0: Znaczy, mamy nowy czas. No. W jakiś sposób te 8 lat PiS-u doprowadziło do tego, że ludzie, którzy wcześniej mieli się za jakby gorszą kastę, zwróciło ich przekonanie, że są tak samo ważni jak reszta, jak te tak zwane elity i że nie mogą dawać się, nie mogą pozwalać na to, by być za bardzo wykorzystywane. Więc jakoś trudno mi uwierzyć w sukces Koalicji Obywatelskiej w następnych wyborach.
1: O czym mówił Marcin Kędryna, publicysta, były dyrektor biura, jak to było, Biura Komunikacji Publicznej.
0: Prasowego,
1: Biura Prasowego w Pałacu Prezydenckim. Kiedy prezydentem był Andrzej Duda, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Lucei Wyborczej, a teraz naszym gościem Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu ze słonecznego Podbeskidzia.
1: Ale pewnie myślami w Warszawie, gdzie jest też Adrian Zandberg, gdzie trwa Rada Warszawy. Nadzwyczajne posiedzenie tej rady dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym i w ogóle w służbie czy ochronie zdrowia na terenie Warszawy. Ta afera zdaniem partii Razem, od czego się rozpoczęła i kto jest prawdziwym winnym i czego najbardziej chcielibyśmy się waszym zdaniem dowiedzieć?
2: Dla nas ten problem jest oczywiście problemem systemowym, problemem polskiej polityki, gdzie niestety, ale majątek publiczny, spółki samorządowe, spółki państwowe traktuje się jak paśnik dla partyjnych działaczy. I niestety, kiedy obecna władza, Koalicja Obywatelska, obiecywała, że ten stan rzeczy zmieni po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to nic się nie zmieniło. I widzieliśmy to bardzo dobrze, te patologie, które zostały ujawnione w warszawskich szpitalach, to jest bezpośrednia konsekwencja tego, co od ponad 20 lat już tak naprawdę w Warszawie wyprawia ratusz rządzony przez Platformę Obywatelską. I zarówno w Szpitalu Południowym większość Rady Nadzorczej, większość zarządu szpitala, to byli ludzie związani z Platformą Obywatelską, z ministerstwami w poprzednim rządzie Donalda Tuska. Ludzie bardzo dobrze umocowani politycznie. Dlatego dla nas nie ma żadnych wątpliwości, że to jest odpowiedzialność, szersza odpowiedzialność polityczna tej władzy. Zarówno Rafała Trzaskowskiego, który jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w miejskich spółkach w Warszawie, jak i osobę, którą my nazywamy realnym prezydentem Warszawy, czyli Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, który stoi twardo na czele warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej i decyduje realnie o najważniejszych decyzjach kadrowych. Uważamy, że wobec nich musi zostać wyciągnięta odpowiedzialność polityczna.
1: Ale jeżeli tak będzie, to Donald Tusk może stracić sporą część swojego zaplecza politycznego, bo musiałby taką odpowiedzialność i wobec, jak rozumiem, Marcina Kierwińskiego, ale też Rafała Trzaskowskiego i być może wielu innych polityków wyciągnąć.
2: No i właśnie dlatego zmian tutaj nie ma. To znaczy te zmiany, o których my słyszymy w takim trybie zarządzania kryzysowego, słyszymy prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że ze spółek medycznych w warszawskim samorządzie zostaną usunięci, czy już są usuwani ludzie zatrudnieni tam po kluczu partyjnym. No tylko jest jeden problem, donosił o tym dzisiaj Onet, o dziesiątkach ludzi związanych z Platformą Obywatelską zatrudnionych po innych spółkach w Warszawie, w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, czy po tramwajach warszawskich, gdzie to przecież Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego z nieudanej kampanii z zeszłego roku, stoi na czele Rady Nadzorczej. Tak naprawdę ta plaga dotyczy większości spółek, które podlegają samorządowi warszawskiemu, a ratusz, wiedząc, że ma do czynienia z aferą dotyczącą zdrowia, no zajmuje się tym niewielkim wycinkiem, ale problem jest systemowy, to znaczy my potrzebujemy po pierwsze ustawy odpartyjniającej zatrudnienie w spółkach samorządowych i w spółkach Skarbu Państwa, ale też urealniającej nadzór nad tymi spółkami. My razem bardzo, bardzo jasno mówimy od dawna, że ta instytucja rad nadzorczych w samorządach, ona jest fikcyjna. Ona służy produkcji fikcyjnych etatów dla partyjnych działaczy, żeby można ich było gdzieś zatrudnić, kiedy stracą pracę w innym miejscu. Musimy to przemyśleć, musimy przebudować kodeks prawa handlowego tak, żeby mieć jeden profesjonalny organ nadzoru w samorządzie, żeby przestać tworzyć te dziesiątki fikcyjnych partyjnych etatów. Bez tych twardych ustawowych zmian, połączonych z odpowiedzialnością polityczną wobec ludzi, którzy obsiedli te wszystkie instytucje, my nie naprawimy polskiego państwa. Jeżeli utrzymamy ten stan rzeczy, takie patologie, taka degeneracja również i demoralizacja ludzi stojących na czele instytucji, tak jak widzieliśmy to w Szpitalu Południowym, będzie postępować.
1: I będzie się coraz bardziej wychodzić na powierzchnię, będzie się ujawniać. Dzisiaj na sesji Rady Warszawy jest Adrian Zandberg. Pojawił się też Maciej Wilk, który ze swoim stowarzyszeniem Tak dla CPK rozpoczął akcję SOR, czyli stołeczna organizacja referendalna. I pytanie, czy ten SOR się w Warszawie powiedzie, czy partia Razem, tak jak w Krakowie była bardzo aktywna przy referendum odwołania pana Miszalskiego, w ogóle widzi możliwość referendalnego odwołania Rafała Trzaskowskiego z Warszawy.
2: Dla nas nie ma tutaj wątpliwości, że Rafał Trzaskowski zawiódł jako prezydent Warszawy, że pod jego oczami działy się naprawdę patologiczne zjawiska i że w normalnym państwie tacy politycy po prostu podają się do dymisji. No, niestety, jeżeli chodzi o inicjatywę referendalną, no tutaj raczej nasz optymizm studzi liczba podpisów, która jest do zebrania w Warszawie, która tak naprawdę jest większa niż ta konieczna do zarejestrowania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu w całej Polsce, więc to wyzwanie jest oczywiście ogromne, ale tak, co do zasady, zgadzamy się, że Rafał Trzaskowski swojej funkcji nie powinien pełnić. Niestety wygląda na to, że będą niestety politycy Platformy bronieni do upadłego, tak jak to ma miejsce od wielu lat przy okazji podobnych spraw.
1: Czyli Rafał Trzaskowski może czuć się bezpiecznie.
2: Niestety wygląda na to, że w obecnych strukturach tak właśnie będzie. Podobnie jest zresztą z Marcinem Kierwińskim. No, dla nas ta obrona polityków Platformy Obywatelskiej wobec tych ludzi, którzy są realnie odpowiedzialni za zagrożenie również dla życia i zdrowia ludzi, jest kompletnie niezrozumiała. I ta odpowiedzialność powinna być wyciągnięta. Nie wierzę, szczerze mówiąc, w to, że to się wydarzy. No, mamy słynną niestety w Polsce i kieruje się nią zarówno obecna władza, jak i kierowała się nią również władza Prawa i Sprawiedliwości, doktrynę Neumanna, czyli bronić swoich jak niepodległości. I to się niestety dzieje. A myślę, że jeżeli chcemy porządnego, demokratycznego państwa, to te standardy dla polityków muszą być o wiele wyższe. I my o takie standardy jako partia Razem walczymy.
1: I zobaczymy, czy ta walka będzie wygrana, jeżeli chodzi o standardy w ochronie zdrowia. Partia Razem od wielu lat apeluje o wyższe finansowanie służby zdrowia, ale może nie trzeba dodawać pieniędzy. Może jakbyśmy dali jeszcze więcej pieniędzy, to zarobki dla pana Kasprzyka byłyby nie 1 600 000, tylko 3 miliony, gdyby zwiększyć finansowanie do 8% PKB. Jednym słowem, ten system jest patologiczny i jak na razie nie ma co go wzmacniać gotówką, tylko porządnie przewietrzyć, a może zburzyć i zbudować od początku.
2: Panie redaktorze, tutaj trzeba działać dwutorowo, to znaczy z jednej strony tak, jest prawdą to, że system jest niedofinansowany, bo widzimy to szczególnie w małych miejscowościach, w szpitalach powiatowych, gdzie od lat zawieszane są oddziały, gdzie brakuje pieniędzy na realizację podstawowych świadczeń medycznych już w trakcie tak naprawdę roku budżetowego, gdzie ludzie realnie tracą to konstytucyjnie zagwarantowane w Polsce prawo do leczenia, szczególnie poza dużymi miastami. I to musi zostać naprawione. Dziś budżet, który przyjął rząd w zeszłym roku, oznacza, że ponad 50 szpitali powiatowych w Polsce ma zagrożone funkcjonowanie. I to jest wielka tragedia i to należy naprawić. Ale oczywiście w systemie są patologie. Są patologie związane z nieuregulowaną pracą lekarzy. Z tym, że mamy system kontraktów, gdzie lekarze realnie udają, że są firmami i pracują w kilku placówkach, licytują między sobą i absurdalnie zwiększają wycenę świadczeń. To się dzieje i to trzeba przeciąć. Tak jak w wielu państwach, lekarze powinni pracować na etatach. Tak, można się zastanowić nad tym, jak rzadkich specjalistów, jak umożliwić im pracę w kilku placówkach czy w bardziej elastyczny sposób, ale lekarz powinien być pracownikiem publicznego szpitala i tak to powinno wyglądać. Tych patologii jest więcej. Przecież mamy cały czas tą bardzo niebezpieczne połączenie styk publicznej i prywatnej praktyki lekarskiej, gdzie nieraz lekarze prowadzą prywatne praktyki na publicznym sprzęcie, mając 1/16 etatu w czasie pracy w publicznym szpitalu. Mamy sytuacje, o których mówią pacjenci, że muszą chodzić po kilka razy do ordynatora na prywatną konsultację, żeby załapać się na lepsze miejsce w kolejkach. Ten system jest patologiczny, ten system jest korupcjogenny i trzeba go naprawić. ale on potrzebuje też solidnego finansowego fundamentu i my o takie rozwiązania walczymy. Chcemy porządnie dofinansowanej, wolnej od patologii ochrony zdrowia i o tych rozwiązaniach bardzo konkretnych mówimy zarówno w Sejmie, jak i teraz na Radzie Miasta Warszawy.
1: I zobaczymy, czy ten głos zostanie wysłuchany. Panie rzeczniku, to jak to się przełoży na politykę sejmową? Bo może jest tak, że w samorządzie Trzaskowski jest nie do ruszenia, w rządzie Kierwiński jest nie do ruszenia i w strukturach partii, ale może ten rząd jako całość stał się do ruszenia w wyniku tej afery?
2: Myślę, że większość rządowa będzie się trzymać twardo. Będzie się trzymać twardo również z bardzo prostego, pragmatycznego powodu, bo te stanowiska, o których mówiłem, o których akurat opowiadałem w Warszawie, one łączą polityków koalicji rządzącej w całym kraju. To, co się dzieje w spółkach kolejowych, czy w totalizatorze sportowym, czy w ośrodkach doradztwa rolniczego, ochotniczych hufcach pracy, mógłbym wymieniać do wieczora te instytucje, tam siedzą setki partyjnych działaczy, których łączy taka wspólnota życiowa, wspólnota interesów, wspólnota zarobku i niestety obawiam się, że tutaj zmian nie będzie. Realnie przy urnach wyborczych w 2027 roku będziemy decydować o tym, jaka będzie przyszłość Polski. My walczymy o to, żeby większość w następnym parlamencie zależała od Razem i żebyśmy mogli walczyć o naprawę ochrony zdrowia, o to, żeby naukowcy nie musieli w Polsce wychodzić na ulicę, walczyć przeciwko degradacji laboratoriów infrastruktury badawczej, żeby ucywilizować rynek pracy, rynek mieszkaniowy. My te wszystkie sprawy będziemy stawiać bardzo twardo i ta weryfikacja, ta największa broń, którą my też mamy jako obywatele, to jest karta wyborcza, którą wrzucimy do urn wyborczych w przyszłym roku.
1: O czym mówi Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. To patrząc na tą sytuację, jak rozumiem, wszelkie dyskusje o tym, że może Lewica teraz wyjdzie z rządu i że się połączycie partia Razem z partią Nową Lewicą, że ten kryzys może aż tak zamieszać, to jak rozumiem nie jest możliwe.
2: No, panie redaktorze, dzisiaj Nowa Lewica udaje, że jest zdystansowana od sprawy szpitala, że jest gotowa, jak to nazwał marszałek Czarzasty, do radykalnej debaty o rozwiązaniach, cokolwiek to znaczy, ale prawda jest taka, że funkcjonuje w tym samym systemie, to znaczy to przecież wiceminister Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy nadzoruje szpital, między innymi szpital kliniczny MSWiA, jak donosił Portal Zero, no to właśnie wiceminister z Lewicy zapraszał polityków do swojego gabinetu i chwalił się, że on może pomóc, ponieważ on nadzoruje szpitale dla VIP-ów. Mieliśmy Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, gdzie ponad 90% pacjentów było przyjmowanych niezgodnie z procedurami. No niestety Nowa Lewica jest częścią tego systemu, integralną częścią tych patologii władzy, które dzisiaj obserwujemy, które dzisiaj ujawniają obywatele, dziennikarze czy opozycja. I ja tutaj nie mam żadnych złudzeń.
1: I bez tych złudzeń pozostawia nas Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ze mną jest pan Sebastian Mejc, ekspert do spraw polityki zagranicznej, stosunków polsko-niemieckich, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: No więc na początek informacja sprzed kilkunastu minut. Andrzej Sadowy, mer Lwowa, pojawił się w Gdańsku na tej konferencji. Było nawet takie spotkanie zorganizowane, towarzyszące właśnie związane stricte z Lwowem i wiemy, że podczas tego wydarzenia doszło do podpisania 6 umów z partnerami międzynarodowymi o łącznej wartości ponad 2,5 miliona euro. I to jest tak, rząd Litwy, Szwecji, firma czeska, niemiecka izba przemysłowo-handlowa, czesko-ukraińska izba handlowa i firma francuska. Polski na tej liście nie ma. Jak pan patrzy na tego typu umowy w kontekście tego oczywiście, co się wydarzyło z polską firmą, która inwestowała i budowała we Lwowie?
2: Wydaje mi się, że to bardzo dobrze pokazuje, czym jest ta konferencja i jak bardzo my w Polsce przeceniamy wagę tego wydarzenia dla nas jako Polaków. Bo warto pamiętać, że te konferencje odbywają się co roku. One zaczęły się już kilka lat temu. Oczywiście został format troszkę zmieniony po tym, jak doszło do pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Natomiast te konferencje co do zasady są faktycznie płaszczyzną dla państw europejskich do wsparcia Ukrainy w różny sposób. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo gestów. To, że Polska nie jest obecna w tych umowach, mnie osobiście nie zaskakuje, bo wydaje mi się, że podejście polskiego rządu do tego wydarzenia ma charakter czysto PR-owy. Chodziło o to, żeby pokazać, że Polska jest ważnym partnerem Ukrainy, natomiast jak widzimy na tym przykładzie, najlepiej nie przekłada się to absolutnie na żadne realne korzyści dla nas jako Polaków i też dla polskich firm.
1: Tym bardziej właśnie nawiązując do tego, co się wydarzyło ostatnio z tą polską firmą, czy my powinniśmy jako rząd, jako Polacy dawać przestrzeń, kiedy sytuacja jest na niekorzyść Polski, na niekorzyść polskich firm, a tutaj zapraszamy, robimy specjalne dni Lwowa, no i wygląda to tak, a nie inaczej.
2: Wydaje mi się, że wbrew narracji, którą próbuje pokazać polski rząd, relacje polsko-ukraińskie, one nie zmieniły się przez noc i to się nie wydarzyło w ostatni piątek, kiedy pan prezydent odebrał de facto order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Tylko stan tych relacji on degraduje od dłuższego czasu. I te gesty, które są wykonywane przez stronę ukraińską, tak jak nazwanie tej jednostki specjalnej imieniem bohaterów UPA, to jest cały łańcuszek różnych wydarzeń, który pokazuje jednoznacznie, że Ukraina wcale nie jest do końca zainteresowana bardzo bliską współpracą z Polską. Te różne projekty, które były anonsowane, różne projekty, które miały się wydarzyć, one opierają się przede wszystkim na naszych chęciach, ale nie do końca na wzajemności po stronie ukraińskiej. I wyrazem tego są między innymi te problemy, o których mówi pani redaktor w Lwowie, tak? Ale też to dalsze podejście. No te wszystkie projekty, o których my mówimy, słyszymy o tym, że będziemy odbudowywać Ukrainę, że Polska będzie miała jakąś wiodącą rolę w tej odbudowie, w mojej ocenie to jest absolutna nieprawda, no. Nam de facto już jakiś czas temu przyznano do odbudowy oczywiście Donbas, to też się pojawia w przekazach medialnych. Wiemy, jaka jest sytuacja w Donbasie i wiemy, że to jest de facto miejsce, gdzie się toczą największe walki. Nie wiadomo, czy ten Donbas po ustaniu konfliktu w ogóle będzie w Ukrainie, czy nie będzie. I od samego początku w mojej ocenie podejście Ukraińców było bardzo pragmatyczne. Oni absolutnie szukali wsparcia po stronie europejskich krajów, bo muszą to wsparcie uzyskać. Sytuacja finansowa na Ukrainie jest bardzo zła. Ona zresztą była bardzo zła jeszcze przed wojną. No pamiętajmy, że Ukraina nie była jakimś gigantem ekonomicznym przed wojną. Wojna spowodowała, że ta sytuacja się zaczęła pogłębiać i oni absolutnie liczą na wsparcie Zachodu, wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast wydaje mi się, moja ocena jest taka, że oni nie do końca widzą Polskę jako równorzędnego partnera w tych wszystkich projektach odbudowy.
1: To, że szukają partnerów na rynku międzynarodowym, to wiemy na pewno i chyba bardzo mocno szukają tego wsparcia wśród Niemców, prawda? Bo jak spojrzymy na to, co się dzieje w niemieckich mediach i w niemieckiej przestrzeni publicznej, to można odnieść takie wrażenie, że to Polska zatrzymała rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę, że to prezydent Karol Nawrocki wywołał ten skandal. To zacytuję to zresztą, o czym pan pisze, Der Spiegel, profesor

0: profesor Jarosław Chrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie. Mówi tak, bez prezydenta Nawrockiego w ogóle nie byłoby tego skandalu. Nawrocki nie jest po prostu politykiem, to polityk zajmujący się historią, czyli w jednym zdaniu, że jest politykiem, nie jest politykiem, później, że jest politykiem zajmujący się historią, wojownik pamięci, a także właśnie to, że polsko-ukraińskie pojednanie zablokowało ta sytuacja. Jaka jest ta narracja płynąca z niemieckich mediów?
1: To jest właśnie bardzo ciekawy przykład, który pani redaktor przywołała. Ja wczoraj znalazłem ten wywiad, którego pan profesor udzielił niemieckiemu tygodnikowi Der Spiegel, dość wpływowemu medium po stronie niemieckiej. I oczywiście jest to głos ukraiński, to też musimy wziąć pod uwagę, ale on dla mnie jak w soczewce pokazuje, jaki jest cel, taki trochę może nie bezpośredni, ale dorozumiany tego całego tematu polsko-ukraińskiego pojednania. Z tego wywiadu, a pamiętajmy, że profesor Chrycak, jak też wskazuje wiele osób, on co do zasady jest przedstawiany jako jedna z najbardziej propolskich postaci na ukraińskiej scenie też eksperckiej, akademickiej. I on wprost mówi w tym wywiadzie, że celem polsko-ukraińskiego pojednania jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Czyli nie mówimy tutaj o żadnym uznaniu swoich win, nie mówimy tutaj o żadnym nawet nie wiem, formie uznania, chociażby symbolicznego, zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji. Mówimy o tym, że jest to znowu partykularny interes Ukraińców, że oni poprzez to pojednanie próbują wejść do Unii. Teraz tak, oczywiście z perspektywy Niemiec nasze podejście jest problematyczne, no bo pamiętajmy też, że wbrew temu, co wszyscy twierdzą, to nie jest tak, że Polska weszła do Unii i jest tylko i wyłącznie korzystającym z benefitów bycia członkiem Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że my otworzyliśmy gigantyczny rynek dla podmiotów zagranicznych, niemieckich, francuskich, wtedy jeszcze brytyjskich, gdzie te podmioty mogły w sposób absolutnie swobodny działać na naszym rynku, często nie płacąc podatków albo mając różne ulgi podatkowe i dzięki temu wspierać swoje gospodarki narodowe. I teraz oczywiście ta sytuacja w Polsce się zmieniła, Polska się bardzo rozwinęła. Niemcy, ale też inne kraje europejskie szukają kolejnych rynków. Ukraina jest wielkim krajem i to jest fakt, zarówno pod kątem wielkości kraju fizycznej, ale też liczby populacji. I to rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód, na Ukrainę, na pewno byłoby istotne dla gospodarek zachodnich, zwłaszcza gospodarki niemieckiej. Pamiętajmy, że gospodarka niemiecka od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę jest w dość dużych problemach. No, to wynika przede wszystkim z tego, że jedną z głównych przewag niemieckiej gospodarki były tanie źródła energii, czyli gaz z Rosji, to się skończyło. Druga rzecz jest taka, że oczywiście rynki zbytu też trochę uległy zmianie. No, nie ma bezpośredniego eksportu z Niemiec chociażby do Rosji. Niemcy też puścili bardzo dużo podmiotów chińskich na swój rynek, co też zadziałało na ich niekorzyść, bo Chińczycy zaczęli kopiować rozwiązania niemieckie, przenosić je do swoich fabryk i sprzedawać jako swoje.
0: To o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć to, że Ukraińcy starają się dogadać z Niemcami i tutaj widzą ten potencjał gospodarczy, militarny, no to nie jestem w stanie zrozumieć tego, że w ten dyskurs wpisuje się premier Rzeczpospolitej Polskiej, bo pan też podał jako przykład artykuł jednego z dziennikarzy pana Urbana i proszę nam powiedzieć, jak ta korelacja wygląda i jak ta narracja przede wszystkim jest budowana.
1: Artykuł pana Urbana, czyli byłego korespondenta z Süddeutsche Zeitung zarówno w Warszawie, Kijowie, jak i Moskwie, on dla mnie był dość dużym zaskoczeniem. Ja go znalazłem wieczorem, czytając prasę niemiecką i patrząc, co tam się dzieje, w takim magazynie Cicero, który może nie jest powszechnie znany w Polsce, natomiast warto, aby też słuchacze mieli świadomość, że on dociera bezpośrednio do wszystkich członków Bundestagu i do wszystkich członków Landtagów, czyli parlamentów krajowych w Niemczech za darmo. Jest on czytany. Pojawił się artykuł, który oczywiście całą sytuację wobec odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu przedstawiał jako sytuację zawinioną przez polskiego prezydenta. I ten artykuł, on moim zdaniem, jak w soczewce, pokazuje pewną niemiecką narrację wobec Polski. Po pierwsze, że my jako kraj i nasze elity nie dorośliśmy do pewnej roli, którą powinniśmy pełnić, że my jesteśmy winni różnym rzeczom, bo reagujemy emocjonalnie, że powinniśmy na bok odłożyć nasze emocje, naszą historię, nasze doświadczenie i powinniśmy patrzeć w przyszłość. I to się absolutnie nie różni od narracji, którą Niemcy to od lat 90. uprawiali, mówiąc zapomnijmy, wybaczamy, prosimy o wybaczenie, idźmy dalej, patrzmy ku przyszłości, przecież przed nami świetlane możliwości. Nie cofajmy się i nie mówmy w ogóle o tych wszystkich rzeczach, które się kiedyś wydarzyły. I teraz ten artykuł, no tam jest taki pasus, którego użył też redaktor Urban, który wzywał premiera Tuska do tego, żeby wykorzystał w tej konfrontacji z prezydentem wizytę świętego Jana Pawła II we Lwowie. I ja nawet napisałem, jak napisałem o tym artykule, który znalazłem wieczorem, że to jest narracja, która idealnie się wpisuje w narrację Gazety Wyborczej i wszystkich mediów liberalnych w Polsce, które, ja byłem przekonany, przedrukują ten artykuł po prostu u siebie w dziale opinii czy gdzieś i będą potem podbijać piłeczkę, że patrzcie, tutaj powinniśmy byli inaczej zareagować, ale w życiu się nie spodziewałem, że polski premier, premier polskiego rządu następnego dnia zrobi dokładnie to, co sugerował niemiecki publicysta.
0: Do tego komentarza również odniósł się były dyplomata Łukasz Jasina. Co on napisał o tej korelacji? No i tutaj pojawia się postać Pawła Kowala.
1: To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie po tym, jak zapytałem pana premiera, jak on umieścił ten swój tweet, czy czytał wczorajsze wydanie Cicero i czy być może to zainspirowało go też do uderzenia de facto w prezydenta w sposób nie bezpośredni, ale pośredni tymi słowami świętego Jana Pawła II, no to pan Łukasz Jasina faktycznie skomentował, że inspiracją może nie byli wcale Niemcy, ale może był Paweł Kowal. No i to znowu pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jest takie, kto buduje polską narrację nie tylko wobec Ukrainy, ale w ogóle międzynarodowo i jakie są nasze interesy.
0: A jak pan ocenia postać Pawła Kowala, jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, jego wpływ na ich kształtowanie?
1: Uważam, że Paweł Kowal jest jedną z najbardziej wpływowych osób na tym odcinku w obecnym rządzie. Uważam, że on ma swój plan na to, w jaki sposób powinniśmy z tą Ukrainą pracować, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. W mojej ocenie jego plan nie jest zbieżny z polskim interesem państwowym, bo ja naprawdę wierzę w to, że, tak jak kiedyś powiedział Lord Palmerston, w relacjach międzynarodowych nie ma wiecznych przyjaźni, nie ma wiecznych wrogów, są tylko wieczne interesy. I my jako państwo powinniśmy się kierować wiecznym interesem naszym i polską racją stanu i dobrem naszych obywateli, a nie wyimaginowaną przyjaźnią czy miłością między poszczególnymi narodami, bo to jest bardzo ulotne. Ja mam wrażenie, że zarówno pan poseł Kowal, jak i wielu przedstawicieli obecnie rządzącej elity, oni przykładają do relacji międzynarodowych miarę relacji międzyludzkich. I na fali tego całego pozytywnego wydarzenia, które miało miejsce oczywiście w 2022 roku, gdzie my otworzyliśmy nasze domy i serca i przyjęliśmy tych Ukraińców, oni z tego wynoszą, że my teraz będziemy wiecznymi przyjaciółmi. No nie będziemy, bo nasze interesy w odniesieniu czy do Niemiec, czy do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych, one nie są zawsze zbieżne. Oczywiście jest pewne pole zbieżnych interesów. Naszym interesem polskim, strategicznym jest to, żeby faktycznie Rosja odniosła jak największą porażkę na Ukrainie, bo im dalej ta Rosja jest od naszych granic, tym dla nas bezpieczniej. To jest nasz strategiczny interes, ale kwestionowałbym podejście, w którym w naszym interesie jest być jak największymi przyjaciółmi Ukraińców. To też w prasie, zarówno ukraińskiej, ale też niemieckiej, w ogóle w prasie pojawiają się też takie komentarze, że nasze relacje polsko-ukraińskie historycznie to są relacje, które w bardzo dużej mierze polegały na brutalnych wojnach między tymi dwoma krajami. Teraz nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, budować sensownych relacji, nie odnosząc się do przeszłości, bo ta przeszłość nie jest zamknięta. I to, co zrobił pan prezydent, czyli zwrócenie uwagi na nasz interes, swój własny interes polski i też wybrzmienie pewnych rzeczy, uważam, że było słuszne w tym kontekście, a to, co robi poseł Kowal, nie do końca tak jest.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za ten komentarz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
0: Debiutujący na naszej antenie pan Sebastian Mejc, Instytut Sobieskiego, ekspert do spraw stosunków polsko-niemieckich. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, gorąco, aż śmiesznie wymawiać takie słowo, przy konsolecie Tomek Rosłon, no a moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. Słuchajcie, zacznę od razu ostro. Takiego ani podobnego filmu to ja w życiu nie widziałam. Vaterland, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który na ostatnim festiwalu w Cannes otrzymał znowu nagrodę za reżyserię. Uprzednio była jego Ida oraz Zimna wojna. Inna sprawa, że mam szczególny sentyment do Tomasza Manna. Posiadam bogaty jego księgozbiór, także w oryginale, na przykład 11 tomów dzienników, czy Czarodziejska góra, wydana w Berlinie w roku 1930. Film Vaterland jest czarno-biały, niemieckojęzyczny. Grają znakomici aktorzy, właśnie niemieccy. Powolna narracja to kilka dni Tomasza i Eryki, jego córki, w strefie zachodniej Niemiec, potem w NRD. Wrażenie, jakby kamera towarzyszyła im jesienią roku 1949. Film jest ogromnej wagi. To dokument historyczny ukazujący stany ducha Niemców w podzielonym na strefy państwie. I co w tej sytuacji przeżywa wybitny pisarz, humanista światowej sławy, gdy wraca do ojczyzny po 16 latach emigracji w USA, co zresztą mają mu niektórzy za złe, a my posłuchamy adekwatnej piosenki, śpiewa Marlena Dietrich.

Tak, to była Marlena Dietrich. Powrót do Vaterlandu tej gigantycznej artystki także spotkał się z pretensją o zdradę, choć ona mieszkała od lat w USA, a przyjechała pod koniec wojny do Europy, by śpiewać dla amerykańskich żołnierzy. A tu mamy w filmie Tomasza Manna z Eriką, która jest w ostatnich latach jego asystentką, no bo ona bawiła się w kabarety, tak bardzo, bardzo zresztą awangardowe na początku swojej kariery. Przybywają najpierw do Frankfurtu nad Menem, by odebrać nagrodę Goethego. Pojawia się tam pierwszy mąż Eriki, aktor Gustav Gründgens. Rozmowa kończy się spoliczkowaniem go przez Erikę. Aktor ten zaprzedał się Hitlerowi, o czym napisał książkę Mefisto Klausmann, syn Tomasza. W roku 1981 reżyser węgierski István Szabo tworzy na jej podstawie znakomity film z kreacją Karla Marii Brandauera. A film Vaterland Pawlikowskiego rozpoczyna obszerna sekwencja z Klausem Mannem, który niebawem popełnia samobójstwo. A my posłuchajmy wielkiego światowego przeboju. Zaraz wyjaśnię dlaczego.

0: Tak, to był węgierski zespół Omega, a nadałam go dlatego, że Węgier István Szabot stworzył filmy Fisto. Swoją drogą to zadziwiające, żeby wylansować światowo taki przebój w języku tak dziwnym, tak trudnym, tak skomplikowanym, no to świadczy o potędze muzyki. A ja dopiero kilka dni temu poznałam tekst tej wspaniałej pieśni, przetłumaczony na polski. Jest szalenie poetycki, w klimacie przypomina Małego Księcia, bo jest w nim poezja, dobro i miłość, co nieuchronnie kojarzy się z arcydziełem Antoine de Saint-Exupéry. Wracam do filmu Vaterland. Imponujące jest to, że reżyser ograniczył się do kilku dni spotkania z ojczyzną, zamykając w nich istotę sprawy, zderzenia pisarza z nową historią. No, jest tam pokazane przekraczanie granicy strefy zachodniej z Volksrepublik opanowanej przez Sowietów. To cała afera zakończona pomyślnie przy pomocy wysokiego wojskowego. Mercedes Manów otrzymuje obstawę przewodnika w postaci ruskiego gazika, który towarzyszy im do Weimaru, gdzie padają śmiałe propozycje nieprzyjęte przez pisarza. A my posłuchajmy songu Mecki Messer z opery Za trzy grosze Bertolda Brechta.
1: Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und McKeister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand.

0: Im Dunkeln sieht man nicht.
1: To słynny song, tym razem w wykonaniu wspaniałej aktorki teatru i filmu lat powojennych, Hildegard Knef. Niezwykle interesująca interpretacja. Tak, Nagrodę Nobla otrzymał Tomasz Mann w roku 1929. W tymże roku odbyła się prapremiera właśnie opery Za trzy grosze Bertolda Brechta. Była to teatralna rewolucja. Ze sceny padają słowa: z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie. Przypomnieć warto, że w dekadenckiej Republice Weimarskiej po przegranej wojnie Niemcy przeżywali kryzys, potworną inflację i w tym czasie kaprys historii sprawia, że Berlin staje się konkurencją Paryża, gromadząc elity intelektualne Europy, co dokładnie opisuje Elias Canetti. To Nagroda Literacka Nobla w roku 66 w swoich wspomnieniowych opowieściach. Ale to potwierdza też teorię Stanisława Wyspiańskiego, że nie ma tak złych okoliczności, z których nie można wyciągnąć korzyści. No na przykład bohaterka mojej audycji Edith Piaf w czasie II wojny śpiewała w obozach jenieckich w Niemczech dla swoich rodaków, Francuzów, dostarczając im przy okazji fałszywe paszporty, żeby mogli uciekać. Więc posłuchajmy Edith Piaf, tym razem w wersji anglojęzycznej.

Tak, to był Edith Piaf oczywiście, a my wracamy do filmu Vaterland Pawła Pawlikowskiego. Aż dziw bierze, gdzie on znalazł takie plenery, stare, zniszczone kamienice secesyjne, jakieś horrendalne pustkowia, starożytne drogi, puste zupełnie. To także wielki walor filmu. Trudno dociekać, bo Vaterland to wielka produkcja międzynarodowa, gdzie Polska jednak odgrywa ogromną rolę. Film kończy się melancholijnie. Najpierw jednak muszę przytoczyć fragment dialogu pisarza z córką. Po spotkaniu z publicznością i oficjalami w Weimarze, gdzie Goethe spędził ostatnie lata życia, Erika mówi: dość tego, wracamy. A gdzie wracamy? Pyta Thomas Mann. Jadą Mercedesem pustymi drogami, mijają jakiś budynek w ruinie. Erika zawraca i znajdujemy ich w pustej kaplicy. Ktoś na organach gra Bacha. I tu maksymalne zbliżenie twarzy Thomasa Manna, zamknięte powieki. Za chwilę pojawią się łzy, ale tego już nie zobaczymy, więc słuchamy Jana Sebastiana Bacha.

Jakaż to piękna, kojąca muzyka. Pamiętam, jak znalazłam się w Lipsku z jakimś koncertem. Poszłam do tamtejszego kościoła i tam jest grób Jana Sebastiana. To jest niesamowite wrażenie. Jedno z największych przeżyć w moim życiu. A wracając do Tomasza Manna, najbardziej autobiograficzna jest Śmierć w Wenecji. No tak, ale kto czyta dzisiaj Manna? Dlatego czuję się w obowiązku przypomnieć, że ostatnią powieść Doktor Faustus, ogromną, pisał podczas wojny w Kalifornii właśnie. Narrator tej powieści mieszka w Niemczech i opowiada o tym, co się tam dzieje właśnie, że jest wojna. Pod koniec wojny Tomasz Mann nagrywał dla radia BBC audycje, odezwy do swojego narodu, bardzo inteligentne, bardzo błyskotliwe i piękne. No właśnie, a wracając do tej autobiograficznej Śmierci w Wenecji, została kongenialnie ekranizowana przez Luchino Viscontiego, co nie zdarza się często, prawie wcale. To arcydzieło literatury wyprzedza Dżumę Alberta Camusa. Takie przypowieści symbolizują ludzkie losy, wobec których jesteśmy bezradni. Natura zwycięża siłę życia, a my słuchajmy mojej ulubionej pieśni.

Całkiem inaczej potoczą się dzieje drugiego wielkiego Niemca, którego już tu wspomniałam, Bertolda Brechta, który również przebywał wiele lat na emigracji w USA, gdzie poznał mechanizmy działania systemu w dziedzinie sztuki. Nie udało mu się dostać scenariuszowo do Hollywood. Szybko ucieka z Ameryki zaraz po wojnie, gdy zaczynają tam działać polowania na czarownice, które dotkną nieco później nawet Amerykanina Artura Millera. Jeszcze nie ma muru w Berlinie. Bertolt Brecht zamieszkuje tam w zachodniej części i wkrótce odwiedza go ważny oficer radzieckiej administracji NRD. Proszę pana, my ofiarujemy panu teatr, dom, rezydencję pod miastem. No tak, w tym wielkim domu jest to ogromna willa przy cmentarzu Hugenotów. Jest teraz piękne muzeum Bertolda Brechta, bo on przyjął tę wspaniałą ofertę, dzięki czemu teatr dostał między innymi Mutter Courage i Dobrego Człowieka z Szechuanu. Jego teatr istnieje do dziś, cieszy się ogromnym powodzeniem, a koło teatru pomnik Laweczka. A my posłuchajmy songu z Mutter Courage.

Stąd

To był fragment songu, bo dramat jest wstrząsający. Mówię o wojnie, o marketance, która tam jeździ z wózkiem, z towarami. Ja poznałam bliżej ten dramat, pomijając to, że oglądałam go na scenach polskich, ale w Teatrze Telewizji zaśpiewałam songi Mutter Courage, bo Lidia Zamkow w teatrze rapowała tekst, ale tutaj i tam jest taki wspaniały ten fragment tekstu w polskim przekładzie. Twój mundur lach, twój wikt pomyje, połowę żołdu pułk ci skradł. Lecz jeśli kto cudu dożyje, do końca wojny czasu szmat. No tak, i ciągle mamy znowu wojnę, to straszne. Opowiadam o tym wszystkim, bo przenikanie kultur przynosi wielkie rezultaty, zaskakujące mieszaniny problemów, zjawisk, wydarzeń. Niedawno oglądałam na TVP Kultura dokument o Banksym. Kilka miesięcy temu zdążyliśmy z Witusiem zobaczyć wielką wystawę tego artysty na Pradze. Bardzo słabo była reklamowana, a przecież to potęga, o jakiej nie mamy pojęcia. Banksy urodził się w Bristolu. Jego wykształcenie jest iluzoryczne, prawie nieznane, bo ukrywa się on w anonimowości. Nawet istnieje podejrzenie, że za pseudonimem kryje się cała grupa artystów, bo Art Street urodziła się z buntu. Tworzyły jej początki środowiska dość podejrzane, jak kibole czy inni chuligani. Początki Art Street to nowojorskie metro, gdzie zapisywano odezwy, czasami nawet dość nieparlamentarne. Z Nowego Jorku przywieźli je do Londynu i Bristolu młodzi buntowani.

ratownicy, którzy nie chcieli, by wszelka sztuka docierała jedynie do bogatych. W tym momencie można słuchać tylko jednego utworu.

Tak, coś jest w pierwocinach sztuki wysokiej, że zaczyna się ona często w nizinach. Nie jedynym przykładem jest moja bohaterka Edith Piaf, która zaczynała od śpiewania na ulicach, także w środowisku pigalnie obcym policji, czego ona nie ukrywa. Zamierzam przetłumaczyć jej autobiografię okrutną chwilami w swoich wyznaniach. Niedawno rozmawiałam z osobą ze środowiska, która stwierdziła, że Kazik Staszewski strywializował twórczość swojego ojca z wykształcenia architekta, który w Paryżu śpiewał jedynie początkowo na ulicach, potem miał swoją publiczność. Zbyt mało znam sprawy, by się wypowiadać, ale baranek Kazika, odziedziczący częściowo po ojcu, pozostaje pozycją nadzwyczajną pod każdym względem.

0: jeden z moich ulubionych utworów. A teraz żegnam moich kochanych słuchaczy razem z Tomkiem i Hanią. I na koniec daję znowu Lajze Minelli z filmu Kabaret, bo o nim będzie mowa w następnej audycji. Pa!
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
2: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki w net.
2: There's a ghost

0: kiddo.
1: Nocne powtórki w net.
2: Stop spirali zadłużenia. Wielu Polaków posiada przeterminowane długi kredytowe, pozakredytowe. Dotyczy to wielu z nas i o tym porozmawiamy z naszym gościem. Ja już widzę i słyszę się z panem doktorem Piotrem Toczyskim, psychologiem kampanii Stop Spirali Zadłużenia. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Powiedzmy na początek, jakiej skali to jest problem i jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o Polskę?
3: No właśnie, skala zjawiska w zasadzie nam pokazuje, że zadłużenie jest dzisiaj normą, a nie wyjątkiem. Czyli mamy tak, prawie połowa Polaków ma dług, aktywne jakieś zobowiązanie, no i to jest też dużo, prawda? 48%. Natomiast 21% korzysta z pożyczek pozabankowych. To są te wszystkie chwilówki, szybkie pożyczki. I to wcale nie jest margines rynku, tylko też masowe zjawisko. Czyli w obrębie tej połowy można powiedzieć, że prawie połowa z połowy nie kwalifikuje się do bankowego systemu pożyczek, więc pożycza gdzieś na mieście, cokolwiek to znaczy. No i w liczbach jeszcze, bo to jest ciekawe, że 2 400 000 osób ma jakieś trudności w spłacie, więc te różne zobowiązania kredytowe to wcale nie jest tak, że idzie gładko i tylko komuś tam się czasami nie powiedzie. No, duża część ludzi, 2,5 miliona można by tak w skrócie mówić, a to jest 2,4. To jest jakaś trudność w spłacie, która już wyszła, tak? Którą czy to zadeklarowali, czy ktoś zauważył. Więc tam jest taka jeszcze potężna liczba, 82 miliardy niespłaconych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych, że taki wirtualny pieniądz gdzieś tam krąży, nikt go nie może zmaterializować i oddać. Pożyczył, nie oddaje. I taka to jest mniej więcej skala zjawiska.
2: Skala jest duża, tak żeby sobie też państwo mogli to zobrazować, to jest co 12 osoba w kraju, o których pan mówił, czyli to jest dużo. Tak. I teraz chyba najważniejszy aspekt, albo jeden z bardzo ważnych aspektów. 40% Polaków deklaruje, że problemy finansowe negatywnie wpływają na ich zdrowie psychiczne. Pan jest psychologiem, pan jest twarzą kampanii właśnie jeżeli chodzi o to zdrowie psychiczne. Jak to wygląda, jaki to ma wpływ na tych, którzy no, cały czas borykają się z tym zadłużeniem?
3: I to jest opowieść o tym, że my mamy pewne dyspozycje w życiu do tego, żeby zapadać na różnego rodzaju choroby. I to jest dość dobrze zbadane. Zdrowie publiczne świetnie wie, że człowiek, który na przykład jest słabo wykształcony, miał problemy materialne w dzieciństwie i na przykład doznaje jakiegoś urazu, jest obarczony takim jakby plecakiem kamieni, który ze sobą nosi. To jest niewidzialny plecak. Jeżeli ta osoba szuka rozwiązania dla siebie, to sięga po dług. Ale ten dług bardzo często, czyli sięga oczywiście po pieniądze, żeby spłacić jakieś zobowiązanie, czy sobie coś kupić, a ten dług bardzo często dokłada tych kamieni, to znaczy, że ta osoba się czuje jeszcze bardziej obciążona. Więc finanse w tym sensie wpływają źle na stan psychiczny, że już była pewna dyspozycja do tego. U większości. Ale jest pewna pula ludzi, którzy myśleli, że sobie świetnie radzą i po prostu skonfrontowali się z rzeczywistością, że ten dług ich urealnił. Oni zobaczyli, że na przykład nie są systematyczni w spłacie albo że wciąż chcą jakieś nowe modele różnych rzeczy kupować. Więc dowiedzieli się czegoś o sobie, co jest dla nich niespodzianką, zaskoczeniem i co być może dałoby się ze statystyk wyczytać, gdybyśmy mieli wszystkich w bazie PESEL, tam załóżmy z ich profilem psychograficznym, przy czym te dane się oczywiście nigdy w ten sposób nie połączą. No i ta osoba zostaje w miejscu, w którym deklaruje, że mam takie trudności, które realnie odbiły się na moim zdrowiu psychicznym. Co czwarta zadłużona osoba tak powie. Mam takie trudności ze spłatą długu, zobowiązania, że to naprawdę czuję.
2: Czyli jak wynika z tych danych, albo jak pan analizuje, państwo analizują te dane, to wynika z nich, że osoby z niższym wykształceniem i uboższe sięgają po te, no uboższe naturalnie, ale tak niższe wykształcenie ma tutaj korelację.
3: A i można by nawet takie zrobić mapy, gdzie widzimy na przykład nowe osiedle, starsze osiedle. I to starsze osiedle było na przykład zamieszkane przez osoby, w których sytuacja materialna jest taka, że nie mogą podnieść standardu mieszkania i można by w zasadzie z taką dokładnością te dane nawet pokazywać. No przy czym to są dane, których się w ten sposób nigdy nie ujawnia. Ich przeliczenie się dokonuje gdzieś tam hen daleko na serwerze. Natomiast dane, o których dziś mówimy, są głównie z ankiet, czyli z tego, że ludzi zapytano po prostu. Więc jest taka wiedza gdzieś hen w systemie, którą można by zmobilizować na potrzeby na przykład polityk publicznych, ale to nie jest wiedza otwarta. I wiedzą otwartą są te rzeczy, które wiemy z ankiet. Z ankiet wiemy, że ludzie wiążą swoją złą sytuację finansową, nadmierne zadłużenie z pogorszenia stanu psychicznego. Wiemy też ze statystyk na przykład prób samobójczych, to od razu w nawiasie numer 112, prawda? Bo zawsze może nas słuchać ktoś, kto miał jakieś takie myśli rezygnacyjne w ostatnim czasie, więc jeśli wiemy o kimś takim, to dzwonimy na 112, ale co do zasady, są ludzie, którzy, kiedy się analizuje ich sytuację po takiej próbie, to okazuje się, że także sytuacja finansowa czy nadmierne zadłużenie było przyczyną. I to jest kilkaset osób w skali kraju. To jest oczywiście wierzchołek góry lodowej zawsze, bo te problemy są dużo większe niż liczba tych prób, ale to pokazuje, jak dużo profilaktyki, jak dużo przeciwdziałania temu nawarstwianiu się problemów psychicznych związanych z sytuacją materialną i z długami jest jeszcze do zrobienia. Bardzo dużo.
2: No i najważniejsze pytanie to jest po pierwsze, może najpierw zacznijmy od tego, jak to jest możliwe, że w Polsce dopuszczalna jest w ogóle taka spirala zadłużenia? Dlaczego osoba, która ma już bardzo dużo zaciągniętych zobowiązań, może zaciągać kolejne? A dużo rozmawiamy teraz na temat tego, co się dzieje w służbie zdrowia. No jak spojrzymy na służbę zdrowia, to szpitale również mogą w takich instytucjach, parabankach zaciągać zobowiązania. Jak pan to widzi od tej strony regulacji, od tej strony przepisów też?
3: Tak, sytuacja szpitali jest dość smutna, jeżeli muszą iść po pożyczkę do parabanku. To znaczy, że coś zawiodło na poziomie rozmów między ministrem finansów, ministrem zdrowia, no bo ja wyobrażam sobie, że gdyby instytucje publiczne, nie wiem, uczelnie, urzędy zaczęły pożyczać w parabankach, no to w zasadzie państwo stałoby się zakładnikiem jakichś grup interesu, które trzymają dziwne środki, dziwne fundusze. No bo od takich sytuacji wydawałoby się, że są jakieś banki odbudowy i rozwoju, nie wiem, Bank Światowy, system bankowy szeroko rozumiany, więc sądzę, że byłoby gdzie tych pieniędzy szukać, ale coś musiało nie pójść dobrze na wyższym poziomie i to nie jest do wglądu dla nas. Natomiast te osoby pojedyncze, które wykonują niby to racjonalne decyzje, a w efekcie dochodzi do spirali, która staje się zjawiskiem masowym, to już jest zjawisko socjologiczne. To jest zjawisko, które jest takim faktem społecznym, że każdy chciał kalkulować tak, żeby wyjść na swoje. Każdy kalkulował tak, szacował swoje różne możliwości i przewidywał przyszłość, gdzie starał się postępować racjonalnie, a postąpił nieracjonalnie. I to znaczy, że edukacja finansowa leży. To znaczy, że emocje rządzą, a nie rozum. Że nie umiemy tego policzyć, że brakuje matematyki najbardziej banalnej z banalnych, prawda? Że pewnie większość osób oglądających reklamy tam realna, roczna stopa oprocentowania RRS, nie umiałaby tego policzyć, prawda? Nikt nie rozumie też wagi procentu składanego, na przykład jak oszczędzać. Więc mamy dużo do zrobienia od tej strony, że pozostawiamy to emocjom, a emocje są chwiejne. Coś się stanie, wszyscy się rzucamy, wykupujemy, prawda? Na przykład mąkę, cukier, papier toaletowy.
2: Ale przecież jest Biuro Informacji Kredytowej, tak, które gromadzi, przechowuje i mimo to takie osoby mogą dalej pobierać te środki, prawda?
3: No bo chodzą po te środki do parabanków. Gdyby parabanki też były objęte tym, że muszą wykazywać i sprawdzać przede wszystkim różnego rodzaju swoich klientów, konsumentów w BIK-u, no to tej sytuacji by nie było. Czyli jeżeli widzimy gdzieś napis pożyczka bez BIK-u, tak? Albo przyjedziemy, pożyczymy w gotówce, są takie niekiedy, zatrzymujemy się na światłach, patrzymy, a tam naklejka tego typu, no to znaczy, że ktoś obchodzi system bankowy.
2: Czyli tutaj politycy już, panie doktorze, tak? Apel do polityków i zmiana przepisów po prostu, tak? Że funkcjonują takie podmioty w Polsce.
3: Tak.
2: Przyznam się szczerze, że ja nie zapoznawałam się z tym, jak jest w innych krajach Unii Europejskiej. Czy pan ma wiedzę, że takie parabanki też tam funkcjonują?
3: Próbują, natomiast możemy też do Antwerpii pojechać po diamenty. Pewnie możemy się rozliczać też gotówką na 100 sposobów. Możemy do lombardów chodzić. To zawsze wszędzie funkcjonuje i tego będzie dużo. Problem z parabankiem jest taki, że ta pożyczka przychodzi do osoby ewidentnie nie spłacającej, bo ktoś rozumie, że przez 10 lat nękając później tego dłużnika o spłatę, odzyska dużą część tej kwoty, a nawet jeszcze większą, bo tam będą różnego rodzaju dopłaty, opłaty, kary i ten człowiek tego nie liczy, prawda? Więc w wielu krajach to jest, ale tam, gdzie mamy rzeczników finansowych i powiązane z nimi mechanizmy oddłużania, jest trochę lepiej, bo są takie centra, gdzie osoba może przyjść i powiedzieć: ja mam problemy. Te problemy polegają na tym, że sobie nie radzę na wielu poziomach życia i psychicznie, i nie radzę sobie z długiem. I tam siada na przykład konsylium, prawda, że doradca oddłużeniowy z pracownikiem socjalnym wie, że należy zaangażować w temat psychiatrę, psychologa, niekiedy terapeutę środowiskowego, terapeutę zajęciowego, niekiedy te ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne są dość innowacyjne, to znaczy, że faktycznie bierze się już na poziomie POZ, lekarza w ochronie zdrowia, takie pytanie: okej, bolą pana plecy, objawy są mniej więcej takie somatyzacja depresji, ale jak tam pana sytuacja finansowa? I nagle się okazuje, że ten człowiek właśnie przyszedł z tym ciężarem kamieni.
2: No, ale rozumiem, że to jest to spektrum i odpowiedź na to, jak wyjść ze spirali zadłużenia. Poniekąd zaczął pan odpowiadać, że potrzebna jest opieka i tak dalej, ale czy jakoś finansowo wtedy te konsylia pomagają? Nie, to jest opieka psychologiczna, raczej lekarska, tak?
3: Finansowo też, bo oddłużenie polega na tym, że należy na przykład wykaz sporządzić wszystkich pożyczek, jakie ten człowiek gdziekolwiek ma. Czyli ogłasza się coś w rodzaju takiego wezwania, wykazuje się te długi. Ta uczciwość już niekiedy, ten moment wypisania sobie swoich długów, staje się dla kogoś bardzo trzeźwiącym takim elementem. To jest tak, że nagle ktoś tak jakby odetchnął pierwszy raz solami trzeźwiącymi, prawda? Że widzi, co ja zrobiłem, tak? Mam 15 dłużników, od jakichś drobnych tutaj w sąsiedztwie, po jakieś duże firmy, które już wykupiły moje długi związane z kredytami, tak? Niekiedy są to drobne kwoty, niekiedy duże. I w Polsce też to już istnieje, że sąd potrafi i są tacy doradcy oddłużeniowi, którzy przed sądem negocjują rozłożenie tego na przykład na raty bankructwa, można konsumenckie ogłaszać, tylko że trzeba trochę odpowiedzialności na siebie wziąć. Ten system nie jest taki, że to całkowicie wyrówna wszystko i człowiek może startować od zera. Musi rzeczywiście trochę tej swojej odpowiedzialności wykrzesać i spłacić około 20% przeważnie tych długów, ale rozłożone na raty w bezpieczny sposób ze zbadaniem jego sytuacji.
2: To ja mam przed sobą stronę stopspiralizadłużenia.pl. Zachęcam osoby, które wiedzą albo same mają problem. Jest tam poradnik, jak wyjść ze spirali zadłużenia i do niej nie wrócić. Praktyczny poradnik Stop Spirali Zadłużenia. Tu jest dużo patronów, między innymi Biuro Informacji Kredytowej, o którym wspomnieliśmy. To te najważniejsze punkty, bo patrzę na zegarek, zostały nam 2 minuty. Jakie by pan powiedział osobom albo tym, którzy znają takie osoby, żeby właśnie wyjść?
3: Ci, którzy znają takie osoby i są w stanie do nich dotrzeć z przekazem, że słuchaj, możemy cię oddłużyć, możemy zacząć taki proces, ale on będzie oczywiście wymagał od ciebie pewnej otwartości, choćby na leczenie psychiatryczne, bo czasem to będzie kwestia tego, że ktoś, kiedy weźmie lek, nagle sobie uświadomi, że myśli wolniej, że reguluje emocje inaczej, porozmawia jeszcze w terapeutyczny sposób z kimś, kto może jest terapeutą środowiskowym, może zajęciowym, może psychoterapeutą i nagle zobaczy: zaraz, ja mam pewien wpływ, ja mogę coś z tym zacząć robić. Może być tak, że to nie dług na mnie, tylko ja mam dług. I to jest misja bliskich. Jeżeli nam zależy na kimś i widzimy, że on zakopał się po uszy w zadłużeniu i że nie umie z tego wyjść, że kombinuje, to dobrze jest go wziąć za rękę i przeprowadzić przez ten system, przy okazji poznając jego zakamarki i meandry samemu, posiedzieć z nim czasem w tej poczekalni, w kolejce, po to, żeby uruchomić jednocześnie interwencję medyczną na poziomie pracy socjalnej, no i taką prawną, gdzie doradca oddłużeniowy, taki, który przed sądami reprezentuje nas często, rzeczywiście zaczął negocjować to, jak my to możemy zrobić mądrze i sensownie, żeby po prostu zacząć normalnie żyć, a nie z tym kamiennym ciężarem na plecach. No to naprawdę ludzi dobija, oni tego nawet nie czują.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i za to, że poniekąd wytłumaczył Pan nam, jakie można podjąć tutaj kroki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Pan dr Piotr Toczyski, psycholog kampanii Stop Spirali Zadłużenia, i zachęcamy, żeby na tę stronę wejść. stopspiralizadłużenia.pl.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I my, drodzy Państwo, teraz przeniesiemy się na Radę Miasta, gdzie jest Małgosia Kleszcz. Halo, halo.
2: Tak, drodzy Państwo, dzień dobry. Pani redaktor, dzień dobry ponownie. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, Pałac Kultury i Nauki, bo to tutaj dzisiaj, właściwie od godziny 9, od wczesnych godzin, dwie sesje Rady Warszawy. Radni mają zdecydować o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. My słuchamy, my się zastanawiamy się, czy jakieś wnioski można wyciągnąć. I ze mną pan minister Piotr Gliński. Dzień dobry, panie premierze.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
2: Już kilka godzin trwa ta konferencja, to spotkanie tutaj. Przysłuchuje Pan się wypowiedziom i co?
3: No jestem warszawskim posłem, więc to jest mój obowiązek. Ja mam także prawo zabrać tutaj głos. No, może mi dadzą, na razie w punkcie pierwszym mi nie dano możliwości zabrania głosu, mimo że ustawa to przewiduje. Tu przede wszystkim jest, jak zawsze na Radach Warszawy, pełna obstrukcja i blokada jakiejkolwiek debaty, dyskusji, poważnego procedowania. Oni w tej chwili, żeby zamieść tą ustawę, no nie dopuścili naszego wniosku o sesję nadzwyczajną, zmienili punkt dotyczący tego szpitala południowego, rozmyli go, to jest dyskusja znacznie szersza, ale mimo tego, że to jest szersza dyskusja obejmująca skandal w szpitalu południowym, to także jeszcze dodatkowo wprowadzili w tej chwili taką obstrukcję polegającą na tym, że wychodzi wiceprezydent Warszawy i czyta jak Fidel Castro, no, jak słusznie któryś z radnych zwrócił uwagę, napisane przez sztuczną inteligencję głupstwa, nie na temat ten, który dotyczy afery, a Trzaskowski wyszedł na kilka minut i głównie powiedział o tym, co robił po ujawnieniu afery. No, nas nie interesuje, co on tam robił, prawda, no bo wtedy zaczęło im się palić, więc zgłaszają jakieś sprawy do prokuratury, tylko dlaczego i jaki był mechanizm powstania tego wszystkiego, o czym cała Polska wie. No oni nie wiedzą. Szostakowski, przewodniczący klubu radnych, postawił też taką bohaterską tezę, że no wiedza jest jeszcze niepełna, my musimy sprawdzić, nie wiadomo. Więc idą w zaparte, no niech tak robią. No myślę, że to nie jest najlepszy sposób próby zatkania tej reakcji społecznej na ten niebywały skandal, bo on obrazuje, jak funkcjonuje Warszawa. Dzisiejsza Rada Sesji Warszawy potwierdza, że oni tak obradują. Jak cwana mafia, która się obstawia tutaj strażnikami miejskimi, mieszkańcy mają utrudniony dostęp, media są na zewnątrz i tak to wygląda.
2: No ale opisał pan ten obrazek, widzimy, jesteśmy tutaj wszyscy, sporo ludzi, politycy, dziennikarze, radni i wiemy, że to się dzieje. Słuchamy tych długich wypowiedzi, z których nic nie wynika i co, mamy być bierni? Może coś trzeba zrobić, może tam trzeba wejść, może...
3: Teraz robimy, no przecież, no właśnie, ja jestem na sali, mam zgłoszone wystąpienie, radni nasi występują, próbowaliśmy interweniować, a nawet przerywając te głupstwa, próbowałem interweniować. Robimy to, co można w tej sytuacji, jaka jest. Ja tutaj na tej sali już widziałem, jak mieszkańcy się bili ze strażnikami miejskimi. Nie dzisiaj, na innej sesji. To tak wygląda. Tutaj żadnej demokracji nie ma. Oni są bezczelni. Zresztą dzisiaj Szostakowski, to taki wicekierwiński dla niezorientowanych, to jest człowiek Kierwińskiego, bo jak wiadomo, w Warszawie rządzi Kierwiński, Trzaskowski tylko w gruncie rzeczy jest figurantem. On dzisiaj powiedział, że oni zostali wybrani przez mieszkańców. Ja go się spytam w swoim wystąpieniu, czy ci mieszkańcy także wybrali pana lekarza na SOR-ze za 1,5 miliona. Słucham? Tak, no to nawet nieistotne, jak on tam, przepraszam. Mówię o tym, czy ten wybór dotyczył także tych machlojek i tej ośmiornicy, która tu funkcjonuje w mieście. Będę mówił o też takim pojęciu, o którym już wszyscy zapomnieli, które kiedyś wprowadził w czasach PRL-u Adam Podgórecki, wybitny polski socjolog, brudna wspólnota. Tu w Warszawie jest, funkcjonuje brudna wspólnota.
2: A pan Rafał Trzaskowski mówi dzisiaj tak, nie będzie żadnej ochrony ze względu na funkcję znajomości czy polityczne powiązania.
3: No mówi tak, no bo co ma mówić? No, my wiemy, że ta ochrona cały czas jest i cały ten system władzy na tym się opiera. No. To jest właśnie brudna wspólnota. Jak to nie będzie, kiedy jest? No to co, dzisiaj nagle zadekretują, że nie będzie? To w takim razie do dymisji wszystkich tych, którzy mają podwójne zatrudnienia.
2: I a propos dymisji, także przed chwilą pan Maciej Wilk mówił o zbieraniu podpisów za odwołaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ta akcja ma się odbyć jeszcze może kilka tygodni. Trzeba się do niej przygotować. Jak pan na to patrzy?
3: Ja myślę, że nie ma jeszcze takiego przesilenia, jeżeli chodzi o sprawy warszawskie. My musimy więcej o tym mówić i w większym stopniu się komunikować z warszawiakami. I wtedy być może nastąpi taki moment, kiedy tego typu akcja będzie miała sens, bo robienie akcji przedwczesnej w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy ta zmiana społeczna zaszła, no może grozić tym, że ta inicjatywa obywatelska skończy się przegraną. Nie chcielibyśmy, żeby tak było, więc moja opinia jest taka ostrożna, bo ja mówię o doświadczeniach. Myśmy robili referendum, ja już wtedy byłem w polityce, związane z panią poprzednią prezydent Gronkiewicz-Waltz i niestety nie udało się. Wiemy, że poparcie dla obecnie rządzących w Warszawie w kolejnych wyborach było jeszcze większe, więc musimy to brać pod uwagę. No po prostu musimy brać pod uwagę realia, ale dobrze, że ludzie się buntują, że powstaje oddolny ruch obywatelski, bo zresztą takie referendum, podobnie jak w Krakowie, powinno być organizowane w takim miejscu jak Warszawa, moim zdaniem bardziej przez obywateli, jedynie ze wsparciem partii politycznych.
2: Dobrze, że się buntują, ale może niekoniecznie dobrze, że są do tego takie powody, bo skandal w Szpitalu Południowym to nie jest jedyny powód, to nie jest jedyny skandal. Dzisiaj także miałam rozmowę z mieszkańcami, którzy mówią o właściwie takim pokłosiu, można powiedzieć, reprywatyzacji. 384 rodziny z warszawskiego koła walczą o dach nad głową. Panie premierze, słowo na koniec o tej sprawie.
3: Na koniec to ja zadam pytanie, mam nadzieję, że będzie możliwe. Panu Trzaskowskiemu, dlaczego nie odpowiedział na list tych obywateli jego miasta wysłany w lutym tego roku. Do tej pory nie ma odpowiedzi. Tam jest skandal. Tak, to jest część tych skandalicznych, patologicznych sytuacji reprywatyzacyjnych, kiedy jakaś fikcyjna spółka powstaje i poprzez sądy próbuje załatwić prawo do własności terenu, który od dawna jest zasiedlony przez spółdzielnie. Ludzie tam od kilkudziesięciu lat mieszkają, nagle się dowiadują, że ktoś inny zgłasza roszczenia i chce ich własność odebrać. Skandal. Ja byłem na spotkaniu z tymi ludźmi, oni też byli u mnie. W Sejmie też było zorganizowane takie spotkanie, na którym byłem. Prowadzimy te sprawy dwutorowo. Z jednej strony wspieramy ich w tych działaniach w sądzie i w rozwiązaniu tej kwestii. Z drugiej strony my już w poprzedniej kadencji, pan poseł ówczesny, obecny radny Paweł Lisiecki przygotował ustawę dotyczącą uregulowania własności spółdzielczej, która by chroniła spółdzielców przed takimi zakusami. I w tej chwili ta ustawa jest przejęta przez PSL, no bo oni mają władzę, mogą to robić. My na pewno nie będziemy w tej chwili skuteczni. Będziemy popierali ten projekt PSL-owski. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jest drugi projekt rządowy, który oczywiście daje większe uprawnienia samorządom miejskim. No to w dużych miastach, jak samorządy będą miały uprawnienia co do własności spółdzielczej, to ja za to nie gwarantuję, jak to się skończy. Więc walczymy w tej chwili o projekt który da tym poszkodowanym możliwość ustawowej regulacji i zabezpieczenia ich własności.
2: O czym powiedział pan profesor Piotr Gliński. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: A my na pewno jeszcze tutaj dzisiaj do tego miejsca wrócimy. Godzina 13:19, więc ja oddaję głos do studia i do Magdaleny Uchaniuk.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Małgosia Kleszcz jest na specjalnej, nadzwyczajnej Radzie Miasta.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnej już audycji Ponad Oceanami. Opowiadamy Państwu o tym, co najciekawsze, o wybranych informacjach z różnych części świata. Jak sama nazwa wskazuje, wędrujemy ponad oceanami. Będziemy łączyć się ze Stanami Zjednoczonymi, z Radiem Deon. Będziemy łączyć się z naszymi korespondentami, między innymi w Londynie, także na Ukrainie. Nie zabraknie również informacji tutaj od nas, prosto z Polski. I to wszystko, jeżeli chodzi o najbliższe pół godziny czasu antenowego Radio Wnet. Radio Deon, a ja już teraz mam przyjemność przywitać współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Mam nadzieję, że jest z nami Sławomir Budzik.
3: Absolutnie. Witaj Polsko, Jaśmino. Chciałoby się rzec w tej naszej cudownej podróży między oceanami. Fantastyczna, adekwatna nazwa do naszej już dość długiej audycji wspólnie. Wspólnymi siłami budujemy to, co dziś nas otacza, czy można powiedzieć opływa nas z jednej czy z drugiej strony, jak te nasze oceany. Tak czy owak, tematów co nie miara. Dziś powiem Państwu o tym, że tu, gdzie nasze studio mieści się w Chicago, czyli w stanie Illinois. Znowu korzystne przepisy dla tych, którzy chcą zabijać dzieci, czyli wrócimy do aborcji. Te liczby przerażają, jeśli idzie o stan Illinois, ale będą także informacje wyborcze, jeśli idzie o kolejne decyzje Sądu Federalnego w sprawie głosowania i dokumentu tożsamości. Ja wiem, że Państwo będą przecierać oczy ze zdumienia, jeśli idzie o konieczność okazania takiego dokumentu przy głosowaniu, no ale w Stanach jest to nieco inaczej. Dlatego warto o tym wiedzieć. Będzie także o apelu amerykańskich biskupów w sprawie skazanego na karę śmierci mężczyzny, który zabił swoją żonę. Ta sprawa jest coraz głośniejsza. O tym piszemy na naszym portalu deon24.com i o tym między innymi w tych naszych amerykańskich relacjach, Jaśmino. Tak więc warto dzisiaj być razem z nami. Witając, zapraszam na niespełna już półgodzinne spotkanie w magazynie Ponad Oceanami.
2: To prawda, oczywiście warto być razem z nami, a ja też Państwa pozdrawiam z naprawdę gorącego krakowskiego przedmieścia. Plac Zamkowy jest nagrzany i przed nami chyba jeszcze te rekordowe temperatury, więc iście tropikalny klimat. A zobaczymy, drodzy Państwo, jak wygląda sytuacja w Londynie, bo tam czeka już nasz korespondent, współgospodarz Studia Londyn, Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanami.
4: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Czym żyje upalna Wielka Brytania? No, jak łatwo się domyślić, już od niedzielnego poranka przede wszystkim zastanawiamy się, kto zastąpi Keira Starmera na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Przypomnę, w poniedziałek Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację, jednakże na swoim stołku pozostanie jeszcze prawdopodobnie do końca wakacji, kiedy będziemy mieli kolejne wybory w Partii Pracy na prezesa partii. Jak wiemy, w ordynacji wyborczej Wielkiej Brytanii premierem może być jedynie osoba, która stoi na czele partii rządzącej. Kto nią będzie? No, jak na razie nie do końca mamy pewność, jednakże typowany na faworyta jest minister transportu. Człowiek, który całkiem niedawno wdarł się do parlamentu z wielkim hukiem w wyborach uzupełniających. No, ale kto zostanie tym premierem? Tego jeszcze nie możemy na 100% przepowiedzieć. Jednakże wiemy, kto zostanie przy 10 Downing Street na dłuższy czas. Otóż oczywiście kot Larry, pierwszy myszołap Wielkiej Brytanii, który przeżył już 8 premierów albo i więcej. Jednakże nie tylko samym odejściem Keira Starmera żyje Wielka Brytania, no i właściwie chyba nawet cały świat, albowiem drugim najważniejszym tematem jest mijająca właśnie 10. rocznica Brexitu. Wielka Brytania wyszła

0: Ej, pędzi przez czasoprzestrzeń, właściwie nawet nie zauważając zmian wokół siebie. To może świadczyć z jednej strony o bardzo dużej sile gospodarki brytyjskiej, a z drugiej strony o tym, że no jednak nie powinniśmy poddawać się demonom i propagandzie. Trzecim z najważniejszych tematów mijającego tygodnia to spotkanie grupy E5 w Berlinie, które miało miejsce wczoraj. Przedstawiciele Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii spotkały się z sekretarzem generalnym NATO, który połączył się z resztą przywódców z Waszyngtonu. Liderzy wypowiedzieli swoją silną determinację, by budować silniejszą Europę, silniejszym NATO i żeby popychać jeszcze bardziej struktury obronne w jak najbliższej współpracy międzynarodowej. Jak zwykle wiele ogólników i jak zwykle zero konkretów. Najważniejsze jednak, że przywódcy nadal rozmawiają ze sobą ponad oceanem. I ja ponad oceany zapraszam Was już w najbliższy czwartek o godzinie 15.30, a już w najbliższą niedzielę zapraszam również na godzinę 9 do studia Londyn w Radiu Wnet. Serdecznie pozdrawiam z gorącego Londynu. Aleks Sławiński.
1: I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy, a teraz drodzy Państwo z Londynu przeniesiemy się już prosto do Lwowa. Tam czeka korespondent Radia Wnet Artur Żak.
2: Ponad oceanem.
3: Kłaniam się nisko także z upalnego, ekstremalnie upalnego Lwowa. Jednym z głównych tematów, i tutaj trudno się dziwić, to jest temat właśnie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Informacje o tym, kto oddał, kto nie oddał odznaczeń po dwóch stronach barykady. Ale o tym nie będę mówił. Jest wiele redakcji, które poruszają ten temat. Wielu komentatorów, wielu dyplomatów, polityków ma kto tym się zająć. Powiem o czymś, co bezpośrednio odczuwam na własnej skórze, tak jak i setki tysięcy, jak nie miliony obywateli Ukrainy. Także właśnie tutaj we Lwowie. A mianowicie chodzi o to, że wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej od ponad 4 dni nie odnotowujemy przelotów rosyjskich dronów typu Shahed. Pod koniec właśnie wiosny, na początku lata, to była jedna z głównych tras takiej masowej migracji tych środków napadu powietrznego. Te bezzałogowce wykorzystywały białoruską przestrzeń powietrzną jako osłonę z jednej strony przed obroną przeciwlotniczą Ukrainy, a z drugiej strony korzystały z nadajników, z retransmiterów, czyli infrastruktury, która była zamontowana, czy też nadal jest zamontowana przy granicy białorusko-ukraińskiej, co w zasadniczy sposób zwiększało i zasięg, i celność tych śmiercionośnych środków napadu powietrznego. Ostatni atak przy użyciu takiej taktyki miał miejsce 21 czerwca właśnie na pograniczu obwodu Czerniechowskiego i Białorusi. Ten region nadal jest atakowany, niemniej jednak Rosjanie muszą się wykazać większym zaangażowaniem własnej infrastruktury, wysyłając to bezpośrednio ze swojego terenu. Większość specjalistów wiąże ten brak ataków ze strony Białorusi i bez użycia ich infrastruktury z tym, że prawdopodobnie władze białoruskie wyłączyły te nadajniki. A spowodowane to zostało właśnie ultimatum, które zostało wystosowane przez Ukrainę ustami Wołodymyra Zeleńskiego, a ultimatum mija w piątek. A przypomnę naszym słuchaczom, że Zeleński powiedział bezpośrednio do władz białoruskich, że jeżeli te retransmitery nie zostaną wyłączone, jeżeli nie zostaną zdemontowane, to Ukraina ich sama zdemontuje. No i na koniec zdecydowanie przyjemniejsza informacja, a mianowicie informacja, że 25 lat temu Ukrainę, Kijów i Lwów odwiedzał święty Jan Paweł II. I na Ukrainie są oficjalne obchody. Zarówno w Kijowie, w katedrze świętego Aleksandra, ale także tutaj w Lwowie. I te obchody, szanowni państwo, mają naprawdę bardzo szeroki rozmach, zarówno na poziomie miasta, czyli ozdobione miasto, między innymi ratusz lwowski ozdobiony wizerunkiem świętego Jana Pawła II, wydanie znaczku, jubiluszowego znaczku pocztowego, liczne pielgrzymki, wykłady, koncerty, no najważniejsze

0: Dla nas, dla Polaków mieszkających tutaj w Lwowie jest jutrzejszy koncert w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, po czym wystawa poświęcona papieżowi, a także msza święta w parafii imienia świętego Jana Pawła II. Z upalnego, gorącego Lwowa specjalnie dla Ponad Oceanami Artur Żak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Artur Żak i jego korespondencja. A teraz, drodzy Państwo, czas ponownie usłyszeć głos współgospodarza naszej audycji, czyli audycji Ponad Oceanami, Sławomira Budzika.
2: Ponad Oceanami.
3: Absolutnie, śmiało tak się zastanawiam, od czego zacząć, bo tematów jest co niemiara. Zacznę chyba od aborcji, bo mamy kolejne informacje od gubernatora naszego stanu Illinois, J.B. Pritzkera, który właśnie podpisał ustawę, która będzie już od 1 lipca przyszłego roku chronić dokumentację medyczną, a która dotyczy aborcji, przed udostępnieniem czy władzom, dziennikarzom, czy instytucjom z innych amerykańskich stanów. Ta ustawa została podpisana właśnie teraz, w rocznicę wyroku, o którym piszą media w Chicago i nie tylko. Chodzi o Sąd Najwyższy amerykański i sprawę Dobbs kontra Jackson, Women's Health Organization, który uchylił, przypomnę, federalne gwarancje prawa do aborcji. W związku z tą rocznicą nowe regulacje wchodzą w życie już w przyszłym roku w stanie Illinois. Władze stanu Illinois teraz będą chronić prywatność osoby, i to coraz więcej, przyjeżdża mnóstwo osób spoza stanu Illinois, aby właśnie dokonać aborcji na terenie stanu Illinois i być prawnie osobą chronioną. Liczba tych aborcji wzrosła tylko w ostatnim czasie o 48%. To około 1/4 z nich przyjeżdża spoza stanu Illinois. No i prawdopodobnie po wprowadzeniu w życie tych nowych przepisów 1 lipca 2020 2027 roku możemy przypuszczać, że te liczby będą tylko i wyłącznie rosły. Natomiast mamy także sporo zmian, jeśli idzie o sprawy wyborcze. Otóż federalny sąd blokuje teraz większość zapisów rozporządzenia wykonawczego, czyli executive orders prezydenta Donalda Trumpa, które dotyczą zmian, jeśli idzie o system wyborczy. Najważniejszy z tych zakwestionowanych przepisów przewidywał obowiązek pokazania dokumentu potwierdzające obywatelstwo przed zarejestrowaniem do głosowania. Chodzi o to, że osoby, które tu głosują, bardzo często w ogóle nie mają prawa głosować, a to się dzieje, bo nie muszą wykazywać żadnych dokumentów, wystarczy deklaracja i potem już głosowanie. Tak więc ten spór i walka cały czas trwa. Administracja Donalda Trumpa nie odpuszcza i prawdopodobnie możemy spodziewać także apelacji w tej sprawie. A skoro o wyborach, to trwają cały czas prawybory w różnych stanach. Burmistrz Nowego Jorku, zagorzały, można powiedzieć, socjalista, taki bardzo progresywny ze skrzydła partii demokratycznej, Zohran Mamdani, umacnia swoją pozycję ku chyba zaskoczeniu bardzo wielu. W prawyborach kandydaci w Nowym Jorku, popierani przez właśnie tego burmistrza, pokonali swoich kandydatów partyjnego establishmentu w tych dwóch urzędujących kongresmenów, wygrywa z poparciem Zohrana Mamdaniego. I co? No i ten sukces rzeczywiście trochę przeraża partię demokratyczną, bo partia obawia się, że poparcie tych skrajnych, progresywnych polityków w skali całego kraju może to poparcie przeszkodzić w wygraniu z partią republikańską wybory dopiero w listopadzie. Natomiast my patrzymy także na skandal, o którym coraz głośniej w całym kraju. Chodzi o oszukiwanie, no powiedzielibyśmy w Polsce, NFZ-u. Tutaj opieki zdrowotnej różnych wymiarów, ale jednym z takich, można powiedzieć, federalnych agencji jest Medicaid. I to właśnie teraz okazuje się, że 500 osób, także kilka osób ze stanu naszego Illinois, oszukiwało na ogromną skalę. Lekarze wpisywali jakieś usługi medyczne terapeutyczne, po czym oczywiście nie wykonywali tych zabiegów, a wystawiali rachunek i pobierali pieniądze. Jednym z takich bohaterów jest właściciel kliniki na południe od Chicago w Oakland, który wyłudził ogromne pieniądze, kupił sobie luksusowe samochody, jachty, biżuterię, a nawet nieruchomości. A skala wyłudzeń w całym kraju to 6,5 miliarda dolarów. No i Federalny Departament Sprawiedliwości cały czas trwa na posterunku, sprawdzając i ścigając kolejne osoby. A więcej na temat wydarzeń także, jeśli idzie o apel biskupów amerykańskich o uwolnienie mężczyzny, który zabił swoją żonę, piszemy na portalu naszym informacyjnym Radia Deon na deon24.com. I tą informacją, która jest równocześnie zaproszeniem, dziękuję za uwagę, Jaśmino, i do usłyszenia w kolejnym naszym wspólnym magazynie Ponad Oceanami już w kolejny czwartek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławomir Budzik. A my, drodzy Państwo, teraz już przenosimy się ponownie ze Stanów Zjednoczonych i wędrujemy tutaj na Plac Zamkowy do redakcji Radia Wnet. Tu czeka już ze swoją korespondencją Paweł Kobierski.
2: Ponad oceanem.
4: Dzień dobry Państwu. Mundial cały czas trwa. Już mamy pierwsze rozstrzygnięcia i mecze, które zadecydowały o tym, kto wejdzie dalej, kto już wszedł do 1/16 finału 23 piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczorajszej nocy Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1, Bośnia sprawiła się z Katarem 3-1. Tym samym Szwajcaria z Kanadą przechodzą na pewno dalej. Bośnia jeszcze się zastanawia i musi czekać, czy inni rywale z trzecich miejsc pozwolą jej przejść dalej. W grupie C Brazylia pokonała Szkocję 3-0, Maroko wygrało z Haiti 4-2. Brazylijczycy i Marokańczycy są już pewnie awansu, Szkoci muszą jeszcze czekać, a w grupie A mecze były zgrywane o 3 w nocy polskiego czasu. RPA sensacyjnie wygrywa z Koreą Południową 1-0 i tym samym zapewnia sobie drugie miejsce w grupie, a Meksykanie wygrywają z Czechami, które zaprezentowały się bardzo, ale to bardzo słabo na tym mundialu. Aztecy wygrywają 3-0, tym samym gruntują swoje pierwsze miejsce w grupie. I mamy już pierwsze rozstrzygnięcia i już wiemy, znamy już pierwszy mecz fazy 1/16 finału, mianowicie RPA zmierzy się z Kanadą na stadionie w Los Angeles i będziemy czekać na pozostałe rozstrzygnięcia. I zapraszamy Państwa na antenie Radia Wnet od codziennie od poniedziałku do piątku, Studio Mundial o 17.10, gdzie będziemy mówić o tych wynikach więcej. Pozwolę sobie przejść do NBA, do świata koszykówki zza oceanu, ponieważ mimo tego, że sezon się już skończył i Nowy Jork okazał się w tej kampanii zwycięski, to mamy już dwie bardzo duże wymiany, które wstrząsnęły ligą. Przede wszystkim Giannis Antetokounmpo przychodzi z Milwaukee Bucks, gdzie spędził swoją całą karierę, do Miami Heat razem ze swoim kolegą klubowym Bobbym Portisem, między innymi za Tylera Hero, Hame Hakeza, Kelewera Wera, ale też dużo pików. Przede wszystkim trzy wybory pierwszej rundy w drafcie. To jest zawsze bardzo duża wartość, jeżeli chodzi o tego typu wymiany. No i Greg zamienia Milwaukee na słoneczne Miami, gdzie razem z Bamem Adebayo będą próbowali stworzyć duet, który wstrząśnie wschodem, ale też będzie spróbował zawojować całą ligę. A tymczasem news dosłownie sprzed dosłownie 20 minut. LaMelo Ball, czyli do tej pory koszyka Charlotte Hornets, przychodzi do Minnesota Timberwolves za Nazarida oraz właśnie wymieniane piki, wybory w drafcie. LaMelo Ball, czyli młody rozgrywający, który przewodził drużynie Charlotte Hornets, która nie miała, jak to ma w zwyczaju akurat, nie miała wielu sukcesów do tej pory. Tym razem łączy siły z Antonym Edwardsem i będą próbowali również zawojować, tym razem zachód, więc zobaczymy, czy w przyszłym sezonie Minnesota z Miami będzie miała szansę spotkać się w finale NBA. Będziemy też obserwować, jak pozostałe drużyny, ponieważ ten okres wymian, ten okres transferowy dopiero się rozpoczyna, więc wydaje mi się, że wiele, wiele jeszcze wymian przed nami. Dla magazynu Ponad Oceanami, Paweł Kobiecki.
2: Ponad Oceanami.
1: A ja oczywiście, drodzy Państwo, ale przyjemnie teraz powiało, naprawdę, w takie gorączki to jest coś. Jeszcze nie chcę mieć, że tutaj nie ma klimatyzacji, bo bardzo dobrze, klimatyzacja nie jest zdrowa, ale jest taki naturalny, lekki wietrzyk, czasem się tak przytrafi. A ja bardzo serdecznie dziękuję Pawłowi Kobierskiemu oczywiście za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, na moment opowiem o tym, co dzisiaj działo się na Radzie Miasta Warszawy, bo tam było Radio Wnet, tam byłam również ja, no i można powiedzieć, że od kilku godzin trwa jedna z najważniejszych, a jednocześnie na pewno najbardziej burzliwych sesji Rady Warszawy w tej kadencji. Drodzy Państwo, radni debatują nad raportem o stanie miasta, a także nad wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. A skoro powiedziałam o tym wietrze i o otwartym oknie, to teraz słyszycie Państwo pewne odgłosy. Radio Wnet żyje, Plac Zamkowy żyje, dzieje się tu dużo, ale już teraz wracamy, tak samo jak dzisiaj żyła ta Rada Miasta. O co chodzi? No właśnie, wotum zaufania, absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Formalne głosowanie dotyczy wykonania ubiegłorocznego budżetu, ale w praktyce cała debata zdominowana jest oczywiście o aferę wokół Szpitala Południowego. My przez cały dzień śledzimy przebieg tych obrad. Będziemy o nich także informować w popołudniu w Radiu Wnet. No i cóż, tutaj można powiedzieć, udało nam się porozmawiać między innymi z panią poseł Anną Marią Żukowską z Lewicy, także z panem profesorem Piotrem Glińskim. Tę rozmowę także na żywo mogliście Państwo posłuchać na antenie Radia Wnet z wieloma radnymi. No i co tu można powiedzieć? Chociaż Koalicja Obywatelska dysponuje większością w Radzie Warszawy, no to i wszystko powinno wskazywać na to, że prezydent Rafał Trzaskowski otrzyma wotum zaufania, to ta atmosfera jest niezwykle napięta i już teraz radni Lewicy zapowiedzieli, że zagłosują przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Na sali wielokrotnie dochodziło do bardzo emocjonalnych wystąpień, ale też obrady były przerywane okrzykami mieszkańców, bo trzeba pamiętać, że Rada Miasta Warszawy jest tak naprawdę dla mieszkańców i to miasto jest dla mieszkańców, a nie na odwrót, a faktycznie tutaj jak w soczewce widać te wszystkie problemy i te wszystkie patologie, które pokazują też stan naszego państwa, bo to, że dochodziło do takich skrajnych sytuacji, no teraz jeszcze mamy oczywiście przesłuchania sygnalisty przez prokuraturę, zobaczymy jaka będzie tutaj konkluzja, jak zakończy się ta sprawa, natomiast już teraz wiemy o wielu patologiach, które tam się pojawiały, o patologiach systemowych, o tym, że decydenci, osoby, które odpowiadały za tę sytuację, byli informowani i nic z tym nie robili i to już pokazuje, jak w dysfunkcyjnym momencie nasze państwo jest. Bardzo dużo uwagi przyciągnęło wystąpienie prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski zapewniał, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca. Jak mówił, to musi zostać wyjaśnione do spodu, bez ochrony kogokolwiek. Dodał również, że jeżeli zarzuty się potwierdzą, to tutaj cytat, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje, nie wykluczając także decyzji personalnych wobec swoich współpracowników. Prezydent poinformował również o audycie prowadzonym w Szpitalu Południowym oraz o kontrolach we wszystkich miejscach na SOR-ze. Jednocześnie Rafał Trzaskowski odniósł się do doniesień dotyczących tak zwanego pokoju VIP. Jak podkreślił, nie było żadnego formalnego pokoju VIP, a według dotychczasowych ustaleń mogło chodzić o samowolny mechanizm funkcjonujący poza oficjalnymi procedurami. No takie sformułowanie co najmniej dwuznaczne, bo co to znaczy samowolny mechanizm funkcjonujący poza oficjalnymi procedurami? No to oznacza nic innego jak to, że funkcjonował patologiczny system, który promował osoby w jakiś sposób powiązane politycznie. I to chyba trzeba powiedzieć wprost, bo używanie górnolotnych słów i jakichś sformułowań, które rozmywają tę sytuację, chyba nie do końca już jest tutaj na miejscu i myślę, że też nie jest to dobrze rozgrywane przez osoby, które taką odpowiedzialność też częściowo mogły ponosić, no ale prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że ta sytuacja, że ten pokój VIP, którego nie było, też to będzie zbadane przez audyt i przez prokuraturę. No i bardzo mocne słowa padały również ze strony opozycji i dotychczasowych koalicjantów prezydenta. Lewica zapowiedziała właśnie głosowanie przeciw absolutorium. Pani poseł Anna Maria Żukowska mówiła tutaj cytat, gdyby prezydent częściej zajmował się swoim swoim miastem wiedzą o nieprawidłowościach miałby wcześniej. No a radni PiS zarzucali władzom miasta brak konkretnych odpowiedzi i domagali się wskazania osób odpowiedzialnych za nadzór nad placówką. Ta dzisiejsza sesja pokazała, że sprawa Szpitala Południowego przestała być wyłącznie problemem jednej placówki medycznej, a jest poważnym testem wiarygodności władz Warszawy, ale myślę, że to pokazuje właśnie ten problem systemowy i równie dobrze możemy przełożyć go na funkcjonowanie całej Polski i tych struktur. Nie tylko samorządowych. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o Radę Miasta i ta burza cały czas tam trwa. Będziemy więcej o niej opowiadać już za momencik w popołudniu w Radiu Wnet, ale już teraz oddaję głos do Radia Deon. Po drugiej stronie, czyli w Stanach Zjednoczonych, czeka ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami.
5: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Stanach Zjednoczonych trwa tydzień wolności religijnej. To coroczna inicjatywa Konferencji Biskupów Katolickich USA, która tym razem nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnących napięć społecznych i politycznych. Wydarzenie tradycyjnie startuje 22 czerwca, w dzień wspomnienia świętych Tomasza More'a i Jana Fischera, męczenników, którzy oddali życie za wierność własnemu sumieniu. Amerykańscy biskupi podkreślają, że wolność religijna to nie tylko prawo do zamknięcia się w murach kościoła, to przede wszystkim możliwość publicznego życia wiarą i służenia dobru wspólnemu. W tym roku lista wyzwań, przed którymi stają wierni, jest wyjątkowo długa. Katolicy w USA są zaproszeni do modlitwy i działania w 8 kluczowych obszarach. Wśród nich znalazły się walka z przemocą polityczną i antyreligijną, egzekwowanie przepisów imigracyjnych, wolność wyboru rodziców w edukacji oraz kwestie związane z dotacjami federalnymi i ideologią płci. Biskupi nie zapominają też o świecie. Modlitwa płynie m.in. za prześladowany kościół w Nikaragui oraz za mieszkańców Afryki. Program każdego dnia jest precyzyjnie zaplanowany. Episkopat nie chce, by skończyło się tylko na teorii. Każdego dnia wierni otrzymują konkretną intencję modlitewną, krótką refleksję teologiczną oraz, co najważniejsze, propozycję realnego działania, które może poprawić sytuację w danym obszarze. W inicjatywę masowo włączają się kolejne diecezje, od Miami przez Arlington aż po Toledo. W specjalnym oświadczeniu amerykański episkopat przypomniał postacie patronów tego tygodnia. Biskupi napisali wprost: dobrze jest kochać swój kraj, ale ostatecznie lojalność należy tylko do Chrystusa i Jego Królestwu. Podkreślono, że Thomas More i Jan Fischer nie byli zdrajcami ani rewolucjonistami, ale gdy prawo królewskie stanęło w rażącej sprzeczności z prawem Bożym, wybrali posłuszeństwo Bogu. Ich postawa ma być dziś drogowskazem dla milionów Amerykanów. Żaden rząd nie może rościć sobie praw do duszy człowieka, przypominają hierarchowie, wzywając do odważnego świadectwa we współczesnym świecie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i powoli dobiegamy do końca audycji Ponad Oceanami, ale oczywiście zarówno Radio Deon, tutaj zachęcamy do słuchania, jak i Radio Wnet kontynuuje i będziemy Państwu opowiadać o kolejnych ważnych tematach. Za moment to popołudnie w Radiu Wnet. Mam nadzieję, że Sławomir Budzik jest jeszcze z nami, więc słówko pożegnania, Sławku.
6: No tak, słówko pożegnania. Jaśmino, gorąco jest w Polsce, wiem, ale powiem Ci, że u nas też od przyszłego tygodnia, chociażby w Chicago, temperatury 32 stopnie Celsjusza, bardzo wysoka wilgotność, tego w Polsce nie ma i odczuwalną będziemy mieć już od poniedziałku 41 stopni Celsjusza. I a propos tej afery, o której opowiadałaś, jeśli idzie o południowy szpital, to chyba mamy rozwiązanie, dlatego że u nas w Chicago kończą się właśnie dzisiaj fantastyczne cyberpunkowe targi, targi robotyki i sztucznej inteligencji. Właśnie są roboty, które mogą zastąpić lekarzy. Nie wiem, czy w przypadku tego szpitala nie byłoby to bardziej humanitarnym rozwiązaniem. Tak więc dziękujemy. Raz jeszcze pozdrawiamy. Chłodu szukajmy w tych cieplejszych momentach. No i cóż, Jaśmino, do usłyszenia w czwartek. Już za tydzień.
1: Dokładnie tak, szukajmy chłodu, a za tydzień możemy zrobić konkurs. Porównamy te temperatury, bo u nas chyba też termometry mają wskazywać ponad 40 stopni Celsjusza w jakichś kulminacyjnych chwilach. Zobaczymy, jak to przetrwamy. Miejmy nadzieję, że jakoś się uda i usłyszymy się także za tydzień, jak zawsze w audycji Ponad Oceanami. Ja, drodzy Państwo, dziękuję bardzo całej ekipie ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję współgospodarzowi Sławomirowi Budzikowi. Oczywiście Andrzej Karaś z tej strony oceanu, jak zawsze, wydał program. Zrealizował Tomasz Rosłoń. Bardzo im za to dziękuję. A w studio jest już Michał Trześniewski, a na zegarach u nas tutaj w Polsce jest godzina 16, więc najwyższy czas już za momencik na wiadomości w Radiu Wnet. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia o 16.10.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
7: Nocne powtórki w net.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły, 2 godziny temu się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokry sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

czy w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, pierz. A przytul czasem też.

0: promocja.
1: Piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kuciński.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja. Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
0: To była autopromocja.
4: Szczecin 98,9 FM.
5: Radio Wnet.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Rusza SOR, stołeczna operacja referendalna. Aktywiści będą zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Trzaskowskiego. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order, nazwał mera Lwowa banderowcem. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk zapowiedział zbiórkę pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Startuje SOR, stołeczna operacja referendalna, powiedział na konferencji prasowej przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: Mam tak samo jak wy miasto moje, Warszawę, a w niej niestety patologiczny, partyjno-koleżeński układ. Startuje stołeczna operacja referendalna. Startuje SOR. Za kilka tygodni na placach i na ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Wierzymy, że tylko poprzez taki wstrząs, takie wstrząśnięcie rządzącymi jesteśmy w stanie wymóc zmiany w naszym mieście.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. W wystąpieniu przed głosowaniem Trzaskowski prezentował raport o stanie miasta za poprzedni rok. Mówił o tak zwanym nowym centrum Warszawy.
3: Symbolem tej metamorfozy jest plac centralny, który w 25 roku powstał w miejscu zdegradowanej części placu Defilad. Posadziliśmy tam ponad 100 drzew i tysiące innych roślin, a kamienna posadzka odwzorowuje siatkę przedwojennych ulic i dawnych kamienic. Wróciły nawet odrestaurowane zabytkowe kandelabry. Plac centralny to tylko jeden z elementów całego tego planu. Zazielniliśmy Marszałkowską, otworzyliśmy Plac Pięciu Rogów, przebudowaliśmy Chmielną i nie zwalniamy, bo w tym roku ruszają kolejne etapy, między innymi przebudowa Kruszej i pasaż łączący dworzec centralny ze stacją metra.
0: Robicie ze Śródmieścia centrum turystyczne, a zapominacie o mieszkańcach tej dzielnicy i nie macie pomysłu na rozproszenie miejsc pracy, mówił radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Herbich.
4: Śródmieścia, którą pan promuje, to jest Śródmieście dla turystów. Tylko historycznie ukształtowane Śródmieście Warszawy takie nie jest. I to jest realizacja wizji, która nie jest zgodna z tkanką tej części Warszawy. Po pierwsze dlatego, że mimo wyludniania się Śródmieścia ciągle żyje tutaj wielu ludzi, zwłaszcza ludzi starszych. Po drugie, ze względu na to, że Śródmieście jest ciągle także miejscem, w którym ulokowana jest znaczna część miejsc pracy.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
5: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się mer Lwowa Andrii Sadowy. Napisał, że nie ma go w Gdańsku, a odnośnie polskiej firmy, z którą miał się nie rozliczyć, że tu cytat, ostatecznie ten podwykonawca nie zdołał zbudować zakładu przetwarzania odpadów i z tego powodu Lwów zerwał kontrakt, a za wykonane prace firma otrzymała ponad 30 milionów euro. Sadowy nie odniósł się do zarzutu o bycie tu cytat banderowcem. Z banderą Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.
5: Mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery. I ja powiedziałem Poroszence już parę dobrych lat temu, że wy z tym, z banderyzmem do Europy nie wejdziecie. Polska powinna rozpocząć blokowanie klastrów, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Nowe informacje o dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Władze potwierdziły dotąd śmierć 188 osób, a za zaginione uznaje się 157. Ponad 1500 trafiło do szpitali. Dwa silne wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni w cieniu, w Krakowie i we Wrocławiu do 33, a w Białymstoku do 29.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Andrzej Karaś, dzień dobry Państwu. Serwis mundialowy. Za nami kolejny wieczór i noc z Mistrzostwami Świata w Ameryce Północnej. Trwa trzecia kolejka. Od 22 mieliśmy dwa mecze grupy E. Curaçao przegrywa z Filadelfii, z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2 po dublecie, po dwóch trafieniach Nicolasa Pepe w 7 i 64 minucie. Kończy się piękny sen piłkarzy z Karaibów. Pierwszy gol, pierwszy zdobyty punkt, można powiedzieć pomyślny debiut na Mistrzostwach Świata. Wyjeżdżają naprawdę z twarzą, pozostawiwszy dobre wrażenie. Dobrego wrażenia nie pozostawiła po sobie pani sędzia meczu rozgrywanego o tej samej porze w East Rutherford, gdzie Ekwador pokonał sensacyjnie Niemcy 2-1. Pani Terry Penso ze Stanów Zjednoczonych była bliska wypaczenia w wyniku tego spotkania, jednak Ekwadorczycy okazali się być ponad to, być mocniejsi tego dnia. Niemcy mają swoje problemy, wygrywają grupę, ale ich postawa każe się zastanowić, czy rzeczywiście będą faworytami do medali. Otóż Ekwador, Niemcy jeszcze raz 2-1 i pierwsza bramka Leroy Sané wedle jakby scenariusza przewidzianego dla Niemiec. Druga minuta, szok dla Ekwadorczyków, jednak szybko się z niego udało im otrząsnąć. Nilson Angulo 9 minuta i Gonzalo Plata daje 3 punkty w minucie 77. To jako zwieńczenie drugiej bardzo, bardzo dobrej połowy i Niemcy wygrywają grupę z 6 punktami. Drugie miejsce w Wybrzeży Kości Słoniowej również 6 punktów. Ekwador 4 punkty. Bliski przejścia do 1-16 i Curaçao 1. O pierwszej w nocy w Dallas Japonia zremisowała ze Szwecją 1-1 po bramkach Maeda 56 i Antony Elanga dla Szwecji 62. Równolegle Tunezja przegrywa na zakończenie swojego udziału w mistrzostwach z Holandią 1-3 po bramce Masturiego w 54 minucie. Holendrzy odpowiedzieli następująco. No, zaczęło się od bramki samobójczej Szkirego w 3 minucie, potem Brobiej w 7 i Jan-Paul van Hekke 62. Holandia 7 punktów, Japonia 5, Szwecja 4, Tunezja 0. I wreszcie godzina 4 rano, grupa D. Paragwaj remisuje z Australią 0-0 w Los Angeles. Zaś Turcja pokonuje grających w nieco zmienionym składzie gospodarzy 3-2 po bramkach Arda Gülera i Buraka Ilmaza oraz Kaana Ayhana Amerykanie odpowiadają bramkami Austina Trastiego i Sebastiana Berhaltera. Amerykanie wygrywają tą grupę z 6 punktami. Australia drugie miejsce 4. Paragwaj również 4. Turcja zamyka tabelę z 3 oczkami. Za godzinę opowiem nieco więcej o kulisach tych meczy, jak przebiegały i co dalej czeka nas w turnieju. Do usłyszenia.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
10: Czas się ogolić. Lubię soboty, między innymi dlatego, że nie muszę się wtedy golić. Jakoś to mnie odpręża. Od czasu do czasu udaje mi się uniknąć golenia przez dzień czy dwa. Jeśli trafi się długi weekend, to czasem i 4. Tylko żona i dzieci się krzywią, że obrastam szczeciną i za bardzo drapię, kiedy je całuję. Więc odkurzam maszynkę do golenia i znów mam skórę gładką jak u niemowlęcia. Podobnie jest w życiu. Chciałoby się odpocząć, oderwać, wyluzować, robić tylko to, na co człowiek ma ochotę. Ale po chwili, nieraz po dłuższej chwili, zaczynamy się czuć nieswojo. Jednak zamiast raz na zawsze wyrzucić maszynkę do golenia, znowu po nią sięgamy. Dla jednej osoby może to być przesadne objadanie się lub picie. Dla drugiej sposób, w jaki traktuje innych ludzi, czy cokolwiek innego. Te rzeczy, te postawy, te nawyki, nałogi po prostu wysysają z nas radość życia. A przecież to my mieliśmy być panami własnego losu.
11: Henryk Dedo, kropla wieczności.
12: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
16: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
17: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
16: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
17: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
16: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
18: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
19: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
20: Wnet Kultura.
21: O kulturze szeroko.
20: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
21: głęboko.
22: De Profundis.
12: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
14: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Adamiak, dziś jest 26 dzień czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przywitał mnie koncert ptaków na Placu Zamkowym. Mam nadzieję, że Państwo mają też wspaniałe poranki i wraz z porankiem Radia Wnet będą Państwo zaczynać ten wspaniały dzień. Tytułem przeglądu prasy, to był dźwięk mojego komputera. Przepraszam, już naprawiam swój błąd. W przeglądzie prasy dziś znalazłam informację, która może być interesująca albo niepokojąca, w zależności od tego, w którą stronę to pójdzie. Pierwsza informacja na stronie Rzeczpospolitej, która wzbudziła moje zainteresowanie, to więcej uprawnień dla NGO-sów. Rząd chce poszerzyć kompetencje organizacji społecznych w postępowaniach karnych. Eksperci chwalą ideę, ale sygnalizują zagrożenia. Wątpliwości do tego kierunku ma nawet rzecznik praw obywatelskich, dlatego że organizacja społeczna, która składa zawiadomienie o przestępstwie, nie może zaskarżyć decyzji o umorzeniu postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić. Co będzie? Dlaczego tak będzie? Mam nadzieję, że w poniedziałek w poranku Wnet porozmawiamy o tym. Dziś będziemy rozmawiać o wielu też bardzo interesujących tematach i to na pewno nie umknie naszej uwadze, ale dziś zaczniemy od bezpieczeństwa, odporności państwa i sporo Warszawy. Gospodarka odbudowa Ukrainy, kryzys zaufania w ochronie zdrowia oraz pamięć o czerwcu 76 roku w Ursusie. Witam Państwa bardzo serdecznie, a za chwilę rozmowa z Tomkiem Grzywaczewskim, naszym komentatorem ze Stanów Zjednoczonych, już za chwileczkę. Z informacji ważnych, Rada Warszawy udzieliła Rafałowi Trzaskowskiemu wotum zaufania i absolutorium. Debata została zdominowana przez sprawę szpitala południowego, mimo to prezydent z absolutorium. Warszawscy radni, i myślę, że ta informacja nie powinna Państwu umknąć, przyznali Adamowi Michnikowi tytuł honorowego obywatela stolicy. Decyzji towarzyszyły protesty, ale to jest osoba, która jest osobą wybitną w naszym mieście, więc taki tytuł Rada przyznała. W Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference. O tej odbudowie Ukrainy, o gwarancjach unijnych i liczbach, jakie się pojawiają w czasie tej konferencji, będę rozmawiać po godzinie 7:30, a teraz już może przejdźmy do zapowiadanej rozmowy. Tomasz Grzywaczewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: To jest hałas informacyjny, który jest dookoła Stanów Zjednoczonych w tej chwili, jest już tak duży, że właściwie zastanawiam się, czy to są informacje, które w ogóle w Stanach w jakikolwiek sposób są komentowane. Pojawiła się informacja, że Marco Rubio dementował informację o tym, jakie były ustalenia pomiędzy Władimirem Putinem a prezydentem Trumpem. Czy coś w ogóle na ten temat pojawia się o sprawie, którą nazywa się jako duch Anchorage w polskich mediach?
1: Tutaj nie będę ukrywał, że to nie jest sprawa, która przebija się na czołówki amerykańskich mediów, chociaż oczywiście została ona dostrzeżona również w amerykańskiej przestrzeni informacyjnej, szczególnie w różnego rodzaju mediach skoncentrowanych na polityce międzynarodowej. Tutaj w tym duchu Anchorage chodzi o to, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zdementował twierdzenia Moskwy, przede wszystkim Siergieja Ławrowa, który twierdzi, że Amerykanie w jakiś sposób łamią porozumienia z Anchorage. Chodzi oczywiście o porozumienia, które zdaniem Kremla miały zapaść podczas zeszłorocznego szczytu, spotkania pomiędzy prezydentem Trumpem a dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce. No, Moskwa twierdzi, że tam zostało coś zawarte, jakiś pakt został zawarty. Marco Rubio bardzo jednoznacznie stwierdził, że podczas tego szczytu nie doszło do zawarcia żadnego porozumienia, w związku z czym nic nie może być przez Amerykanów dzisiaj łamane. Tutaj ewidentnie Kreml prowadzi swoją własną grę, próbując właśnie oskarżać Waszyngton o zdradę tych zobowiązań z Alaski. Jednoznacznie również Marco Rubio tutaj zastrzega, że Waszyngton w żaden sposób nie zgadzał się na jakieś ustępstwa terytorialne dotyczące Ukrainy, pomimo tego, że strona rosyjska właśnie tego typu zobowiązania próbowała na Amerykanach wymusić, chcąc ponad głowami Kijowa zawrzeć takie porozumienie, które miałoby zmusić Ukrainę do przekazania pod rosyjską kontrolę całości obwodu donieckiego, a zatem ergo całości Donbasu, również tych terenów, które nie są jeszcze okupowane przez wojska rosyjskie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kluczowe miasta, twierdze, takie jak Kramatorsk i Słowiańsk. Jednocześnie warto zauważyć, że tutaj swoją ofensywę prowadzi prezydent Wołodymyr Zełenski, który między innymi podczas szczytu G7 przekazywał liderom tych państw, że to Ukraina przejmuje inicjatywę na froncie, o czym mają świadczyć między innymi masowe ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium rosyjskiego. Chodzi o infrastrukturę naftową, o instalacje militarne, o zakłady produkcyjne, między innymi podzespołów wykorzystywanych w rosyjskich pociskach balistycznych i manewrujących. Także widać, mamy pewnego rodzaju taką intensyfikację działań dyplomatycznych wokół Ukrainy, choć to wszystko toczy się w sytuacji, w której Stany Zjednoczone w ewidentny sposób przesunęły swoje zainteresowanie właśnie z Europy Środkowej na ten teatr bliskowschodni działań wojennych, czy takiego zamrożonego konfliktu, bo mamy przecież to trwające 60-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni, pomimo tego, że w ciągu ostatnich godzin Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej miał zaatakować statek przepływający przez cieśninę Ormus. To był statek pod banderą singapurską. Doszło do uderzenia pocisku w okolicach mostka. Nikt nie został ranny. Natomiast to jest takie jawne naruszenie zasad tego zawieszenia broni. Jednak pomimo tego wydarzenia Waszyngton podkreśla, że te negocjacje trwają, że mają one doprowadzić do trwałego pozbawienia Iranu zdolności do produkcji broni nuklearnej, a ponadto, że to finalne porozumienie ma przewidywać, że Iran nie będzie pobierał żadnych opłat od statków pokonujących cieśninę Ormus. Co nie zmienia faktu, że oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądało to finalne porozumienie. Tutaj wokół Iranu toczy się również wewnętrzna gra polityczna w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że wielu senatorów z partii republikańskiej jest przeciwnych tego porozumieniu. Tutaj jest mocna w Senacie frakcja takich jastrzębi, którzy uważają, że jednak Biały Dom powinien prowadzić zdecydowanie bardziej zdecydowaną, agresywną politykę względem Teheranu, tym również być może wznowienie działań wojennych. Jak na razie jednak prezydent Donald Trump wybiera te rozwiązania dyplomatyczne. No to wszystko też pokazuje, że właśnie z jednej strony Waszyngton przesunął ciężar swojego zainteresowania w rejon Bliskiego Wschodu, ale z drugiej strony Rosja próbuje wykorzystywać tę sytuację po to, żeby próbować rozgrywać Waszyngton, a z kolei Kijów oczywiście robi wszystko po to, żeby nie utracić zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się też takie nieoficjalne doniesienia, że prezydent Donald Trump mógł nieformalne oczywiście, ale w pewien sposób zachęcać Kijów do dokonywania bardziej intensywnych ataków właśnie cele znajdujące się w Federacji Rosyjskiej po to, żeby zmusić Rosję do większej uległości. Także, że w pewien sposób Waszyngton w tym momencie stawia na Kijów, na zdolności Kijowa wojskowe po to, żeby, tak mówimy to w cudzysłów, zmiękczać stanowisko Kremla.
0: To są informacje, które teraz pojawiają się w przestrzeni publicznej. Prezydent Donald Trump całkowicie zamknie swoje granice dla osób ubiegających się o azyl. Oświadczył wczoraj, właściwie dzisiaj dla nas, doradca Białego Domu Stephen Miller. Czwartkowe orzeczenia Sądu Najwyższego otwierają drogę do deportacji setek tysięcy imigrantów, w tym około 350 tysięcy Haitańczyków objętych dotychczasową ochroną. Kluczowy doradca prezydenta określił, że wszystkie wnioski azylowe składane na granicy jako fałszywe, kwestionując, by którykolwiek z wnioskodawców był rzeczywiście prześladowany ze względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne. Czuć w mediach w Stanach Zjednoczonych nastawienie antyimigranckie?
1: Przede wszystkim ta decyzja Sądu Najwyższego jest rzeczywiście szeroko komentowana, ponieważ rzeczywiście ona otwiera drogę do deportowania tych ponad 300 tysięcy Haitańczyków, również około 4 tysięcy Syryjczyków, którzy mają w tym momencie taki status tymczasowej ochrony. I oczywiście tak, to jest bardzo mocno komentowane, to jest duże zwycięstwo Donalda Trumpa w tych z kolei bataliach sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym, bo tutaj warto podkreślić, że taka strategia demokratów zakłada w zasadzie kwestionowanie większości działań amerykańskiej prezydenckiej administracji właśnie w postępowaniach sądowych. No tutaj Sąd Najwyższy zdecydowanie stanął po stronie Donalda Trumpa. Jednak myślę, że w pewien sposób oddaje to nastroje w Stanach, które generalnie są przychylne tej polityce imigracyjnej. Znaczy tutaj o wiele więcej kontrowersji budzi polityka gospodarcza Donalda Trumpa, o wiele więcej kontrowersji budzi kwestia Iranu. To ona dzisiaj gra na niekorzyść prezydenta Donalda Trumpa. Ostatnie badania wskazują, że poparcie dla niego spadło z 41 do 38% i takie tąpnięcie było zauważalne właśnie w związku z konfliktem z Teheranem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nielegalnej imigracji, czy w ogóle szerzej masowej imigracji, to jednak, no oczywiście nie możemy tu mówić o konsensusie, ale wydaje się, że nastroje opinii publicznej jednak są zdecydowanie bardziej przesunięte w stronę poparcia dla ograniczania tej imigracji. No, granica w zasadzie została, mówię o granicy z Meksykiem, dosłownie w przenośni zabetonowana. No w tym momencie nie ma napływu nowych nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. No, to jest problem bardzo poważny, chociażby tutaj, gdzie ja teraz jestem. Ja jestem w San Francisco, w Kalifornii. Kalifornia przyjęła bardzo wielu imigrantów. Tutaj samo San Francisco to jest tak zwane miasto sanktuarium, a zatem takie miasto, gdzie władze federalne mają bardzo ograniczoną możliwość przeprowadzenia działań deportacyjnych odnośnie nielegalnych imigrantów. No ale właśnie napływ, tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, które wskazywały, że ten ogromny napływ nielegalnych imigrantów no, po prostu doprowadził do kryzysu. San Francisco mierzyło się z bardzo dużym kryzysem

0: okazję właśnie dosłownie kilka godzin temu przejeżdżać przez Dolinę Krzemową, przez miejsca takie jak Palo Alto czy Mountain View, gdzie znajduje się siedziba Google'a. To są jedne z najbogatszych miejsc na kuli ziemskiej, a tymczasem pod siedzibą Google'a przy ulicach zaparkowane są takie kampery, w których mieszkają osoby bezdomne. Wiele z nich to właśnie nielegalni imigranci. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. No, siedziba Google'a, ogromny, potężny obszar, a przy drogach, tak równo przy ulicy, stoją rzędy kamperów, w których mieszkają nielegalni imigranci. No, coś nieprawdopodobnego. Mm. Mówię, ogromne bogactwo, a jednocześnie skrajna bieda. Także to są te kontrasty w Ameryki, te problemy, z którymi mierzą się Stany Zjednoczone. Między innymi, choć oczywiście nie tylko, w związku z tym ogromnym napływem nielegalnych imigrantów za czasów prezydentury Joe Bidena.
1: I pochwalił pan prezydent Trump również prezydenta Nawrockiego, ale to może później o tym wspomnimy w Radiu Wnet. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Tomek dzisiaj w San Francisco będzie miał 18 stopni, bo sprawdziłam w międzyczasie, a my w Warszawie jedynie 31, więc to wyobrażenie moje o Kalifornii, że zawsze tam jest ciepło, gorąco i te plaże, to dzisiaj muszę zmienić. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję i spokojnej nocy w twoim przypadku życzymy. Dziękuję. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Tomek.
0: Pięknie dziękuję za uwagę i dodam tylko, że San Francisco to wietrzne miasto. Tutaj zawsze wieje, pogoda jest zawsze zmienna. Taka dosyć okrutna, także gdyby się państwo wybierali, to proszę zabrać ciepłą kurtkę.
1: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. My mamy w studiu.
0: Do zobaczenia.
1: Już gościa, ale przez chwilę jeszcze Aretha Franklin, Respekt, 30 minut po godzinie 7:00 słuchają państwo Radia Wnet.

0: Gorąco jest coraz bardziej w studiu, gorąco się robi też w polityce, szczególnie patrząc z perspektywy Warszawy. Gościem Poranka Wnet jest pani Martyna Jałuszyńska, radna miasta stołecznego Warszawy z Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę w czasie Arety Frank. Trochę szkoda, ale bo muzyka była przygotowana specjalnie dla pani. O której skończyła się Rada Miasta?
1: Skończyliśmy o 2 w nocy wczoraj.
0: Jak wyglądała końcówka obrad? Jaka była atmosfera na sali?
1: Końcówka obrad tak naprawdę była, wczoraj się odbywały dwie sesje. Była sesja

0: zwykła, absolutoryjna i potem sesja nadzwyczajna zwołana, żeby wyjaśnić tę sprawę Szpitala Południowego. Ona tak naprawdę była już techniczna, dlatego że większość tych rzeczy została poruszona na początku sesji Rady Miasta, więc ta atmosfera na końcu już była spokojna. Tak naprawdę najwięcej emocji faktycznie wczoraj było od rana do mniej więcej popołudnia. Ta część o Szpitalu Południowym trwała około 8 godzin i ta część absolutoryjna pana prezydenta odbywała się już wieczorem i w nocy, więc zdecydowanie atmosfera już wtedy zdążyła ostygnąć.
1: Czy prezydent Rafał Trzaskowski uczestniczył do końca w obradach Rady Miasta?
0: Tak, wyjątkowo. Pierwszy raz w tej kadencji był z nami przez całą sesję. Pan prezydent Trzaskowski raczej nie bywa na sesjach Rady Miasta. Widzimy go najczęściej 2 razy do roku na sesji budżetowej i sesji absolutoryjnej. Wczoraj był, wytrwale siedział i trzeba przyznać, że faktycznie słuchał i odpowiadał dość szczegółowo później na pytania, które radni zadawali.
1: Mhm. To teraz przejdźmy do tematu, który jest ekscytuje. To już chyba nie jest to słowo, które bulwersuje całą Polskę, czyli temat Szpitala Południowego. Czy do Rady Miasta dopływały jakieś informacje, że tam mogą być jakieś nieprawidłowości? Czy w kuluarach ktoś mówił, jak masz kłopoty ze zdrowiem, to możemy... Czy do pani dotarła wcześniej ta informacja przed tym, jak Kanał Zero opublikował na portalu wstrząsający materiał?
0: Nie, do mnie nic takiego nie docierało, natomiast no, mówiąc całkiem szczerze, nie jest to dużym zaskoczeniem, dlatego że ja uważam, że tutaj to nie jest problem stricte ze Szpitalem Południowym. To jest problem z upolitycznieniem bardzo wielu warszawskich podmiotów przez Koalicję Obywatelską. I tutaj nie chodzi tylko o szpitale czy od Rady Nadzorczej Szpitali, ale o wszelkie miejskie instytucje. I naprawdę Koalicja Obywatelska rządzi w Warszawie od 20 lat. I zapewniam Państwa, że od rad nadzorczych aż po naprawdę najniższe stanowiska w urzędach, jakichś podinspektorów i tak dalej. Tam wszędzie są działacze i politycy Koalicji Obywatelskiej. Myśmy wczoraj poruszali ten wątek, bo tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o ten Szpital Południowy, to jak już wiemy, Rada Nadzorcza została odwołana, ponieważ tam byli też politycy Koalicji Obywatelskiej i prezydent zapowiedział też odwołanie rad nadzorczych wszystkich szpitali w Warszawie, które podlegają pod miasto. Właśnie, znaczy odpolitycznienie tych rad nadzorczych, nie odwołanie, tylko odpolitycznienie w trosce o tutaj transparentność, bezpieczeństwo mieszkańców, ale z jakiegoś powodu nie zdecydował się na to, żeby odpolitycznić też rady nadzorcze innych miejskich spółek, takich jak tramwaje warszawskie, metro warszawskie. Takich jak miejskie przedsiębiorstwo wodociągów, tak, oczyszczenia miasta. Tam wszędzie są politycy Koalicji Obywatelskiej, zasiadają w tych radach nadzorczych, pobierają wynagrodzenie za to. To są takie osoby jak wiceprezydenci, to są takie osoby jak radni sejmików, jak burmistrzowie dzielnic. No i nie bardzo rozumiem, dlaczego te rady nadzorcze miałyby nie być odpolitycznione.
1: A jak Lewica głosowała, bo już dziś na początku poranka informowałam o tym, że pan prezydent Rafał Trzaskowski wyszedł z absolutorium z sali. Jak głosowała Lewica?
0: My jako klub zdecydowaliśmy się głosować przeciwko właśnie ze względu na te doniesienia, ale też na różne inne niedopatrzenia czy jakieś błędy, które pan prezydent naszym zdaniem popełnił w 2025 roku. No, zaczynając od tego przede wszystkim, że no, pana prezydenta przez połowę roku w zasadzie nie było, ponieważ prowadził kampanię wyborczą. Druga sprawa jest taka, że jako opozycji jest nam bardzo trudno w ogóle nawiązać jakiś kontakt z panem prezydentem, ponieważ on nie bywa, tak jak powiedziałam, na sesjach Rady Miasta.
1: Na medium też nie jest łatwo.
0: Nie spotykał się z nami, no nie mogliśmy wnieść do niego swoich uwag. Jeżeli chodzi natomiast o budżet, bo absolutorium to jest jedna rzecz, druga to jest przyjęcie sprawozdania z budżetu za 2025 rok, no to trudno jest akceptować budżet, na którego kształt nie mieliśmy żadnego wpływu, bo wszystkie nasze poprawki praktycznie na budżet na 2025 rok zostały odrzucone, tak samo na 2026, więc no nie będziemy tutaj świecić oczami za realizację budżetu, do którego nie mogliśmy się w żaden sposób przyczynić.
1: To pytanie, które chyba powinnam zadać na początku. Dlaczego pani została radną miasta stołecznego Warszawy? Dlaczego pani weszła w Radę Miasta? Co spowodowało, że chciała pani zacząć działać społecznie?
0: Moja działalność społeczna tak naprawdę nie zaczęła się stricte od tematów miejskich, ale faktycznie w pewnym momencie gdzieś tam do tego przyszła. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, wynikało to w pewnym stopniu z tego, że ja pracowałam w pewnym momencie z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi. No i jak człowiek pracuje z takimi osobami, to jego perspektywa na miasto też radykalnie się zmienia. Tak. Chodzę po mieście, widzę miejsca, które są niedostępne dla takich osób, widzę jakieś utrudnienia, które się napotykają. Odwiedzałam też osoby starsze, które nie były w stanie wyjść z własnych mieszkań, tak zwanych więźniów czwartego piętra, tak. Chociażby. No i to jest ta rzecz, której ja jestem przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, więc to jest taki temat, który poruszam. To jest dla mnie ważne, żeby walczyć o to, żeby miasto było jak najbardziej dostępne dla każdej grupy, ale też kwestie związane ogólnie z polityką społeczną, czyli też piecza, czy funkcjonowanie DPS-ów, praca pracowników socjalnych i też warunki pracowników socjalnych i pracowników miejskich. To są wszystko ważne tematy. No bycie radną...
1: Czy te tematy w ogóle się pojawiają na Radzie Miasta?
0: Pojawiają się na pewno zdecydowanie częściej na komisji, bo to nie są tematy, które są jakoś bardzo popularne i które się odbijają szerokim echem, więc to jest trudna praca, zwłaszcza mówię jako radnej opozycji w Warszawie, bo też sytuacja w Warszawie jest specyficzna, tutaj Koalicja Obywatelska ma zdecydowaną większość i nie ogląda się za bardzo. Wczoraj też ważnym wątkiem było to, że Koalicja Obywatelska postanowiła zbadać tę sprawę Szpitala Południowego poprzez powołanie zespołów komisji rewizyjnej. W komisji rewizyjnej, w której większość ma Koalicja Obywatelska, więc miałaby kontrolować swoich własnych polityków. No i na naszą prośbę o to, żeby wyrównać te proporcje w komisji rewizyjnej, żeby było tam proporcjonalnie też więcej przedstawicieli innych ugrupowań, no odmówili, więc członkowie komisji z naszego klubu oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyli rezygnację, ponieważ no, powiedzieli, że nie będą tutaj...
1: W teatrze politycznym
0: tak, dokładnie. No i tak właśnie wygląda ta sytuacja i próby jakichś prowadzenia jakichś rozmów z Koalicją Obywatelską w Warszawie, więc to jest trudne jako radni opozycji.
1: Jak pani ocenia wystąpienia urzędników Urzędu Miasta w kontekście szpitala? Bo to wystąpienia dla mnie były szokujące. Może tylko powiem państwu, jeśli państwo nie obejrzeli, a myślę, że to człowiek o stalowych nerwach mógłby tylko obejrzeć. Ja widziałam fragmenty wystąpień urzędników, którzy czytali regulaminy i cytowali po prostu rozporządzenia, które zostały stworzone, żeby pilnować.
0: Tak, no tutaj zasłużyła się pani Renata Kaznowska, wiceprezydentka, która przez prawie godzinę czytała właśnie regulaminy, informowała nas o tym, jak wygląda triaż na SOR-ze, jakimi kolorami oznacza się pacjentów. No to oczywiście wszystko było zrobione dlatego, że na początku tej sesji było bardzo, bardzo dużo mediów i dużo mieszkańców, którzy też chcieli wziąć udział w tej dyskusji. Muszę państwu wiedzieć, że na sesji jest tak, że tam powiedzmy, że są takie części proceduralne i później właśnie było to stanowisko, informacja prezydenta. Później są stanowiska klubów, które też mogą dłużej zająć, a potem jeszcze głos mają posłowie. I dopiero potem radni, a dopiero potem mieszkańcy. Więc my jako radni na głos, żeby zabrać w tych punktach dotyczących Szpitala Południowego, czekaliśmy 6 godzin. Mieszkańcy, którzy chcieli zabrać głos i byli tam o 10, czekali od tego samego czasu. Zabrali głos dopiero około 17:18. No więc te wystąpienia pani prezydent Kaznowskiej, pana prezydenta wiceprezydenta Męciny, one były przede wszystkim po to właśnie, żeby znudzić media, żeby media poszły do domu, żeby mieszkańcy poszli do domu, żeby to się tak nie rozniosło.
1: Ale to, no, było,
0: to było kuriozalne.
1: To naprawdę, myślę, że to będzie przedmiot wielu memów i historii, które montażowo pani wiceprezydent Renata Kaznowska sobie załatwiła wizerunkową kaplicę, bo to nie da się tego obronić. Po prostu to jest potraktowanie mieszkańców miasta, publiczności i mediów jak idiotów, bo to jest już naprawdę masakra, której ja nie widziałam, szczerze mówiąc.
0: Wie pani, jak moje 2 lata w Radzie Miasta pokazują, że naprawdę rzeczy, które się tam dzieją, mogą być zaskakujące dla przeciętnego mieszkańca. Natomiast jeśli chodzi o panią prezydent Kaznowską, no to nie był wczoraj dobry dzień dla pani prezydent, dlatego że ona też, to pod nią podlega zdrowie w mieście, więc tutaj się pojawiało dużo zarzutów, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie szpitala. No i też została przyłapana na kłamstwie, dlatego że wypierała się znajomości z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, mówiła, że spotkała się z nim tylko raz. No a w międzyczasie, w czasie trwania tej sesji, internauci znaleźli też liczne zdjęcia pani prezydent i Dawida Kacprzyka, które pokazują, że to nie była jednorazowa sytuacja, kiedy oni mieli kontakt, więc myślę, że to był wczoraj trudny dzień dla pani prezydent.
1: Myśli pani o karierze politycznej dalszej? Myśli pani o tym, żeby następnym krokiem był Sejm i kandydowanie w przyszłych wyborach? I co jest bolączką dla pani taką, jest pani młodą osobą, to z perspektywy tej pani działalności społecznej, co jest taką największą bolączką, co panią uwiera w przestrzeni politycznej?
0: Dla mnie, odkładając na bok wszystkie kwestie związane z prawami kobiet, bo tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczy jako przedstawicielka lewicy, że to jest też dla mnie bardzo ważne. Mnie osobiście bardzo ważna jest kwestia mieszkań. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja jako radna jestem jedną z najmłodszych radnych w Radzie Miasta. No jestem też osobą, która tutaj się przeprowadziła z innego miasta. Nie mam tu żadnej rodziny. I mnie nie stać na mieszkanie w Warszawie. Nawet mimo tego,
1: nie wiem,
0: że
1: kogo stać.
0: Pobieram też dietę, więc to nie jest tak, że mam jakąś trudną sytuację bardzo finansowo, ale ceny mieszkań w Warszawie są naprawdę dramatyczne. To jest dla mnie bardzo ważne. Ale znowu też te kwestie osób z niepełnosprawnościami, asystencja osobista, dostępność ogólnie. No w Warszawie są na dobrym poziomie, ale w innych miastach jest z tym różnie. Tak, oczywiście, że myślę w jakiejś dalszej perspektywie, natomiast no, w tej chwili jestem radną i chciałabym, mamy jeszcze, ta kadencja jest dłuższa, przed nami jeszcze 3 lata, więc raczej skupiam się na tym, żeby faktycznie udało się coś zmienić w moim własnym ogródku.
1: A co było dla pani najbardziej szokujące w takiej polityce miejskiej? Z czym pani się zetknęła? Co było dla pani takim dużym zaskoczeniem? Bo jak się obserwuje politykę ze strony zewnętrznej, ona trochę inaczej wygląda niż wewnętrznie.
0: Myślę, że największym zaskoczeniem było dla mnie, to też właśnie oczywiście w kontekście Warszawy, bo tak jak powiedziałam, tutaj ta sytuacja jest dosyć specyficzna, że zanim tam trafiłam, to wydawało mi się, że można racjonalnie rozmawiać na argumenty. Mhm. I że jeżeli będę miał dobre argumenty i będę w stanie, i będę rozmawiać z przeciwnikami politycznymi, to będę w stanie ich przekonać. No prawda jest taka, że niestety bardzo często tak nie jest i czasem trzeba uciekać się no naprawdę tanich zagrywek, które po prostu dotrą do wystarczająco dużej grupy wyborców, odbiorców i będą wystarczająco głośne i dopiero wtedy można uzyskać jakiś efekt. To było widać przy okazji dyskusji o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie, gdzie naprawdę zasypywaliśmy przez miesiące radnych Koalicji Obywatelskiej merytorycznymi argumentami, no ale dopóki nie wyszła z tego awantura na całą Polskę, to nie było możliwości ich przekonać, a jak wyszła awantura na całą Polskę, to nagle na następnej sesji okazało się, że przecież od początku wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej popierali wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.
1: Ale udało się i to jest państwa sukces.
0: Tak, udało się, to jest duży sukces, wiemy już, że to działa, teraz oczywiście jest pierwszy miesiąc, kiedy ten zakaz obowiązuje w całej Warszawie, więc będziemy też oczekiwać na informacje, jak to się sprawdza. Myślę, że lato jest też takim szczególnym momentem, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa, ale bardzo się cieszymy, bo mamy już doniesienia od mieszkańców, że to, co miało się wydarzyć, czyli poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji, to się dzieje faktycznie.
1: No i zobaczymy, jak... Bo ja czekam, szczerze mówiąc, na taką odwagę cywilną posłów w Sejmie, którzy zdecydują się na podniesienie akcyzy na alkohol i wprowadzenie zakazu, bo my mamy naprawdę nadal bardzo, bardzo tani alkohol.
0: To prawda, natomiast z badań tutaj robionych w całej Polsce wynika, że przede wszystkim obywatele czekają na ten nocny zakaz w całej Polsce, ale też na zakaz, przede wszystkim na zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych, bo to jest bardzo duży problem i tutaj poparcie jest. Była zresztą ustawa lewicy posłanki Joanny Wichy w Sejmie, ona gdzieś tam jest, cały czas trwają nad nią prace i z tego, co się orientuje, to zdecydowana większość Polek i Polaków popiera te rozwiązania, więc na to przede wszystkim też czekamy.
1: Musimy kończyć, więc na koniec zapytam. Wierzy pani, że ta sytuacja ze Szpitalem Południowym zmieni coś w myśleniu o takim podejściu władzy do wyborców, że tutaj jedno opowiadamy, a drugie robimy?
0: Czy wierzę, że radni Koalicji Obywatelskiej zrozumieją, że to, co tam się działo i to upolitycznianie tych wszystkich podmiotów jest nie okej? Nie jestem przekonana, natomiast wierzę, że teraz uwaga mieszkańców Warszawy, ale też obywateli Polek i Polaków będzie zdecydowanie większa i w związku z tym trudniej będzie takie rzeczy robić i będzie większa tutaj kontrola społeczna. A to jest dobre, no bo faktycznie to nie jest proceder, który się dzieje tylko w Warszawie. Takie rzeczy zdarzają się też w innych miastach. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie, jak to wygląda w innych miastach w Polsce.
1: Cieszę się, że pani jako młoda osoba ma jeszcze ideały i wierzy w to, że to się uda. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie
0: bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Martyna Jałuszyńska, radna miasta stołecznego Warszawy z Lewicy, była gościem Poranka Wnet. Ja się z panią pożegnam na wizji, ponieważ już widzę mojego nowego gościa, pan Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani.
1: Jak pan ocenia wczorajsze spotkania i wystąpienia podczas konferencji w Gdańsku? Było więcej konkretu gospodarczego, biznesowego, czy politycznej walki i symboliki?
2: Nie, ja bym powiedział, że polityczna walka czy symbolika była w tych przynajmniej, oczywiście panelach, spotkaniach, w których ja uczestniczyłem, była praktycznie nieobecna. Mnie nawet, ale ja bym nawet nie oczekiwał tego oczywiście, że to oficjalnie będzie padało ze sceny i w dyskusjach wymiana poglądów. Ważniejsze były rozmowy kuluarowe w przerwach, przygotowaniach i wymianę uwag oczywiście po spotkaniach. Ja nie mówię, że w ogóle to nie istniało. Momentami ktoś wspomniał, ze strony ukraińskiej również, ale w moim odczuciu wszyscy unikali tego, dlatego że się koncentrowali w sposób bardzo pragmatyczny na konkretach, po które tu wszyscy przyjechali.
1: No to jakie padły konkrety? Bo to, co zbulwersowało opinię publiczną, to, że na przykład pojawiła się taka informacja, że polskie firmy nie będą brały udziału w odbudowie Lwowa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski komentuje, może to i lepiej, no bo ta firma, która już budowała, nie dostała pieniędzy, więc to trochę jakby w przededniu konferencji pokazuje, że my organizujemy konferencję, a jak konkretnie wygląda sytuacja Polski, jeśli chodzi o wpływ gospodarczy i odbudowę na Ukrainie?
2: Tak, dwa zdania na temat Lwowa. Oczywiście to są smaczki, które się wyłapuje w takiej sytuacji i niewykluczone, że być może celem mera Lwowa było taki smaczek wrzucić do tego kotła. Niemniej tam to, co się wydarzyło. Podpisano 5 stosunkowo niedużych kontraktów na różne zadania, dostawa sprzętu jakiegoś do szpitala i tak dalej. Z różnymi krajami. Tak? Każdy był, z tego co pamiętam, z firmą pochodzącą z innego kraju. Jednym były Czechy, chyba na ten sprzęt medyczny nawet i tak dalej. Ale ja bym tego nie wyolbrzymiał. No i co z tego? Co to znaczy, że nie będzie żadnych kontraktów z Polską? Podpisano 5, a kontraktów będzie się podpisywało w najbliższej przyszłości i dalszej dużo więcej i na większą skalę. Oczywiście symbolika jest ważna, ale fakt, że był problem z polską firmą i z jej kontraktem w Lwowie, oczywiście też rzutuje na atmosferę. To jest ponownie wyłapywanie takiego momentu symbolicznego i robienie z niego wielkiej skali. Natomiast normalnie w rozmowach, spotkaniach, w dyskusjach, w 160 z grubsza kontraktach, które zostały już podpisane i zawarte, porozumieniach, tam są konkrety, tam jest skala ponad 10 miliardów. Tam są rzeczywiste rzeczy, a pamiętajmy o tym, że dzisiaj jest drugi dzień konferencji i o bodajże 14 godzinie jest druga faza podpisywania kontraktów. Oczywiście możemy wychodzić z założenia, że wczoraj podpisano większość, ale na pewno są jeszcze takie, które dzisiaj dotkną, że tak powiem, strony ukraińska i polska, czyli międzynarodowi partnerzy, i one zostaną zawarte. Więc patrzmy na to pragmatycznie, a nie szukajmy jakby dziury w całym.
1: Prezes Banku Światowego w trakcie wystąpienia w Gdańsku powiedział, że Ukraina będzie potrzebowała około 580 miliardów dolarów na odbudowę w ciągu najbliższej dekady. To tak. oznacza, znaczy to są pieniądze, które naprawdę wzbudzają zapewne nie tylko w świecie gospodarczym, ale w ogóle w świecie duży szum. To jakie sektory z Polski, jakie firmy z Polski mają szansę na to? Kto się dogadał, tak mówiąc już kolokwialnie, na to, że będzie brał udział w tej odbudowie?
2: Ponownie rzucanie takich liczb, oczywiście to szacunki są robione i to już się od pewnego czasu zdarza. 580 miliardów euro, to mniej więcej, przepraszam, dolarów, to właśnie około 500 miliardów euro, ponieważ u nas się częściej już używa euro w skali europejskiej, więc to może lepiej trafia do słuchaczy i do czytelników. Ale pamiętajmy o tym, że to są pieniądze, które przewidywane są na ewentualną odbudowę terenów zagrabionych, póki co czasowo zakładamy, przez Rosję. I odbudowa w najbliższym czasie na tych terenach się nie zacznie, dlatego że nawet jeśli zostanie podpisane jakiekolwiek porozumienie o zawieszeniu broni, już nie mówię nawet o pokoju, to nikt tam nie wejdzie i Ukraina sama i firmy obecne, firmy ukraińskie nie wejdą na ten teren w celu odbudowy. Więc to są oczywiście tak zwane szacunki maksymalne na pierwszą dekadę. I co najmniej 1/3, powiedziałbym, że więcej z tych pieniędzy jest już praktycznie zebrana, dlatego że porozumienie między krajami już rok temu sygnalizowano, że zebrane zostały środki z funduszy prywatnych firm, zebrane w sensie gotowe do zainwestowania na skalę ponad 150 miliardów. Są pożyczki unijne dla Ukrainy, znaczna część przede wszystkim Facility Program, prawda, który 50 miliardów, część z tego na inwestycje. Jest pożyczka 90 miliardów i też duża część z tego na inwestycje. Więc jakbyśmy już dzisiaj próbowali sumować te różne kwoty, oczywiście brakuje, ale jeżeli patrzymy na realną część inwestycji, która będzie dotyczyła terenów wolnych od okupacji rosyjskiej, to chyba nie jesteśmy, przynajmniej szacunkowo i jako przymiarka do tego, co można i potrzeba zrobić, zbyt daleko. A perspektywa 10 lat mówi o tym, że jeżeli nastanie jakikolwiek pokój, miejmy nadzieję szybciej niż później, to dodatkowe pieniądze zaczną płynąć, ponieważ szanse rozwojowe, szanse inwestowania z zyskiem, zwłaszcza dla kapitału prywatnego, będą olbrzymie. Wiemy, jakie są możliwości w Ukrainie. Teraz, jeżeli chodzi o branże, sektory, odbudowa nam się oczywiście wszystkim kojarzy z odbudową zniszczeń, tak? Czy to są drogi, czy koleje, czy miasta, infrastruktura miejska. I to jest oczywiście jeden z elementów. Tu są wielorakie rzeczy wchodzą w grę, bo to jest oczywiście sama infrastruktura taka bezpośrednio, ale również energetyczna, czy też wodna, inne, to te rzeczy, które uległy zniszczeniu, również mieszkalnictwo, tak? Bo w wielu miastach to uległo uszkodzeniu. W związku z tym tu różne branże, różne dziedziny wchodzą w grę, ale niewątpliwie w skali całego kraju odbudowa, ale budowa nowej nawet, tak bym to bardziej podkreślił, nowocześniejszej, bo o to chodzi, na miarę XXI wieku infrastruktury, czy to kolejowej, czy też drogowej, przede wszystkim energetycznej. Wiemy, że jest właśnie strukturalna zmiana w podejściu do rozwoju energetyki. Ona musi być rozproszona ze względów strategicznych. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. To samo dotyczy zresztą nie Ukrainy, ale krajów sąsiedzkich i o tym się myśli. Także to są te dziedziny, w które można wejść praktycznie rzecz biorąc od ręki, a jednocześnie cała dziedzina technologii nowej, czy to jest technologia ICT, popularnie komunikacyjna i cyfrowa, czy też oczywiście nowy sektor, który się wykazał niezwykłą potrzebą i możliwością w ostatnich kilku latach wojennych, to jest sektor obronny i tak się przyjęło używać dual use, czyli podwójnego zastosowania. Ale dzisiaj można powiedzieć, że w warunkach napięć międzynarodowych, zagrożenia wojną, większość rzeczy nabiera charakteru dual use, bo i porządna autostrada też jest dual use, bo mogą używać nie tylko mieszkańcy cywilni, podróżujący czy na urlop, czy do pracy, ale i wojsko. Tak się buduje te struktury, żeby one służyły tym celom. Nie to, tylko jednego, ale co najmniej dwóch.
1: My w Radiu Wnet bardzo lubimy energetykę, bo to wydaje nam się najważniejszym problemem również Polski. Ukraina zaczęła już jakiś czas temu kupować paliwo jądrowe od Westinghouse. Podpisana została umowa z polskim Orlenem na tutaj gaz skroplony. Jakie de facto pan obserwuje ruchy związane z budową energetyki? Czy na przykład czy na Ukrainie istnieje zainteresowanie takie jak w Polsce SMR-ami? Albo czy Ukraina będzie inwestować w fotowoltaikę? Jak pana zdaniem wygląda podejście władz Ukrainy, biznesu ukraińskiego do energetyki?
2: Wspomniałem już o hasło energetyka rozproszona. I energetyka rozproszona to nie są wielkie zakłady energetyczne, już nie mówię o konwencjonalnych, ale również produkujące energię jądrową. No do tej pory takie mieliśmy. Mieliśmy, prawda, złe doświadczenia w niektórych przypadkach, niekoniecznie ze względu na sytuację wojenną w Czarnobylu, ale problem obecnie w tych warunkach jest też z tym obiektem, bo jest celem bardziej lub mniej skutecznych ataków i raczej nieprzypadkowych. Więc zamierzenia są takie, żeby pójść w tą rozproszoną, drobniejszą energetykę i w dużym stopniu, oczywiście ja nie wiem, czy oni MSR-ami w tej chwili się interesują, są to bardzo kosztowne inwestycje i pewnie w tej chwili może nie pierwszego rzędu, ale we współpracy z Komisją Europejską i oczywiście my jesteśmy członkiem Unii, więc i z firmami również z naszego obszaru, jest mowa o ekologicznej energetyce zielonej, prawda, rozwoju energii zielonej, w ogóle cały program jakby gospodarki zielonej jest poważnie traktowany w Ukrainie. Jest to obszarowo bardzo duży kraj. Możemy sobie wyobrazić w bardzo raczej prosty sposób rozwój właśnie energetyki odnawialnej, czy to fotowoltaiki, czy też wiatrowej. I ona jest w dużym stopniu rozproszona, bo można takie farmy stawiać na różnych obszarach, w różnych częściach kraju i narażenie ich na dużą skalę zniszczenia w sytuacji agresji, bombardowań i tak dalej, przy rozproszeniu jest dużo mniejsze. Jest to bardziej korzystne i zrozumienie jest pełne, więc w tym kierunku, a wiemy, że u nas na przykład fotowoltaika, ale i farmy wiatrowe, no sięgają w tej chwili, jak się ocenia, pod względem wydajności i produkcji energii już chyba pewnych limitów, tak, że już za dużo będziemy szybko to rozwijać w najbliższych latach, to za chwilę sięgniemy, bo musi być jakiś balans, sięgniemy limitu, musi być jakiś balans między różnymi źródłami energii.
1: Musimy kończyć, bo jest godzina 8:00.
2: Oczywiście.
1: Ale ukraińska spółka chce wydobywać węgiel w Polsce. Myślę, że ten zielony ład ulegnie jednak dużej modyfikacji na naszych oczach. To jak pan by ocenił ten pierwszy dzień, jeśli chodzi o konferencję i spotkanie z Ukrainą?
2: Dobrze, odnośnie węgla, on nie zniknie całkowicie. Koncepcja unijna była, żeby były jakby gwaranty w tych bardziej standardowych źródłach energii, sytuacji, kiedy nie ma wiatru, nie ma słońca i nie ma energii odnawialnej, więc to ja bym rozumiał w jakim stopniu. Natomiast no, efekty, nikt jeszcze nie zaprezentował jakby pełnej listy i szczegółów kontraktów, które już zostały podpisane, czy będą podpisane dzisiaj, ale wiemy, że w tej dziedzinie, w tym kierunku były prowadzone rozmowy i takie porozumienia zostały podpisane. Skala ogólna jest nam znana, skala poszczególnych kontraktów pewnie za chwilę będzie znana.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. O tej porze tak poranny już Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan, przepraszam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję państwu. To już 3 minuty po godzinie 8:00. Spóźniłam serwis, przepraszam jeszcze raz. Słuchają państwo Radia Wnet.

0: Afera Kacprzyka. PiS mówi o brudnej wspólnocie. Konferencja w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy. Protest przeciwko banderyzacji. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka przyciągnęła uwagę ogólnopolskich mediów. Radni PiSu domagali się odwołania trojga wiceprezydentów. Ponadto żądali odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Jesteście brudną wspólnotą, mówił poseł Piotr Gliński.
2: Państwo uważacie, że ten skandal warszawski to jest jakiś indywidualny przypadek? Próbujecie wbrew oczywiście oficjalnym oświadczeniom zamieść to pod dywan. My uważamy, że to jest skutek, jak mówił inny wielki intelektualista polski, Stefan Kisielewski, to nie tyle kryzys, co rezultat. To jest skutek funkcjonowania brudnej wspólnoty w Warszawie, ale także w całej Polsce, tej ośmiornicy.
0: Prezydent Rafał Trzaskowski w wystąpieniu odniósł się do głośnej wypowiedzi lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego. Stwierdził on, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani.
3: Nie mam w tej chwili żadnych możliwości stwierdzenia tego, czy taka osoba jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. Mam wątpliwości. Mam wątpliwości, bo to by oznaczało, drodzy Państwo, gdyby tak rzeczywiście się stało, to by oznaczało, że w tym szpitalu wszyscy, którzy pracowali na SOR-ze, próbowali tuszować zabójstwa. Czy Państwo sobie wyobrażacie, jak to jest nieprawdopodobnie poważny zarzut? To będzie wyjaśniane przez prokuraturę.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. W Gdańsku trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wczoraj w tym mieście odbył się protest pod hasłem przeciwko banderyzacji Ukrainy. Przemawiał między innymi gdański poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
4: Państwo, mamy mówić, że jak wynoszą na sztandary, jak ta czarno-czerwona szmata powiewa na Ukrainie, na ich ulicach, jak kolejne miasta, wsi otrzymują nazwy ulic upamiętniające Banderę, Romana Szuchewicza, to mamy udawać, że to jest wszystko w porządku?
5: Hańba!
4: Mamy mówić, że czy na to godzimy?
5: Hańba! Hańba! Hańba!
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwrócił Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
6: Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się mer Lwowa Andrii Sadowy. Napisał, że nie ma go w Gdańsku, a odnośnie polskiej firmy, z którą miał się nie rozliczyć, że tu cytat, ostatecznie ten podwykonawca nie zdołał zbudować zakładu przetwarzania odpadów i z tego powodu Lwów zerwał kontrakt, a za wykonane prace firma otrzymała ponad 30 milionów euro. Sadowy nie odniósł się do zarzutu o bycie, cytat, banderowcem. Nowe informacje o dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Władze potwierdziły dotąd śmierć 235 osób. Za zaginione uznaje się 157. Ponad 1500 trafiło do szpitali. Dwa silne wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni w cieniu, w Krakowie i we Wrocławiu do 33, a w Białymstoku do 29.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
8: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
10: Andrzej Karaś, dzień dobry. Wiadomości mundialowe. Wczoraj z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej rozgrywanymi w Ameryce Północnej pożegnały się reprezentacje Curaçao, Tunezji i Turcji. Czy powinna się z turniejem pożegnać również pani sędzia Tori Penso, główna bohaterka, można powiedzieć ironicznie, meczu reprezentacji Niemiec i Ekwadoru? Otóż sędziowie polscy międzynarodowi uznani sprzed lat, jak Rafał Rostkowski czy Marcin Borski, nie pozostawiają na decyzjach zespołu sędziowskiego ze Stanów Zjednoczonych suchej nitki. Jedyne, co może uratować Amerykankę, to fakt, że ostatecznie nie wypaczyła w wyniku spotkania i Ekwador i tak pokonał reprezentację Niemiec. Ale czy to wystarczy? Nie wiem. Więc kończy się piękna przygoda Curaçao, bo mniej piękna przygoda Tunezji i Turcji. I znamy już pary 1/16 finału, cztery pierwsze. Kanada zmierzy się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, Brazylia podejmie Japonię, Holandia Maroko, USA zagra zaś z Bośnią i Hercegowiną. Julian Nagelsmann, selekcjoner reprezentacji Niemiec, bardzo jest niezadowolony z faktu, że mimo iż już Niemcy wygrali grupę, to wciąż nie wiedzą z kim zagrają w 1/16 finału. Jeszcze gorsza atmosfera, a w zasadzie zła, jest w reprezentacji Urugwaju, która dziś w nocy zmierzy się z Hiszpanią i musi to spotkanie wygrać, jeżeli chce awansować. Tymczasem docierają informacje, że selekcjoner Marcelo Bielsa w zasadzie nie rozmawia ze swoimi zawodnikami, a jeżeli już te rozmowy się odbywają, no to są zdawkowe i bardzo takie chłodne. Zdecydowanie bardziej pozytywna atmosfera może zapanować w reprezentacji Norwegii, która już ma pewny awans z grupy i zmierzy się dzisiaj o 21:00 z Francją. Francuzi z kolei mają trudną sytuację, gdyż selekcjoner Didier Deschamps musiał wrócić do kraju z powodu śmierci mamy i będzie brał udział w pogrzebie, wróci na fazę pucharową. Przed nami jeszcze jeden serwis o godzinie 9:00, gdzie szerzej zapowiem wydarzenia dzisiejszej nocy i też wrócimy do sportu jako takiego, nie tylko piłką nożną. Fani sportu jednak żyją. Dziękuję.
8: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
11: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
13: To jak? Kto wygra mundial?
14: Nie wiem, a co ty myślisz?
13: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
14: No wszystko fajnie, ale z kim?
13: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
14: Dobra, a kiedy?
11: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
19: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
20: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
21: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
20: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
21: Wywiady z interesującymi ludźmi.
20: I dużo dobrej muzyki.
21: Oraz kultury polonijnej.
20: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
21: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
20: Niedziela.
21: 9 rano, czerwony dywan.
20: Zapraszają
21: Iza Smolarek
20: i Aleks Sławiński.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
19: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: To była autopromocja.

Prezydent Rafał Trzaskowski obiecał ochronę. Sygnalista zwolniony, donosi kanał Zero.pl. Sygnalista, proszę Państwa, z warszawskiego zarządu dróg miejskich został zwolniony z pracy, mimo że prezydent Rafał Trzaskowski zapewnił mu ochronę na piśmie. Jako jeden z powodów wskazano utratę zaufania wynikającą ze złożenia skargi na władze ZDM-u do Trzaskowskiego. Współpracownicy prezydenta udostępnili zarzuty sygnalistom. Zarzuty sygnalisty osobom, na które ten się skarżył. Skandal w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Rafał Trzaskowski z absolutorium, ale my nie możemy dać się wyprowadzić z równowagi, dlatego dla Państwa zagramy Annę Jandar. Tam drugi głos, który Państwo usłyszą, to Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami. Za chwilę wracamy z Radiem Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
1: Przed chwilą na portalu Zero.pl pojawiła się informacja o tym, że sygnalista z Zarządu Dróg Miejskich został zwolniony z pracy, mimo że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił mu ochronę na piśmie. Sprawa dotyczy ubezpieczenia aut, które były zajęte jako mienie, które jeszcze nie zostało, zabór nie został zasądzony, ale to jest jedna pewnie z wielu historii, którą będziemy obserwować. Do jakich wniosków należy dojść? Co należy zmienić w polskiej polityce, żeby po prostu nie narażać polskiego systemu ochrony zdrowia, polskiego systemu zarządzania drogami miejskimi i tak dalej, tu możemy wymieniać całą listę upolitycznienia spółek Skarbu Państwa.
2: To moim zdaniem problemem nie jest upolitycznienie, bo mamy demokrację i polityczny nadzór i polityczne nominacje będziemy mieli. Problemem jest taka quasi mafijna kultura polityczna, przynajmniej w części partii w Polsce, polegająca na tym, że z nieprawidłowościami się nie walczy, nieprawidłowości się kryje. I ta quasi mafijna kultura polityczna wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, złej konstrukcji ustaw określających nadzór nad instytucjami państwowymi. Nadzór nad samorządami i samorządowymi instytucjami jest czysto teoretycznie pozorny. W większości wypadków nie jest sprawowany, dlatego że we właściwych instytucjach u wojewodów czy w instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę po prostu nie ma wystarczającej liczby ludzi ani kompetencji, żeby ten nadzór sprawować. Niezwykle rzadko dokonywane są jakiekolwiek ingerencje. Poza tym, jeżeli rządzi w instytucji nadzorującej ta sama partia lub powiedzmy partia z tej samej koalicji, która jest niżej, no to często jest to oko przymknięte. Druga sprawa to jest niewydolność instytucji związanych ze ściganiem przestępstw. Sądy działają za wolno, prokuratura jest sparaliżowana, często niedofinansowana, czy kadrowo niedostatecznie mocna. To wszystko działa po prostu zdecydowanie za wolno. I trzecia sprawa to jest przyzwolenie społeczne. Moim zdaniem to jest być może największy problem, paradoksalnie, bo najrzadziej się ten problem wymienia. Gdyby partie, które robią złe rzeczy w różnych miejscach, straciły wyborców, przegrywają następne wybory, to mielibyśmy tego znacznie mniej. Natomiast jest jakaś część naszego społeczeństwa, wydaje mi się, że całkiem spora, dla której tak naprawdę nieprawidłowości, ich skala ma zupełnie wtórne znaczenie wobec po prostu satysfakcji z kibicowania tej czy innej opcji. I wielu wyborców w Polsce jest w stanie pozwolić na wszystko lub prawie wszystko wybranym przez siebie reprezentantom, byle dopiec tej drugiej, jakiejś innej grupie politycznej, której się nie lubi. Żeby było jasne, to zjawisko nie ma jakiejś tam szczególnej barwy, czy to jest prawica, czy lewica, to jest po prostu zjawisko jakiejś takiej, moim zdaniem, przesadnej identyfikacji politycznej z partią, która powoduje, że tym, których ta partia wysyła do instytucji, pozwalamy na zbyt wiele i nie ciągamy wniosków politycznych o ukaraniu partii. Moim zdaniem wyborcy, którzy oczekiwali dobrego zarządzania, widzą partię, która dopuszcza się takich praktyk, powinni po prostu ostentacyjnie głos przenieść na konkurencję, namawiać do tego rodziny znajomych. I gdyby politycy widzieli taki mechanizm, to by się bali po prostu wyborców. A politycy w Polsce nie boją się wyborców, bo wiedzą, że wystarczy wrzucić parę frazesów, podniecić odpowiednie emocje i rozum się wyłącza. I to jest tragedia naszego kraju.
1: To przejdźmy teraz do poważnych to również rzeczy, czyli do konferencji, która odbywa się w Gdańsku. Tam wystąpienia dotyczące naszej przyjaźni. Premier Donald Tusk powitał panią premier, że zachęcił do tego, żeby się czuła jak w domu. Czy polski rząd powinien zgodnie z oczekiwaniami uzależnić udział polskich firm w odbudowie Ukrainy od gwarancji państwowej, arbitrażu międzynarodowego, czy jakichś realnych zabezpieczeń? Pytam w kontekście tej firmy, która wygrała właściwie wszystko, co mogła wygrać, a pieniędzy za odbudowę Ukrainy nie odzyskała.
2: Znaczy to był konkretny kontrakt, tak? To nie była odbudowa Ukrainy, to była nowa inwestycja z tego co ja wiem. Ja myślę, że życie gospodarcze polega na tym, że każda firma musi sama podejmować decyzje, jaki poziom ryzyka chce podjąć i jaki poziom zabezpieczenia. Myślę, że media i politycy powinni ostrzegać polskich przedsiębiorców, żeby nie wpakowali się w problemy. To znaczy sytuacji gospodarczej w Ukrainie nie należy w żadnym wypadku idealizować. Wydaje mi się, że przez media jest silnie nakręcany jakiś rodzaj takiej, nie wiem jak to nazwać, takiego trendu, moda to może złe słowo, ale takiego trendu. Jakbyśmy uczestniczyli wszyscy w jakimś procesie o nie wiadomo jakim znaczeniu gospodarczym, politycznym, gdy tymczasem tego procesu nie ma. W mojej ocenie cała ta dyskusja o odbudowie Ukrainy jest dyskusją w dużej mierze sztucznie kreowaną. Być może jest to narzędzie polityki zagranicznej ukraińskiej w jakimś tam zakresie. Być może jest to narzędzie PR-owe też rządu. Wydaje mi się, że w wypowiedzi i postawach członków rządu jest bardzo dużo hipokryzji. To znaczy jest próba wygrywania jakiejś proukraińskiej emocji w części naszego społeczeństwa, a nie realnego organizowania jakiejkolwiek polityki. I po prostu przedstawiciele życia gospodarczego, przedsiębiorcy muszą zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę, że tak naprawdę politycy mają ich i to, co oni tam będą robić na tej Ukrainie w nosie, politycy opcji rządzącej, i że jeżeli pojawią się problemy, to mogą być stani sami na siebie. To nie znaczy, że nie da się tam zarobić pieniędzy, szczególnie na handlu, na sprzedaży. Natomiast moim zdaniem trzeba, i tak wynika z moich rozmów z politykami, którzy robili tam biznes, znaczy z politykami, przepraszam, z przedsiębiorcami, trzeba rygorystycznie trzymać się po prostu zasad bezpieczeństwa, tak jak się to robi przy wszelkiego rodzaju kontaktach o obniżonym poziomie zaufania, tak? To znaczy być może czasem, nie wiem, dostarczać towar partiami, oczekiwać wysokich zaliczek, zapłaty, być przygotowanym na to, że może być różnie.
1: Po godzinie 12 Radio Wnet będzie gościć Krzysztofa Habiera i gościem Magdy Łuchaniuk będzie przedstawiciel tej firmy. To o tych szczegółach nasi słuchacze dowiedzą się. Natomiast pojawił się nowy sondaż. Prezydent w nowym sondażu Ibris na zlecenie Odnetu ma 54,8% poparcia. Zdecydowanie ufam 23,8%, raczej ufam 31%. To ponad 8 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Tutaj gigantyczny spadek notuje oczywiście prezydent Rafał Trzaskowski. Niektórzy wieszczą, że ta afera ze szpitalem południowym to będzie sytuacja jak ośmiorniczki dla Platformy, że to jest koniec Koalicji Obywatelskiej, a pana zdaniem jaka diagnoza polityczna teraz jest aktualna? Czy to przeminie wraz z innymi aferami, które nas spotykają?
2: No wszystkie afery z czasem bledną, natomiast niektóre też poza tym, że zbledną, to zostawiają w pamięci społecznej jakieś silne wrażenie skutkujące zmianą poparcia czy emocji i identyfikacji z partiami, z danymi partiami politycznymi. Czy tak będzie w tym rodzaju, w tym przypadku? Ja nie wiem. No, uważam, że prognozowanie rzeczywistości jest bardzo trudne, dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem dyskusji opartych w mniejszym stopniu na przewidywanie bardziej na fakt. Co nie znaczy, że próba przewidywania nie ma sensu, po prostu jest ona trudna. Musimy sobie to powiedzieć wprost. Wydaje mi się, że ta sprawa przesuwa sam fakt pewnej wyrazistości i zrozumiałości dla zwykłego obywatela, no ma potencjał zmiany poparcia społecznego i może być tak, że ta sprawa uruchomi pewną negatywną dla Koalicji Obywatelskiej dynamikę, przez którą ona przegra następne wybory. Uważam, że to byłoby sprawiedliwe, że tym się należy. Uważam, że to jest sprawa absolutnie zawiniona przez klimat w partii rządzącej i w samej jej centrali, bo przypomnijmy, że struktura warszawską Koalicji Obywatelskiej zdaje się, że ręcznie nadzoruje obecny szef MSW, który jest z kolei człowiekiem wysokiego zaufania i krytym na różne sposoby przez obecnego premiera i lidera Koalicji Obywatelskiej. No więc tak, uważam, że tutaj należy się partii rządzącej, żeby jej nos został utarty przez wyborców, tak powiedzmy. I uważam, że jest do tego potencjał. Natomiast czy to się stanie, to zależy wyłącznie od wyborców. Wydaje mi się, że wyborcy też potrzebują mieć na kogo przenieść swoje głosy. Na pewno duża część wyborców Koalicji Obywatelskiej, nie mówię, że wszyscy, ale duża część nie jest gotowa przenieść swoich głosów na partie takie jak Konfederacja czy PiS. W związku z czym być może oni potrzebują po prostu wyborczo jakiegoś rodzaju propozycji o charakterze centrowym, jakiejś, że tak powiem, kolejnej wersji uśmiechniętej Polski proeuropejskiej i nowoczesnej, jakiejś takiej listy złożonej głównie z marketingu politycznego, z fajnie brzmiących haseł, a nie przykrych diagnoz politycznych, bo po prostu mamy w Polsce grupę takich wyborców, która wcale nie chce słuchać surowych diagnoz politycznych, nie interesują może też za bardzo dyskusje programowe czy ideowe, po prostu chce takiego dobrze zrobionego marketingu politycznego, prostych haseł typu, żeby było

0: należało i dla Polski byłby to proces korzystny.
1: A ja dziękując panu marszałkowi za wizytę w Poranku Wnet, zacytuję mecenasa Jacka Dibła, który wczoraj, jeśli pan marszałek nie widział, to może w przerwie proponuję obejrzeć wywiad z Telewizji Polskiej z dziennikarką Justyną Dobrosz-Oracz. Tam mecenas Jacek Dibuła tłumaczy wielogodzinne dyżurze słynnego lekarza z szpitala południowego, odpowiadając w ten sposób, że jeśli człowiek chce, niech tak pracuje, to ja też myślę, że tutaj wszyscy będziemy pracować jak chcemy i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Bosak, marszałek Sejmu Konfederacja, był gościem Poranka Wnet.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Do widzenia.
1: To fragment teraz dla państwa utworu Baranowskiego ze Zbigniewem Wodeckim, Wróć. I za chwilę już rozmowa kolejna. 30 minut po godzinie 8 słuchają państwo Radia Wnet.

0: Gościem Poranka Wnet jest profesor Krzysztof Bielecki, człowiek, lekarz, przede wszystkim chirurg, który od dekad patrzy na medycynę nie z poziomu tabletki, nie z poziomu tabelek, tylko z poziomu ceny życia ludzkiego, która jest najważniejsza. I w tej debacie o Szpitalu Południowym nie możemy o tym zapomnieć. Dzień dobry, profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor, i dziękuję za takie miłe introduction, wprowadzenie.
0: Bo ja tutaj przed wejściem do studia widziałam, profesor przyniósł dyplom, żeby pokazać nam, ale ja państwu pokażę, bo mamy tutaj kamerę. To jest kopia dyplomu profesora. Profesor ukończył z wyróżnieniem odbył studia w latach 1955-1962, a ukończył profesor egzaminy 3 maja 1962 roku. To jak profesor...
1: Panie redaktor, ja przyniosłem to nie, żeby się pochwalić i podziękować Panu Bogu, że dożyłem tych lat i jeszcze głowa pracuje, mam 2 prawnuków, z tego jestem dumny, ale żeby pokazać państwu, że w sprawach służby zdrowia, celowo mówię służby, nie używam słowa ochrony zdrowia, bo nadal uważam, że służyć choremu, potrzebującemu człowiekowi nie jest żadnym wstydem i obniżeniem, degradacją społeczną. I chciałem pokazać państwu, że po 64 latach bycia lekarzem aktywnym, do dzisiaj przyjmuję pacjentów i robię mniejsze zabiegi operacyjne, bo krytycznie oceniam, że już na te duże nie mogę się porywać. Tacy ludzie jak mnie podobni, a mamy dużo takich ludzi, którzy dziesiątki lat przepracowali, ci właśnie

0: lekarzy powinni zasilić kadry rad nadzorczych szpitali, wszystkie urzędy łącznie z Ministerstwem Zdrowia. Nie polityka, tylko merytoryczny nadzór ludzi, którzy przeżyli życie w służbie zdrowia. Ja wspominam z sympatią, z nostalgią ministra Ryszarda Żochowskiego, który był ministrem zdrowia w latach 1993-1997. I za jego czasów jeszcze w głównym budynku ministerstwa był taki ogromny napis: Polityce wstęp wzbroniony.
1: Naprawdę?
0: Tak jest. Nie, do dzisiaj ja to widziałem na własne oczy i z sympatią na to patrzyłem. W momencie, jak on odszedł, zmarł, ten napis też zniknął. I chciałoby się, żeby ten napis wrócił z powrotem. Było kiedyś Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Dlaczego wydzielono opiekę społeczną z Ministerstwa Zdrowia? Bo przecież opieka społeczna najczęściej dotyczy ludzi poszkodowanych również i zdrowotnie, na zdrowiu i na życiu. Panie redaktor, wiem, po co mnie pani tu zaprosiła. Jest ta afera, bo tak podam, afera w szpitalu południowym. Ja chcę tylko pozdrowić serdecznie wszystkich pracowników, którzy pracowali w dawnym szpitalu soleckim. Bo mój szpital na Solcu, Solec 93, który niestety brutalnie zamordowano i zamknięto we wrześniu 2022, po to, żeby otworzyć sztandarowy projekt szpitala południowego. Po to, żeby zabrać kontrakt szpitala soleckiego dla szpitala południowego, bo tu i tutaj zagrała polityka. Ja nie chcę komentować tego, bo się nie znam na tym, bo kontrakt szpitala soleckiego przeniesiono do szpitala południowego. Ja, który walczyłem o szpital na Solcu, miałem zakaz wstępu do szpitala na Solcu, podpisany przez ówczesnego prezesa szpitala południowego. Bardzo mi przykro było, a ja tam zaczynałem pracować bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu po studiach i tam się uczyłem chirurgii w klinice profesora Kubiaka. To, co się stało w tej chwili, ja nie byłem przy tych wydarzeniach w szpitalu południowym, dlatego pani pozwoli, że ja nie będę tego komentował. Poczekamy, aż prokuratura to wszystko zakończy. I ja tylko chcę pozdrowić tych ludzi, którzy z Solca przeszli do szpitala południowego, pielęgniarki, salowe, lekarzy, ordynatorów, że przykro mi bardzo, że znaleźliście się pod pręgierzem teraz tego, co się wydarzyło w szpitalu południowym.
1: Proszę, to jak powinno być?
0: Ja powiem tylko, profesorze, jak powinno być. Wszystkiemu jest winna, a nie wiem, czy polityka, ale taka tendencja ogólnoświatowa, że zdrowie traktuje się jak towar. Nie, panie redaktor, nie, nie. Ja będę krzyczał wszędzie, gdzie mogę. Zdrowie nie jest towarem. I w służbie zdrowia nie można wprowadzać zasad ekonomicznych, tak jak przy produkcji gwoździ, telewizorów czy innych urządzeń towarowych. Tu powinniśmy nadal pamiętać, że lekarz musi być dobrym człowiekiem i musi leczyć również i ducha. Duchowość człowieka, ponieważ człowiek dla mnie to jest cud. C to jest ciało, U to jest umysł, a D to jest duchowość, czyli wszystkie niematerialne cechy, które każdy człowiek ma. Każdy, który zapada na zdrowiu, choruje, boi się. I to niezależnie od postępu medycyny. Od tego, czy będziemy operować laparoskopowo, robotem, czy klasycznie. On się boi i stojąc przed gabinetem lekarskim, on nie wie, jaki będzie wynik tego badania. W związku z tym, wchodząc do gabinetu, musimy wytworzyć zaufanie. Zaufanie tego chorego do lekarza. Wie pani, jaki jest procent zaufania w Polsce? To są badania New England Journal of Medicine.
1: Myślę, że małe.
0: Impaktowe czasopismo światowe, Impact Factor jest około 50. Oni wykazali, zrobili ogólnoświatowo takie badania. My jesteśmy na 29. miejscu na świecie, a zaufanie wynosi 43%.
1: I to było przed tymi wydarzeniami ostatnimi, no, i przed to tą było, aferą.
0: A teraz upublicznianie tego, co się tam stało, przedsądowa, i tu mam żal, nie będziemy o tym mówić, bo to jest kolej. Proszę sobie wyobrazić, że pani czy ktoś z pani bliskich jest teraz pacjentem idącym do szpitala południowego. Jak ci ludzie się czują? Proszę państwa, jeszcze raz podkreślam. Pacjent wchodząc do lekarza musi spotkać dobrego człowieka, życzliwego. Ja tu sobie wynotowałem takie 4 lekcje powołania lekarskiego. I w piątek w Kurierze Warszawskim ja to nazwałem, że ten doktor, który popełnił jakoby takie czy inne przestępstwa, nie czuł powołania lekarskiego. Bo to jest nadal powołanie, jest kapłańskie i lekarskie. I nadal będę upornie mówił, uparcie, że to jest powołanie. I są 4 lekcje powołania lekarskiego. Pierwsza lekcja. Ratowanie zdrowia i życia każdego człowieka. Lekcja 2. Odrzucenie wszelkiej dyskryminacji. Wszyscy wobec lekarza i służby zdrowia są równi. Decyduje tylko ciężkość choroby, bezpośrednie zagrożenie życia. Lekcja 3. Życzliwość i osobista troska lekarza. Ja wszystkim medykom startującym, początkującym, rezydentom mówię, traktuj kolejnego chorego, jakby to był pierwszy pacjent w twoim życiu. Pierwszy pacjent, czyli z dokładnie i z troską. I lekcja 4. Służenie choremu wyłącznie z pobudek szlachetnych, a nie z chęci odniesienia korzyści. A teraz wprowadzenie towarowej definicji na zdrowie zrobiono ze służby zdrowia Lidla, Biedronkę, z całym szacunkiem do tych magazynów towarowych. I teraz kto ma więcej pieniędzy, kto ma lepsze dojścia, lepszą pozycję, to sobie wybiera z górnej, z dolnej półki. A co reszta? A co tych bidaków, którzy nie mają pieniędzy, nie mają dojścia, nie mają znajomości, to co? Skazujemy ich na powolną śmierć? Moim nauczycielem religii był ksiądz Twardowski. On ukierował moją etykę i zasady postępowania. I on, jak ja mówiłem księdzu, że nie słyszę czasami chorego na obchodzie, a on się mnie pytał, a w jakiej pozycji byliście? No to ja mówiłem, że księdza chory leżał, a ja stałem dumnie, wielki pan profesor, nad nim. A widzisz, gdybyś się nad nim pochylił, to byś usłyszał, co on mówi do ciebie. W związku z tym lekarz to jest naukowiec, on wie więcej od chorego na temat medycyny, ale jednocześnie to jest osoba, która się pochyla nad potrzebującym, cierpiącym człowiekiem. Taka powinna być mniej więcej medycyna. Inna sprawa, i teraz proszę panią, bo pani ma pewnie ograniczony czas dla mnie, więc powiem tylko...
1: I bardzo żałuję, że mam ograniczony czas dla profesora, od razu
0: powiem. I teraz
1: powiem
0: krótkie 3 wnioski. Pierwszy wniosek, odpolitycznić całą służbę zdrowia. Tam powinni być ludzie merytoryczni i sięgnijcie, panowie, do emerytowanych internistów, chirurgów, pediatrów, którzy zjedli zęby na medycynie. Oni, nawet jak popełnią pomyłkę, będąc urzędnikami, to nikt z tego z powodu nie umrze. Oni mogą dużo zrobić. Czyli odpolityczniamy służbę zdrowia. Drugie. Numer 1 służbą zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Prywatna służba zdrowia jako dodatek uzupełniający, ale podstawową opieką zdrowotną jest publiczna służba zdrowia, bo wszyscy płacimy składkę zdrowotną. I teraz przyjrzyjcie się państwo, kto nie płaci składki zdrowotnej. 11 grup, nie ma czasu, żeby wymieniać. Ludzi nie płaci składki zdrowotnej. Nie tak dawno spojrzałem na dane, składkę zdrowotną na 37,5 miliona ludzi, mieszkańców Polski, zapłaciło niecałe 17 milionów. To skąd ma być pieniądze w służbie zdrowia. I trzecia, lekarz musi mieć jedno miejsce pracy, godnie finansowane, żeby mu starczyło na godne życie, żeby nie musiał biegać z pracy do pracy. Dzisiaj przeglądam informację, rekordzista 4 doby pod rząd miał dyżur. Panie prezesie Naczelnej Izby Lekarskiej, niech pan nie pisze do premiera, żeby premier ustalił czas pracy lekarza. To każdy z nas ma we własnym sumieniu ocenić, ile mogę pracować, żeby być bezpiecznym dla chorego i bezpiecznym dla siebie i dla własnej rodziny. I ostatnie zdanie powiem. Nieraz przepychanki mieliśmy w szpitalu, na sali operacyjnej. Kto w tym szpitalu jest najważniejszy? No i odpowiedzi były różne. Dyrektor, ordynator. Anestezjolog, chirurg. Nie, proszę państwa. Najważniejszy w szpitalu, w przychodni jest chory. Chory, potrzebujący człowiek. I do tego musimy wrócić zgodnie z przysięgą Hipokratesa, z danymi Platona, Arystotelesa. Nie wyważajmy otwartych drzwi, bo mimo postępu chory jest taki sam, jak był 1000 lat temu, 10 lat temu, wczoraj, dzisiaj. Każdy chory się boi.
1: Profesorze, wzruszył mnie profesor. Ja mam po prostu, nie wiem co powiedzieć, ale to po prostu cieszę się, że profesor był gościem Poranka Wnet i że mogłam usłyszeć prawdziwego lekarza, bo to jest to częste pytanie, które zadaję. A co z przysięgą Hipokratesa? Czy ktoś jeszcze w nią wierzy? Czy ktoś jeszcze wie, po co jest w tym zawodzie?
0: To jest bardzo niepopularne, a my teraz składają lekarze tak zwane przyrzeczenie lekarskie, które się tam zmienia w zależności. Nagina to się do sytuacji. Nie, proszę państwa, mimo całego postępu, uważajcie, całe było takie, że... Ja może jeszcze jedną rzecz powiem. Proszę państwa, żeby być mądrym, trzeba być dobrze wychowanym. I zawsze mówię, wychowanie przed wykształceniem. Najpierw musimy być dobrze wychowani, dopiero potem się kształcimy. Nie odwrotnie, bo mamy wykształconych...
1: I tu możemy zestaw impertynencji wyrzucać.
0: Ale powołam jeszcze na wybitnego lekarza. Każdy lekarz powinien o tym znać go. Władysław Biegański, który żył w latach 1857-1917. Filozof, logik, filozof medycyny, świetny lekarz, internista. Że on powiedział, że ideałem wychowania jest wytworzyć w uczuciach każdego człowieka wstręt do złego, a zamiłowanie do dobrego. I często powtarzał, nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję profesorze za wizytę i mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia wizyta u mnie w...
0: Trzymam panią za słowo.
1: Oczywiście.
0: Bo ja mam opracowanych 67 pomysłów, co zmienić w służbie zdrowia. Myśli pani, że kogoś to zainteresowało?
1: Mnie. W środę zapraszam po godzinie 18, jeśli profesor się zgodzi, na antenie na żywo. Porozmawiamy o tych wszystkich.
0: Możemy do czwartku rano rozmawiać.
1: W przyszłą środę państwo będą mogli to usłyszeć, jeśli profesor będzie miał chwilę, więc wszystkiego dobrego. Profesor Krzysztof Bielecki ze wzruszenia po prostu.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Słuchają państwo Radia Wnet. 48 minut po godzinie 8 za chwilę wspomnimy wydarzenia z Ursusa z 76 roku.

grabówka, chłopcy schyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł na drzwiach po niej.

0: Gościem Poranka Wnet jest pani Ewa Tomaszewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: To jest zaszczyt, że będziemy wspominać akurat z panią te wydarzenia 76 roku. Zapowiedziałam już, że zaczniemy od Ursusa, od tych wydarzeń czerwcowych w 1976 roku. Robotnicy, pracownicy Ursusa mówią dość. To jak pani wspomina tamten czas? Co się działo? Jak ta fala buntu społecznego narastała?
1: Może ta decyzja o podwyżkach była takim szokiem jednak, dlatego że stosunkowo niedawno, nie pamiętam w tej chwili, czy to było pół roku, czy jakaś taka odległość nieduża w czasie, obniżono ceny cukru. I wobec tego zdumiewające było to, że nastąpiła podwyżka różnych produktów, w tym także tego cukru nieszczęsnego, który był po 12, obniżono do 10, a potem znowu była podwyżka. Więc to wskazywało na jakieś działania takie, nie w pełni przemyślane. Generalnie w sytuacji, w której niedobór produktów żywnościowych jest czymś niemal stałym, kiedy kolejki po podstawowe produkty takiej zwykłej pani domu zajmowały przeciętnie 3 godziny, 4 godziny dziennie. To po prostu sytuacja, w której podnosi się ceny, w której ludziom przestaje wystarczać na zapewnienie podstawowych potrzeb, jest sytuacją nie do akceptacji. Poza tym, jeżeli człowiek pracując na pełnym etacie, wykonując solidnie
0: swoją pracę,
1: często bardzo ciężką albo skomplikowaną, nie jest w stanie zarobić na to, żeby mieć podstawowe środki utrzymania na przeżycie przez miesiąc z własną rodziną, to jest to sytuacja niepokojąca i nie dająca się zaakceptować. Więc właściwie był to taki wybuch rozpaczy też. To po prostu oznaczał, że do pierwszego nie starczy i do każdego kolejnego miesiąca i nie mamy pewności, czy podobna zmiana w krótkim czasie nie nastąpi. Także tutaj trzeba brać pod uwagę to, że ludzie zostali postawieni pod ścianą.
0: I tutaj ten bunt był też buntem w obronie własnej godności.
1: Tak, bo to, że nie można zarobić uczciwą pracą na podstawowe środki utrzymania, to jest właśnie sprowadzanie człowieka do takiej sytuacji, w której jego godność się nie liczy.
0: I zaczyna się ten bunt, który przybiera ogromną skalę, bo jednak komunistów też zaskakuje. Mówimy dziś o Ursusie, ale mamy też potężny strajk w Radomiu. Radom zapłacił ogromną cenę za wtedy swój bunt.
1: No, cena Radomia to jest cena płacona do dziś, prawdę mówiąc. Przecież to było miasto, które było na indeksie, na którego rozwój wszelkie środki były obcinane. Miałam wtedy w pracy koleżankę pracującą w sekretariacie, która chciała skończyć studia. Próbowała się dostać na studia wieczorowe. Nie przyjęto jej, bo urodziła się w Radomiu.
0: Naprawdę? To aż tak głęboko poszło?
1: Tak, to tak głęboko poszło i każdy, kto miał cokolwiek w papierach związane z Radomiem, jakiego by nie dotyczyło to okresu.
0: Warchoły z Radomia.
1: Tak, to było pod hasłem Warchoły z Radomia, było tępione. Ale też prawdą jest, że przy takich wydarzeniach jak w Radomiu nie dało się tego zaklajstrować, że nic się nie stało. Natomiast wyciszano informacje o wielu innych ośrodkach. Przecież Płock skazany był na milczenie, nie tylko na to, że były represje wobec ludzi, którzy wzięli udział w proteście, ale po prostu jakby wykasowano ze świadomości społecznej fakt, że cokolwiek działo się w Płocku. W Warszawie też przecież w innych zakładach były protesty, na przykład u Świerczewskiego. Jedna z moich koleżanek, Ala Cebula, brała udział w takim proteście, straciła pracę wówczas. No do tej pory ma dużo niższą emeryturę, bo po prostu tych lat pracy brakuje, bo miała wilczy bilet, tak jak wiele spośród nas w różnych innych okolicznościach jakby sobie na ten wilczy bilet zasłużyło. W każdym razie to, że Ursus się przebił, to była zasługa tych, którzy w trakcie protestu wymyślili, że jeżeli będzie protest w zakładzie, to nikt go nie zauważy. I wobec tego postanowili rozkręcić szyny. Ludzie wyszli na szyny, rozkręcili szyny kolei dalekobieżnej. Chodziło o to, żeby pociągi, przede wszystkim te, które są w komunikacji międzynarodowej, żeby stanęły, żeby informacja o tym, że coś się dzieje w Ursusie, nie została przemilczana i zadeptana. I to był taki wyraźny sygnał, że po prostu tego się nie da utajnić. Tam z moich znajomych, na przykład Emil Broniarek, brał udział w tych wydarzeniach, jego matka, sąsiedzi. Emil niestety już nie żyje, także po prostu wielu spośród uczestników tego protestu do dzisiejszego dnia nie dożyło, ale kiedy zaczęły się represje, to oni byli tymi, którzy później starali się bardzo aktywnie wspierać Solidarność. Emil był drukarzem w regionie Mazowsza. Po prostu w jakiś sposób przełamana została sprawa obaw przed represjami, mimo ich drastycznego charakteru.
0: No tak, bo tam
1: mimo
0: była ścieżka zdrowia, bicie.
1: Które przecież pierwszy raz są pierwszą ścieżkę zdrowia, jaką znamy z literatury, to mamy w Beniowskim Słowackiego.
0: Dokładnie.
1: Przez Rosjan zastosowaną wobec polskich patriotów.
0: To wspomnienie pana Mirosława Cholewińskiego, który opowiada, tak. Bo był wtedy młodym człowiekiem, a ja gdzieś przygotowując audycję znalazłam taką opowieść, że pan Mirosław opowiada, że był wysportowanym młodym człowiekiem lat 18, więc się w ogóle nie bał tego bicia, ale w pewnym momencie się zorientował, że jeśli nadal będzie sztywno się trzymał i nadal nie pokaże po sobie, że go to jakoś bardzo obchodzi, to go zabiją. Po prostu go zatłuką, wyrażę się kolokwialnie. Ale, bo za chwilę nam się kończy poranek wnet, a ja pani miała później doświadczenia polityczne duże, robiła pani mnóstwo rzeczy zawodowo, to państwo na pewno znają w jakiejś części pani życiorys. Jak pani patrzy na tamte doświadczenia państwa, później zdrady polityczne, zmiany, informacje o tym, że ktoś współpracował, bo to jak w normalnym życiu, nie każdy jest przyjacielem, ten, który się dzieje. Czy warto było wtedy podnieść głowę i czy ta cena...
1: Zawsze warto. Zawsze warto. Po prostu zawsze warto się przeciwstawiać temu, co jest złe, co jest nie do akceptacji. Jeżeli będziemy milczeć, jeżeli będziemy godzić się na takie traktowanie, to po prostu świat będzie się stawał coraz gorszy, coraz trudniejszy dla nas do przeżycia. Też ten okres życia w takim świecie, ale też i dla wszystkich. Nie można się godzić na pozbawianie ludzi godności, nie można się godzić na pozbawianie ludzi wolności i zdrowia za to, że mówią prawdę, że tej prawdy chcą bronić, za to, że starają się dbać o własne rodziny, żeby nie zdychały z głodu, bo ktoś ma inne pomysły ideologiczne. Po prostu trzeba się przeciwstawiać takim postawom, jakiekolwiek by władze nie były.
0: To w jakim miejscu dziejowym jesteśmy? W jakim miejscu teraz jest Związek Solidarność?
1: Związek Solidarność jest cały czas na miejscu tego, któremu zależy na tym, by dbać o właściwe warunki pracy, o godne warunki pracy i sprawiedliwy sposób wynagradzania, o dbałość o bezpieczeństwo w pracy, o to, by ludzi bez powodu albo z powodów na przykład politycznych czy innych ideologicznych nie wyrzucano z pracy, wspiera osoby wyrzucone z pracy bez uzasadnienia, stara się zapobiegać masowym zwolnieniom. W tej chwili jest to niestety bardzo poważny problem w całej Polsce.
0: Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję, ale słuchacze piszą, że jeśli pani się zgodzi, to chcielibyśmy zaprosić panią na taką godzinną rozmowę, żeby porozmawiać o tej historii, o pani historii, o pani życiu. To jeśli będzie możliwe, oczywiście, to byłoby dla nas zaszczytem.
1: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że warto porozmawiać na przykład o takich sprawach jak przygotowanie na wypadek zachowań nieetycznych władz o charakterze dyktatorskim. Mieliśmy przez wiele lat do użytku książeczkę Obywatela Służba Bezpieczeństwa i to było bardzo pomocne. Myślę, że warto do tego wrócić w sytuacji, jaką mamy teraz w kraju.
0: Ewa Tomaszewska była gościem Poranka Wnet. My wspominamy tu te czerwcowe wydarzenia, które w 1976 roku rozpoczęły marsz zmian w naszym kraju. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję i liczę na tą rozmowę, bo zobowiązałam się już publicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie. Żegnam się z państwem 4 minuty po godzinie 9. Przepraszam za spóźnienie serwisu, ale sytuacja jest wyjątkowa. Nazywam się Katarzyna Adamiak, Konrad Tomaszewski, Adam Czerpak, Hania Tracz wydała ten poranek. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zapraszam na wiadomości, co w programie. Afera Kacprzyka. PiS mówi o brudnej wspólnocie. Prezydent Warszawy w nocnym głosowaniu uzyskał absolutorium. Chwalił się nowym centrum. Konferencja w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy. Protest przeciwko banderyzacji.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wczoraj w tym mieście odbył się protest pod hasłem przeciwko banderyzacji Ukrainy. Przemawiał między innymi gdański poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
2: Państwo, mamy mówić, że jak wynoszą na sztandary, jak ta czarno-czerwona szmata powiewa na Ukrainie, na ich ulicach, jak kolejne miasta, wsi otrzymują nazwy ulic upamiętniające Banderę, Romana Szuchewicza, to mamy udawać, że to jest wszystko w porządku?
3: Hańba!
2: Mamy mówić, że czy na to godzimy?
3: Hańba! Hańba! Hańba!
0: Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka przyciągnęła uwagę ogólnopolskich mediów. Radni PiSu domagali się odwołania trojga wiceprezydentów. Ponadto żądali odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Jesteście brudną wspólnotą, mówił poseł Piotr Gliński.
4: Państwo uważacie, że ten skandal warszawski to jest jakiś indywidualny przypadek? Próbujecie, wbrew oczywiście oficjalnym oświadczeniom, zamieść to pod dywan. My uważamy, że to jest skutek, jak mówił inny wielki intelektualista polski, Stefan Kisielewski, to nie tyle kryzys, co rezultat. To jest skutek funkcjonowania brudnej wspólnoty w Warszawie, ale także w całej Polsce, tej ośmiornicy.
0: Prezydent Rafał Trzaskowski w wystąpieniu odniósł się do głośnej wypowiedzi lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego. Stwierdził on, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani.
5: Nie mam w tej chwili żadnych możliwości stwierdzenia tego, czy taka osoba jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. Mam wątpliwości. Mam wątpliwości, bo to by oznaczało, drodzy Państwo, gdyby tak rzeczywiście się stało, to by oznaczało, że w tym szpitalu wszyscy, którzy pracowali na SOR-ze, próbowali tuszować zabójstwa. Czy Państwo sobie wyobrażacie, jak to jest nieprawdopodobnie poważny zarzut? To będzie wyjaśniane przez prokuraturę.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w nocnym głosowaniu uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Przeciwko było Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. W wystąpieniu przed głosowaniem Trzaskowski prezentował raport o stanie miasta. Mówił o tak zwanym nowym centrum Warszawy.
5: Symbolem tej metamorfozy jest plac centralny, który w 25 roku powstał w miejscu zdegradowanej części placu Defilad. Posadziliśmy tam ponad 100 drzew i tysiące innych roślin, a kamienna posadzka odwzorowuje siatkę przedwojennych ulic i dawnych kamienic. Wróciły nawet odrestaurowane zabytkowe kandelabry. Plac centralny to tylko jeden z elementów całego tego planu. Zazielniliśmy Marszałkowską, otworzyliśmy Plac Pięciu Rogów, przebudowaliśmy Chmielną i nie zwalniamy, bo w tym roku ruszają kolejne etapy, między innymi przebudowa Kruszej i pasaż łączący dworzec centralny ze stacją metra.
0: Robicie ze Śródmieścia centrum turystyczne, a zapominacie o mieszkańcach tej dzielnicy i nie macie pomysłu na rozproszenie miejsc pracy, przekonywał radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Herbich.
6: Śródmieścia, którą pan promuje, to jest Śródmieście dla turystów. Tylko historycznie ukształtowane Śródmieście Warszawy takie nie jest. I to jest realizacja wizji, która nie jest zgodna z tkanką tej części Warszawy. Po pierwsze dlatego, że mimo wyludniania się Śródmieścia ciągle żyje tutaj wielu ludzi, zwłaszcza ludzi starszych. Po drugie, ze względu na to, że Śródmieście jest ciągle także miejscem, w którym ulokowana jest znaczna część miejsc pracy.
0: Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen zakończył serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski pod hasłem Zapytaj Mentzena. Ostatnie odbyło się wczoraj po południu w Siedlcach. Lider Konfederacji był pytany między innymi o niską dzietność Polaków.
7: Ma pan dzieci? Skąd?
8: No nie mam, jestem
7: pełnoletni. Nie ma pan dzieci. A ma pan żonę?
8: Nie.
7: A dziewczynę?
8: Chciałbym.
7: Czyli nawet dziewczyny pan nie ma. No widzi pan. I to jest właśnie prawdziwy problem. Bo żeby było dziecko, to najpierw musi być małżeństwo. Żeby było małżeństwo, najpierw musi być narzeczeństwo, a wcześniej trzeba mieć jeszcze dziewczynę, albo dziewczyna musi mieć chłopaka. I teraz wszyscy się skupiają na tym, że nie ma dzieci. Natomiast mało kto zauważa, że nie ma dzieci, bo nie ma małżeństw. Załóżmy, że ja miałbym pana przekonać, żeby pan miał dzieci, tak? No to pierwsze zadanie, znaleźć trzeba panu dziewczynę. I czy pan naprawdę oczekuje, żeby państwo panu dziewczynę znalazło?
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni w cieniu, w Krakowie i we Wrocławiu do 33, a w Białymstoku do 29.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
9: Wiadomości sportowe.
10: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
11: Andrzej Karaś, dzień dobry. Ostatni dzisiaj poranny serwis, nie tylko mundialowy, ale i szerzej sportowy. Natomiast zaczniemy od tego, co już wiadomo o 1:16 finału północnoamerykańskiego mundialu w piłce nożnej. Kanada zmierzy się z sensacyjną uczestnikiem 1:16 finału, Republiką Południowej Afryki. Brazylia podejmie Japonię. Holandia zagra z Marokiem, USA podejmie zaś Bośnię i Hercegowinę. Pozostałe pary poznamy dzisiaj w nocy i będziemy wiedzieć coraz więcej. Zapowiedź tych meczów i głębsza analiza sytuacji i ciekawostki, komentarze, analizy już o 17:10 w Studio Mundial, na które bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast dzieją się też ważne wydarzenia w innych sportach. Trwa turniej Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach. W środę Polska pokonała Belgię 3-2. Wczoraj wieczorem również 3-2. Biało-czerwoni okazali się lepsi od reprezentacji Turcji. W sobotę o 17:00 zagra Polska z Niemcami. Na koniec turnieju w niedzielę o godzinie 20:00 z Argentyną. W tym momencie w całej tabeli Ligi Narodów Polacy zajmują miejsce szóste z dorobkiem 11 punktów. Prowadzą Stany Zjednoczone punktów 15. I zakończę smutną informacją ze świata siatkówki. Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn, Argentyńczyk Daniel Castellani, mistrz Europy z reprezentacją Polski z roku 2009. Castellani miał 65 lat.
9: Wiadomości sportowe.
10: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
13: Reklama.
14: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
15: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
16: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
15: Zaprasza Fundacja Art Bene.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano.
18: Zaprasza Magdalena Woźniak.
19: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
21: Wnet Kultura.
22: O kulturze szeroko.
21: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
22: głęboko.
23: De Profundis.
24: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
25: To była autopromocja.
26: Prawo bez cenzury. Order Orła Białego, o którym teraz jest głośno, przeżywał czasy swych wzlotów i upadków. To najwyższy order Rzeczpospolitej. Ustanowił go głównie z powodów prestiżowych król August II Mocny, który był Niemcem z saskiej dynastii Wettynów. Objął polski tron po wyborze w wolnej elekcji po śmierci króla Jana III Sobieskiego. Na potrzeby tej elekcji przeszedł nawet na katolicyzm. Jego rządy, jak to rządy Niemców w Polsce, przyniosły nam duże szkody polityczne. Wciągał Polskę w wojny i uzależniał od Saksonii i innych mocarstw. Ale to ten Niemiec został wybrany na polskiego króla w końcu XVII wieku przez przekupną szlachtę. I to ten Niemiec, nie myślący specjalnie interesami Polski, ustanowił w 1705 roku Order Orła Białego. Wielka szkoda, że podobnego orderu nie ustanowił wcześniej nasz wielki polski król, bohaterski obrońca chrześcijańskiej Europy przed morderczym islamem, zwycięzca nad Turkami spod Wiednia, król Jan III Sobieski. Osobisty, bezpośredni dowódca prowadzący połączone armie i szarże słynnej polskiej niezwyciężonej husarii w decydującej bitwie z wojskami osmańskimi. Gdyby to Jan III Sobieski po Wiktorii Wiedeńskiej ustanowił podobny polski order, odwołujący się do bohaterskiego rycerstwa i polskich wojowników, honorujący ich ofiarę krwi, poświęcenie i męstwo dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej, waga i szlachetność urodzenia tego orderu byłaby bardziej w polskich dziejach zakorzeniona. Tak mi się wydaje. No ale ustanowił ten order Niemiec z dewizą za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla tronu i państwa. Nazwa orderu miałaby nawiązywać do rycerstwa polskiego walczącego pod chorągwiami i proporcami Orła Białego. Order otrzymał błękitną wstęgę, którą zawieszano od lewego ramienia do prawego boku wraz z przypiętym na szarfie krzyżem maltańskim z orłem wykonanym ze złota i srebra, ozdobionym czerwoną i białą emalią oraz drogimi kamieniami. Po początkowym zainteresowaniu tym orderem, rozdzielaniu go na lewo i na prawo, a nawet sprzedawaniu go potem każdemu chętnemu, jego ranga spadła. Później nawet popyt na jego kupno spadł, a potem nikt nie chciał go kupować już nawet za marne pieniądze. Po trzecim rozbiorze Polski order przestał być nadawany, a w 1831 roku car w ogóle zniósł order Orła Białego i order Virtuti Militari jako ordery ówczesnego Królestwa Polskiego. W latach 1831-1917 carowie Rosji nadawali go jako odznaczenie Imperium Rosyjskiego z niektórymi tylko elementami Królestwa Polskiego. Po 1831 roku order Orła Białego nie był już traktowany jako kontynuacja polskiego orderu rycerskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sejm Rzeczpospolitej ustawą z 4 lutego 1921 roku odnowił ten order jako najwyższe odznaczenie państwa. Otrzymał on wtedy dewizę za ojczyznę i naród, przywracającą jego powagę i wyjątkowość jako najbardziej zaszczytnego polskiego orderu państwowego, przyznawanego najwybitniejszym Polakom i najwyższej rangi przedstawicielom obcych państw. W okresie dwudziestolecia międzywojennego order Orła Białego otrzymało około 24 Polaków i około 88 obcokrajowców. Wśród Polaków kawalerami orderu Orła Białego byli m.in. Józef Piłsudski, generał Józef Haller, Ignacy Jan Paderewski, Adam Sapieha, Józef Beck, ksiądz Zygmunt Łoziński czy Gabriel Narutowicz. Order Orła Białego otrzymało prawie 3 razy więcej obcokrajowców, głównie władcy i prezydenci. M.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson za oczywiste zasługi dla odrodzenia po zaborach niepodległej Rzeczpospolitej. Order otrzymali też na przykład królowa Holandii Wilhelmina, cesarz Etiopii Haile Selassie, Ferdynand Foch, ale też Filip Petain i Mussolini, jeszcze przed czasami faszyzmu. Po II wojnie światowej w PRL Order Orła Białego został ustawą z lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach zniesiony. Uchylono wtedy przedwojenną ustawę z 1921 roku, która ten order ustanawiała. Order Orła Białego zastąpiono innym odznaczeniem komunistycznym, Orderem Budowniczych Polski Ludowej, ustanowionym w 1949 roku. Order Orła Białego ponownie przywrócono ustawą w październiku 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Pierwszymi, którzy ten order otrzymali z rąk polskiego prezydenta, był papież Jan Paweł II w 1993 roku oraz król Szwecji Karol Gustaw. Dewizą przywróconego w 1992 roku Orderu Orła Białego jest powtórzone z ustawy z 1921 roku hasło „Za ojczyznę i naród”. Od 1993 roku kolejni prezydenci przyznali Order Orła Białego około 194 Polakom i około 100 obcokrajowcom, razem około 300. 300 tylko w 33 lata. Po 1992 roku spośród obcokrajowców otrzymywali je głównie stosownie do zwyczajów międzynarodowych monarchowie i monarchinie odwiedzający Polskę i głowy różnych państw, prezydenci, premierzy czy kanclerze. Dla nich ten order był maskotką z egzotycznej Polski i z pewnością złożono potem do jakiejś zakurzonej, zapomnianej szuflady jak bibelot z Afryki. Order zaspokajał monarszą i dygnitarską próżność. Nie miał dla nich w istocie żadnego znaczenia. Ustanowienie tego orderu przez Niemca w Polsce, Augusta II z dynastii Wettynów, mogło mieć dla niektórych tylko ewentualnie sentymentalno-rodzinne znaczenie. Wśród uhonorowanych po 1992 roku Polaków wiele było moim zdaniem wątpliwych postaci, które akurat dla polskiej ojczyzny i narodu nie położyły cenniejszych zasług. Można listę odznaczonych znaleźć w internecie i mocno się zdziwić co do niektórych przypadków. Wśród cudzoziemców, jak wspomniałam, byli głównie monarchowie i głowy chyba wszystkich europejskich państw. Był prezydent Jacques Chirac obrażający Polaków, był komunista ukraiński, prezydent Leonid Kuczma, też odważnie odsyłający teraz ten order Polsce. Był nienawidzący i szkodzący Polsce niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Była prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, szkodząca Polsce i litewskiej Polonii. Jako komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu blokowała wszystkie inicjatywy regionalne, krytykowała demokratycznie wybrany w Polsce rząd PiSu za niepopieranie reelekcji Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. To ona też jako prezydent Litwy zaostrzyła antypolską politykę oświatową, ograniczając nauczanie w języku polskim. Prezydent RP w 2019 wręczył jej jednak Order Orła Białego za jakieś nie tyle wybitne zasługi dla Polski i Polaków, ile chyba za wyjątkowe szkodzenie polskim interesom i na Litwie, i w Unii Europejskiej. Nie rozumiem, za jakie zasługi, za jakie znamienite, w cudzysłowie, zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej uhonorowano też na przykład ówczesnego prezydenta Ukrainy Poroszenkę. Za jakie znakomite i znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej Polskiej Ordery Orła Białego otrzymują staśmy jakichś obyczajów międzynarodowych, na przykład Wielki Książę Luksemburga czy Sylwia Królowa Szwecji, albo Wilhelm i Maksyma, król i królowa Niderlandów, czy Albert II i królowa Paola z Belgii i prawie wszyscy inni europejscy królowie. Wątpię, by mieli świadomość charakteru tego orderu otrzymanego od narodu tak doświadczonego w przeszłości, dla którego to akurat odznaczenie ma tak duże też godnościowe znaczenie. Wątpię, czy w ogóle wiedzieli coś głębiej o Polsce. Warto przypomnieć przepisy ustawy z października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Przepis artykułu 4 ust. 2 mówi, że, i tu cytuję, ordery i odznaczenia mogą być nadawane też cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczpospolitej oraz stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Zaś przepis artykułu 10 ust. 2 tej ustawy, przywracający Order Orła Białego, mówi, iż order ten nadawany jest za znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo iż przepis ten, który przed chwilą cytowałam, artykułu 10, przywracający Order Orła Białego, mówi o przyznawaniu go tylko za, cytuję, za znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej, koniec cytatu, to do jego stosowania rozciągnięto w praktyce przepis artykułu 4, który zezwala nadawać ten order także stosownie do zwyczajów międzynarodowych. czyli szeroko zezwala na traktowanie tego najwyższego odznaczenia od państwa polskiego dowolnie, jak prestiżowy, oficjalny prezencik dla każdego wyżej postawionego w hierarchii politycznej i społecznej gościa dla zaspokojenia jego zagranicznej próżności. Gościa bez żadnych zasług dla Polski, a często szkodzącego Polsce otwarcie. Order Orła Białego stał się rodzajem standardowego prezentu dla cudzoziemców bez konkretnych zasług dla Polski. O braku szacunku dla tego orderu i polskich wysokich odznaczeń świadczy obecna akcja ich odsyłania pocztą niezasłużenie nagrodzonych za nic Ukraińców, dowodzących, że w ogóle na te zaszczyty jako zwolennicy zbrodni wołyńskiej na Polakach nie zasłużyli nigdy. Praktyka obdarowywania orderem Orła Białego cudzoziemców, ale i Polaków powinna zostać gruntownie przemyślana. Znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej to co innego niż zwyczajowe, bezzasadne rzucanie pereł przez obce wieprze polskimi imponderabiliami. Naszymi wartościami godnościowymi należałoby zaprzestać obdarowywania stosownie do zwyczajów międzynarodowych najwyższym polskim orderem Orła Białego, bo to rozmywa jego rangę i narodową wagę. Powinien być on przyznawany też ewentualnie obcokrajowcom, ale tylko za rzeczywiste, znamienite, wyjątkowe, realne, weryfikowalne zasługi dla chwały i pożytku RP. Dla politycznych, zagranicznych gości i monarchów należałoby ustanowić osobny order. Obecna praktyka rozrzucania orderu Orła Białego, symbolu polskiej wdzięczności, kilogramami na lewo i na prawo, ładnym paniom i panom, upokarza Polskę i Polaków. Krystyna Pawłow.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: No pięknie, pięknie nam daje czadu elektrownia słoneczna, główna na niebie. Ja pamiętam takie powiedzenie z młodości mojej, ja z Pragi jestem. Git planeta żaru kopsa. No i żaru kopsa, ale my o energetyce też. Profesor Ludwik Pieńkowski.
4: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Wiceprezes Zbigniew Zieliński.
4: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. My staramy się być jak zwykle na bieżąco ze sprawami energetycznymi. Śledzimy los wiatraków. Mamy nadzieję, że może się trochę stopi od tego słońca, tych wiatraków. Ale to już inna sprawa. Natomiast dwa dni temu Tomasz Stępień,
4: tak,
3: były bardzo ważny menadżer od energetyki i teraz też bardzo ważny menadżer energetyki. Tam jest kilka takich literek, a później ATOM, to jest Stowarzyszenie Pracodawców, tak?
4: Polski Związek Pracodawców Budownictwa ATOM.
3: No to bardzo ważna sprawa, ATOM. No właśnie, i on wyraził zaniepokojenie pewnego typu, ponieważ okazuje się, że pewne projekty mogą, że tak powiem, nie pójść w związku z wojną na górze, tak?
4: No
3: tak,
4: wojna na górze. Mówiąc. Tak. O co chodzi? Chodzi o Choczewo, o wybudowanie naszej pierwszej elektrowni jądrowej i zasadniczym elementem, który rozstrzygnie, czy ta budowa jest prowadzona, czy jest to dobry projekt dla Polski, to jest udział polskiego przemysłu. Takie kluczowe słowo, local content się nazywa, 40% ma być po stronie polskiej.
3: Nawet więcej niż przy wiatrakach na Bałtyku.

0: już z przedsiębiorcami Amerykanie chcą rozmawiać, to na przykład no chcą, żeby umowa była zawarta na warunkach prawa amerykańskiego. To oczywiście niemalże jest odcinającym warunkiem nie do przyjęcia dla polskich firm. Dalej, no finansowanie. Oczywiście Amerykanie to chcą od nas, od polskich elektrowni jądrowych, dostać bardzo duże zaliczki i to szybko, a rozliczać etapami i nieważne, czy będzie wybudowana elektrownia, czy nie. Natomiast oni z podwykonawcami to chcą dawać małe zaliczki, a rozliczać o najlepiej nigdy. Więc tu jedynie, jeżeli będzie zdecydowana postawa wszystkich po stronie Polski, partnerów, no jest szansa na odniesienie sukcesu. No w czasach konfliktu pomiędzy koalicją narastającego konfliktu, no to jest coraz trudniejsze. Rok temu powiało taką nadzieję, bo rok temu ten Polski Związek Pracodawców Budownictwa wybrał na prezesa tego nowego stowarzyszenia, które sobie dopisało słowo Atom, Tomasza Stępnia. No, Tomasz Stępień jest menadżerem.
1: Jest kojarzony z ubiegłymi czasami. No.
0: Z ubiegłymi czasami. To gdy ministrem był Piotr Naimski, to został wybudowany Baltic Pipe i głównym menadżerem do budowy Baltic Pipe to był właśnie Tomasz Stępień. W końcówce rządów PiS-u pan Tomasz Stępień był prezesem polskich elektrowni jądrowych. No i oczywiście no można tylko podziwiać motywację pana prezesa Tomasza Stępnia, że się chce dalej angażować w sprawy publiczne, ale dużo trudniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten Związek Wielkich Polskich Firm Budowlanych zdecydował się na wybranie jako twarz do rozmowy z rządem właśnie pana Tomasza Stępnia, no, menadżera kojarzonego z PiS-em.
1: Ale może to jest po prostu, to są normy takie prawdziwe, no tak. Że on jest dobrym fachowcem.
0: Tak, no i cieszyć by się można. No rok temu ten układ budził nadzieję, że zadziała, no bo był jakiś podział. Co prawda podział bardzo asymetryczny, no bo on dawał premierowi Tuskowi no, możliwość w zasadzie nic nie robienia, całą czarną robotę by miał zrobić prezes Stępień. A wiadomo było, że i tak całe, jeżeli osiągnie sukces, to wszystkie laury spadną na rząd, a prezesie Stępniu mało kto...
1: Będzie można wziąć kolejne pożyczki.
0: Tak, a na prezesa Stępnia może tam 0,5% spadnie lauru sukcesu, a PiS będzie mówił, a PiS się dokleja do sukcesu Tuska, tak?
1: No i, co? I teraz się
0: nagle... No i teraz ten ostatni wywiad jest bardzo niepokojący, ponieważ no, między wierszami można przeczytać, że ten układ, który rok temu jeszcze był możliwy, no po wybuchu ostatniej no, wielkiej afery ze Szpitalem Południowym, kiedy widać, że Koalicja Obywatelska podjęła walkę absolutnie ze wszystkimi sygnalistami, ze wszystkimi krytykami, totalną, no to ten układ, który może doprowadzić do sukcesu dobrego kontraktu z Amerykanami, no nie doprowadzi. No oczywiście najwięcej wygrają na tym Amerykanie, no bo oni i tak dostaną kontrakt, tylko że polskie firmy dostaną dużo gorsze warunki, bo nikt nie będzie ich bronił, bo mówię, żeby dobre zawrzeć kontrakt, to potrzeba no, wszystkich. No tu oczywiście jest jakaś nadzieja, duża nadzieja, że na przykład prezydent Nawrocki w to się włączy, ma przecież olbrzymi autorytet w Ameryce i nie wiem, co tu można by zrobić, ale najważniejsza rzecz to, żeby ten kontrakt był zawarty. Oczywiście wydaje się, że ustąpienie premiera Tuska w tej sytuacji no byłoby wręcz wskazane, bo inaczej...
1: No ważne też, żeby było wiadomo, nie tak jak ostatnie te pożyczki, że nie wiadomo właściwie ile procent, ale dobra, pan tak, wiceprezes.
2: Ja właśnie dlatego, czy ten local content nie jest tutaj jakimś takim panaceum na wszystko, czy warto w ogóle się tym zajmować, ponieważ będzie decydował generalny wykonawca, czyli amerykańskie te konsorcjum Westinghouse Bechtel i tak przecież tak czy siak oni są skazani na udział firm lokalnych. I jeżeli będą chcieli na jakichś warunkach prawa amerykańskiego, no to nikt nie podpisze, więc będą musieli się zdecydować na te warunki, jakie są tutaj. No chyba, że zatrudnią firmy amerykańskie, czy koreańskie.
0: Raczej azjatyckie, czy ale też jakieś afrykańskie firmy. Ilość no, pracowników tanich do zdobycia na świecie jest bardzo duża.
2: Kompetencje trzeba mieć do tych budowlanych. Więc...
0: Nie. 20% local content to są prace podstawowe budowlane.
2: No tak, tam jakiś piasek, beton. Drogi tak. Nie można zrobić 100 i znak zakazu
1: łopata, tych ciężarów.

0: Także to po prostu, bo w ten sposób możemy nie wybudować tej elektrowni, chcąc zamiast 20% 25%, bo im zdaniem...
1: Ale może to jest takie rozwiązanie, tak mi się przypomniały stare czasy, bo tak jak było za komuny, to był taki pomysł, że powinniśmy wywołać wojnę z Stanem Zjednoczonym,
0: się poddać. Niego,
1: się poddać no, i wtedy byśmy wszyscy byli jedną rodziną, byłaby prawo i wszyscy bylibyśmy Amerykanami natychmiast, tak?
0: Tak.
1: I by te prawo nas, że tak powiem, nikt nikogo by nie bujał, no bo bylibyśmy jednym wielkim narodem, tak?
0: No tak, tak i tak, tu... Może właśnie warto tam, żeby popchnąć tą budowę, niż czepiać się tu tej
2: 10%. Aż się chcę powiedzieć do prezesa zastępnia, że w tej trudnej sytuacji, bo niewątpliwie atak na niego musi nastąpić po tym wywiadzie, w którym komentowany był i Manny Pereira, i WP, takie standardowe u nas różne portale internetowe.
1: No to są no to... takie torpedowce.
2: Takie tak? torpedowce, tak.
1: No, sygnały, że strzelamy w tym kierunku.
2: Strzelamy, no bo przecież albo rząd Tuska ustąpi, co wydaje się, że jest najkorzystniejsze z punktu widzenia budowy elektrowni jądrowej i pewno nie tylko, albo będzie chciał rozbić to stowarzyszenie i pertraktować oddzielnie tam z Budimexem, Erbudem, Mostostalami czy Vinci,
1: gdzie
2: czy Polimexem. Tak. Trzeba pamiętać, że te wszystkie wielkie firmy budowlane zawsze będą zależne od każdego rządu, no bo one żyją z dużych kontraktów zawieranych z rządem, z inwestycjami infrastrukturalnymi. Ale no, przy obecnym nasileniu konfliktu tolerowanie przez Tuska
1: no, ale są przecież te obiektywne rady nadzorcze, prawda?
2: Tak, tak, bardzo obiektywne. Tak. Nie, nawet usłyszałem, że ktoś sobie przypomniał, że jest domniemanie niewinności.
1: Tak?
2: No tak, w telewizji słyszałem.
1: No to niesamowite.
2: Niesamowite. No już przez dwa lata nie było domniemania niewinności. Można było torturować księdza, a tu nagle okazuje się, że można domniemywać niewinność.
1: No to jak się stoi po właściwej stronie barykady, to jest domniemanie niewinności. Jak się stoi po niewłaściwej... Tak,
2: no w pustyni i w puszczy jest widać dobrze przerobioną lekturą przez niektórych. Tam szczególnie jeden cytat.
1: Ale
2: tak?
1: To jest lektura...
2: Obowiązkowo,
0: ale już chyba nie obowiązująca.
1: Nie,
0: ona
1: jest już na indeksie.
2: Tak? Na indeksie,
1: ale w samych swoich... tam pojawia się słowo murzyn.
2: Ojej. Tak,
0: ale w samych swoich była to zupełnie inaczej postawiona sprawa realistycznie, jak babcia wręcza granaty i mówi sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No to jest bardziej... No,
2: możemy tu życzeniowo sobie myśleć różne rzeczy, natomiast to chciałbym życzyć no, dużo wytrwałości panu prezesowi Tomaszowi Stępniowi i całej naszej branży budowlanej, żeby w tej trudnej sytuacji wytrwali. No, chciałoby się powiedzieć tak, jak kiedyś zaśpiewał nam Wojciech Młynarski, może puścimy to pod koniec, róbmy swoje. To jest chyba w tej sytuacji no, najważniejsze, co możemy zrobić.
1: No, ja też tak uważam, że to jest jedynie możliwe, a to może teraz puśćmy na chwilę i później wrócimy do rozmowy, tak?
2: Tak.
1: Dobry pomysł. Tak opadną nam emocje troszeczkę i się zajmiemy dalej tematem energetyki. Proszę Państwa, no to Wojciech Młynarski.
3: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów, oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie.

na własną miarkę. Majstrujmy sobie chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, prój do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się.

zrobię swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż sięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc kurcze, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zęgrzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi.

bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, może to coś da.

się. Suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez

0: 55.
1: Już później.
2: No właśnie, za chwilę zajmiemy się troszeczkę naszą wspaniałą planetą, co żaru kopsa, i powiemy, jak to może mieć wpływ na nasz system energetyczny, ale powiem, że właśnie, ale proszę pamiętać zawsze, że są cuda. Ja wczoraj sobie wróciłem do książki Kompleks Polski Tadeusza Konwickiego i tam jest taka sytuacja, że panowie czekając w kolejce do jubilera przed świętami, no wyszli, bo tam trzeba było się zapisywać do tej kolejki, oni mieli tam dużo czasu i poszli do takiej, to się nazywało Meta kiedyś, i poszli na lornetę z galaretą, lornetę z meduzą, to się tak nazywało. Meduzą, no ale generalnie rzecz biorąc, nagle wyłączyli prąd. Ale proszę państwa, telewizor działał. Cały czas oni byli bardzo zdziwieni. Telewizor działał i oni obchodzili ten telewizor. Mówili, kurczę, przecież nie ma prądu. A okazało się, że działał. No ale co? A u nas działa słońce. To tak, po pierwsze, nie musimy grzać, tak, dogrzewać się, ale musimy się chłodzić. Chłodziarki też wymagają energii, tak?
0: Tak, chłodziarki wymagają, klimatyzacja wymaga energii i to, co w Polsce się stało obecnie przez ostatnie lata, to doszło do takiego zrównoważenia, które wydawałoby się, że jest naturalne, że jak świeci słońce, to potrzebujemy klimatyzacji, czyli dobrze byłoby, żeby ta energia słoneczna była właśnie konsumowana przez klimatyzatory. I pewien rodzaj tej równowagi osiągnęliśmy. Także dzisiejsze słoneczne, ciepłe dni, mamy się czym chłodzić. To słońce też chłodzi.
2: O. Ale biedne wiatraki, nie ma wiatru, tak stoją. Takie.
0: Biedne wiatraki czyhają na nas, bojowe wiatraki.
3: Ale w nocy będą wiały.
0: Bo jak patrzymy na prognozę pogody, to co w przyszłym tygodniu może się dziać, no to
2: będzie huragan,
0: no mają być straszne wichury. No oczywiście energetyka wiatrowa, chyba to parę lat temu zaprzestali się chwalić swoimi osiągnięciami w czasie wichur. No bo oczywiście w czasie wichur też dachy są zrywane, ludzie ponoszą straty. Ale pamiętam, kiedyś mieli fatalny PR, bo oni wtedy tutaj wiadomości jakiegoś tam telewizji oglądam, tak, pierwsza wiadomość, wiatraki osiągnęły wielką moc, bo były huragany. Druga wiadomość, zerwano ileś tam dachów. No to już też no, wiatraki
2: co,
0: się...
2: Co dobre i złe wiadomości.
0: No tak, dobre i złe. No to teraz w czasie huragan...
2: będzie energia na to, żeby te dachy odnowić. Tak?
0: Tak, ale poprawili znacznie PR. Już nie chwalą się wielką produkcją, kiedy ludzie tracą dobytek i są nieszczęścia.
3: No tak, ale jeśli chodzi o moc w Polsce, nazwie to zainstalowaną, tutaj profesor mnie strofuje, że to nie jest ważne, moc zainstalowana fotowoltaiki w tej chwili jest 25 gigawatów, kiedy w świeci słońce możemy ją wykorzystać i to pokrywa całe zapotrzebowanie. Z kolei wiatru mamy 15 gigawatów. To też jest już dosyć sporo. Prawdopodobnie tego wszystkiego jest trochę za dużo.
2: Przyrost o 5 od 2024
3: tak,
2: roku.
3: Tak, i w tym roku las powstaje w okolicach Choczewa, to zamiast tych reaktorów atomowych to rosną wiatraki. To w tempie jeden na tydzień, półtora tygodnia. Także tempo jest niesamowite.
2: I to wszystko się udaje, ta biurokracja.
3: Ale tam pozwolenie. Jest takie tempo, to jak się czyta artykuł, to jest po prostu entuzjazm. Jedyny problem to finansowanie. Ale poza tym organizacja, wydajność, kooperacja, to
2: ale
3: wszystko
2: możemy
3: tam
2: pożyczyć.
3: Działa.
2: Mamy dobrego pożyczkobiorcę, tak?
3: No właśnie.
2: Finansów, wszystko, no to wszystko pożyczyć. Nie wiadomo na ile procent, ale pożyczyć.
3: Norweskie fundusze europejskie, wtedy wszystko się dodaje. Ale chciałbym wspomnieć o tym, że dzisiaj w radiu została podana informacja, że kopalnia Bielszowice wchodzi w stan likwidacji, kopalnia węgla. KWK Bielszowice. I to jest jakby taki kontrapunkt do tych wiatraków, że kolejna kopalnia, 1700 osób, powolutku będzie likwidowana. I chciałbym też przy okazji wspomnieć...
2: Ale może nie będzie tak źle. Telewizja też jest w stanie likwidacji.
3: A ciągle trwa.
2: Coraz się rozwija i w ogóle trwa i ma sukcesy. Ale grami, nie grami.
3: No zgadza się. Ale jeszcze można wspomnieć o kopalni Jankarski. Miała w Polsce powstać kopalnia Jankarski. To jest na działkach wydobywczych w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni Bogdanka. Jankarski to taka nazwa, tylko ona nie powstała do tej pory. Natomiast autorem tego przedsięwzięcia jest taka firma australijska Prairie Kopacze, czyli Prairie Mining. I oni podkupili te działki jakoś sąsiadujące z Bogdanką, co blokowało rozwój kopalni. I Potem doszło do sporów sądowych i jednakowoż nie dostali zgody na budowę, a powinni, i w świetle prawa unijnego im się to należało, i wygrali kilka procesów i w Singapurze, w całym świecie, i to jest to 1,2 miliarda złotych Skarb Państwa musi zapłacić tej firmie. I ta firma już nie nazywa się w tej chwili Preriowi Kopacze, tylko Green X nazywa się, i zajmuje się łupkami miezionośnymi właśnie w okolicach Nowej Soli. Badania prowadzili na podstawie między innymi tej Lumina, tam zaczęła też budować. I ten jest dosyć...
0: Lumina nic nie zaczęła budować.
3: Dosyć ciekawe. W każdym razie, no jeszcze nie, ale to jest może o tyle ciekawe, że myśmy troszeczkę nakłamali, jeśli chodzi o zawartość srebra tydzień temu. I to się nazywa Cooper-Schiffer pas miedzionośny, który zaczyna się tak w okolicach Wrocławia, idzie przez pod Zieloną Górę, Nowa Sól, pod Berlin i później koło Stuttgartu, i tak dochodzi do granicy Francji. To jest pozostałość po Morzu Cechsztyńskim, które jest przyczyną tutaj naszego bogactwa, między innymi w sól i miedź. I KGHM znajduje się na skraju tego pasa, te kopalnie KGHM-u, natomiast Nowa Sól jest na środku. Efekt jest z grubsza taki, że w KGHM-ie zawartość miedzi w rudzie jest 1,5%, czy tam 1,6, a srebra 50-60 gramów na tonę urobku.
2: Czyli malusieńko.
3: Można powiedzieć, ale się opłaca bardzo, mimo to KGHM, pomimo podatku miedziowego, jest firmą, która dobrze prosperuje.
2: To podniesiemy podatek.
3: A to właśnie. I teraz, natomiast w tym środku tego pasa, no to zawartość miedzi jest nie 1,5%, a 3-5%. No i proporcjonalnie srebra.
2: Ale do kogo to
3: jest,
2: należy? To
3: właśnie należy do Luminy. Lumina. Do tych Kanadyjczyków. Natomiast srebra jest 200-250 gramów na tonę, 5 razy więcej niż u nas. I to jest dosyć interesujące. I teraz ta Lumina oczywiście, tak samo jak i Niemcy, potrzebują polskich hut miedzi. Więc być może wydobywają.
2: A Lumina czyja jest?
3: Kanadyjska. Kanadyjska. Natomiast Green X, które się zajmuje tym pasem miedzi w Niemczech, jest firmą
2: taką. Był piesek preriowy. Tak, piesek Green X, a teraz będzie szakal.
3: Może być szakal, ponieważ tam pracuje bardzo wielu Polaków, którzy się zajmowali, polskich profesorów właśnie dla Green X, geologów, którzy prowadzili te badania. W ogóle, można powiedzieć ogólnie, może nie w ogóle, tylko ogólnie jest tak, że te sukcesy firm zagranicznych opierają się na Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie były te badania wcześniej wykonywane. I oni tak samo Lumina z tego skorzystała. Ale jest jeszcze trzeci przypadek pod utraty działek. To jest Jastrzębska Spółka Węglowa. O mały włos nie przegrała o pola, pod którą Dębienko 1. To też sąsiadujące.
2: Nie przegrała,
3: ale też spory jakieś, ale o mały włos. Czyli mamy kolejny przypadek, to jest węgiel koksujący. Mamy kolejny przypadek, że z naszymi złożami ktoś się pojawia i tam już jest nawet lepsze, my o tym nie wiemy. I teraz wracając do tego, co mówił prezes Chrudziński o trudnych warunkach wydobycia w KGHM, wysoka temperatura, około 40 stopni na głębokości 1300-1200 metrów, to w przypadku, kiedy zawartość pożądanego surowca jest 4 razy większa, czy 5 nawet, może nawet jeszcze więcej, ale w każdym razie większa jest znacząco, to tam się opłaca kopać mimo trudniejszych warunków i wymagających na przykład większego zastosowania automatów czy maszyn zdalnie sterowanych niż ludzi.
0: Wydaje mi się, że tutaj nie jesteśmy na tyle kompetentni, żeby rozstrzygać, czy to jest opłacalne, czy nie. Natomiast jedno na pewno możemy rozstrzygnąć, że jeżeli nasi pracodawcy, ten związek pracodawców budownictwa, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, pracownicy, rząd, prezydent, jeżeli całe społeczeństwo nie będzie pilnowało jednym chórem własnych interesów, to nawet krawężnika w Lwowie nie pozwolą nam wybudować. Takie są realia. I oczywiście, dlaczego uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby premier Donald Tusk ustąpił? Ponieważ doszedł do krawędzi. Do krawędzi, za którą jest już wojna totalna, która paraliżuje państwo w każdym aspekcie. Nie bronimy żadnego naszego interesu.
2: Ale przecież ale... chyba jemu o to nie chodzi.
0: Tak nie wiem, czy jemu o to chodzi. No jest premierem rządu polskiego, więc na pewno w jakimś sensie mu to chodzi. Tylko w takim sensie, w jakim on to rozumie. Pytanie jest, czy to jest ale, taki sens, w jakim my to rozumiemy.
2: Ale generał gubernator też niby miał dbać o to, żeby się w generalnej gubernii tak, dobrze żyło.
0: I tak, jeżeli był tak, jeżeli był taki objaw, że wszystkiemu był winien PiS, tak? I szukamy, że tak powiem, winnych. Ale teraz wszystkiemu winni są Amerykanie, okazuje się. Tutaj to, omawialiśmy ten wywiad prezesa Stępnia, ten wywiad jest tak napisany, zredagowany, tak jakby to Amerykanie byli winni temu, że local content, że kontrakt może być niekorzystnie zawarty. Naprawdę no póki, Amerykanie są od tego, żeby bronić interesów amerykańskich, a my jesteśmy od tego, żeby bronić interesów Polski. No,
2: póki będzie lubił prezydent jasne. Trump Nawrockiego, będzie zły.
3: No, to na pewno.
2: Nie, no, ale, nie to pan priorytet, no, tak polityki.
0: No. Ale, panowie, ale tu wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do rozwiązań, o których my jako wyborcy musimy jak najszybciej pomyśleć, że celem jest spójne reprezentowanie interesów Polski. A to, że dowiedzieliśmy się właśnie, że firma polska nie może nawet krawężnika wybudować w Lwowie, no najlepiej tego dowodzi. No przecież przy naszym olbrzymim wysiłku całego narodu, społeczeństwa. Przecież my, pomagając Ukraińcom, doskonale wiedzieliśmy o Wołyniu. My z Ukraińcami, ja przynajmniej rozmawiałem o Wołyniu. Większość się dowiedziała ode mnie, że taka zbrodnia miała miejsce. Oni nie wiedzieli, ci Ukraińcy nie, pod Kijowa, którzy przyjechali do nas, szukając pomocy. Mogę zapewnić, że jak będą bombardowani znowu, to znowu im udzielę pomocy i znowu będę mówił o Wołyniu. Bo my musimy pilnować naszego interesu. I jeżeli spójnie nie robimy tego, no okazuje się to, co Ukraińcy są winni temu, że nie możemy krawężnika wybudować w Lwowie? No przecież to jest...
3: Znaczy nie, no to jest ogólna słabość naszego państwa i tu nie ma co do
0: tego... To nie jest ogólna słabość państwa, to jest słabość tego rządu.
3: No państwa, ale całe państwo, mamy sądy, wszystko, mamy energetykę, mamy wojujący dwutlenek węgla. Tempo wojny z dwutlenkiem węgla jest tak nieprawdopodobne, że to po prostu widać. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, to zamieszanie, które skoro już do tego sięgamy, to poprzednie wybory, to na rok przed wyborami miało miejsce, te ośmiorniczki się pojawiły, które wpłynęły na wynik i teraz jest dokładnie ten sam okres, około rok, półtora roku i takie trochę, no także szykuje się zmiana władzy, natomiast znaczy jednej zmiany na drugą, może tak, natomiast ja to się tym trochę martwię, ponieważ jak patrzę, znaczy martwię się tym, że wróci to, co było w tym kontekście, że wojna będzie się toczyła, jeśli chodzi o dotlenek węgla, tak samo transformacja energetyczna będzie szła, likwidowane będą kopalnie bez zmiany. Zresztą to te wyborcze, to możemy wyjrzeć tutaj przez okno i zobaczyć, jak nam się miasto zamienia w ogród botaniczny. I jest ciekawe, czy mieszkańcy to akceptują, czy nie. Wydaje mi się, że tak.
2: Nie wiem, jak mieszkańcy reagują na ogród botaniczny. Ja na przykład byłem dzisiaj tutaj w drodze do pracy w parku ujazdowskim. Przepięknie. Kaczuszki zadowolone.
3: No, ja to rozumiem,
2: ale... się. Bardzo mi się podoba taka odrobina zieleni, ale...
3: Marszałkowska, w postaci ogrodu botanicznego.
2: Nie, ale ja mówię o parku ujazdowskim.
3: Ja nie mówię, żeby z parkami walczyć. Ja nie chciałbym, żeby się Marszałkowska zamieniła w ogród botaniczny. Tak jak teraz były chodniki, nie ma chodników. Ludzie się nie mieszczą na chodnikach. To miałem okazję ostatnio przetestować komunikację miejską, tak zwaną ZM1, za metro, jak nie działało metro.
2: A tam na przykład w Neapolu są też takie małe uliczki. Wszyscy jeżdżą i motorynkami, i jeżdżą i samochody nie mają wstępu, ale czasem jeżdżą i to też tak jakoś, i ludzie chodzą i w ogóle, i wszyscy zadowoleni, tak, no i gorąco, no tak właśnie, jak u nas teraz. W ogóle, może nie jest tak.
3: To chciałbym, żeby było podobnie właśnie, żeby to było działające, żywe, a nie jakieś tylko turystyczne lokale się tam pojawiały, tak jak w Krakowie.
0: No, nie wiem, ja bym chciał widzieć trochę spójności. Przypomnę, że w momencie referendum przystąpienia do Unii Europejskiej, takiej jaka ona wtedy była, gdyby była wtedy taka jak dzisiaj, to nie wiem, jakbym głosował. no jednak zjednoczenie narodu było i wspólne wartości były reprezentowane, podobnie było wcześniej przy przystąpieniu do NATO. Także takich bardzo, tutaj przed chwilą była pani senator Ewa Tomaszewska, wspominając Radę Ursus, czyli wydarzenia, które doprowadziły do naszej wolności. Ta wolność jest najważniejsza, ten nasz globalny cytat z Don Quixota, który mówi, że Sancho, pamiętaj, że wolność jest największą wartością i dlatego warto jej bronić. No, jest czymś, o co rycerze Don Quixota będą zawsze
2: teraz
0: walczyć.
2: Teraz wolność je się na śniadanie, a prawdę złu i dobru służy. Gdy kretowiskiem szczyt się staje, tak długo, lecz nie chwili dłużej. I to będzie koniec cytatu, kawałek wiersza.
3: No właśnie, tego niestety ja obserwuję Ursus i jak to były ogromne zakłady i one po prostu już ich nie ma i to mnie martwi, no, bardziej niż takie ogólne wishful thinking.
0: No właśnie. No będą fabryki dronów, miejmy nadzieję. No,
3: ale... Nie będzie żadnych fabryk niestety. Ja...
2: Także... Nie sorry, będzie, ale... proszę, konstatacja pana wiceprezesa.
3: Może jak się coś zmieni,
2: nie będzie
3: to tak.
2: Niczego, ale ma za to piękną żyrafę. Piersi, tak. Fantastyczna. Zapraszamy tutaj do nas do Radia Wnet. Można zakupić sobie koszulkę z żyrafą, a w ogóle też pamiętajcie państwo, żebyśmy też jeszcze zanim to już nie będzie niczego, to żebyśmy nadawali to patronite.pl/radiownet. Ludwik Pieńkowski, panie profesorze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Panie wiceprezesie, bardzo dziękuję. Zbigniew Zieliński. W przyszłym tygodniu ja śmigam do Kołobrzegu zrobić między innymi inspekcję wiatraków na Morzu Bałtyckim. Zobaczymy. Będę, jadę z lornetą. Może mnie nie...
3: A niepotrzebna jest, jest niepotrzebna.
2: Ale nie wiem, co będzie z meduzą. Zobaczymy. Przypomnę, polecam w ogóle. Tadeusz Kotwicki wspaniałe książki pisał. Pa!
3: Do widzenia.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota zaprasza.
5: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
6: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Afera Kacprzyka. PiS mówi o brudnej wspólnocie. Mentzen chce wprowadzenia ustawy o zagranicznych agentach.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk zapowiedział zbiórkę pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Startuje SOR, Stołeczna Operacja Referendalna, powiedział na konferencji prasowej przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: Mam tak samo jak wy miasto moje, Warszawę, a w niej niestety patologiczny, partyjno-koleżeński układ. Startuje Stołeczna Operacja Referendalna. Startuje SOR. Za kilka tygodni na placach i na ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Wierzymy, że tylko poprzez taki wstrząs, takie wstrząśnięcie rządzącymi jesteśmy w stanie wymóc zmiany w naszym mieście.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen zakończył serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski pod hasłem Zapytaj Mentzena. Ostatnie odbyło się wczoraj po południu w Siedlcach. Lider Konfederacji był pytany między innymi o niską dzietność Polaków. Odpowiedział pytaniem na pytanie.
3: Ma pan dzieci? Skąd?
4: No nie mam, jestem
3: pełnoletni. Nie ma pan dzieci. A ma pan żonę?
4: Nie.
3: A dziewczynę?
4: Chciałbym.
3: Czyli nawet dziewczyny pan nie ma. No widzi pan. I to jest właśnie prawdziwy problem. Bo żeby było dziecko, to najpierw musi być małżeństwo. Żeby było małżeństwo, najpierw musi być narzeczeństwo, a wcześniej trzeba mieć jeszcze dziewczynę, albo dziewczyna musi mieć chłopaka. I teraz wszyscy się skupiają na tym, że nie ma dzieci. Natomiast mało kto zauważa, że nie ma dzieci, bo nie ma małżeństw. Załóżmy, że ja miałbym pana przekonać, żeby pan miał dzieci, tak? No to pierwsze zadanie, znaleźć trzeba panu dziewczynę. I czy pan naprawdę oczekuje, żeby państwo panu dziewczynę znalazło?
0: W 2015 roku urodziło się w Polsce 369 tysięcy dzieci, 10 lat później w 2025 roku o ponad 100 tysięcy mniej, 238 tysięcy. Sławomir Mentzen mówił także, że w Polsce powinna zostać wprowadzona ustawa o zagranicznych agentach. Taka funkcjonuje między innymi w Rosji i w Gruzji.
3: Poważne państwa, tak jak Stany Zjednoczone albo Rosja, to nie dopuszczają takiej sytuacji, że mamy jakieś organizacje pozarządowe, które są finansowane z zagranicy, nikt o tym nie wie, one robią jakieś rzeczy nie w interesie danego państwa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś przyjmuje pieniądze z zagranicy, to się musi zarejestrować na taką listę zagranicznych agentów, żeby każdy wiedział, że oni są finansowani z zagranicy i brał pewną rezerwę na to, co oni mówią. W Polsce również by się to przydało. Mamy mnóstwo lewicowych NGO-sów finansowanych z Niemiec albo ze Stanów Zjednoczonych, które robią w Polsce szkodliwą robotę.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
5: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się mer Lwowa Andrii Sadowy. Napisał, że nie ma go w Gdańsku, a odnośnie polskiej firmy, z którą miał się nie rozliczyć, że tu cytat, ostatecznie ten podwykonawca nie zdołał zbudować zakładu przetwarzania odpadów. Z tego powodu Lwów miał zerwać kontrakt, a za wykonane prace firma otrzymała ponad 30 milionów euro. Chodzi o spółkę Control Process. Przedstawiciel tej firmy o godzinie 12:10 będzie gościem redaktor Hanny Tracz w Radiu Wnet. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I tak, drodzy Państwo, 10:09 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. I my od razu przechodzimy do pierwszego tematu, a jest nim Wenezuela. Łączymy się ze Zbyszkiem Dąbrowskim, gospodarzem audycji Tres por Tres i Republika Latina w Radio Wnet. Dzień dobry.
2: Dobry, buenos dias.
1: Buenos dias. No właśnie, chociaż tego nie powiedzą dzisiaj Wenezuelczycy. Nie wygląda sytuacja po trzęsieniu ziemi. Przypomnijmy, to jest historyczne, jeżeli chodzi o skalę rażenia i no, prawdopodobnie o ilość ofiar, których niestety z każdą godziną przybywa.
2: Wenezuelczycy, może zaczniemy od tego, no mimo wszystko chyba zawsze myślą pozytywnie, ale rzeczywiście jest to olbrzymi dramat dla kraju, dla jego mieszkańców. Myślę, że dla wszystkich osób, niezależnie od opcji politycznej. Tak jak wspomniałaś, to mamy tutaj rzeczywiście olbrzymie zniszczenia. Mamy bardzo wysoką ilość ofiar, bo jest to w tej chwili, na ten moment, z tego co widzę, to jest według oficjalnych danych 235 ofiar śmiertelnych, 4300 rannych i 157 osób zaginionych. Natomiast tak jak wspominałem również we wczorajszej audycji w Tres por Tres, prawdopodobnie są to dane mocno zaniżone z kilku powodów. Po pierwsze, przypomnę Państwu, że no, rozmawiamy cały czas o rządach reżimu maduristowskiego, który no, nie do końca zawsze podaje prawdę, ale nawet być może gdyby chciał, no to weźcie Państwo pod uwagę, że cały czas trwa akcja ratunkowa, cały czas trwa akcja poszukiwawcza i po prostu te nowe informacje o ofiarach, rzeczywiście one się będą po prostu pojawiały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że no, tutaj, jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś o historycznym trzęsieniu ziemi, no nie do końca się z tobą zgodzę, bowiem takich niszczycielskich trzęsień ziemi na terenie Wenezueli było już kilka. Ja do tego tematu za chwileczkę jeszcze przejdę. Przypomnę tylko, żebyście Państwo mogli sobie zubikować na mapie, gdzie to trzęsienie, czy te trzęsienia ziemi miały miejsce. One miały miejsce w środowe popołudnie czasu oczywiście lokalnego wenezuelskiego, czyli w nocy ze środy na czwartek według naszego, powiedzmy, środkowoeuropejskiego czasu. Epicentrum znajdowało się w stanie Yaracuy w północno-zachodniej części kraju. Trzęsienia ziemi miały magnitudę 7,2, pierwsze i drugie siłę magnitudy 7,5. Jedno znajdowało się na głębokości 21 km, drugie na głębokości 10 km. Natomiast z głównymi, powiedzmy, ofiarami, jeżeli chodzi o zniszczenia, było przede wszystkim była stolica kraju, czyli miasto Caracas, ale również dwa miasta, które znajdują się w okolicy, w aglomeracji Caracas, czyli La Guaira oraz Maiquetía, czyli to miasto, na terenie którego znajduje się główny port lotniczy w Wenezueli. I tak, rzeczywiście sytuacja jest ciężka z wielu powodów, proszę Państwa. No nie tylko głównym powodem jest oczywiście samo trzęsienie ziemi, bo jak wiemy, no w zasadzie na całym świecie, można powiedzieć tak, jest to zjawisko, które bardzo często ponosi za sobą wiele ofiar, ale weźcie Państwo pod uwagę również i fakt, że nawet pomimo deklaracji pomocy ze strony całego świata, przypomnę, że zdeklarowały się w zasadzie chyba wszystkie kraje latynoamerykańskie, zadeklarowały się Stany Zjednoczone i tutaj o czym trzeba powiedzieć też, że ta pomoc, ona już ruszyła, zadeklarowały również pomoc swoją kraje europejskie i pewnie inne kraje z innych części świata również. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że tutaj ta pomoc No, same deklaracje nie wystarczą. Ta pomoc jest konieczna, bo tak jak w zasadzie wszyscy powtarzają, kluczowe są 71 i 72 godziny od momentu samego zdarzenia. Ja przypomnę Państwu, że Wenezuela leży w strefie sejsmicznej. Ja o tym też wczoraj wspominałem. Kraj leży na granicy pomiędzy płytą karaibską a płytą południowoamerykańską. I można powiedzieć tak, że ta granica rozciąga się w zasadzie przez całą północną część Wenezueli. Tu chciałbym Państwu przypomnieć o aktywnych systemach uskoków. Jednym z nich, takim najbardziej aktywnym, jest uskok Bokono, czyli takie geologiczne pęknięcie o długości około 500 kilometrów, które przecina wenezuelskie Andy od depresji Taciera na południowym zachodzie aż po wybrzeże Morza Karaibskiego w pobliżu miasta Moron w stanie Carabobo. I można powiedzieć tak, że ten uskok stanowi taką główną granicę powierzchniową pomiędzy płytą karaibską a południowoamerykańską. Jest przyczyną wielu najsilniejszych trzęsień ziemi i odnotowanych w kraju. I tych trzęsień, tak jak przypomnę Państwu, w zasadzie od XIX wieku było kilka. No chociażby powołam się na chyba najbardziej niszczycielskie trzęsienie ziemi z 1812 roku, które spowodowało od 15 do 20 tysięcy ofiar. Ale i w najnowszej historii te trzęsienia ziemi się zdarzały i były to trzęsienia dosyć silne i to były trzęsienia, które też pociągały za sobą ofiary. Ale o czym trzeba wspomnieć, proszę Państwa, drugim takim powodem dramatu Wenezueli, no to jest sytuacja polityczna, sytuacja społeczna, sytuacja tego, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, czyli rządy reżimu cielistowskiego i przede wszystkim olbrzymie zaniedbania, jeżeli chodzi o i o przygotowanie ludzi na trzęsienia ziemi, ale również jeżeli chodzi po prostu o system, który powinien, że tak powiem, tutaj pomagać w takich sytuacjach, bo wiemy, Wenezuelczycy, no można powiedzieć tak, oni teoretycznie są przygotowani. Mamy naukowców, mamy jednostki naukowe, które mogą się tym zajmować, ale one de facto nic nie zrobią. Natomiast przypomnę Państwu zaniedbania przede wszystkim w systemie ochrony zdrowia. To jest pierwsza sprawa. Druga również chociażby w systemie energetycznym, w systemie komunikacji, to jest to, co niestety teraz po prostu pokazało swoje podne oblicze, bowiem po prostu no, cały ten system jest niewydolny, więc też ta pomoc po prostu nie może być na taką skalę, jaka jest. I kolejna sprawa, którą myślę, że o której też trzeba powiedzieć, w porównaniu do krajów, innych krajów sejsmicznych, takich jak, nie wiem, chociażby Chile, jak Meksyk z Ameryki Łacińskiej, czy na przykład Japonia, tamte kraje są przygotowane na trzęsienia ziemi, tam są chociażby również budynki konstruowane, które mają po prostu być pierwszą taką tarczą ochronną przed skutkami trzęsień ziemi. W Wenezueli tego po prostu nie ma.
1: W Wenezueli tego po prostu nie ma i na pewno teraz jeszcze całe, wszystkie te najbliższe tygodnie to będzie ogrom takiej pracy do wykonania przez zwykłych ludzi, bo mówiliśmy wczoraj też, Beatrice Blanco mówiła na antenie Radia Wnet o tym, że ludzie po prostu gołymi rękami, brakuje tego sprzętu specjalistycznego, brakuje ogólnie takich podstawowych rozwiązań systemowych przy tego typu akcjach ratunkowych, więc na pewno to teraz na barkach po prostu mieszkańców Wenezueli w dużej mierze będzie spoczywało to, aby uporać się z tym ogromnym dramatem, który dotknął Wenezuelę. A my, drodzy Państwo, na pewno jeszcze będziemy wracać do tego tematu. Także w popołudniu w Radiu Wnet Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję i życzę, mimo wszystko życzę Państwu udanego dnia.
1: Udanego dnia, to prawda, mimo wszystko, drodzy Państwo, a my jeszcze przekażemy Państwu informację. Pan Pan poseł Mariusz Błaszczak napisał: zwracam order za zasługi, który dostałem, odznaczony przez władze Ukrainy. Jak pisze tutaj cytat, to gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich. Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom. Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar. To jest wpis pana Mariusza Błaszczaka dotyczący relacji polsko-ukraińskich, także w kontekście UPA. 10:19, drodzy państwo, a my za kilka chwil połączymy się z panem profesorem Mariuszem Miąsko i wrócimy tutaj do afery związanej ze Szpitalem Południowym. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze muzycznie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Drodzy Państwo, my mamy połączenie z kolejnym gościem, pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
1: Panie profesorze, no dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent Rafał Trzaskowski wiedział i miał informacje dotyczące nieprawidłowości, patologii w szpitalu południowym. Wczoraj bardzo burzliwe obrady w Radzie Miasta, a pan profesor do tej sprawy już odniósł się w mediach i posiada pan ciekawe informacje, które można przybliżyć słuchaczom Radia Wnet. No to jak to jest z tą wiedzą albo właśnie z jej brakiem?
2: No tu chyba, panie redaktor, my nie musimy się zastanawiać, czy pan, ten prezydent Warszawy wiedział, czy też nie wiedział o sytuacji w szpitalu południowym, dlatego że pan prezydent sam rozwiał wątpliwości i osobiście podczas posiedzenia rady oświadczył, że miał taką wiedzę. Nie podjął tylko jakichkolwiek kroków, ponieważ wiedzę tę zaczerpnął z takiej treści, która nie została podpisana imieniem i nazwiskiem, ale sam o samym fakcie posiadania informacji na temat nieprawidłowości, to sam pan prezydent jakby zaświadczył. W związku z powyższym to chyba się nie musimy nad tym zastanawiać. Mnie to w ogóle w tej sprawie coś innego niepokoi, tak bym to powiedział. Dlatego, że proszę państwa, pan prezydent, tu mamy pomieszanie porządków. Pan prezydent wyszedł i zaczął kluczyć. A moim zdaniem powinno być tak. Powinien wyjść pan prezydent, który podobno jako człowiek w życiu prywatnym, bo znam osoby, które od wielu, wielu lat znają pana prezydenta Trzaskowskiego w życiu prywatnym i zaświadczają, że jest to człowiek bardzo, bardzo porządny, tak po prostu dobry, porządny człowiek w życiu codziennym. To w mojej ocenie pan prezydent powinien wyjść i zachować się dokładnie tak samo, jak zachowuje się w domu. Wyjść i powiedzieć przepraszam. To powinien być punkt pierwszy. Powinien powiedzieć tak. Drodzy pacjenci, drogie rodziny osób, które być może, nie przesądzamy, zmarły w wyniku jakichś zaniedbań. Drodzy obywatele, którzy składają się na funkcjonowanie szpitala i w ogóle służby zdrowia. Przede wszystkim przepraszam. Nie miałem intencji, aby doszło do jakichś sytuacji niewłaściwych, niestosownych, ale jeżeli doszło w wyniku mojego zaniedbania, w wyniku mojej niedoskonałości, bo nie ma ludzi doskonałych na świecie, ja nie jestem doskonała, myślę, że pani redaktor nie jest doskonała, chociaż życzę, ani nikt z
1: słuchaczy
2: nie jest absolutnie doskonały i każdy z nas nie jest doskonały i powinien powiedzieć, nie jestem doskonały, miałem dobre intencje, ale mi nie wyszło. Przepraszam. I to powinno być punkt pierwszy. Punkt drugi to powinien być taki, że pan prezydent powinien powiedzieć dziękuję. Panie doktorze, który poinformował nas o tej sytuacji, dziękuję panu, ponieważ wziął pan na siebie ogromne brzemię, ogromny trud i odpowiedzialność, i presję medialną, i presję społeczną, i presję środowiskową. Dziękuję, że pan w imieniu społeczeństwa, w imieniu nas wszystkich poinformował nas o tej sytuacji. Będziemy weryfikować. Jeszcze całkowicie nie przesądzamy, bo od tego są właściwe organy państwa, ale dziękuję, że już pan miał na tyle odwagi, żeby poinformować. To są dwie pierwsze fundamentalne kwestie. Przepraszam i dziękuję. Ale gdzie to jest? Gdzie jest to dziękuję i gdzie jest to przepraszam w dyskusji politycznej, wśród polityków? Dopiero co, nie wiem, ile to upłynęło, 2 tygodnie, kiedy rozmawialiśmy o kilometrówkach? Gdzie byli ci politycy, którzy brali od lewa do prawa w kilometrówki bez jakiegokolwiek uprawnienia, można by powiedzieć, że wręcz kradli. No to gdzie było przepraszam? Gdzie któryś wyszedł na tylu polityków, tylu set polityków, który wyszedł i powiedział przepraszam? To trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy, bo było kilku, którzy nie wzięli ani jednej złotówki kilometrówek, a inni wzięli tyle, ile im się należało. Ale wśród tych, których nazwiska przecież zostały upublicznione, czy chociaż jeden wyszedł i powiedział przepraszam, tak po ludzku, przecież jeżeli my kogoś potrącimy w sklepie niechcący, łokciem, przy zakupach, to mówimy, oj, przepraszam bardzo, nie chciałem. W drobnych sprawach przepraszamy siebie nawzajem, a w sprawach fundamentalnych, kluczowych dla państwa, gdzie mówimy o życiu, o śmierci, o zdrowiu, gdzie mówimy o milionach, a czasami o miliardach i nikt nie jest stanie powiedzieć, zachować się w tak godny sposób, jak my na ulicach, kiedy kogoś niechcący, prawda, tam delikatnie dotkniemy i przepraszamy, a polityków nie jest na to stać. Przecież przepraszam, panie prezydencie miasta Warszawa, przepraszam, to nie jest oznaka słabości. Przepraszam, to jest oznaka siły, to jest oznaka dojrzałości, to jest oznaka, że ktoś aspiruje do miana męża stanu. Gdyby pan wyszedł i powiedział przepraszam, to każdy by pana szanował. Mogliby się ludzie z panem niekoniecznie zgadzać politycznie, ale każdy by szanował, by pomyślał tak. To jest człowiek osadzony w wartościach, wie co jest najważniejsze, że najpierw trzeba przeprosić za jakąś niedoskonałość, ale tego nie ma. Jeszcze gorzej zachowali się wiceprezydentowie, pani wiceprezydent i pan wiceprezydent. No proszę państwa, naprawdę nie mogłem zdzierżyć słuchania przez godzinę regulaminu, odczytywania regulaminu. Regulaminu szpitala przez panią wiceprezydent. Przecież pytanie było, czy były niegodne zachowania, czy były zagrażające życiu zachowania i czy były śmiertelne zachowania oraz czy ewentualnie były fałszerstwa dokumentacji. Oto było pytanie, czy były malwersacje finansowe. Takie było pytanie, a nie co mówi regulamin. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że to pokazuje całkowity brak

0: ani szpitala przecież nie zaczyna od słowa przepraszam. Też powinna zacząć od przepraszam, tylko czyta regulamin przez godzinę. Proszę Państwa, ja szczerze mówiąc, ja to odebrałem jako przejaw jakiegoś rodzaju bezczelności. No naprawdę, zatrudniliśmy sobie, my społeczeństwo, zatrudniliśmy sobie urzędników po to, żeby nam zarządzali naszymi pieniędzmi i zarządzali substancją państwa, którą im darowaliśmy tymczasowo do zarządu, a oni nie tylko, jak się okazuje, nie potrafili tym zarządzać, to nie było ich stać, żeby powiedzieć przepraszam, a najgorsze jest w tym to, że jeszcze potrafili udawać, że wykonują jakąś pracę i zamulać całe społeczeństwo, czytając przez godzinę regulamin. No to jest, proszę Państwa, poważny problem. Proszę, przepraszam.
1: Tak, to jest poważny problem i były takie głosy, że to jest wręcz lekceważenie no, i mieszkańców Warszawy, no, przede wszystkim mieszkańców Warszawy, którzy pojawili się na Radzie, ale także i radnych. Było sporo posłów, polityków, którzy wczoraj występowali. Ale jeżeli chodzi o takie szersze spojrzenie systemowe i o kwestię tego, jak funkcjonuje państwo polskie, bo powiedzmy, że teraz usłyszymy takie głosy, że odpowiedzialność polityczna, pan Kierwiński, pan prezydent Trzaskowski, ale to też chyba pokazuje szerszą patologię systemową, którą w Polsce obserwujemy i my często rozmawiamy i o kwestiach służb specjalnych. Tutaj okazuje się, że niestety to upolitycznienie no jest praktycznie widoczne na każdym szczeblu, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Dopiero co została wybrana na wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej pani bez jakichkolwiek kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Jakichkolwiek. Całkowicie przypadkowym wykształceniem, która poszła do mediów i pomyliła rakietę krótkiego zasięgu o zasięgu 3,5 kilometra z rakietą o zasięgu kilku tysięcy kilometrów. Przecież... No aż ciężko uwierzyć, że my jesteśmy zarządzani przez takich abderytów, przez ludzi o tak skrajnym braku kompetencji. No kto dobiera do kluczowego ministerstwa, na stanowisko wiceministra, być może wspaniałą kobietę, być może wspaniałą matkę, żonę, cudowną córkę, wspaniałą sąsiadkę, ale bo zbawioną elementarnych kompetencji w tym zakresie. I idzie do mediów i jeszcze ręką pokazuje, że i mówi, że rakieta Piorun i rakieta Grom to jest rakieta długiego zasięgu. Kiedy ona ma jej zasięg cały, to jest 3,5 kilometra jednej i 4 kilometra długiej. Proszę Państwa, no to są i ci ludzie mają zarządzać naszą obronnością. To jest część większej całości. Oczywiście państwo jest upadłe. Bo zarządzają nami ludzie całkowicie pozbawieni kompetencji. Mamy miliard kredytu bierzemy, miliard kredytu dziennie, żeby starczyło na wypłaty. Proszę Państwa, 100 miliardów odsetek my płacimy rocznie. Cały budżet to jest 500 z hakiem miliardów, a my 100 miliardów spłacamy odsetek. Państwo jest upadłe. Kiedyś ktoś napisał komentarz pod jedną z moich wypowiedzi, że państwo jeszcze nie zbankrutowało, że to nieprawda, że państwo zbankrutowało, ponieważ jeszcze nie zostały osiągnięte limity procentowe zadłużenia państwa polskiego wskazanego w Konstytucji. Proszę Państwa, co to ma za znaczenie? Jakie to ma znaczenie, że jeszcze limity nie zostały wskazane, jeżeli 50% państwa jest już, dług publiczny przekracza 50% wartości, można powiedzieć, całej substancji państwa. To tak jakby co drugie krzesło w każdym z naszych domów, i co drugi stół w naszym domu i co drugi pokój był już zajęty przez komornika. A my mówimy, że jeszcze nie zbankrutowaliśmy, bo nam jeszcze zostało, prawda, kilka krzeseł niezajętych przez komornika, ale codziennie musimy wziąć kredyt, żeby zapłacić za prąd i gaz. Jesteśmy bankrutem. Państwo polskie jest bankrutem, to trzeba o tym mówić. I dlaczego? Bo kolejne rządy tak zarządzały. Co to znaczy rządy? Politycy bez kompetencji. Dlatego, proszę Państwa, między innymi powołaliśmy takie stowarzyszenie My Ludzie i stowarzyszenie My Przedsiębiorcy, w ramach którego tworzymy aktualnie rząd przedsiębiorców i chcemy stworzyć państwo i stworzymy państwo oparte na merytokracji. Co to znaczy na merytokracji? Na wiedzy, na kompetencji, na wyeksponowaniu roli naukowców. Proszę Państwa, nie może Ministerstwem Obrony Narodowej zarządzać lekarz, nie może jednocześnie zarządzać pedagog, nie może prawem pracy, Ministerstwem Pracy zarządzać filozof, ponieważ to są takie ministerstwa, które wymagają kompetencji opartych na zarządzaniu. Tu powinien zarządzać profesor zarządzania, profesor ekonomii. Proszę Państwa, bo przecież państwo to jest przedsiębiorstwo. nie mogą się pchać do zarządzania. Przepraszam za ten kolokwializm pchać, może taki mało elegancki, ale jak

0: patrzymy na te postawy tych polityków, to oni się pchają w ręka, drzwiami i oknami pchają się do zarządzania, bo mają wielkie, rozbuchane ego, ale nie mają kompetencji. Jak to jest, że kształcą uczelnie, świetne polskie uczelnie, kształcą wybitnych doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów uczelni, profesorów belwederskich i na przykład zarządzania i z ekonomii i prawie żaden z nich nie zarządza państwem polskim. To tak jakbyśmy kształcili pilotów i nie powierzali im zarządzania, nie powierzali im samolotów do pilotowania. Tak jakbyśmy kształcili kierowców samochodów ciężarowych i nie powierzali im tej kompetencji kierowania samochodami ciężarowymi. No przecież to jest jakieś pomieszanie porządków. Musimy odwrócić ten porządek i do władzy zacząć dopuszczać ludzi kompetentnych, naukowców, przede wszystkim polskich naukowców, specjalistów od zarządzania, ludzi, którzy zarządzali przedsiębiorstwami dekady z wielkim sukcesem, bo państwo polskie to jest wielki, oczywiście wielkie przedsiębiorstwo, ale jeszcze tutaj na sam koniec chciałbym jedno zaznaczyć. Dlaczego ci politycy z jednej strony mają nadmiar ambicji, takiej przerysowanej ambicji, a z drugiej strony później, kiedy dorywają się do tej władzy, to nie potrafią przeprosić, bo mamy fundamentalną dysfunkcję na poziomie wartości, to znaczy od 89 roku próbowano wycierać rolę religii i rolę duchowości, rolę dekalogu, wyśmiewano dekalog, wyśmiewano wartości, wyśmiewano duchowość. Nie chodzi mi o konkretną promowanie konkretnej religii, tylko chodzi mi o wartości. A jeżeli ktoś jest niereligijny, to chodzi mi o wartości zawarte w prawach człowieka. To są dokładnie te same, które są zawarte w dekalogu. I przez, proszę państwa, 30 kilka lat próbowano systematycznie wycierać rolę i znaczenie dekalogu, znaczenie wartości, znaczenie duchowości. I to, że dzisiaj prezydenci miast, politycy, ministrowie, premierzy nie potrafią wyjść i powiedzieć przepraszam, co jest dowodem siły, a nie słabości, jeszcze raz to powtarzam. Nie potrafią powiedzieć nie chciałem, przepraszam, poprawię się, będę zarządzał lepiej i nie potrafię powiedzieć dziękuję. To jest fundamentalny problem wynikający z braku upadłości duchowości i nad tym musimy pracować w państwie polskim, bo bez tego nie będzie państwa polskiego, ani żadnego innego. Bez wartości nie da się budować społeczeństwa i zbiorowości i państwa też się nie da budować.
1: To prawda i o te wartości musimy dbać wszyscy. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję za komentarz. Pan profesor Mariusz Miąsko, analityk, który specjalizuje się i w polityce międzynarodowej i w sprawach bezpieczeństwa związane ze Szkołą Główną imienia Mikołaja Kopernika. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A teraz drodzy państwo, Sułtani Swingu i Dire Straits, a my za momencik wracamy i przybliżymy państwu sytuację z Rady Miasta. Wczoraj tam Radio Wnet było, udało nam się zebrać trochę komentarzy od różnych stron, że tak powiem, bo byli i radni związani z Klubem Prawa i Sprawiedliwości, ale także była między innymi pani poseł szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska i za kilka chwil posłuchamy takiego podsumowania, którego jeszcze na antenie Radia Wnet nie było, a na pewno też do sprawy związanej ze Szpitalem Południowym będziemy wracać w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet. A teraz już Dire Straits.

0: Drodzy Państwo, spotkaliśmy na sesji Rady Miasta szefową klubu Lewicy, panią poseł Annę Marię Żukowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pani poseł, w kilku słowach dla słuchaczy Radia Wnet, jak pani ocenia aferę w Szpitalu Południowym i dzisiejszą Radę Miasta?
1: No, afera jest dosyć mocna i poważna, bo dotyczy wszystkich zwykłych ludzi. To znaczy każdy może mieć poczucie, że znalazłby się w sytuacji, w której inny pacjent go wyprzedzi tylko dlatego, że nie miał legitymację partyjną. Tam jest jeszcze szereg innych wątków, bo to tak naprawdę od tego się zaczęło, a afera jest wielowątkowa. Dotyczy wydatkowania publicznych środków, czyli na kontrakty tych lekarzy, ewentualnego fałszowania dokumentacji medycznej czy aktów zgonu. No różne są te wątki. Także trzeba to śledzić wnikliwie, ale też nie ferować przedwczesnych wyroków, bo no, ja czekam jednak na ustalenia prokuratury w tej sprawie, bo zarzut no jednak usiłowania zabójstwa na SOR-ze jest bardzo poważny i naprawdę trzeba go móc udowodnić.
0: To prawda i teraz musimy poczekać na takie rzetelne wyniki całej tej sprawy, bo mówimy o bardzo, bardzo poważnych zarzutach, jak zauważyła pani poseł. A jeżeli jeszcze tutaj wracając do Rady Miasta, no, radni z Lewicy powiedzieli, że zagłosują przeciwko prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Często słyszymy, że tutaj akurat w Warszawie to jest taka mocna grupa. Czy to może być jakiś rozłam? Pojawiają się nawet głosy o jakimś wywracaniu stolika, jeżeli chodzi o perspektywę miasta.
1: Czy to jest czerwona kartka dla pana prezydenta po to, żeby przemyślał to, jak przez ostatni rok sprawował tę swoją funkcję? Czy rzeczywiście poświęcił miastu tyle uwagi, ile powinien jako dobry włodarz? Czy poświęcał tę uwagę jednak innym tematom, innym rzeczom poza miastem? I być może tego czasu mu zabrakło na to, żeby samemu wykryć tę aferę, a nie czekać, aż zrobią to dziennikarze.
0: A jak ta afera może wpłynąć na Platformę Obywatelską? Już tutaj pytam o no, ten taki globalny zasięg.
1: No na pewno nie pomoże to Koalicji Obywatelskiej, bo to ludzie jednak jednoznacznie kojarzą tę historię z jedną partią. Chociaż pewnie są różne sytuacje w innych miejscach w kraju, ale tak to jest. No wybuchła akurat tutaj, akurat przy radnym Koalicji Obywatelskiej. I no, Platforma powinna sobie sama odpowiedzieć na pytanie, jak z tego wyjść w sposób odpowiedzialny, bo kryzysy zawsze się zdarzają. To trzeba umieć je naprawić, a nie tylko je pudrować.
0: To prawda, ta afera wybuchła, ale możemy sobie wyobrażać, że wiele jest no, problemów i jest to po prostu kwestia systemowa, więc potrzeba też rozwiązań systemowych. Czy pani ma jakąś propozycję, jakiś pomysł, jak postarać się no, przeciwdziałać takim patologiom w przyszłości?
1: Tak, jak każda odpowiedzialna partia, mamy takie pomysły, zgłosiliśmy je. To jest kwestia między innymi górnego limitu zarobków lekarzy. Możemy dyskutować, czy to ma być limit za godzinę, czy liczby tych godzin, tak jak proponuje, wczoraj ostatnio zaproponowała Naczelna Izba Lekarska, tych, które są przepracowywane w sumie, czyli nie tylko, że tylko w jednym miejscu, ale to właśnie ile lekarz w sumie tego czasu poświęca pacjentom. Jawność oczywiście też zarobków, kwestia zakazu łączenia sprawowania czy pracy jako lekarz, zarówno w publicznej pracówce, jak i prywatnej, wykorzystywania sprzętu, bo czasami no, można mieć wątpliwości co do tego, czy jeżeli wizyta prywatna odbywa się w szpitalu, w gabinecie lekarza, to ten wykorzystywany sprzęt jest wtedy wykorzystywany za środki publiczne, czy za prywatne?
0: Bardzo pani dziękuję za komentarz. Drodzy Państwo, jesteśmy na sesji Rady Miasta Warszawy. Dzisiaj tutaj bardzo ważne głosowania, między innymi absolutorium dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a mamy cały czas echa tej ogromnej afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie, a ze mną są panie radne. Jest ze mną pani Justyna Kierył, radna Pragi Południe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A także pani Małgorzata Żuk, radna Ochoty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No dobrze, drogie panie, może najpierw w kilku słowach taki ogólny komentarz związany z dzisiejszym przebiegiem tutaj tej Rady Miasta i z aferą w Szpitalu Południowym.
4: Na razie to, co się dzieje na Radzie Miasta, jest po prostu żenujące. No, pan prezydent nie szanuje warszawiaków i nas. Część osób w ogóle nie weszła na sesję, bo zabrakło miejsc na sali. Zresztą tak jak zawsze, Straż Miejska tutaj pilnowała wejścia. Potem pani wiceprezydent Renata Kaznowska przez blisko godzinę raczyła nas czytaniem z kartki regulaminów SOR-u, regulaminu triażu. I tak naprawdę nic się nie dowiedzieliśmy w kwestii tej afery, która się dzieje w Szpitalu Południowym.
0: Czy pani by chciała jeszcze coś dodać, jaki komentarz?
3: Sprawa Szpitala Południowego jest oburzająca i myślę, że oburza nie tylko warszawiaków, oburza Polaków. Dzisiaj radni, posłowie, ale również mieszkańcy chcieliby usłyszeć wyjaśnienia, co się stało, dlaczego, kto przede wszystkim jest winny tej sytuacji i jaki jest pomysł miasta, żeby to wyjaśnić i pomóc też służbom państwa, między innymi prokuraturze, tą sprawę załatwić. Zamiast tego dostajemy żenujący spektakl, mieszkańcy na sesję nie są wpuszczani, można ją było zorganizować w wielu różnych miejscach w Warszawie, tak żeby wszystkim zainteresowanym umożliwić udział. Jak zwykle tyłem do mieszkańców, zupełnie Platforma Obywatelska zajmuje się tylko sobą, ma w głębokim...
0: A panie jesteście radnymi z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dzisiejszy komunikat ze strony radnych Lewicy, że zagłosują przeciwko prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Jaki komentarz do tej sprawy?
4: Myślę, że nasz klub postąpi tak samo, to jeszcze zobaczymy, oczywiście to jest pytanie do Dariusza Figury, ale nie widzę tutaj w tej sytuacji możliwości, żeby udzielić prezydentowi absolutorium. To, co się dzieje, jest skandaliczne, Warszawa jest potwornie zadłużona, a prezydenta po prostu nie ma w pracy. W zeszłym roku nie było go 250 dni w kraju, był na delegacjach. No to jest po prostu skandaliczne, to nie jest gospodarz, to nie jest dobry gospodarz. Ten człowiek po prostu przychodzi, żeby brać apanaże i tak naprawdę nie reprezentować interesu warszawiaków.
0: A ta deklaracja i zagłosowanie przeciwko prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, czy to jest tak, że to może być początek jakiegoś rozłamu? Często słyszymy, że tutaj jest jednak pewna bardzo silna, już od wielu lat ugruntowana pozycja, jeżeli chodzi o jedną opcję rządzącą także na szczeblach Rady Miasta. Czy to może być jakiś początek pewnego przełomu, wywracania tego stolika?
3: Ja wierzę, że dzięki mediom, dzięki temu, że media pokazują, co się dzieje w Warszawie, oczywiście dzisiaj skupiamy się głównie na Szpitalu Południowym, ale coraz częściej mówi się o tym, że nierealizowane są inwestycje, że Warszawa, pomimo że jest zadłużona, nie wykorzystuje swojego budżetu inwestycyjnego, nie realizuje tych inwestycji, na które mieszkańcy najbardziej czekają. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że kończymy w końcu, zbliżamy się do końca budowa drugiej linii metra, wypadałoby już wchodzić z pracami na kolejną, trzecią czy nawet czwartą, bo eksperci mówią, że czwarta jest nam bardziej potrzebna. Tymczasem my dopiero zaczynamy pierwsze prace przygotowywawcze i moim zdaniem powoli, dzięki właśnie pracy mediów, warszawiacy też będą zdawać sobie sprawę, że Warszawą można zarządzać lepiej i że należy dać szansę komuś innemu.
0: A jeżeli chodzi o taką ocenę pań jako radnych Warszawy, jakie tutaj są największe systemowe bolączki? Jakbyście dzisiaj mogły wprowadzić 3 rozwiązania? Nie wiem, często słyszymy, że jest zbyt scentralizowana władza, kwestie budżetowe, to co byście zrobiły jako też przedstawicielki młodego pokolenia w tych strukturach, które też są częściowo decydentami tego, co dzieje się w mieście?
4: Z mojej strony zdecydowanie przeniesienie większej ilości kompetencji do dzielnic, ponieważ teraz tak naprawdę to prezydent rządzi miastem i jego biura. Między innymi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, tramwaje warszawskie, różne spółki miejskie, a radni nie mają tutaj nic do powiedzenia, a to radni reprezentują mieszkańców, a nie urzędnicy zatrudniani po prostu przez prezydenta. Także to jest zdecydowanie te kompetencje należy przenieść, trzeba zmienić pod tym kątem po prostu ustawę warszawską.
3: Przeniesienie kompetencji, większej kompetencji do dzielnic jest elementem kluczowym. Mamy armię radnych, z których niezależnie od ugrupowania w bardzo wielu dzielnicach jest wiele osób zaangażowanych i chcących realnie kształtować swoją rzeczywistość, które dzisiaj tej możliwości są pozbawione, bo tak naprawdę rady dzielnic tylko i wyłącznie opiniują. Od tego tak naprawdę będą zależeć dalsze kroki, bo dzielnice powinny też mieć możliwość konkurowania i pokazywania jak różne opcje polityczne radzą sobie w zarządzaniu takim organizmem, jakim są rady dzielnic i też dać tym mieszkańcom ten wybór, kto się na tym stanowisku sprawdza.
0: Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Kolejni politycy PiSu oddają ukraińskie odznaczenia. Afera Kacprzyka. PiS mówi o brudnej wspólnocie. Mentzen chce wprowadzenia ustawy o zagranicznych agentach.
1: Wiadomości wnet.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau zdecydowali się zwrócić ukraińskie odznaczenia. Wcześniej uczynił to Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu oddał order księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. Nowe informacje o dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Władze potwierdziły śmierć 235 osób. Za zaginione uznaje się 157. Ponad 1500 trafiło do szpitali. Dwa silne wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych. O sprawie mówił gospodarz audycji Republika Latina i Tres por Tres w Radiu Wnet Zbigniew Dąbrowski.
2: Głównymi, powiedzmy, ofiarami, jeżeli chodzi o zniszczenia, była stolica kraju, czyli miasto Caracas, ale również dwa miasta, które znajdują się w aglomeracji Caracas, czyli La Guaira oraz Maiquetía, czyli to miasto, na terenie którego znajduje się główny port lotniczy w Wenezueli. W porównaniu do innych krajów sejsmicznych, takich jak, nie wiem, chociażby Chile, jak Meksyk z Ameryki Łacińskiej, czy na przykład Japonia, tamte kraje są przygotowane na trzęsienia ziemi.
0: Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka przyciągnęła uwagę ogólnopolskich mediów. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagali się odwołania trojga wiceprezydentów. Ponadto żądali odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Jesteście brudną wspólnotą, mówił poseł Piotr Gliński.
3: Państwo uważacie, że ten skandal warszawski to jest jakiś indywidualny przypadek. Próbujecie, wbrew oczywiście oficjalnym oświadczeniom, zamieść to pod dywan. My uważamy, że to jest skutek, jak mówił inny wielki intelektualista polski, Stefan Kisielewski, to nie tyle kryzys, co rezultat. To jest skutek funkcjonowania brudnej wspólnoty w Warszawie, ale także w całej Polsce, tej ośmiornicy.
0: Prezydent Rafał Trzaskowski w wystąpieniu odniósł się do głośnej wypowiedzi lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego. Stwierdził on, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani.
4: Nie mam w tej chwili żadnych możliwości stwierdzenia tego, czy taka osoba jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. Mam wątpliwości. Mam wątpliwości, bo to by oznaczało, drodzy Państwo, gdyby tak rzeczywiście się stało, to by oznaczało, że w tym szpitalu wszyscy, którzy pracowali na SOR-ze, próbowali tuszować zabójstwa. Czy Państwo sobie wyobrażacie, jak to jest nieprawdopodobnie poważny zarzut? To będzie wyjaśniane przez prokuraturę.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen zakończył serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski pod hasłem Zapytaj Mentzena. Ostatnie odbyło się wczoraj po południu w Siedlcach. Lider Konfederacji był pytany między innymi o niską dzietność Polaków. Odpowiedział pytaniem na pytanie.
5: Ma pan dzieci? Skąd?
6: No nie mam, jestem
5: pełnoletni. Nie ma pan dzieci. A ma pan żonę?
6: Nie.
5: A dziewczynę?
6: Chciałbym.
5: Czyli nawet dziewczyny pan nie ma. No widzi pan. I to jest właśnie prawdziwy problem. Bo żeby było dziecko, to najpierw musi być małżeństwo. Żeby było małżeństwo, najpierw musi być narzeczeństwo, a wcześniej trzeba mieć jeszcze dziewczynę, albo dziewczyna musi mieć chłopaka. I teraz wszyscy się skupiają na tym, że nie ma dzieci. Natomiast mało kto zauważa, że nie ma dzieci, bo nie ma małżeństw. Załóżmy, że ja miałbym pana przekonać, żeby pan miał dzieci, tak? No to pierwsze zadanie, znaleźć trzeba panu dziewczynę. I czy pan naprawdę oczekuje, żeby państwo panu dziewczynę znalazło?
0: W 2015 roku urodziło się w Polsce 369 tysięcy dzieci. 10 lat później, w 2025 roku, o ponad 100 tysięcy mniej, 238 tysięcy. Sławomir Mentzen mówił także, że w Polsce powinna zostać wprowadzona ustawa o zagranicznych agentach. Taka funkcjonuje między innymi w Rosji i w Gruzji.
5: poważne państwa, tak jak Stany Zjednoczone albo Rosja, to nie dopuszczają takiej sytuacji, że mamy jakieś organizacje pozarządowe, które są finansowane z zagranicy, nikt o tym nie wie, one robią jakieś rzeczy nie w interesie danego państwa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś przyjmuje pieniądze z zagranicy, to się musi zarejestrować na taką listę zagranicznych agentów, żeby każdy wiedział, że oni są finansowani z zagranicy i brał pewną rezerwę na to, co oni mówią. W Polsce również by się to przydało. Mamy mnóstwo lewicowych NGO-sów finansowanych z Niemiec albo ze Stanów Zjednoczonych, które robią w Polsce szkodliwą robotę.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mer Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
1: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się mer Lwowa Andrii Sadowy. Napisał, że go nie ma w Gdańsku, a odnośnie polskiej firmy, z którą miał się nie rozliczyć, że tu cytat, ostatecznie ten podwykonawca nie zdołał zbudować zakładu przetwarzania odpadów. Z tego powodu Lwów miał zerwać kontrakt, a za wykonane prace firma otrzymała ponad 30 milionów euro. Chodzi o spółkę Control Process. Przedstawiciel tej firmy o godzinie 12.10 będzie gościem redaktor Hanny Tracz w Radiu Wnet. To były wiadomości.
7: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
8: Reklama.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Wnet Kultura.
13: O kulturze szeroko.
12: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
13: głęboko.
14: De Profundis.
0: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
15: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
17: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
18: Odyseja wyborcza.
19: Dzień dobry, bardzo proszę się przedstawić.
20: Władysława Brudzińska, mieszkanka osiedla Koło.
21: Radosław Bartosik, prezes spółdzielni mieszkaniowej Koło.
22: Michał Żwawy, mieszkaniec.
19: I tak, od ponad 2 godzin tutaj spotkanie Rada w Pałacu Kultury i Nauki trwa. Czy są jakieś wnioski, czy coś z tego wyniknęło?
21: Mówimy o czym? O tym, co teraz się toczy?
19: O tym, co teraz się toczy.
21: No niestety, ale ta afera, zresztą zrozumiała i duża, przykrywa naszą aferę. Naszą aferę, czyli reprywatyzację BIS, która się toczy w Warszawie, o której wszyscy już zapomnieli. A my mówimy teraz o potężnej aferze, moim zdaniem, na miliardy złotych, ponieważ została naszym zdaniem bezprawnie reaktywowana spółka Urlich, która nie istniała. i która od miasta już odzyskała potężne grunty. Na przykład, proszę zobaczyć, tam jest chyba 19 hektarów pod Parkiem Wola. Biorąc pod uwagę obecne ceny, to są już miliardy złotych, które miasto oddało i oddaje następne nieruchomości. I jakby to jest poza nami, natomiast my walczymy o co innego. My walczymy o w tej chwili 5 budynków, gdzie mieszka prawie 400 rodzin, które są zagrożone tym, że drugi raz zapłacą za swoje mieszkania. Zapłacą, ponieważ te bloki wybudowane na podstawie decyzji lokalizacyjnych, które były wydawane przez rząd polski w latach 70., wybudowane przez spółdzielnie, gdzie ludzie wykupili te mieszkania albo otrzymywali jako zadośćuczynienie za wywłaszczone grunty na rzecz państwa, w tej chwili przechodzą na rzecz podejrzanego podmiotu, który zgłasza roszczenia do tych ziem. I ci ludzie będą musieli de facto drugi raz zapłacić za swoje nieruchomości. I to jest potężna niesprawiedliwość, z którą staramy się walczyć. I myśląc o tym, co myślą sobie ci ludzie, co rano wstając, parząc sobie herbatę rano i zastanawiając się, czy te mieszkania, w których mieszkają od 50 lat, są jeszcze ich. Ale jeszcze, żeby było jasne. Te mieszkania to są potężne apartamenty, to mówię w cudzysłowie, po 35 metrów kwadratowych. To są stare bloki z lat 70. I w tej chwili tym ludziom, w dużej części emerytom, rencistom, każe się drugi raz zapłacić za te mieszkania. No, dla mnie to jest po prostu niemożliwe. A do tego słucham właśnie na Radzie Miasta, co się dzieje ze szpitalami, co mówi prezydent, jak super zarządza. No to ja mam pytanie, co zrobi pan prezydent w momencie, w którym przyjdzie do niego 400 rodzin i powie, że nie mają gdzie mieszkać? Ale może mieszkańcy
19: co,
21: też...
19: Co mówi prezydent? Czy się wypowiadał, czy konkretne słowa? Może
21: ja raz słyszałem jego wypowiedź, gdzie on był zdziwiony, powiedział, że musi się zapoznać. On w ogóle nie wie, co się u nas dzieje i właśnie po to tu jesteśmy, żeby rozdmuchać tą sprawę, żeby zainteresować media, bo my mówimy o następnych 400 osobach. No ja nie wiem, czy my czekamy, aż ktoś wyskoczy z okna, aż ktoś sobie coś zrobi. Ci ludzie żyją cały czas w stresie i wtedy wrócimy do tematu i wtedy to będzie aferą, która będzie na topie i wtedy ktoś się nami zajmie.
19: Chociaż przyzna pan, że trochę ciężko dzisiaj wybierać, która z dwóch jakże frustrujących spraw jest bardziej frustrująca.
21: Wie pani, ja patrzę na moich mieszkańców i patrzę na nas. Natomiast sam jestem tutaj mieszkańcem województwa mazowieckiego i pewnie też może mi się zdarzyć, że skorzystam z tego szpitala. I nie ukrywam, wczoraj jak wysłuchałem reportaża u pana Stanowskiego, przepraszam, nóż w kieszeni się otwiera i nawet nie próbujemy konkurować z tą aferą, bo ona jest potężna i sam trzymałem przed chwilą transparent odwołać prezydenta, bo po prostu to jest przegięcie. Natomiast mówię, jestem tutaj po to, żeby reprezentować mieszkańców i mówić o naszej aferze, o dalszej części afery reprywatyzacyjnej i o tym, co leży mi na sercu i na sercu naszych mieszkańców.
19: Czyli dzisiaj de facto państwa nikt nie wysłuchał?
20: Nie, pan prezydent Trzaskowski w ogóle nami się nie interesuje. W marcu miał wystosowane pisemko, było do niego. Nie wiem, czy w ogóle go przeczytał, bo nie odpowiedział nic. My mieszkańcy żyjemy w ciągłym strachu. Z panem prezesem wszystko robimy, żeby nam tego mieszkania nie zabrali. Ja mieszkam 53 lata, żyję na proszkach nasennych, bo ja z nerw nie śpię. Ja całe noce nie śpię, bo cały czas przedstawia mi się, czy ja jutro nie dostanę zawiadomienia, że muszę po 53 latach opuścić mieszkanie swoje, za które zapłaciłam, jest mieszkanie własnościowe. Więc my nie wiemy, jak my żyjemy z dnia na dzień i tylko jesteśmy cały czas w kontakcie z prezesem, ze spółdzielnią i z lokatorami, co będzie dalej z nami. A pan Trzaskowski w ogóle, cały zarząd nami się nie interesuje, cały w ogóle rząd się nami nie interesuje, co z nami będzie. Nikt nie chce nam podać ręki, żeby rozwiązać. Niech pan Trzaskowski stanie tutaj przy nas i nam spojrzy w oczy i powie wprost, czy my możemy spać spokojnie w swoich mieszkaniach, które należą do nas i nie będziemy powtórnie za nich płacić. Niech stanie i nam powie, jeżeli jest taki odważny.
19: Jak się przedstawia taki najczarniejszy scenariusz, puenta tej historii?
22: najczarniejszy scenariusz, ale zarazem ten, który jest bardzo prawdopodobny, jest to scenariusz, w którym stracimy nasze mieszkania, dlatego, bo właścicielem mieszkań, właścicielem budynków, na których znajdują się budynki, jest właściciel gruntu. I tutaj na ten moment roszczenia wyglądają w ten sposób, że kolejne sprawy są wygrywane przez podmioty, które roszczą sobie prawa do tych gruntów. I przed nami stoi tak naprawdę ryzyko utraty mieszkań, które są to mieszkania, na które niektóre mają księgi wieczyste, są to mieszkania lokatorskie, spółdzielczo-własnościowe. Dodatkowo widzimy dookoła nas, obok znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, czy ośrodek socjoterapii, który został przez miasto przegrany. I mówimy tutaj o wspieraniu rodzin, o wspieraniu demografii, a w sytuacji, w której są tracone kolejne takiego rodzaju budynki, no widzimy to, że jesteśmy następni tak naprawdę w kolejce.
2: Ja właśnie chciałam tylko krótko podsumować, bo tutaj pomagam mieszkańców, też zajmuję się tą sprawą. Dla mnie skandaliczne jest to, że no jakby cały czas sprawa spółdzielni mieszkańców, o których tutaj rozmawiamy, spychana jest przede wszystkim do komisji. Rafałowi Trzaskowskiemu nie zależy na tym, żeby ten temat się przebijał w ogóle medialnie. Zależy mu na tym, żeby to się działo w czterech ścianach. Tak naprawdę nie chce podjąć żadnych kroków. Mieszkańców odsyła do sądów. Sądy, wiadomo, że te sprawy mogą się ciągnąć latami. Natomiast to nie jest tak też, że miasto nie ma takich możliwości, żeby nie uregulować tych gruntów. Po prostu w tej sprawie się nic nie dzieje. Rafał Trzaskowski nie reaguje, nie reagują też urzędnicy, a tutaj też też robiłam wywiad z mieszkańcami i no właśnie mówili, że jeżeli sprawa się będzie przeciągać, to ludzie mogą skakać z balkonów, mogą się wydarzać różne tragiczne sytuacje i tutaj włodarza miasta nie ma przy tych ludziach. Widzimy tylko bezduszność urzędników, którzy sprawę odsyłają do sądów i na tym ta sprawa się kończy. Często też jak próbowaliśmy wprowadzić tutaj punkt państwa do porządku obrad, to po prostu ten punkt był zdejmowany i Platforma Obywatelska robiła wszystko, żeby sprawę zablokować.
3: Do której państwo przewidują tutaj dzisiaj bycie? Czy są gotowi na to, żeby być?
21: My jesteśmy gotowi w każdej chwili stawić, jeżeli ktoś będzie chciał z nami porozmawiać. Tutaj biorąc pod uwagę to, co się dzieje, no to obawiam się, że nie ma sensu, żebyśmy czekali nie wiadomo do której godziny, czy w ogóle będziemy wysłuchani. Dobrze, że państwo się w ogóle nami jeszcze interesujecie, no bo tak jak mówię, ta sprawa, która nas dotyczy, naprawdę nas bulwersuje. To, że to jest dalsza część reprywatyzacji i nikt na to nie reaguje i miasto... Ta spółka, Lokaty Budowlane, Urlich, która się reaktywowała, w Gdańsku próbowali odzyskać tereny. Tam im się nie udało. W Warszawie miasto przyznaje im te tereny, oddaje im wszystko. My, nasza kancelaria, wywalczyliśmy liczne zabezpieczenia i walczymy. I jeszcze walczymy i nie mamy wpisu nowego, teoretycznie nowego właściciela w księgach wieczystych. I my będziemy walczyć przez następne lata. Ale co, ci ludzie mają czekać następne 10, 20, 30 lat na rozstrzygnięcia sądu, na coś, co zostało tak naprawdę przez niedopatrzenia i miasta, i polskiego rządu, polskich parlamentarzystów, którzy od lat 90. powinni rozwiązać problem gruntów spornych. Teraz my rozwiązujemy za nich te sprawy, to lokatorzy płacą za prawników, których wynajmujemy i ciągle żyją w niepewności. Przez właśnie indolencję, przez niekompetencje urzędników, którzy nami zarządzają i zarządzają tym miastem i tym państwem. I to jest przykre.
3: Dziękuję bardzo i wierzę, że może już trochę z bardziej pozytywną myślą spotkamy się w tym temacie w Radio Wnet w przyszłości. Zapraszamy.
22: Dziękuję.
21: Dziękujemy bardzo.

0: Odyseja wyborcza. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Od samej północy, piątek, 26 dzień czerwca, rok pański 2026. A ze mną onci to redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu nie tylko na Szmaragdowej Wyspie, tylko na całych Wyspach Brytyjskich, gdy mowa o języku polskim. Bogdan Ferenc, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście Ciebie, Tomasz.
1: Jakoś tak słabo Cię słychać, Bogdanie. Czyżbyś chlebka nie spożył, a Ty nigdy chlebka nie spożywasz na śniadanie.
2: Akurat nie spożywam chlebka.
1: No tak.
2: Nie wiem, co się dzieje, może podciągnę się tutaj troszkę, może teraz będzie lepiej. No,
1: much better, jak mówimy. Much better, panie i panowie. Cóż mogę powiedzieć, dzisiaj opowieść dziwnej treści, też trochę naszych oczywiście komentarzy, natomiast zacznę od kalendarium, bo w roku pańskim 1110 urodził się Diarmaid MacMalcada, król Leicester,

0: i nadajemy dla Radia Wnet, Studio Dublin, a potem okazało się w praktyce, że wiemy i to dość dużo i namawiamy do tego, aby Polacy i Polki na Szmaragdowej Wyspie wiedzieli znacznie więcej o tych naszych konekcjach, prawda?
1: Ależ oczywiście. No, czynniki różne dziwne rzeczy wyprawiają ostatnio. Jest nowy filmik, ale to...
0: Ale to były stare czynniki oficjalne. Te nowe...
1: Nowe czynniki nie są chyba specjalnie lepsze, także dlaczego byśmy mieli tutaj jakoś odpuszczać? Tak. No to jakiś czas przypomina się zarówno Polonii, która mieszka jeszcze w Irlandii, jak i...
0: No tutaj zastrzeżenie jeszcze, bo okazuje się, że przez ten kryzys delikatnej materii mieszkalnictwa, przez to, że ciężko jest wynająć mieszkania, przez to, że ceny szybują niebotycznie w górę, zresztą dzisiaj w Studiu Dublin o tych cenach też będziemy mówić z redaktorem Bogdanem Ferencem, no to zdecydowana część Polonii chce absolutnie wyjechać. Dla mnie wyjazd do Polski to taki trochę skok na główkę, patrząc na te napięcia polsko-ukraińskie, to po pierwsze. Po drugie, to nawoływanie całej Europy do wojny i wpychanie Europy do wojny, to dwa. No a po trzecie, że rośnie powoli poziom bezrobocia w Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie wśród młodych ludzi. No i czwarta rzecz, no kwestia natury, bezpieczeństwa psychiki dzieci waszych, emigranci, którzy chcecie z tej Irlandii wyjechać, no bo skoro powiedziało się A, bo skoro są dzieci, no to dla dzieci i młodzieży tak naprawdę krajem numer jeden jest Irlandia. I bądź tu mądry, panie redaktorze. Ty byś wyjechał, czy ty byś został, gdybyś to miał sytuację podbrąkową? Ja wiem, że bardzo niebezpieczne pytanie, dlatego pytam.
1: Ja się zastanawiam właściwie, czy tak naprawdę się zastanawiam. Gdzieś to jakiś czas przemyka mi przez myśl jakiś sposób powrotu do Polski oczywiście, ale jeszcze nie jestem zdecydowany na tyle, że w weekend pakuję walizki i już się stąd wyprowadzam. Ważne jest, że ostatnio ponownie przejrzałem fora dyskusyjne, które przeznaczone są dla Polaków na Zielonej Wyspie i tam, drodzy Państwo, niestety ponownie pojawiło się mrowie pytań, jak wygląda powrót z Zielonej Wyspy do Polski. Przede wszystkim pytają mieszkańcy tutaj, jak pozałatwiać te wszystkie sprawy związane z powrotem, jak wygląda rynek pracy, jak wyglądają tak naprawdę zarobki. Jedna zasadnicza rzecz, drodzy Państwo, i to mnie uderzyło właśnie w ostatnim tygodniu, bo to nie jest już ta nowa fala migracji, czyli ludzie, którzy tutaj przyjechali, nie wiem, 2, 5, 7 lat temu, to są ludzie, którzy mieszkali tutaj po 20 lat. I to naprawdę widać bardzo wyraźnie, bo tam mówią, że po 20 latach zdecydowali się na powrót, bo w tym kraju nie daje się żyć. Nie wiem, czy daje się żyć w Polsce, bo tam nie mieszkam od kilkunastu lat, ale właśnie trend powrotów jest coraz większy i ta fala wydaje mi się również, że ona zaczęła narastać. Nawet tak sobie pomyślałem, że jeżeli będziemy w takim tempie opuszczać Irlandię, no to za te 2, może 3 lata zostanie nas tutaj około 40 do 50 tysięcy maksymalnie. I tak się skończy nasza Zielona Wyspa, właściwie przygoda z Zieloną Wyspą.
0: Zostanie
1: także
0: nas
1: zobaczymy
0: ku
1: to.
0: Smutkowi pracodawców, właścicieli małych, średnich i dużych firm, bo powiem szczerze, znowuż renesans na tę markę Made in Poland. Znowu jesteśmy doceniani, znowu jesteśmy chwaleni, chociaż tak nie było w okolicach Brexitu i 2-3 lata przed, czyli te 10-13 lat temu. Co jest powodem, Bogdanie, że znowuż polska siła, polski intelekt, polski umysł, moce, ta nasza improwizacja, polska improwizacja, jak niektórzy Irlandczycy mawiają, jest znowuż w cenie. Cóż takiego się stało, redaktorze?
1: Przede wszystkim chodzi o różnicę w podejściu do samych zagadnień pracy i zatrudnienia przez osoby, które należą do tych nowych państw członkowskich, czyli Rumunia i tak dalej, czy te państwa, dla których zostały otwarte granice stosunkowo niedawno. A kolejna sprawa, no to oczywiście nasi przybysze, uciekinierzy przed wojną, Ukraińcy. Obie grupy, czyli ci ludzie z krajów, nazwijmy to bałkańskich, którzy tutaj przyjechali, nie mogą specjalnie wykazać się jakąś radością do podejmowania pracy i nie są specjalnie chętnie przyjmowani do pracy, no dlatego, że nie mogą wykazać też specjalnie dużych czy wysokich kwalifikacji. I wtedy okazało się, że jednak Polacy po pierwsze, no każdy Polak potrafi zrobić coś z niczego, no a jednocześnie potrafi też w odpowiedni sposób zaprezentować siebie. Kolejna sprawa to są

0: wszelkiej maści uchodźcy, którzy nawet ci legalni, którzy tutaj przyjeżdżają i tak naprawdę nie są po pierwsze tak otwarci, jak była grupa imigracyjna z Europy Centralnej i Wschodniej, ale z drugiej strony też niespecjalnie coś umieją. Jest oczywiście dużo osób, które są z wykształcenia inżynierami czy technikami, z tym, że oni są dobrzy w bardzo wąskiej dziedzinie i nic poza tym sobą nie mogą reprezentować. Kolejna kwestia, no to jest to, co Irlandczycy przekazują mi praktycznie cały czas, że Polacy są bardzo, zresztą nie tylko Polacy, bo mówią też o Litwinach, o Łotyszach i tych krajach bardziej właśnie z Europy Wschodniej, tam w okolicach Morza Bałtyckiego, że jesteśmy bardzo otwarci, bardzo tacy radośni, umiemy się cieszyć z różnych rzeczy i umiemy oczywiście poradzić sobie w każdej sytuacji, a jednocześnie jesteśmy bardzo pracowici. To właśnie podkreśla się coraz częściej, że jesteśmy pracowici i szkoda, że nie zżyliśmy się, że nie połączyliśmy naszych narodów irlandzkiego i polskiego w takim zakresie, jak kiedyś Irlandczycy chcieli, żebyśmy byli bardziej widoczni, bardziej tacy złączeni z nimi, żeby coś razem zbudować.
1: No ale Bogdanie, ta pedagogika wstydu wpychana nam od roku 1989 roku, no bo ja mówię o tej pedagogice wstydu, no ja tego nie doświadczałem, czy doświadczałem, natomiast nigdy nie dałem się wmanewrować w ową pedagogikę wstydu, że jesteśmy gorsi, że wszystko co zachodnie jest lepsze, że jesteśmy tacy i owacy. Bzdura, Polacy, piękne Polki, wierzcie w siebie, bo jesteśmy dumnym, wspaniałym narodem, to po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że trochę też te nasze polskie drogi związane z tym, że niby to odzyskaliśmy niepodległość, a tak naprawdę staliśmy się kolonią Europy, patrząc pod kątem tego wszystkiego, ile zakładów zniszczono, jak ta gospodarka nasza została przetrzewiona za przysłowiową złotówkę, że po prostu to też odium jest w naszym pokoleniu, urodzonych między latami 60. a 70. i tych 10 lat późnych, bo na bieżąco oglądaliśmy to, co nazywa się rabunkową działalnością, jeśli chodzi o know-howy z Ameryki, z Europy Zachodniej czy Wielkiej Brytanii. Nic nie produkujemy, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Jeżeli tak, to jesteśmy w Polsce montowniami i poza tym to nasze PKB to tylko usługi, a w przypadku wojny czy jakiegokolwiek innego zagrożenia, no nikt z PKB usług się nie utrzyma, bo kraj musi mieć silną gospodarkę, musi produkować. No i pytanie, ile tych naszych fabryk jest polskich, a ile wielkich korporacji? Ale chyba na to nikt nie zwraca uwagi, Bogdanie, dzisiaj. Niestety, nawet wśród polityków jest radość, jest szczęście, jesteśmy najlepsi, gospodarka się rozwija, jesteśmy w grupie G20 albo na 21 miejscu, takie oczko, i jesteśmy szczęśliwi. Polska rozwija się, a mnie się wydaje, że czasami tej Polski gospodarczo-przemysłowej już nie ma, że ta Polska się zwiera. Dość powiedzieć, że i ci, i owi mówili o CPK, no CPK mówiło Prawo i Sprawiedliwość, ale przez lat 8 nie potrafiono wbić łopaty, wybudować i wylać pierwszych fundamentów, podobnie z atomem naszym, z pierwszą elektrownią atomową, że o innych, pomniejszych historiach natury ekonomiczno-gospodarczej, inwestycyjnej nie wspomnę. Oczywiście kilka rzeczy udało się zrobić, jak chociażby tunel, który na Wolin nas wiedzie i to było bardziej niż potrzebne. Porty LNG, no, które niestety no, będą zarządzane niekoniecznie przez Polskę. No i Bogdanie, twoja ocena tej sytuacji i jak to wygląda na Szmaragdowej Wyspie? Czy też rzeczywiście wszystko jest wolną ręką rozdane, czy jednak tutaj Irlandczycy dbają? Oczywiście nie mówię o tej złotej akcji, tak, a propos kwestii, kiedy ten celtycki tygrys, Celtic Tiger, przybierał na sile, kiedy przybyli głównie z Ameryki inwestorzy, no ale twoja ocena, Polska lat ostatnich 37 i Irlandia.
0: Przede wszystkim Polska nie ma się czego wstydzić, drodzy państwo, i powinniśmy zacząć pokazywać się na arenie europejskiej, ale i światowej, że naprawdę możemy zrobić wiele i osiągnęliśmy. To jest bardzo ważne.
1: Chyba polityków, Bogdanie, bo ostatnio ten najmądrzejszy poseł, który był w komisji, która stała się zflakować ministra Ziobry, nie żebym był jego adwokatem, ale pan Joński nawet nie wiedział, nie wiem, czy to jest ważne w byciu politykiem, nie wiedział, kiedy jest wybuchło powstanie warszawskie. Mówił, że w roku 1988 jeszcze
0: a może tak było.
1: Dziwne. No jak
0: byłeś, widziałeś? Nie.
1: No nie, no widzisz, czytałem, tak, że... czytałem w bardzo mądrych książkach.
0: Aha, książki, w książce można napisać wszystko, nie wiem, czy wiesz.
1: O, przepraszam, pan Joński. To czekam, że pan Joński napisze nową, alternatywną wersję historii Polski. On jest bardzo mądry, przepewny, zmienił już chyba wszystkie partie, które były możliwe, z wyjątkiem tych konserwatywnych. Panie pośle Joński, czekamy na książkę o historii, najnowszej historii Rzeczpospolitej, pisanej oczywiście z panem Szczerbą, niedoszłym prezydentem Warszawy, który myślał, że pan Trzaskowski będzie prezydentem Rzeczpospolitej. I już były przygotowane pewne materiały wyborcze. A tuż, no, Polacy zagłosowali inaczej rok temu z haczykiem. Opowiadaj.
0: Ja mam dosyć krytyczne zdanie o polskich przede wszystkim politykach, o irlandzkich też. Niektórych to nawet zaprosiłbym na Cliffy Moher, ale nie. Drodzy Państwo, to, co dzieje się w tym momencie w Polsce, czyli brak tej produkcji przemysłowej, której naszej praktycznie nie ma, to jest trend obserwowany w całej Europie i tutaj trzeba o tym naprawdę mówić, bo to, co zrobiła Komisja Europejska, czyli podpisywanie tych wszystkich umów, czyli między innymi z krajami Mercosur, z Indiami, Kanadą i tak dalej, to po
1: ale
0: prostu
1: Bogdan, ja powiem wprost, wydaje mi się,
0: gospodarkę.
1: Wydaje mi się, że Komisja Europejska ma jakieś niejasne powiązania, a to z Chinami, a to z Indochinami, a to właśnie z krajami Mercosuru. No Argentyną się nie dziwię z przyczyn historycznych, tak? No bo Niemcy, Argentyna, wiadomo, no nie ma tutaj co deliberować, to jest proste. Natomiast ta historia zatacza krąg, że Europa znów tak jak w czasie wielkiego kryzysu po wybuchu I wojny światowej, no była w zapaści, totalnej zapaści. Natomiast Europa była przebogata, Europa miała dwukrotnie lepsze wskaźniki gospodarcze rozwoju ekonomii niż Stany Zjednoczone jeszcze 22 lata temu i to wszystko absolutnie się zmieniło. Pytanie, czy my stajemy się gnuśni, czy z drugiej strony rozwój tej cywilizacji, ten internetowy technokratyzm sprawił, że to nie my wychowujemy nasze dzieci, tylko te wzorce zaszczepiane są właśnie poprzez media społecznościowe, poprzez media w ogóle, niską kulturę. Znani z tego, że są znani, celebryci nie przedstawiają jakiejś wartości intelektualnej, czy takiej, która mogłaby dać naszym dzieciom, czy naszym wnukom, w niektórych już przypadkach w naszym wieku, plus 50 tego zapłonu, tej iskry do tego, że ja też będę mądry, że ja też będę czytała książki, że ja też będę robiła w życiu rzeczy wspaniałe, dobre dla ogółu, będę wynalazcą, będę coś wymyślała. No i ostatnio oglądałem taki reportaż a propos tych dzieci z Chin czy z Indochin, małych Wietnamczyków, małe Chinki, osoby nawet z Laosu czy z Korei Południowej, no to byłem w szoku, bo tak jakbym widział, nie wiem, siebie sprzed lat 30, tak? A czy ciebie, redaktorze Bogdanie, czy naszych rówieśników, którzy chcieli być wynalazcami, chemikami, fizykami, kosmonautami, lotnikami, albo osobami, które piszą książki i tak dalej, i tak dalej. I te dzieci tak mówią, natomiast no, jest jakiś regres. Wydaje mi się, że ktoś celowo podżyna tę gałąź i ma z tego coś. Być może, że te moje oskarżenia są daleko idące, no ale na zdrowy chłopski rozum, analizując wypadki ostatnich 15 lat z Unią Europejską w roli głównej, z Komisją Europejską w roli głównej, z mocnymi, ale nic nie mogącymi europarlamentarzystami, Bogdanie, to tak niestety wygląda.
0: Przede wszystkim 20 czy 30 lat temu mieliśmy inteligentnych polityków, co w tym momencie no, jest ryzykownym stwierdzeniem, gdybym tak powiedział. Drodzy Państwo, kiedyś, tak jak obserwuję, jak porównuję to, co dzieje się teraz w świecie polityki, a co działo się te właśnie kilkadziesiąt lat temu, kiedyś polityk był inspiracją. Ileż to raz, ja jeszcze pamiętam, no stary jestem, ale jeszcze pamięć mi to tak bardzo nie szwankuje. Pamiętam, jak politycy wychodzili przed kamery i opowiadali, co należy zrobić. Oni podpowiadali społeczeństwu, w jakim kierunku będziemy szli. W tym momencie mówi się tylko i wyłącznie, żeby nie przeszkadzać. Zajmijcie się swoimi rzeczami, my wszystko za was zrobimy, a robią to źle. I jeżeli w tym kierunku będziemy szli, a jeszcze na dodatek nie będziemy tym ludziom patrzyli na ręce, oni naprawdę zrobią z nami, co będą tylko chcieli. Dlaczego zohydzili samą politykę społeczeństwo? No tylko i wyłącznie dlatego, żeby mogli bezkarnie robić to, co teraz robią. No widzimy później, jakie są efekty. No, ten szpital w Warszawie, czy te wszystkie umowy, które są krytykowane przez europejskie społeczeństwo, a jednocześnie są podpisywane, bo tak sobie wymyśliła jedna czy trzy osoby w Unii Europejskiej. No jest to totalne pomylenie pojęć. Polityk nigdy nie powinien zajmować takiego stanowiska, jeżeli zrobi coś wbrew społeczeństwu. Powinien zostać odsunięty natychmiast, powinien zrezygnować z polityki.
1: I
0: tak jest wszędzie, tak jest w Polsce, tak jest w Niemczech, tak jest w każdym innym kraju, tak jest, dokładnie tak samo jest w Irlandii.
1: O czym za chwilę.
0: I to coraz częściej mówi się tutaj.
1: Bogdanie, natomiast jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że politycy nie chcą już dobra obywateli, republikanów,
0: no nie, jak mówią. Są idiotów, którymi będą mogli po prostu rządzić. No oni tak. Są po prostu idiotów.
1: No tak, Bogdanie, ale z drugiej strony prawda jest taka, że politycy nie myślą o rozwoju, politycy nie myślą o tym, aby kraje w Europie szły w dobrym kierunku pod kątem gospodarki i ekonomii. Być może nawet to nie jest zła wola polityków, ale tak naprawdę skupiają się tylko i wyłącznie na walce politycznej, a na to, by zrobić już coś dobrego dla obywateli, dla ojczyzny, że tak górnolotnie powiem, nie wystarczy już czasu ani sił.
0: O. No ale po co robić cokolwiek dla kogoś, jeżeli ma się całkiem sensowne pensje, można wsadzić swoich znajomych na eksponowane stanowiska, można ciągnąć pieniądze z państwowej kasy i nikt do tego się nie przyczepi. No
1: jak to patrzę,
0: po co robić cokolwiek więcej?
1: Jak patrzę na pana Szczerbę czy pana Jońskiego, to rzeczywiście żałuję przeczytanych książek, a trzeba byłoby iść do polityki. Ponosiłbym trochę teczuszkę.
0: To tu, do polityki, to tam.
1: Nie, Bogdan, zanudzę się na śmierć.
0: Chodźmy.
1: Pozbawią nas immunitetu po 6 miesiącach, posadzą nas do więzienia za różne historie i tak to by się skończyło. Na szczęście.
0: Ale przecież my nie będziemy malwersantami politycznymi, tylko będziemy robili politykę.
1: Ale niestety w czasach, gdy mówisz, w dzisiejszych czasach mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym, a dla mnie też aktem heroicznym, że tak się wyrażę, za kimś wielkim, no i cytując wielkiego Lwa Tołstoja, że w dzisiejszym czasie tak naprawdę wszyscy szukają prawdy i wypukują ją jak złoto, które przez dziurawe rzeszota wyciekam z powrotem do tej błotnistej brei, skąd się poszukuję tego złota. Dobrze, Bogdanie, nie idź w tym kierunku, bo tak naprawdę 10 minut to jeszcze szybkie informacje o tym, co w Irlandii się dzisiaj dzieje. Studio Dublin. O jeszcze dwie rocznice, panie i panowie. W 1945 roku 26 czerwca podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, powołano do życia ONZ. Tak naprawdę tym ONZ-em już się nikt nie przejmuje dzisiaj, a Irlandia została członkiem ONZ-u w 1955 roku. No i jeszcze jedna data, to a propos Berlina, czyli tego mostu Berlin-Buenos Aires, patrząc na te umowy z Mercosurem, Bogel się uśmiechnie, mówiąc, że jestem złośliwy. Troszeczkę. Ale w 1963 roku, 26 czerwca, prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy wygłosił w Berlinie Zachodnim to słynne przemówienie Ich bin ein Berliner, będące symbolem solidarności Zachodu w czasie zimnej wojny. No szkoda, że nie powiedział tego w Warszawie, że jestem warszawiakiem, bo Niemcy, które sprawiły, że cała Europa spłonęła w latach 1939-1945, obrastają w benefity i we wszelką pomoc, a niestety reszta Europy tak nie ma. Jeszcze jedna rzecz, rok 1997, piękne słuchaczki i słuchacze, ukazała się pierwsza książka Harry Potter i Kamień Filozoficzny J.K. Rowling, która ostatnio jest pomilczana w mediach nie tylko brytyjskich, ale w tych postępowych, ponieważ ośmieliła się powiedzieć, że są tylko dwie płcie, męska i żeńska. No i popadła w niełaskę. Mało tego, dzisiaj, Bogdanie, jest Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami. No i ciebie zapytam, no bo cóż tam się dzieje a propos tego, co irlandzcy politycy planują?
0: No cóż, dzieje się w ten sposób, że raczej nie będzie pełnej wolności w stosunku do narkotyków, czyli depenalizacji przestępstw związanych z narkotykami. Może będzie jakaś łagodniejsza forma niż jest teraz, ale czegoś takiego, że nie będzie człowiek karany za to, że posiada narkotyki, z całą pewnością tutaj się jeszcze tak nie stanie. Oczywiście bardzo naciskają na to środowiska lewicowe, przede wszystkim socjaldemokracja, która mówi, że za posiadanie niewielkich ilości marihuany nie powinno się odpowiadać karnie, ale tutaj rząd, akurat będę chwalił w tej kwestii rząd, postąpił dosyć stanowczo i dosyć odważnie, powiedział, że no nie można tego puścić na żywioł, bo nie powiedzieli tego dosłownie, ale taki był wydźwięk, że za chwilę będziemy mieli armię ćpunów, z którą nie będzie wiadomo, jak sobie poradzić, bo jeszcze ktoś się obrazi, że w ogóle kogokolwiek poddano leczeniu. Oczywiście zmieni się też prawo na tyle, że może i część osób nie pójdzie do więzienia za posiadanie narkotyków miękkich, ale będą kierowane na leczenie, bo chodzi oczywiście o te narkotyki posiadane na własny użytek. Handel narkotykami wciąż będzie karany tak, jak jest do tej pory i walka z narkomanią czy z grupami, które zajmują się handlem narkotykami, będzie prowadzona, co podkreślili oczywiście komisarze z Angarda Siokana.
1: Panie i panowie, no to teraz przechodzimy do rosnących cen paliw, bowiem rząd znajduje się pod rosnącą presją, aby przed końcem lipca zdecydować o przedłużeniu bądź nie obniżonych stawek akcyzy na benzynę i olej napędowy. To jeden z głównych tematów politycznych ostatnich dni na Szmaragdowej Wyspie. No i okazało się, że premier Taoiseach Michael Martin pogroził palcem partii Sinn Féin opozycyjnej i powiedział, że to wy organizujecie te marsze paliwowe, bo wy chcecie wysadzić z siodła ten rząd. Nie powiedział, że rząd egzotyczny, tak? To tak jakby cały czas to powtarzam, rządził Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem w Polsce. No i cóż było dalej, bo Sinn Féin, wchodząc na to drzewo jako zając, czyli kot, odszczekiwał się premierowi Irlandii Martinowi.
0: No, oczywiście to była przesada ze strony premiera Martina, który chyba tylko dlatego to powiedział, że musiał cokolwiek powiedzieć, bo nie miał argumentów. Oczywiście Sinn Féin stwierdziło, że wystarczyło wyjść z Leinster House, czyli z budynków rządowych, i zobaczyć, kto tak naprawdę organizuje te protesty, czyli zwykli ludzie, którzy pojawili się pod właśnie parlamentem irlandzkim Dáil, ewentualnie pod budynkami rządowymi, pod ministerstwami. Drodzy Państwo, tutaj prawdą jest, że Sinn Féin odrzuciło w całości te oskarżenia i ja się wcale nie dziwię, bo to nie jest w tym momencie śrubka partii opozycyjnych, chociaż one dołączały się do tych protestów i wspierały protestujących, także tutaj premier wykorzystał tylko i wyłącznie ten element, ale nie miał z całą pewnością racji. Co do samych protestów paliwowych, one mogą się znowu rozpocząć, to było zapowiedziane przez
1: organizatorów. I pewnie się rozpoczną właśnie teraz, Bogdanie.
0: Tak, tak. Prawdopodobnie się rozpoczną, a tylko dlatego, że rząd właśnie zapowiedział, że będzie wycofywał się choć stopniowo z tych obniżek, które były zaproponowane, czyli tych 27 i 32 centów, o ile dobrze pamiętam, na litrze. I niestety będziemy mieli od 1 sierpnia stopniowy wzrost cen paliwa, a do tego przy kolejnym budżecie podwyżka podatku węglowego. No i nie wiadomo, jak będą wyglądały ceny paliw na rynku światowym, czy ta ropa będzie taniała, tak jak ma to miejsce, czy miało też miejsce przez kilka dni, czy znowu będą wzrosty. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak postąpi Donald Trump z Iranem. Ewentualnie co znowu głupiego zrobi Izrael. Także tutaj będziemy musieli oczywiście to wszystko mieć na uwadze i wtedy będziemy wiedzieli, jak bardzo w tym roku dostaniemy po kieszeni, bo wzrost ten jest już naszykowany i może być naprawdę potężny i nie wiadomo, jak to wszystko się poukłada, niestety.
1: Nie wykluczono, że trzeba będzie pożyczać po to, aby zapłacić rachunki, że będzie brakowało, panie i panowie. No niestety ludziom zgotowali ten los, więc warto zastanawiać się przy urnach wyborczych, na kogo oddać swój głos. Panie i panowie, a za tydzień z doktorem Bogdanem Ferencem porozmawiamy między o migracji i systemie azylowym, bo irlandzki rząd zapowiedział przyspieszenie procedur i uszczelnienie systemu, argumentując, że konieczne jest ograniczenie nadużyć oraz sprawniejsze egzekwowanie prawa. Będziemy mówić o bezpieczeństwie energetycznym. kontra albo versus polityka klimatyczna i o cyberprzestępcach coraz aktywniejszych. No i też rozbito między innymi dwa gangi z bratniej Ukrainy. Tak, to a propos tych wymuszeń za pośrednictwem stron internetowych, maili i SMS-ów, ale o tym za tydzień. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie Tomasz Wybranowski i on redaktor Bogdan Ferenczew, portalu polska-kije.com, najpoczytniejszy portal na Szmalagdowej Wyspie. Redaktorze, dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: A ja też sobie w kołronkach, bo dzisiaj zobaczę grupę The Cure na żywo i Roberta Smith pod niebem Marley Park. Było to Studio Dublin, za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet.
2: Studio Dublin.
3: Ta audycja powstała dzięki państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, minęła 12. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Sygnalista z warszawskiego zarządu dróg miejskich stracił pracę, mimo że wcześniej otrzymał od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pisemną ochronę, informuje Zero.pl. Jednym z powodów zwolnienia miała być utrata zaufania po złożeniu skargi na kierownictwo ZDM do prezydenta stolicy. Jak wynika z ustaleń, współpracownicy Trzaskowskiego przekazali treść zarzutów osobom, których skarga dotyczyła. Jak czytamy, troje pracowników zarządu dróg miejskich w Warszawie zgłosiło zastrzeżenia do polecenia ubezpieczania za publiczne pieniądze samochodów zajętych na podstawie nieprawomocnych wyroków przepadku mienia. W sporządzonej notatce służbowej wskazali, że ich zdaniem brakuje do tego podstawy prawnej, a także działanie może być niegospodarne. Poprosili przełożonego o ocenę na piśmie, jednak go nie otrzymali. A powyższa sprawa to kolejny przypadek piętnowania sygnalistów. W 2024 roku była już przewodnicząca Związku Zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, zgłosiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieprawidłowości finansowe i proceduralne na uczelni, a Wirtualna Polska nagłośniła sprawę przekazania pism z danymi kobiety władzom uczelni, co wywołało burzę medialną oraz interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich i ostatecznie doprowadziło do dymisji ministra Dariusza Wieczorka. W maju 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała oficjalną decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Od sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie, doktora Emila Jędrzejewskiego, prokuratura domaga się dowodów, mimo iż ich znalezienie jest zadaniem prokuratury właśnie, a premier Donald Tusk publicznie zarzuca Jędrzejewskiemu brak wiarygodności. Ustawa o ochronie sygnalistów, która jest implementacją unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, weszła w życie 25 września 2024 roku. Ratownikom udało się wydobyć spod gruzów żywą kobietę po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziły Wenezuelę. Poszukiwania ocalałych wciąż trwają w Caracas oraz w stanie La Guaira, gdzie spod zawalonych budynków słychać wołanie o pomoc. Według najnowszego bilansu zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Władze obawiają się, że liczba ofiar będzie rosła. Lekarz ze stanu La Guaira powiedział BBC, że dwa główne szpitale w regionie są całkowicie przeciążone, a personel zmaga się z krytycznym niedoborem środków medycznych. Trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 nastąpiły w odstępie zaledwie jednej minuty. Drugie z nich było najsilniejszym wstrząsem odnotowanym w Wenezueli od 1900 roku. ONZ wstrzymała eskortowanie statków przez cieśninę Ormus po ataku na jedną z jednostek. Tajwański armator Evergreen Marine poinformował, że jego statek Ever Lovely, pływający pod banderą Singapuru, został trafiony w pobliżu wybrzeży Omanu przez niezidentyfikowany obiekt. Według brytyjskiej agencji statek został trafiony pociskiem kilka godzin po tym, jak Iran ostrzegł armatorów przed korzystaniem z tras, które nie zostały zatwierdzone przez władze w Teheranie. Dwaj amerykańscy urzędnicy powiedzieli agencji Reutera, że za atakiem stał Iran. Teheran nie potwierdził tych informacji, ale oświadczył, że bezpieczeństwo jednostek korzystających z niezatwierdzonych tras nie będzie gwarantowane. Armator przekazał, że uszkodzona została prawa burta oraz szyby mostka kapitańskiego. Załoga, ładunek i sam statek nie ucierpiały, a jednostka opuściła cieśninę Ormus.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Słońce i jeszcze raz słońce, a skoro tyle słońca, to musi być gorąco. Termometry pokażą w najcieplejszej porze dnia od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, przez około 32 stopnie w centrum do 33 na południu oraz zachodzie i 34 stopni lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej, jako tako, nad morzem od 22 do 26 stopni.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
5: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
6: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
5: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
6: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
5: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
7: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
8: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
9: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
11: W samo południe.
12: Godzina 12.06, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Adam Czerpak. Zaczynamy audycję w samo południe. Będziemy rozmawiać o sporze kontraktowym Kontrol Proces S.A. i przeciwko przedsiębiorstwu komunalnemu Zelne Miasto we Lwowie. Ten konflikt dotyczy budowy instalacji mechanicznego i biologicznego oczyszczania stałych odpadów komunalnych we Lwowie na Ukrainie. Z nami na łączach wiceprezes firmy Kontrol Proces S.A., pan Tomasz Wiatr. Dzień dobry.
13: Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa.
12: To na początku zacznę od pytania. Konferencja w Gdańsku na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy pan był na tej konferencji?
13: Tak, byłem na tej konferencji. No, rzeczywiście bardzo duże wydarzenie. Dużo polityków, międzynarodowych firm. Także no, uczestniczyliśmy też. Rozmawialiśmy z firmami, rozmawialiśmy z przedstawicielami rządu naszego, wymienialiśmy się spostrzeżeniami, także no, można powiedzieć, że naprawdę udana impreza.
12: Mer Lwowa był na tej konferencji?
13: Mera Lwowa nie było, nie było też go na liście zaproszonych gości, natomiast wiemy, że się pojawił pan Moskalenko, nie wiemy jakim sposobem wszedł na imprezę.
12: Za to mer Lwowa zorganizował własne odrębne wydarzenie wcześniej, w którym mówił o zawartych kontraktach z firmami, ale nie z Polski.
13: Tak, no nie wiem co to miało na celu, ale na pewno wydźwięk tej informacji nie jest dobry, no bo jednak to jest takie troszkę nastawienie przeciwko polskim firmom, pokazanie, że można brać inne firmy, niekoniecznie polskie. Niekoniecznie polskie, także no niezbyt to dobrze wyglądało, szczerze mówiąc.
12: No dobrze, ale w trakcie tej konferencji, zanim jeszcze przejdziemy oczywiście do przedmiotu głównego rozmowy, czyli tego konfliktu, który wystąpił w przypadku państwa firmy, w trakcie tej konferencji jakie były rozmowy, jest ta współpraca między ukraińskimi a polskimi firmami, jest chęć tej współpracy, te kontrakty są zawierane, czego się pan dowiedział albo jakie są pana wrażenia?
13: No są na pewno perspektywy. Są perspektywy, konkretów na chwilę obecną nie znamy. Myślę, że to jest jeszcze na fazie uzgodnień międzyrządowych i na pewno konieczne jest wypracowanie mechanizmów. Mechanizmów, w jaki sposób miały być wypłacane te środki i wdrażane. No bo tak jak na naszym przykładzie widać, to, że strona, w tym przypadku lwowska, podpisała kontrakt, dostała pieniądze z Banku Europejskiego, europejskich podatników, grant 10 milionów euro, czyli darmowe pieniądze, no to jednak nie respektuje umów międzynarodowych. Także zasłaniając się oczywiście prawodawstwem Ukrainy. Czyli z jednej strony mamy pewien dualizm, tak, bo podpisujemy umowy międzynarodowe, mamy tam zapisy, że trzeba respektować prawo, wykonywać wyroki, no ale jak przychodzi co do czego, no to zasłaniamy się prawem Ukrainy. Także to pokazuje, że, no, że tutaj jest wymagana naprawdę duża praca, żeby uporządkować tą kwestię lwowską, żeby biznes się nie bał. Na pewno wymagana jest ostrożność. To nie jest tak, że mówię chodźcie i próbujcie, bo no bo tak jak widać, no nie jest to w tym momencie proste.
12: Państwo się sparzyli.
13: Tak, my się sparzyliśmy, natomiast uważam, że miejsce i tak, do którego ten kontrakt doprowadziliśmy, pomimo wojny, pomimo wielu trudności i zaawansowanie 95%, to, że ten zakład, on jest, można powiedzieć, skończony, tak, wybudowany. To, co mieliśmy zrobić, jest zrobione. Jeżeli by inwestor nas puścił i pozwolił nam dokończyć to budowanie, nie blokował placu, to w 2 miesiące by miał już uruchomiony zakład. No ale widocznie łatwiej było zerwać gwarancje zabezpieczone przez rząd polski, no i nie wypłacić ponad 10 milionów euro za ostatnie zobowiązania. No bo zgodnie z kontraktem inwestor ma prawo do zatrzymania pewnych środków, dopóki zakład nie jest ukończony, natomiast po zrealizowaniu odpowiednich prac powinien te pieniądze wykonać. Są decyzje, 75 decyzji międzynarodowych arbitrów z Anglii oraz z Niemiec, którzy przy okazji tego sporu, który powstał w ramach realizacji wraz z realizacją tego kontraktu, zadecydowali, co Zielone Miasto powinno zrobić, że powinno wypłacić pieniądze, że nie wolno mu tych gwarancji rządowych tutaj dotykać w ogóle, że kontrakt należy kontynuować, że umowa jest ważna do końca 2026 roku. No nie ma komentarzy ze strony Lwowa na te kluczowe tematy, co pokazuje, że no mijamy się tutaj z prawdą.
12: To może jeszcze, żeby tak przypomnieć, rozumiem, że koszty tej inwestycji to było tam około 36 milionów euro. Ile zostało zapłacone, ile zostało niezapłacone, a ile wynika, że jeszcze są państwu zamawiający dłużni w związku z ustaleniami tych sądu arbitrażowego i tymi decyzjami?
13: Kontrakt był na około 40 milionów euro. Niezapłacone jest około 10 milionów euro. Zamawiający dodatkowo dostał wyrok w zakresie tych opóźnień, które spowodował, no bo są decyzje mówią, że wszystkie naruszenia są po stronie miasta. Po kolei wszystkie prace zewnętrzne, które inwestor próbował na nas, proszę sobie wyobrazić, wrzucić dodatkowo o wartości parunastu milionów euro, sieci zewnętrzne, elektryka, podłączenia, też zostało to przesądzone w arbitrażu, że no, że te prace są po stronie miasta i miasto je powinno wykonać. I są w opóźnieniu, jeżeli chodzi o zlecenie tych robót, bo powinni te roboty do nas zlecić, żeby te prace wykonać. Też tego nie zrobili. Mamy te gwarancje, które powinni zwrócić, 4,5 miliona euro, niesłusznie pobrane. No i w sumie to jest kwota około 17 milionów euro, patrząc na wszystkie roszczenia, odszkodowania. No i one cały czas rosną, także czym dłużej miasto będzie zwlekać, to tym ta kula śnieżna będzie się bardziej tutaj zwiększać i, no i będzie coraz bardziej dotkliwa, także na pewno warto by było siąść do stołu, szczególnie, że widzimy no, duże niezadowolenie i widzę na stronach i na portalach mera Sadowego opinie samych mieszkańców Lwowa i generalnie mieszkańców Ukrainy na temat tego, co się dzieje, że to nie sprzyja poprawności relacji. No, w biznesie jest potrzebne zaufanie.
12: A jakie jest,
13: można budować to zaufanie na takich wydarzeniach?
12: Jakie było zarzewie tego konfliktu, od czego się zaczęło? Bo to jest parę decyzji sądu arbitrażowego. Co to jest za sąd arbitrażowy, który te decyzje wydał? No i właśnie jaki był początek tego konfliktu z zamawiającym?
13: To jest arbitraż, który mamy zapisany bezpośrednio w kontrakcie, który narzucił nam Bank Europejski. Powołuje się arbitra FIDIC. No i ten arbiter licencjonowany wydaje decyzję, kto ma rację, kto nie ma racji, analizuje te poszczególne kwestie. No i druga strona ma obowiązek zgodnie z terminami, które ten arbiter narzuca, wykonać. No i tam na niektóre kwestie była na przykład wypłaty tych zaległych pieniędzy 30 dni, na kwestie pozostałe na przykład 14 dni, że powinien zrealizować tę decyzję. No i w tym momencie te decyzje są nierealizowane, także inwestor jest w zwłoce. No mamy nadzieję, że ta sytuacja po prostu się zmieni i No i kontrakt ruszy dalej i uda się go skończyć.
12: Ale by ten proces zainicjowany był przez państwa jako wykonawców, ale to już była jakaś odpowiedź na zerwanie tej umowy z państwem, która weszła w życie chyba w maju, tak, że kontrakt został zerwany?
13: Pani redaktor, generalnie problemy były już od samego początku, bo kontrakt został ogłoszony tam na platformach banku. No my złożyliśmy ofertę, była też druga firma. Okazało się, że została wybrana ta druga firma. My odwołaliśmy się do banku, pół roku bank analizował kontrakt i zadecydował, że nasza jednak oferta jest lepsza, że sam inwestor po prostu wybrał złą ofertę. Próbował przepchnąć droższą ofertę, a nie powinien tego robić. No i rozpoczęliśmy budowę. Potem były kwestie projektowe, rozpoczęliśmy projektowanie, budowa trwała, no i wybuchła wojna. Inwestor zgodnie z rozporządzeniem Ukrainy zablokował budowę, zatrzymał budowę i ta budowa była przez jakiś czas zawieszona. Ja pojechałem bezpośrednio do pana mera, rozmawiałem z nim, powiedziałem: panie merze, my wam tę budowę dokończymy, nie zostawimy was tutaj, wiemy, że jest problem, ale my tu solidarnie jakby wstawimy się, pomożemy i zbudujemy. Pan mer się do tego odniósł bardzo pozytywnie, powiedział, że jest to patriotyczne podejście z naszej strony, no i że to docenia. No i budowaliśmy dalej i pojawiły się problemy z płatnościami. No nie było półtorej roku płatności na kontrakcie. Wtedy dla kontraktu powiedzmy 36 miesięcy, no to jest bardzo długi okres czasu bez zapłaty, a budowę trzeba finansować. No i interweniowaliśmy do naszej ambasady, rozmawialiśmy z różnymi politykami, żeby zasygnalizować jakaś sytuacja, że no inwestor nie respektuje tu umowy, do banku właśnie BRD. No i krok po kroczku te płatności zaczęły spływać, ale dopiero po interwencjach, po trudnych rozmowach. Potem się pojawiła kwestia także waloryzacji kontraktu. Mieliśmy w kontrakcie zapisaną waloryzację, która się należała. Też inwestor jej nie chciał wypłacić. Negocjował, obniżał, robił wszystko, żeby tej po prostu waloryzacji nie zapłacić. A ceny, jak wiemy, były w bardzo dużym wzroście i piku wtedy, no bo wojna spowodowała to, że ceny materiałów po prostu poszybowały. I także z pomocą właśnie ambasady, banku udało się tę kwestię załatwić. Następnie inwestor widział, że już my zmierzamy ku temu, żeby zakład powoli kończyć. No i zrobił taką próbę, żeby zakres prac zewnętrznych elektryki i sieci zewnętrznych, które powinny być też wykonane, bo w naszym jakby kontrakcie bezpośrednio były tylko zbudowanie budynku, wyposażenie technologii, uruchomienie tego. No ale jak Państwo wiecie, na pewno sam zakład bez prądu nie ruszy. Muszą być sieci, musi być kanalizacja i tak dalej. No i inwestor wymyślił, że te prace, które były warte tam kilkanaście milionów euro, wrzuci nam na plecy, żebyśmy my w ramach kontraktu za darmo je wykonali. No to już było za dużo. Dużo można rozumieć, można... Widzimy, że jest wojna, ale my też ryzykowaliśmy życie i ryzykujemy życie, budując ten zakład. Także nic nie tłumaczyło tutaj inwestora, że takie podejście do nas zastosował. No i wystąpiliśmy właśnie do tych arbitrów, żeby przesądzili te wszystkie sporne kwestie, bo ich tam narosło dużo. Stąd też było 75 decyzji, bo te decyzje dotyczyły różnych aspektów kontraktu.
12: Ale rozumiem, że jednocześnie jest też sąd arbitrażowy w Kijowie, w którym działa zamawiający, czyli Zielone Miasto. Czy tam się toczy jakiś proces arbitrażowy?
13: Procedura jest taka. Najpierw są decyzje zgodnie z kontraktem takiej komisji DAP. I inwestor zgodził się na to, bank się na to zgodził, my się na to zgodziliśmy, że decyzje tej komisji są wiążące i strony mają obowiązek je wykonać. Można się od nich odwołać, można je kwestionować, natomiast trzeba wypłacić i zobowiązania zrealizować. I takie dokładnie były te decyzje. No i inwestor odwołał się do Kijowa, mimo że my uważamy, że dla nas, dla granicznego wykonawcy właściwym jest Paryż tutaj. I też złożyliśmy właśnie do tego tak zwanego DABA o to, żeby nam przesądził, czy Kijów jest właściwy, czy jest Paryż. No i też dostaliśmy decyzję, że Paryż jest właściwy. Także temat jest zarówno w Paryżu, jak i w Kijowie.
12: A jakie są decyzje sądu w Kijowie?
13: To się będzie toczyć. To się może toczyć i dwa lata. Dlatego dla każdego przedsiębiorcy takie długie oczekiwanie, no to wiadomo, że to jest coś niemożliwego, tak? Inwestor ma obowiązek wykonać te decyzje, nie wykonał ich. No i poszedł do Kijowa, no bo wiadomo, w Kijowie być może łatwiej mu będzie się poruszać niż w Paryżu. Dlatego też tam się udał.
12: Mer Kijowa twierdzi, że nie wypełnili państwo zobowiązań i miasto było dlatego zmuszone zerwać kontrakt. Jak się pan może odnieść do tego, co mer Kijowa mówi na temat tych prac, które zostały i tych, które nie zostały według niego wykonane?
13: Mer Lwowa, tak.
12: Lwowa, tak jest.
13: Powiem w ten sposób, no nie ma za bardzo o czym tu dyskutować. Mer Lwowa jakby zapomina i nie chce widzieć tego, co jest na stole, jest w obiegu publicznym, czyli decyzje wiążące, które powinien wykonać komisji rozjemczej, którą ma zapisane w kontrakcie. Także no trudno prowadzić polemikę na temat oczywistych rzeczy. No wypaczanie tego, co jest rzeczywistością i próba ukrywania tych faktów przez opinię publiczną, no nie ma większego sensu. My te dokumenty do opinii publicznej żeśmy przekazali, także no one są w obiegu, no i te decyzje są jednoznaczne, są podpisane, są ważne i wiążące.
12: A inne podmioty, które brały udział w tej inwestycji, jaka jest państwa relacja do nich? Mowa jest tam o jakiejś firmie litewskiej?
13: Litewskiej? No jeżeli chodzi o naszych podwykonawców, nie było firmy litewskiej, był inżynier kontraktu.
12: Tak.
13: No inżynier kontraktu niestety bardzo tutaj nieprawidłowo funkcjonuje, bo on jest tym, który powinien strzec prawa. No i w tym przypadku nie stosuje tego prawa i nie wykonuje tego, co mu międzynarodowy arbitraż nakazał. Taka jest sytuacja. Dlatego też te problemy się na kontrakcie pojawiły, no ale on robi to, co mu kazał inwestor. Także inwestor mu powiedział, nie wykonuj decyzji, zgroził mu tym, że mu zerwie umowę, że go wyrzuci z budowy. No i pod wpływem tej presji, ze względu na strach, który powstał, po prostu zdecydował, że nie będzie obiektywny i woli po prostu iść nurtem tego, co chce jego płatnik, czyli Zielone Miasto.
12: Jaki interes ma mieć w tym zamawiający, że teraz zerwie kontrakt? Pan mówi, że to jest już 17 milionów euro, które jest dłużny. Czy to jest w ogóle tak, że oni są w stanie sami te inwestycje zamknąć i żeby ona działała bez państwa tam ingerencji już?
13: Panie redaktor, no generalnie tutaj nie można w ogóle nawet mówić i myśleć o czym takim, żeby tak ta sprawa się potoczyła, bo to byłby skandal międzynarodowy. To, że są takie pokusy, żeby komuś nie zapłacić za wykonane roboty dużych pieniędzy, no to się zdarza, tak? Są tego typu ludzie na świecie, chodzą. Natomiast z takimi zdarzeniami trzeba bezwzględnie walczyć, no bo jaki byłby ten świat i ta nasza Unia Europejska, jeżeli byśmy nie trzymali się ram i przepisów? Także oczekujemy tego, że numer tutaj zmieni nastawienie i zweryfikuje stanowisko, które dostał od swoich pracowników i będzie mógł to naprostować, co się po prostu wydarzyło.
12: To jest dla mnie jasne, że to jest sytuacja nie do przyjęcia i w ogóle tutaj nie ma z tym dyskusji. Natomiast jaki jest interes tutaj w tym konflikcie, jeśli pan mówi, że jak pan to ocenia, 95% inwestycja jest skończona, czyli tam są jakieś, pan mówi, 2 miesiące jeszcze pracy. To jest inwestycja, która rozumiem w 2022 roku się zaczęła. Czemu ten konflikt ma służyć? Dla kogo to jest korzystne? W jaki sposób?
13: No na pewno jest to niekorzystne dla polskiego biznesu, który widząc to, co się dzieje i jak my jesteśmy traktowani po tym, co zrobiliśmy dla Lwowa i też w tym przypadku tego kontraktu, no to jest w ogóle skandaliczne. Nie można tak traktować partnera. Pomagaliśmy, wojna była, różne są sytuacje. Nawet jeżeli hipotetycznie mer by miał rację, że coś tam źle zrobiliśmy, to my naprawdę dużo pomogliśmy, ale nie ma racji. Także nie pomaga to do biznesu, nie pomaga to w relacjach politycznych, zaognia się ten konflikt. Wskazówki są jasne ze strony naszego rządu. Mamy wielu mądrych dyplomatów, wielu mądrych polityków, którzy oceniają tę sytuację, dają jasne wskazówki. No i też trzeba tutaj jakby obserwować, jaka będzie reakcja, no bo przy takich możliwościach jesteśmy bezpośrednim sąsiadem, nastawienie takie anty po prostu tutaj przyjacielskie, antypolskie wręcz można powiedzieć, no to na pewno nie służy dobrze. I pytanie jest takie, czy warto poświęcać cały ten dorobek przez tyle lat współpracy między Polską a Ukrainą na rzecz tego, żeby nie wypłacić firmie należnej jej pieniędzy. No, same fakty mówią za siebie. Zakład jest praktycznie wybudowany, pieniądze powinny zostać zapłacone. Jeżeli ktoś nie chce zapłacić tych pieniędzy, no to ma interes w tym, żeby te pieniądze przeznaczyć na coś innego, a nie za wykonane roboty. Ja na to tak patrzę prosto.
12: Ale rozumiem, że teraz sytuacja faktyczna jaka jest na tym placu budowy? On jest zamknięty, tam się nic nie dzieje?
13: Chcieliśmy wejść na plac budowy, nasi pracownicy przyszli, nie dostali się na plac budowy. Poprosiliśmy o interwencję ambasady. Pan ambasador Piotr Łukasiewicz udał się na budowę i rozmawiał z drugą stroną. Nie zostaliśmy wpuszczeni, nawet przy wsparciu naszej dyplomacji. No, widzę reakcję ze strony rządu. Bardzo, bardzo jest to negatywne. To coś nie do pomyślenia wręcz można powiedzieć. Sposób, w jaki jesteśmy traktowani. Nie, wielokrotnie z panem merem rozmawiałem i nie jestem w stanie zrozumieć tego nastawienia. Wiadomo, są różne problemy, o problemach trzeba rozmawiać, trzeba je rozwiązywać, ale nie takim sposobem. Nie takim sposobem, bo w Polsce jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo w większości trzymamy się przepisów i prawa. I dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, bo trzymamy się przepisów. I tyle powstało przedsiębiorstw i zakładów, bo trzymamy się przepisów. A tutaj to do niczego dobrego nie doprowadzi.
12: Czego by oczekuje w takim razie tamta strona? Czego oczekuje mer Lwowa? Rozumiem, że zerwali kontrakt, chcą go zerwać, nie zapłacić i się z państwem pożegnać.
13: No najlepiej by było właśnie, żebyśmy odpuścili, tak? Ale my nie odpuścimy, dlatego, bo sytuacja wymaga doprowadzenia jej do porządku, bo to źle wpływa na relacje i źle wpłynie na relacje. I myślę, że zależy całej Ukrainie na tym, żeby były dobre relacje. Nam też zależy na tym, żeby były dobre relacje. Naszemu rządowi zależy i to widać na każdym kroku, bo się stara rozwiązywać te konflikty. No i nie może być tak, że przez jedno zdarzenie cały proces się zaognia, bo by to doszło do jakiejś katastrofy, można powiedzieć, wizerunkowej Ukrainy. Mówimy o dużych pieniądzach, które mogą tutaj być także dla polskich firm, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. I nastawianie teraz, że firmy polskie są złe, opinii publicznej, no to nie przejdzie, bo firmy polskie są dobre. To świadczy postęp, który w Polsce uczyniliśmy przez ostatnie lata. Jesteśmy gotowi, żeby Ukrainę odbudowywać. Lepiej nawet niż inne kraje, bo jesteśmy bliżej, znamy tutaj Ukrainę. Dużo firm polskich zainwestowało, ale potrzebuje szanowania tego biznesu i respektowania nas. Nie ma biznesu bez szacunku wzajemnego.
12: Jeśli by te decyzje były wdrożone czy przyjęte arbitrażowe decyzje, te pieniądze byłyby wypłacone, to państwo dokończą te inwestycje?
13: Tak. My potrzebujemy 2 miesiące czasu, żeby skończyć zakres prac, który mamy zgodnie z kontraktem. Jeżeli inwestor sobie będzie życzył, żebyśmy wykonali też te sieci zewnętrzne, no to będzie to wymagało więcej czasu. Natomiast nasz zakres prac potrzebujemy tylko 2 miesiące. 2 miesiące Lwów będzie miał uruchomiony zakład, oszczędzi bardzo dużo pieniędzy, bo na chwilę obecną wywozi odpady i każdy miesiąc kosztuje wiele milionów euro. Taki jest koszt. Także racjonalność tego blokowania tej budowy jest niedobre i dla nas, i dla społeczności lwowskiej. I to widać po komentarzach, które tam śledzimy też w mediach społecznościowych. Także my jesteśmy otwarci na kompromis. Szukamy kompromisu. Chcemy rozmawiać o kompromisie, nie o kłótni.
12: Czy po tym doświadczeniu, które trwa, no i mamy nadzieję, że się jednak skończy pomyślnie dla firmy Kontrol Proces, czy pan jeszcze myśli o takich inwestycjach na Ukrainie, czy to jest już takie doświadczenie, że przyjmowanie takich umów czy kontraktów jakoś wpływa na to, że niekoniecznie by pan był taki chętny?
13: Panie redaktor, powiem w ten sposób. Stanowczo odradzam wszystkim, którzy myślą o na chwilę obecną inwestowaniu, jeżeli ta sytuacja nie ulegnie naprawie, bo skala ryzyka, która jest, gdzie mówimy o kontrakcie międzynarodowym, my nigdy byśmy się nie poważyli na startowanie tam w przetargu, jeżeli byśmy nie widzieli tam loga Banku Europejskiego, kontraktu międzynarodowego, sporu, sposobu rozstrzygania sporów. bo rozstrzyganie naszego sporu na gruncie prawa ukraińskiego, gdzie mamy międzynarodowy kontrakt, jest po prostu absurdalne. Także na chwilę obecną stanowczo mówię nie. I musi ta sytuacja być uporządkowana i to musi być przykład, że nawet takie sytuacje, gdzie prawo jest niedostosowane ukraińskie do europejskiego, nie może stanowić zasłony ku temu, żeby nie zapłacić za wykonane roboty. Bo to jest tylko pretekst. Więcej na tym Ukraina na pewno straci. Dlatego zmiany, duże zmiany i dużo rozmów tutaj dyplomatycznych jest potrzebnych nadal. Uważam, że też na poziomie Kijów, Warszawa, żeby wypracować mechanizmy ochronne na takie okoliczności, bo nie można doprowadzić do tego, żeby tak rażący przykład naruszeń był akceptowany. Po prostu nie może to wejść jako symbol bezprawia i symbol porażki. To musi wyjść jako symbol sukcesu i uważam, że dobrze by było, żeby władze Lwowa chciały też, żeby ta inwestycja była polsko-ukraińską inwestycją, żeby tak ona się skończyła, a nie żeby było takie odium, że Polacy nie dokończyli inwestycji, bo my tę inwestycję praktycznie ukończyliśmy, tylko byście nam panie mierze Sadowe dopuścili nas do tego, żebyśmy go uruchomili i będzie pan miał gotowy, będziecie mieli oszczędności, Lwów będzie zadowolony. W końcu ten zakład będzie wybudowany.
12: O czym powiedział wiceprezes firmy Kontrol Proces, pan Tomasz Wiatr. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
12: Godzina 12:31. To państwo zaraz posłuchają taktyki polityki. Łukasz Jankowski i jego rozmowa, ale to po chwili reklam. Ja życzę państwu dobrego.

0: biegało komfortowo. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: O reklamie.
3: Autopromocja.
4: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
5: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
3: To była autopromocja.
6: Z lewej.
7: Z prawej.
6: W centrum.
7: Taktyka polityki.
6: W Radio Wnet. I witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Nagrywamy w czwartek, tak jak tydzień temu. Mam nadzieję, że uda nam się za tydzień już być na żywo, ale niemniej naszym hasłem jest nie odpuszczamy, więc my naszego podcastu nie odpuszczamy. Jesteśmy i komentujemy razem z Piotrem Matczukiem to, co dzieje się w aferze w Szpitalu Południowym, bo to jest afera, która rzeczywiście będzie kształtować i kształtuje naszą scenę polityczną. Dzień dobry, Piotrze. No i co? Skoro czwartek, to dzisiaj, kiedy my nagrywamy, trwa jeszcze Rada Warszawy burzy i chyba do piątku nie ostygnie afera w służbie zdrowia Szpital Południowy. Napisałeś ciekawego tweeta i od tego chciałbym zacząć, że niektóre kryzysy w taktyce polityki, w takim bieżącym zarządzaniu gasi się, pojawiłem trochę jak płonący szyb naftowy, poprzez eksplozję, która tylko może zdławić ten ogień, wtedy on przestaje trawić wyciekające paliwo, czy to robot, czy to gaz. Tak samo jest w polityce, w marketingu, że Donald Tusk powinien coś zdetonować i co powinien zdetonować? Aferę obok? Przykrywkę porządną? Czy tą aferę wysadzić w powietrze?
8: No tak, tak jest. Są takie pożary w polityce, które nie chcą zgasnąć i to jest, to jest taki pożar. Afera, która ma potencjał na dni, tygodnie, a nawet w tym takim, echu swoim na miesiące. Platforma ma z tym ogromny kłopot, bo to dotyka jakby i rdzenia takiego codziennego życia. Wszyscy wyborcy rozumieją tą sprawę, rozumieją, czym jest salonik VIP na Sorze. To ich dotyka, bo zmagają się ze służbą zdrowia. No i dotyka tego, z czym Platforma się od 2 lat zmaga, czyli taki ich system działania, nepotyzm, kolesiostwo, załatwianie sobie wszystkiego na boku, więc ta afera jest bardzo groźna dla Tuska i dla całego środowiska. Tak, takie pożary już w polityce zgasić może tylko wybuch. Donald Tusk wielokrotnie pokazywał, że potrafi takie eksplozje wywołać, które zmiatają afery.
6: Ale to na czym taka eksplozja polega?
8: I tutaj jest kilka można byłoby pomysłów przywołać. Zauważmy, że afera nam ewoluuje z tego saloniku VIP, z Dawida, lekarza, działacza Platformy, przeszła teraz na taką zupełną patologię w szpitalu, czyli zgony, jakieś procedury medyczne na nieboszczykach, fałszowanie dokumentacji. Ja w pierwszym odruchu, wrażeniu, pomyślałem sobie, że to jest szansa dla Donalda Tuska przerzucić rdzeń dyskusji z tego, czy Platforma nam kradła służbę zdrowia, na temat, czy ci straszni lekarze, którzy nie dość, że dużo zarabiają, to jeszcze uśmiercają pacjentów w szpitalach. To byłaby taka detonacja.
6: Czyli co, pójść na aferę łowców skór 2.0?
8: Coś takiego.
6: Bo
8: coś
6: ona
8: takiego.
6: Była rzeczywiście wtedy od polityki odległa. Czy faktycznie, to bym, ja musiałbym sobie przypomnieć, odkurzyć historię afery łowców skór, tam gdzieś nie było jakichś samorządowych polityków w tle, ale faktycznie ogólnie się nie kojarzyło, tak?
8: No, bardziej się kojarzy społecznie.
6: Tak, jest zwyrodnialcy, biznes pogrzebowy i naprawdę bezduszni sanitariusze, którzy uśmiercali starsze osoby, dając im pawulon, żeby za 1000 zł oddać skórę do zakładu pogrzebowego, tak to wyglądało, ale tutaj ta polityka jest w centrum i chyba się nie da tak całkowicie zdmuchnąć, że to nie my, że to nie

0: Marcin Kierwiński, nie Rafał Trzaskowski, nie szef naszej Morzówki Dawid Kacprzyk, tylko że ogólnie lekarze.
1: No, z jednej strony meritum afery nie pozwala trochę, bo te na przykład zaangażowanie Rafała Trzaskowskiego i te błędy w nadzorze, to, że wiedział, nie reagował, są, no, już się wylewają. Do tego jest Marcin Kierwiński, do tego jest wiele elementów takich politycznych, które utrudniają Tuskowi zejście z tego tematu, ale druga rzecz to jest błąd też marketingowy, jaki popełniła Platforma. Oni stracili nerwy, oni zrobili teraz kakofonię przekazów. Takie osoby jak Arłukowicz, jak Giertych, oni tworzą naokoło tego atmosferę jakąś taką atakowania dziennikarzy. Dziesiątków przekazów w tej aferze. Zobaczmy, że jak wybuchła sprawa, Donald Tusk się pojawił na konferencji. I on też, no zresztą mówiliśmy o tym ostatnio, on też użył aż 3 różnych przekazów, żeby bronić tej afery. Robią tą kakofonię, moim zdaniem, marketingowo błędnie, bo brną w te szczegóły, które co dzień pojawiają się nowe. Dzisiaj mamy kolejne ustalenia tam o 20 chyba tak, dokumentacjach medycznych.
0: Nawet nie dokumentacjach, tylko raportów zgonu, co się. Dokumentacja dzieje się po zgonie, tak? Że dlaczego, tak, prawda? Że to wszystko jest spisywane i w tym protokole po zgonie pacjenta 20 ma być fałszywych.
1: No więc brnięcie w te szczegóły i takie typowe dla Platformy jednak zaklinanie rzeczywistości, że to wredni to są ci dziennikarze, którzy ujawnili, a w ogóle to sprawy nie ma, no w tej historii nie działa. Bo cała opinia publiczna widzi, że tam była zgnilizna, że tam jest polityczna odpowiedzialność za to i nie uzyskuje jednak odpowiedzi. To jest groźne nawet w elektoracie Donalda Tuska. Wielokrotnie mówiliśmy o tym. Elektoraty nie są jednolite. I Donald Tusk oprócz tego, że ma tam twardych jakichś silnych razem, że ma obok nich również twardych wyborców, takich, którzy głosują na Platformę, bo nie znoszą PiSu, no ma również dużą grupę takich normalsów, którzy tak, PiSu nie lubią, głosują na Donalda Tuska jako na jedną alternatywę, ale oni dzisiaj to oglądając mogą powiedzieć to, co powiedzieli ponad 10 lat temu, kiedy zobaczyli aferę OFE. Oni wtedy powiedzieli, to dla mnie jest już dość, to dla mnie jest za dużo. Przestaję głosować na tego gościa.
0: Albo często porównać tą aferę, a to właśnie z ośmiorniczkami, a to właśnie z bieżącymi aferami KPO, nie KPO, a jak rozumiem, dla ciebie to jest bardziej OFE. To jest, no bo OFE rzeczywiście zniechęciło na długi czas, często na trwałe, dużą grupę, odczuwalną, sondażową grupę wyborców do Platformy.
1: Bo odczucie afer jest nieobiektywne. Czasami dużą aferą staje się coś, co na tle działań jest czymś mniejszym. SLD, symbolem ich rządów, stały się firanki w Mercedesie. Jednego z polityków. Mimo, że w tamtych czasach coś otwierało gazetę, pamiętamy, to pewnie obaj byliśmy na studiach, to była jakaś afera, grube pieniądze,
0: prawda,
1: a jednak te firanki stały się.
0: Tak. Firanki,
1: a firanki stały się symbolem. Ośmiorniczki są tym samym.
0: Szczerze, ja sobie firanki przypomniałem już teraz, jak się wyciąga po czasie, ja bardziej pamiętam jak komisja Erwina. Takie ogólne odczucie, że jednak chcemy.
1: No tak, komisja Erwina była czymś takim obok, na afera Erwina całą była detonacją w ogóle systemu politycznego.
0: Tak.
1: Ale wtedy, jakbyśmy się pytali, miesiąc tygodnie po, to firanki, jednak te firanki były. Ośmiorniczki były tym samym. Mamy ogromną aferę podsłuchową, wiele wątków ujawniających nieprawidłowości, ten knajacki język, różne historie, ale to jednak ośmiorniczki wchodzą w tą zbiorową pamięć. OFE działało, też nie było największą aferą poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Opozycja generowała zupełnie inne przekazy, wiele innych przekazów. Tam było wiek emerytalny, takie rzeczy, ale jednak dla elektoratu Platformy to OFE coś znaczyło. To było to, no, zabrali mi moje pieniądze. Zadziałało symbolicznie. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie afery wejdą w tą sferę symboliczną, ale salonik VIP już w nią wszedł. Już jest czymś takim.
0: No dobrze, a próba odwrócenia uwagi, czy przejęcia narracji. Arłukowicz, nagramy w czwartek, więc dzisiaj w kanale Zero mówi Tutenchamon, tak? Tu już nie wiem, czy to będzie memem, czy nie będzie memem. Podejrzewam, że ma potencjał, mówiąc, że zlecano tomografię osobom, które już zmarły. Jak mówi pan doktor Emil Jędrzejewski, po to, żeby tuszować prawdziwą przyczynę zgonu, żeby podkładać dokumentację, że pacjent był w takim stanie, że już nie mógł przeżyć, więc albo temu, albo innemu ciału się robiło tomografię, się to podkładało, prawda, no i papiery się zgadzały, nie było błędu lekarskiego. No i Arłukowicz, Bartosz Arłukowicz mówi teraz, no i co z tego, że denatom, tu ten Hamon też nie żył i też mu zrobili tomografię i żyje. Może trochę, ja bardzo cenię Jacka Pruśnickiego, że trochę mu zabrakło refleksu, bo powinien się zapytać, czy za tomografię Tutenhamona i Ramzesa NFZ zapłacił również, czy nie, bo tu zdaje się NFZ miał płacić, tylko nie bardzo chce.
1: No ale to nie jest odwracanie uwagi, to jest właśnie przykład tej kakofonii, takich przekazów, śmieszków, jakichś ataków, które szkodzą. Właśnie moim zdaniem przeciwskuteczne, bo mamy poważną sprawę, gdzie naprawdę już nie tylko dziennikarze, opinia publiczna oczekuje odpowiedzi. Bo mamy poważne historie, zgony, właśnie procedury medyczne wykonywane już na zmarłych i śmieszkowanie w tej sprawie, takie próby tego rozmiękczania za pomocą właśnie takich, że Tutenhamon, będzie to szkodliwe. To się będzie odkładać, bo nie generują odpowiedzi dla opinii publicznej. Na przykład jest cała masa pytań o tego Dawida Kacprzyka, tak? W ogóle w związku z wczorajszym przesłuchaniem w prokuraturze
0: tak,
1: środowym. Że jego nie ma, jest przesłuchiwany ten sygnalista, czyli narastają te pytania.
0: Otóż
1: cała lawina
0: robota
1: pytań.
0: Michała Gwardyńskiego z Republiki, bo nie wiadomo dlaczego pan prokurator Skiba, rzecznik prokuratury, najpierw wskazał kanał Zero, żeby zadał pytanie. Tam dziennikarka, która była z kanału Zero, powiedziała: a pan już odpowiedział na moje pytanie, to ja nie mam innych pytań de facto. No i wtedy się Michał Gwardyński właśnie wtrącił, powiedział: a co z panem Dawidem Kacprzykiem? Co ciekawe, pan Skiba mówił Dawid K., ale pan twierdził dlatego, że nie pamiętał nazwiska, tego użył akurat pierwszej.
1: No to w ogóle komedia cała ta.
0: Komedia, ale z tej komedii, po pierwsze, nie wiemy, czy przesłuchamy, nie mamy w ogóle terminu, kiedy przesłuchamy, nie wiemy, gdzie jest i w ogóle jak na razie ścigamy, przesłuchujemy lekarza Jędrzejewskiego, który jest sygnalistą, a pana Kacprzyka w ogóle dokumentacji ze szpitala nie zabieramy. No tak jakby faktycznie się prokuratora wzięła na poważnie za tuszowanie sprawy.
1: No ta kontrola,
0: tak to wygląda.
1: Kontrola zniszczeń, to jak się to mówi po angielsku damage control przy tej aferze, całego systemu władzy wygląda źle. Bo z jednej strony mamy brak odpowiedzi politycznych i politycy chodzą, śmieszkują, bagatelizują politycy Platformy. Nie, de facto nie konfrontują się z tymi zarzutami, które są. Z drugiej strony organy państwa ewidentnie wzięły się za świadka. W tym negatywnym znaczeniu, bo wczoraj ta środowa konferencja prokuratora Skiby miała na zadanie rozjechać świadka. Tam on tak budował te zdania, żeby odebrać wiarygodność świadkowi. Więc to wszystko nam się zbiera do kupy, a wyborcy, odbiorcy tej informacji dalej nie mają odpowiedzi na te pytania, które chcą uzyskać, nawet gdyby to miała być odpowiedź Platformy Obywatelskiej mająca na celu zgasić aferę. To oni jednej takiej odpowiedzi nie dostają. Oni dostają kakofonię tych Arłukowiczów, Giertychów, prokuratorów i to tylko powoduje, że afera narasta. To jest błąd marketingowy, jak oni to robią. Do tego dochodzą takie wydarzenia, które będą się działy. No, Rada Warszawy, kolejne inicjatywy jakieś może opozycji w tej sprawie. Tak? Bo się mówi tam o tej komisji, którą zapowiedział Jarosław Kaczyński, o pomyśle komisji śledczych. No, opozycja też będzie przy tym działać, więc Platforma zamiast wychodzić jest trochę w takim korkociągu wpychającego go coraz bardziej w tą aferę.
0: Korkociąg, który rzeczywiście wciąga, da się z niego wyjść, bo mówiliśmy, że da się, czyli detonacja, ale ona nie następuje, tak jakby Donald Tusk albo nie o wyobraźni, albo uważał, że jest tak silny, że może przeczekać, albo nie o możliwości. Dlaczego on nie wyjdzie i nie zdetonuje, czyli co, nie wyrzuci Trzaskowskiego i Kierwińskiego, nie zrobi takiego łubudu, wyrzucam ich, ale też wyrzucam minister zdrowia, robię radykalną reformę, ucinam zarobki lekarzy.
1: Coś takiego kiedyś Donald Tusk by zrobił. My przywołujemy często jako
0: afera
1: przykład,
0: hazardowa.
1: Ale taki kastracja pedofilii było,
0: tak,
1: coś takiego.
0: Było.
1: Grube hasło, nagle bum, wielka bomba.
0: Niewiele z tego wyszło.
1: Nic z tego nie wyszło.
0: Tak, jak,
1: ale,
0: jak z walki z dopalaczami. Tak.
1: Ale marketingowo zdetonował, tak? I to czucie kiedyś miał. Teraz moim zdaniem, jak pytasz dlaczego, to uważam, że on zbagatelizował właśnie to, przez to, co powiedziałeś. Czuje się zbyt pewnie. Ma hegemonię na lewej stronie, oprócz lewicy, ale on już się czuje pewnie w elektoracie. Ma ogromne wsparcie medialne. i poczuł się zapewnie, przegapił ten moment. On skomentował, myślał, sprawa będzie wygasać, te moje giertychy, arłukowicze, których wypuszczę, wystarczą. No nie wystarczą. Za duże to jest, za bardzo weszło pod skórę społeczeństwa i to tak szybko nie zgaśnie. Coraz bardziej się do tej platformy przylepia, a oni tylko temu pomagają. No mają z tym problem i teraz pytanie, jak opozycja to wykorzysta, bo jest to taki punkt zwrotny, który może na ponad rok przed wyborami wiele rzeczy zacząć odwracać.
0: To jest ciekawe, w zeszłym tygodniu też o tym mówiliśmy, wtedy nawet padł taki tytuł, że to może być początek rozpadu tego układu rządzącego. W komentarzach, ja sami czytam komentarze, zdarza mi się pod tymi cyklicznymi audycjami w szczególności, no takie oczywiście, gadają już, kolejna śmierć Donalda Tuska, ileż tam można mówić, Donald Tusk odchodzi, dwóch, może się powiedzieć starszych, nie starszych panów, ale panów w pewnym wieku siedzi i po prostu mówi, Donald, to już, to koniec, a on rzeczywiście przechodzi te kryzysy. No ale dlaczego ten miałby być inny?
1: Polityka to jest proces pewien. Nie ma takich nagłych game changerów. Game changer się dzieje przez tygodnie, miesiące. Jak popatrzymy sobie, każde poprzednie rządy, czy to Tuska, czy prawicowe, to one jednak przechodzą przez pewien proces murszenia poparcia. Przy pierwszej kadencji PiS-u, po wyborach w 19 roku, jakbyśmy powiedzieli, no PiS teraz będzie tracił i nagle straci, to też byśmy nie uwierzyli. No przecież hegemonia. Najbardziej wygrane wybory, jakie można sobie wyobrazić po swojej pierwszej kadencji. A jednak wszedł w pewne procesy, które zaczęły mu poparcie odbierać. A też moglibyśmy powiedzieć, przecież to wierny elektorat, tak? Zaspokojony elektorat.
0: No tak, ale jak się okazało, COVID...
1: Były rzeczy, wojna, które go ruszyły. I tutaj też mamy taką sytuację. Elektorat Tuska wydaje się przez niego zaspokojony, wydaje się przez niego zaopiekowany. Poza tym ma tego wroga po drugiej stronie, jest zmobilizowany. Zobaczmy wybory prezydenckie. Platforma de facto miała nie najmocniejszego kandydata, jakiego możemy sobie wyobrazić, bo już kandydata, który raz przegrał i ma swoje deficyty, ale jednak udało im się mobilizować bardzo długo dużą grupę wyborców. Ale to w końcu mija, bo są rzeczy, kamyczki do lawiny to jedno, a potem przychodzą takie afery, które naprawdę mają ten wymiar społeczny. Wszyscy o nich mówią, bo są po pierwsze ciekawe, a po drugie są czymś takim, co dotyka życia ludzi bezpośrednio. Wyborcy nie lubią słuchać o miliardach, o jakichś wielkich projektach, ale salonik VIP na Sorze, gdzie oni muszą czekać po 8 godzin, a ktoś przechodzi to w 20 minut i ma wszystkie badania, jest jednak takim zwykle po ludzku wkurzającym procederem. A coraz więcej wychodzi tego takiego syfu politycznego w tym. I to może być ten początek. To nie będzie tak nagle, że za dwa tygodnie powiemy, ojej, to Tuskowi spadło 10%. To tak nie działa. Ale niech 500 000 z jego wyborców powie, dla mnie to jest wystarczająco, nie idę do wyborów.
0: To jest po zawodach?
1: Nie, ale to już jest spadek o tam 2-2,5% będzie miał, tak? 3. Czyli zakładając, że od wrzesień, październik, listopad opozycja będzie działać i będzie jakoś rosnąć, no to już ta mijanka, o której mówimy, jest realniejsza.
0: To jest audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Gość Piotr Marczuk, obecnie komentator sceny politycznej, kiedyś doradca polityczny pracujący dla największej polskiej partii. Cały czas największy, chodzi o klub parlamentarny, a w tej chwili Telewizja Republika, bo tam twoje komentarze tak na bieżąco można znaleźć i to jest audycja, w której taktykę polityki omawiamy. Z punktu widzenia właśnie tej tytułowej naszej taktyki polityki, to nie jest za wcześnie. Nie jest tak, że ten spokój Tuska wynika z tego, że my do wyborów mamy jednak kilkanaście miesięcy. No już nie półtora roku, tylko to 15 miesięcy, no ale to jednak jest okres, że to przejdzie, wakacje, ludzie pojadą, zapomną, wróci wrzesień i już to się przykryje.
1: To są dwie rzeczy, które świadczą...
0: Gdybyś był w tym swoim poprzedniej pracy, gdybyś był w tej chwili doradcą Tuska marketingowym i byś powiedział... Donaldzie, spokojnie, uspokój się, to się zasklepi, to się spokojnie, ludzie zapomną do wyborów, nikt nie będzie o żadnym salniku pamiętał.
1: Po pierwsze, marketingowiec nigdy nie może tak powiedzieć PR-owiec polityczny politykowi, bo gdyby to polegało na tym, że trzeba poczekać i się zasklepi, to każdy mógłby być tym PR-owcem, to trochę tak nie działa. Po drugie, kilkanaście miesięcy to wcale nie jest krótko do wyborów. Pamiętajmy, że kampanie wyborcze zaczynają się wcześniej. To nie jest tak, że my startujemy przed wyborami parę tygodni. De facto od września, października będziemy już w tym pędzie i to jest zaraz. A po trzecie, takie rzeczy zostają w pamięci. To nie jest jedna, już teraz to widzimy, to nie jest jedna z aferek, która będzie gdzieś tam...
0: Ale KPO, kto pamięta o KPO? Już ale... nikt o tym nie mówi, żadny jak te kluby swingersów gdzieś czasami, z całym szacunkiem dla nas, czyli dla tych no, mediów bardziej prawicowych, tych mniej lub bardziej takich twardych, sami w Radio Wnet się wspomni klub swingersa, w Republice to chodzi, tak, ale to są pewnie zamknięte grupy odbiorców i już KPO nie...
1: Ale KPO nie było tak mocne jak to, moim zdaniem. To jest mocniejsze. Tutaj jest te cierpienie ludzi w tym. W ogóle dużo jest takich tutaj elementów emocjonalnych w tej aferze. To jest raz. A po drugie kampania...
0: No i raz nie każdy jeździ na żagle, to fakt, a...
1: Nie, to w ogóle było takie trochę odległe. Tam był, myślę, że u wyborców zostało coś takiego, że ktoś coś rozkradł. Tak? I tyle, tak? Nieuczciwie zagrana sprawa. A tutaj jest tego więcej. Tej emocji jest więcej. Poza tym to bardziej wyszło poza bańkę już teraz. To nie jest tak, że to jest sprawa kilku mediów czy niszowych sfer. To już jest mainstream. Ten temat nam chodzi. Jakby media głównego nurtu nie chciały tego zamilczeć. To już nie są w stanie. A kampania wyborcza polega na tym, że takie rzeczy są wznawiane. Bo kampania wyborcza i partie, które walczą w tej kampanii, dołożą dużo paliwa, żeby przypominać takie rzeczy. Zwłaszcza rzeczy, które głęboko weszły w świadomość ludzi. Więc zdecydowanie nikt, kto się zna na marketingu czy PR-ze przy Platformie, nie może tego bagatelizować, bo to jest trudna rzecz, która im się, nawet jeżeli teraz ona kiedyś wygaśnie, to nie jest tak, że będziemy żyli tym przez najbliższe kilkanaście miesięcy, ale nawet jak wygaśnie, to za parę miesięcy wróci i będzie czytelna dla wyborców.
0: To już na koniec ocenimy opozycję. Ciekawe słowa. Dzisiaj był naszym gościem Wojciech Machulski, trochę temu zaprzeczał. To rzecznik Konfederacji związany z panem Mencenem, ale Krzysztof Bosak ewidentnie, taką nawet twardą tezę postawię, idzie od hasła PiS-PO o jedno zło, systematycznie, kwartał po kwartale, miesiąc po miesiącu w kierunku z Platformą nigdy, z PiS-em się dogadamy. Ostatniego wywiadu to chyba było dla Polsatu. Takie słowa właśnie, że oczywiście no nie wyprzedza tego, ale jeżeli będzie wola wyborców, że rządzi prawica, no to będzie usiąść do stołu i się dogadamy. Tak jak powiedziałem dzisiaj rano, czyli w czwartek w poranku w Nadgościem był Wojciech Machulski od Mencena i on no, mówi coś troszeczkę innego. Mówi, każdy, kto nasz program zrealizuje, tak, że jeżeli Platforma poprze nasz rząd mniejszościowy, super, tak, bierzemy to. Więc to jest ten rozdźwięk między tym liberalnym skrzydłem a narodowym, no ale Krzysztof Bosak moim zdaniem krok po kroku coraz bardziej widzi tą scenę jako wspólny front prawicy. Różnej, mniej, bardziej wolnościowej, bardziej prospołecznej, różnej, ale prawicy.
1: Ten podział w Konfederacji zawsze istniał. Mhm. Tak? On miał różne temperatury sporu i różną tą dynamikę podziału, ale on jest realny. Po drugie, on trochę wynika ze struktury elektoratu Konfederacji. To tak jest, że Mencen mówi do tych wyborców Konfederacji, dla których hasło PiS-PO jedno zło jest dalej autentyczne, nośne i oni naprawdę w to wierzą, że można
0: postawić
1: znak. A
0: jest to paliwo? Rzeczywiście PiS udało się Platformie i Koronie Brauna, no bo oni na tym zyskują. Tak, no, taktyka polityki opowiadamy nie emocjami, tylko jak to wygląda, może trochę cynicznie i w tym cynizmie politycznym no i Braunowi i Mencenowi i Bosakowi no bardzo jest na rękę, gdy się PiS-owi przyklei tą łatkę niewybieralności. Ona ponad 2,5 roku rządów Tuska cały czas jest mocna. Jak to wygląda?
1: No,
0: udało się PiS-owi trochę pozrzucać. Tam,
1: moim tak? zdaniem tak, poza tym samo hasło PiS-PO jedno zło przez rządy Donalda Tuska zostało obnażone, że nie jest prawdziwe. Bo jakby PiS-u nie lubił prawicowy wyborca, to jednak ciężko jest znak równości postawić przy tym, co robi Donald Tusk.
0: Znaczy, to pewno, takim papierkiem lakmusowym jest Marsz Niepodległości. Tak?
1: Ale nawet wyglądał... nie chodzi o takie jednostkowe wydarzenia. Chodzi po prostu o to, jak dzisiaj widzimy, 3 lata rządzi Tusk. I wyborca prawicowy, nawet który wcześniej powiedziałby PiS-PO jedno zło, bo PiS zawiódł go w wielu takich rzeczach, w których on może powiedzieć, co z tego, że to PiS, jak on się zachował tak, jak liberalna partia, to teraz jednak po dwóch, trzech latach rządów Tuska, on widzi, że to nie jest do końca tak. I Bosak, moim zdaniem, rozpoznał tą emocję. Właśnie tych wyborców Konfederacji, czyli bardziej na prawo od PiS-u, którzy jednak powiedzą, no nie, PiS-u możemy nie lubić, ale Kaczyński to nie Tusk. PiS to nie PO. No PO jest teraz jawnie zdradziecką, niemiecką formacją, która robi to, co robi. Zobacz, co wychodzi. Jak rujnują kraj, więc to nie jest to samo. I Bosak do tych wyborców się uśmiecha, bo myślę, że oni, jakby ich zapytać tą grupę wyborców, to powiedzieliby tak, no jeżeli koalicja, to z PiS-em, a nie z tamtą bandą. To jest trochę podział w tym elektoracie i myślę, że i Mentzen, i Bosak chcą teraz określić te grupy, policzyć je, rozpoznać bojem, jak to jest dużo.
0: A może jest tak właśnie, że oni grają, że tak naprawdę, no bo też tym samym oddechem Wojciech Machulski, ale też wszyscy, nawet najbardziej liberalni, najbardziej antypisowscy politycy Konfederacji, no mówią, blok senacki pod auspicjami prezydenta tak. Czyli da się powiedzieć swoim wyborcom z jednej strony, no my do władzy to idziemy czysto pragmatycznie, kto da nam więcej naszego programu, z tym pójdziemy, czy on będzie, może Tusk, to nie, bo to już nie wypada, ale czy to będzie Platforma, czy to będzie PiS, to już pal licho, jest tam wszystko jedno. A na drugim oddechu mówić, ale pakt senacki, no to jednak pod auspicjami prezydenta, no z kim? No z PiS-em, tak? Da się tak mówić, że tu się do Senatu idzie razem z PiS-em, a rządzić się będzie być może z Platformą w Sejmie, czy...
1: Ja myślę, że to będzie coraz trudniejsze im bliżej wyborów, bo to jest jednak rozdźwięk, to tak albo tak, no jednak... Każdy wyborca też chce wiedzieć trochę, na czym stoi. No, on głosuje na pewien projekt polityczny. Nawet jak głosuje na konkretną partię, to jednak z jakąś intencją, tak? Jak głosuje na małą partię, to myślę sobie, może przez to, że ja oddam głos, to ona będzie miała dobry wynik i wejdzie w koalicję z kimś, bo chce swój realizować program. A z drugiej strony, taka dyskusja, ta pragmatyczna, taka postawienie sprawy, my jesteśmy za naszym programem, też ułatwi tej dzisiaj frakcji Bosaka powiedzenie, że wchodzą w koalicję z PiS-em po wyborach. Bo powiedzą, no my też no, umówiliśmy się, mamy to brzegowo, będziemy mogli realizować, co realizujemy, więc będziemy tak działać. Jedno jest pewne. O koalicji prawicowej, czyli czy ona się uda, jak ona będzie wyglądać, będzie decydował wynik PiS-u. Bo jeżeli wynik PiS-u będzie za słaby, to ta koalicja nie powstanie. Podobna historia, jak miała miejsce w 2023 roku. PiS zdobył tam te 190 około mandatów i to było za mało, żeby mówić o koalicji. Wyobraźmy sobie sytuację, że PiS zdobyłby 210, 215 mandatów w 2023 roku. Koalicja pewnie by powstała, bo mało wtedy brakowało i łatwiej byłoby dyskutować, czy z Konfederacją, czy nawet z poszczególnymi politykami tych różnych frakcji, no bo brakuje nam mało do stworzenia rządu. Jeżeli PiS nie odbije się, nie odzyska tego swojego wyniku de facto, no bo te 30 coś, no to byśmy powiedzieli, jest taki intuicyjnie wynik PiS.
0: W 2023 roku na prawicy to Konfederacja nie dowiozła wyniku. PiS swój, no mimo 8 lat rządów, 37% przywiózł. To
1: tak, ale tam w tym układzie, no bo to zależy, no procenty nas trochę zwodzą, chodzi o ten. Dostał PiS jednak 400 tysięcy mniej głosów niż 4 lata wcześniej, tak? Bo wynik jest gorszy. Chodzi o to, że potem jak przeliczymy to na mandaty, to jednak to się najbardziej liczy. I te 190 wydało się za mało. Tam było rozczarowanie również w PiSie, tak? Bo jednak wielu się pytało, to nawet jakby mówili, nawet ci politycy, którzy mówili, że będzie zły nik zły, to obstawialiby w okolicach 200. Nie? Czasami te 10 mandatów znaczy dużo, bo to jest 200, dostać 225, a 235 to jest już znacząca różnica. Więc to będzie bardzo istotne, jak PiS się uplasuje z tymi mandatami. Będzie trudne przy Doncie, zakładając, że dalej Tusk jest dosyć mocny. No bo jednak to wtedy
0: się... Chociaż nasza teza z poprzedniego wywiadu, naszego odcinka, naszego podcastu, że będzie mijanka.
1: Tak uważam. Jeżeli dalej będą tak fatalnie rozgrywać tą aferę i w ogóle ten marketing PR, to zarządzanie kryzysowe platformy jest coraz gorsze w różnych tematach. Oni tacy są butni. Lekceważą te tematy. Ich odpowiedzią na wszystko to jest panie, a PiS tam, a to, a tamto. Nie ma żadnej... Nie komunikują tych rzeczy. Nie komunikują też pozytywnych rzeczy, których mogliby komunikować. Ten rząd za dużo pozytywnych nie robi, ale nawet takich małych, co mówimy, te przecinanie wstęgi, to nie jest dobrze komunikowane. Do tego PiS, i tutaj ta afera też pokazuje, się rozpędza, wchodzi w te tematy. Nie jest to PiS sprzed roku, który nie wie, co się dzieje i ten. Konfederacja też tam gdzieś w tym jest, więc ja myślę, że to jest potencjał na tą jesienną mijankę.
0: O czym mówił Piotr Maczuk w podcaście, wspólnym podcaście kanału Piotra Maczuka, Taktyka Polityki i Radia Wnet. Piotr Maczuk, Telewizja Republika, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za tydzień. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.
2: Z lewej.
1: Z prawej.
2: W centrum.
1: Taktyka Polityki.
2: W Radia Wnet.

0: Wiadomości wnet.
1: CBA sprawdzi przetarg, w którym Komenda Stołeczna Policji zakupiła specjalistyczny sprzęt od firmy należącej do komendanta Służby Ochrony Kolei, dowiedziało się RMF FM. Prywatna firma Jarosława Garstki wygrała przetarg KSP na dostawę specjalistycznego sprzętu szkoleniowego. Kontrakt o wartości blisko 342 tysięcy złotych obejmował m.in. multimedialne trenażery strzeleckie oraz laserowe symulatory paralizatora. Jarosław Garstka zapewnia, że działał zgodnie z prawem i nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak podkreśla, dzięki tej transakcji policja miała zaoszczędzić prawie 200 tysięcy złotych. Sygnalista z warszawskiego zarządu dróg miejskich stracił pracę, mimo że wcześniej otrzymał od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pisemną ochronę, donosi portal Zero.pl. Jednym z powodów zwolnienia miała być utrata zaufania po złożeniu skargi na kierownictwo ZDM do prezydenta stolicy. Jak wynika z ustaleń, współpracownicy Trzaskowskiego przekazali treść zarzutów osobom, których skarga dotyczyła. Jak czytamy, troje pracowników ZDM w Warszawie zgłosiło zastrzeżenia do polecenia ubezpieczania za publiczne pieniądze samochodów zajętych na podstawie nieprawomocnych wyroków przepadku mienia. W sporządzonej notatce służbowej wskazali, że ich zdaniem brakuje do tego podstawy prawnej, a takie działanie może być niegospodarne. Poprosili przełożonego o wydanie polecenia na piśmie, jednak go nie otrzymali. Powyższa sprawa to kolejny przypadek piętnowania sygnalistów. W 2024 roku była już przewodnicząca Związku Zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim zgłosiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieprawidłowości finansowe i proceduralne na uczelni, a Wirtualna Polska nagłośniła sprawę przekazania pism z danymi kobiety władzom uczelni, co wywołało burzę medialną oraz interwencję RPO i ostatecznie doprowadziło do dymisji ministra Dariusza Wieczorka. W maju 2025 roku prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała oficjalną decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Od sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie doktora Emila Jędrzejewskiego prokuratura domaga się dowodów, mimo iż ich znalezienie jest zadaniem właśnie prokuratury, a premier Donald Tusk publicznie zarzuca Jędrzejewskiemu brak wiarygodności. Umowa o ochronie sygnalistów, która jest implementacją unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, weszła w życie 25 września 2024 roku. Niemiecki sąd skazał na dożywocie saudyjskiego psychiatrę za śmiertelny atak na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu w grudniu 2024 roku. Mężczyzna wjechał wynajętym SUV-em w tłum, zabijając 6 osób i raniąc ponad 300. Sąd uznał, że zbrodnia miała szczególnie ciężki charakter, co znacząco ogranicza możliwość przedterminowego zwolnienia skazanego. Podczas procesu oskarżony przyznał, że prowadził samochód, jednak zaprzeczał, jakoby celowo upotrącał ludzi. Biegli stwierdzili u niego narcystyczne zaburzenie osobowości, ale uznali, że był w pełni poczytalny i pozostaje niebezpieczny. Prokuratura wskazała, że motywem działania była chęć zemsty po przegranym sporze sądowym oraz dążenie do rozgłosu. W trakcie procesu oskarżony nie wyraził skruchy ani żalu za popełnioną zbrodnię. Ratownikom udało się wydobyć spod gruzów żywą kobietę po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziły Wenezuelę. Poszukiwania ocalałych wciąż trwają w Caracas, stolicy, oraz w stanie La Guaira, gdzie spod zawalonych budynków słychać wołanie o pomoc. Według najnowszego bilansu zginęło co najmniej 235 osób, ponad 4300 zostało rannych. Władze obawiają się, że liczba ofiar będzie rosła. Lekarz ze stanu La Guaira powiedział BBC, że dwa główne szpitale w regionie są całkowicie przeciążone, a personel zmaga się z krytycznym niedoborem środków medycznych. Trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 nastąpiły w odstępie zaledwie jednej minuty. Drugi z nich był najsilniejszym wstrząsem odnotowanym w Wenezueli od 1900 roku.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Tomasz Wybranowski, panie i panowie, ale dzisiaj nie od muzyczności rozpoczniemy, ale zdecydowanie od kwestii lektur. Lektury ważnej, która może mieć również wpływ na film, dziesiątą muzę, czy to na szklanym ekranie, czy to na pięknym, perełkowym, gdy do kina pójdziemy. Zachęcam chodzić do kina, bo dzięki mojemu gościowi, mój serdeczny przyjaciel, znany z anteny Radia Wnet, też dwukrotnie pojawił się w polskiej tygodniówce, w irlandzkim radiu Near 90.3 FM, bo przecież wciąż jesteśmy w oktawie 20. rocznicy istnienia tego programu, a w roli głównej on, Adrian Kowarzyk. Adrianie, witam Ciebie bardziej niż bardzo.
2: Witam Cię, Tomku, i witam wszystkich słuchaczy najlepszego radia pod słońcem.
1: Dokładnie, bo my tylko trafiamy tam, gdzie jest najlepiej, gdzie jest dużo pracy, gdzie jest dużo wysiłku, a powiem szczerze, jeżeli chodzi o Adriana, jestem bardziej niż przeszczęśliwy, bo był na naszym pokładzie stałym i niezmiennym elementem to raz, ale potem Polska Agencja Prasowa. No a to, że pojawi się w pewnym telewizyjnym maksie, ale to Ty zapowiedz, Adrianie. O! Pochwal się.
2: A postawiłeś mnie przed faktem dokonanym. No tak, ale to tylko wspomnę, że Radio Wnet zawsze było, jest i będzie w moim sercu. No różne rzeczy i zawiłości losu sprawiły, że tak się stało, a nie inaczej. A tak, po Polskiej Agencji Prasowej teraz przyszedł czas na telewizję. Co mi zapowiadałeś wielokrotnie, Tomku, bo tak. Kto jak nie ty masz nosa do takich rzeczy. Newsmax Polska, telewizja, która rusza już niebawem, jeszcze oficjalnie nie mogę powiedzieć, ale to są najbliższe dni.
1: Natomiast to, co powiedziałem, że to będzie takie jądro immanentne, które będzie spajało ze sobą dobrą lekturę, dobrą książkę, być może z filmem, bo gdzieś tam duch tego Forresta Gumpa ze znanego filmu z roku pańskiego 1995 będzie się pojawiał dzisiaj jak duch, niczym Deus Ex Machina w tej naszej rozmowie, bo Adrianie, gratuluję Ci wydania swojej książki Biegiem przez USA, niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa. Rzecz o panu Tomaszu Sobani i powiem tak, nie wiem, czy to książka o przekraczaniu własnych granic, bo zacząłem ją czytać po przesłaniu przez Ciebie materiałów tych niezwykłych, więc nie wiem, czy to bardziej o przekraczaniu granic, czy może o cenie marzeń, czy o tym, że nie wolno się poddawać, czy może trochę psychologicznie o konstrukcji psychiki człowieka ambitnego z domieszką tej samotności, bo każdy, jak mawiają klasycy, jest samotny, kiedy dąży do celu. Czy może jednak to książka budowania własnej tożsamości wbrew otoczeniu, wbrew temu, co mówił filozof Hume? Czy wszystko w jednym, Adrianie?
2: Tomku, wszystko w jednym i spokojnie mógłbym ten zakres rozszerzyć jeszcze o historię o rodzeniu się buntu, o krwi, pocie i łzach, o ogromnym talencie, o ogromnej dyscyplinie, o podążaniu pod prąd, to coś, co ty, to Tomku, szczególnie jest dla twojego serca, no bo łatwo płynąć z prądem, wiemy, co płynie z prądem, ale pójść pod prąd, kiedy wszyscy mówią ci, że to, co chcesz zrobić, jest szaleństwem, a to jest twoje marzenie i ty jednak mimo wszystko odrzucasz te słowa. Często ludzie chcieli dla niego dobrze, choćby no, rodzice bali się o niego, że może coś mu się wydarzyć, ale to jest ten gen sportowca i o tym też jest ta książka, no i właśnie, no, o tym, czy się z tym rodzimy, czy to się rodzi w nas z czasem. Do tego jeszcze, można powiedzieć spokojnie, poradnik, można powiedzieć powieść drogi, bo przecież chłop przebiegł przez całe Stany, a wcześniej przebiegł przez Europę. Więc w tej książce jest to wszystko. Tomku, przeanalizowałeś to wybitnie.
1: No to cieszę się. Spijamy sobie trochę z dzióbków, ale my tak czasami lubimy piękne słuchaczki.
2: Nie, ja wiem, że mnie dociśniesz. Wiem, że mnie jeszcze dociśniesz, więc na razie jestem miły. Ciężko być, szanowni państwo, po tej drugiej stronie, bo zawsze ja robię wywiady, a teraz nagle jestem po tej drugiej stronie, więc no cóż, pełne podniecenie. No jeszcze w Radiu Wnet. Jeszcze w Radiu Wnet, które kocham.
1: Ja jeszcze przypomnę, piękne słuchaczki, cecni słuchacze, to a propos muzyczności, muzycznego piątku, że tak naprawdę największy, pierwszy wywiad z pewną Zuzanną Jurczak, teraz już po mężu, zupełnie inne nazwisko, ale znana tak. powszechnie jako Sana. To kto? To Adrian Kowarzyk i ślady prowadzą do naszego portalu wnet.fm. To Adrian Kowarzyk powiedział.
2: 19 rok. Tak, grudzień.
1: Tak, i wtedy za rok, półtora cała Polska oszalała i wybuchła. My już mieliśmy długi wywiad. No teraz, żeby umówić się z Saną na wywiad, to to trochę trwa.
2: Jest duży problem. A pamiętasz, raz w życiu, jak już zawiązałeś, raz w życiu napisałem recenzję płyty. Raz w życiu. Mhm. Tylko raz. Tytuł brzmiał, myślałem, że może jest trochę na wyrost. No, pamiętajcie, drodzy państwo, to był styczeń 20 roku. Nie było jeszcze hitów Szampan, nie było tych wszystkich hitów. Napisałem, popełniłem tą, zresztą jest na wnet.fm. Tytuł brzmi Sanach. Królowa dram, czy przyszła królowa polskiego popu? Znak zapytania. No, znak zapytania na szczęście mnie uwalnia od ostrych tak. ocen, ale czy, no powiedzcie za 10 lat, czy się myliłem?
1: No nie myliłeś się, absolutnie. Także ja byłem dumny jako szef muzyczny, że proszę.
2: To był boski palec i palec Tomka Wybranowskiego.
1: Także pozdrawiamy Zuzannę, Sanę, jeśli tak nas słucha. Natomiast wracamy teraz do Toszka. To takie miejsce na mapie Śląska i wrócimy za chwilę pod niebo Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie rozwiewa się ponad głowami ten gwieździsty standard muzyczny cytujący Jimiego Hendrixa a propos flagi Stanów Zjednoczonych. Natomiast pierwsze pytanie takie prowadzące do jądra tej całej książki, bo najpierw jest idea, najpierw jest pomysł. Powiedz mi, Adrianie, jak ty trafiłeś na ślad pana Tomasza Sobania i co było takim pierwszym zapolem, może pierwszą iskierką, że chciałbym tę książkę napisać o Tomku Sobani, o tym niezwykłym biegaczu, o tym wszystkim, co powiedzieliśmy sobie we wstępie.
2: Już tłumaczę, tylko to jest, jak to mówią Amerykanie, ale dobrze, powiem po polsku, to jest taka długa historia, którą trzeba krótko opowiedzieć, no bo jesteśmy w radiu, więc postaram się opowiedzieć taką wersję dosyć skróconą, żeby nie zanudzić. Słuchałem Radia Deon Chicago, naszego zaprzyjaźnionego Sławka Budzika, to był wrzesień 23 roku i akurat trafiłem na audycję, gdzie trafiłem na młodego chłopaka, 26-letniego, siedział z tatą w studio, to było ciekawe, i on mówił, że on za 2 tygodnie zacznie biec i chce przebiec przez całe Stany Zjednoczone jak Forrest Gump, chce być polskim Forrestem Gumpem. Zabrzmiało to jak szaleństwo, wcześniej o nim nigdy nie słyszałem, ale jakoś w tym jego głosie wybrzmiewała taka, wiecie, drodzy państwo, taka pewność siebie, ale nie rezonująca z przerośniętego ego, z takiego cwaniactwa, ale była w tym wszystkim pokora. Ja po prostu jakoś z miejsca uwierzyłem, że ten gość jest w stanie to zrobić. Ja wiem, że to też jest szalone. Nie jestem raczej łatwowierny. Jako dziennikarz podważam, sprawdzam, pytam. Ale poczułem, że coś w tym jest. Chłopak miał na siebie plan. Opowiadał o tym, że tu kamper, tu to, tu biegnie tak, tu biegnie tak. Stwierdziłem, że będę go śledził. Jakoś w połowie drogi umówiłem się z nim przez Sławka na wywiad Polskiej Agencji Prasowej. To się w ogóle w Polsce nie przebiło. Poza tym, jak on zaczął biec, to tylko państwu przypomnę, to był wrzesień 24 roku, nie 3. Co było we wrześniu, pamiętacie państwo? Powódź ogólna w Polsce. Ogromna. Kiedy on zaczął biec, to zdarzyła się powódź i nikt nie przebił się to w ogóle do polskich mediów. W każdym razie, w połowie biegu też się nie przebiło, pod koniec napisałem depeszę, po której wszystko stało się jasne. Każdy duży dziennik, każda telewizja podała tę informację. No to jest też siła papu. No i potem Tomek się zgłosił do mnie o napisanie książki. Powiedział, tak nam dobrze szło, napiszmy razem książkę. No tylko trafił na taki moment, że mi się dopiero co urodziło dziecko. Do tego już pisałem komuś innemu książkę jako ghostwriter. Nie będę zdradzał szczegółów, bo nie mogę. No i przeprosiłem, powiedziałem, że bardzo bym chciał to zrobić, ale nie wezmę sobie kolejnej rzeczy na głowę, bo nie mogę po prostu. W międzyczasie Tomkowi się wykrzyczyło wydawnictwo, z którym był umówiony, no a potem wróciłem do niego, pytając, no i co z tą książką, no i co z tą książką, no i się okazało, że powiedział, a co, a działamy teraz? Mówię, dobra, działamy. Poruszyłem tych kontaktów, znalazłem wydawnictwo, pojechaliśmy do Gdyni, przedstawiliśmy się, to był grudzień, no i się okazało, że jak chcemy, żeby ta książka wyszła na moment jego finiszu, w jego biegu, czyli koniec czerwca, bo tak było to zaplanowane, początkowo 4 lipca, Święto Niepodległości, no to musimy napisać do połowy marca. To jest ogromne tempo, no ale się udało. W każdym razie to chyba jest ta krótka historia. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, a chciałem napisać tą książkę, bo to jest cudowna historia. To jest inspirująca historia. Ja na co dzień się zajmuję, jak dobrze wiesz, Tomku, zajmuję polityką. To jest materia ciężka i nie zawsze przyjemna i sympatyczna, więc człowiek potrzebuje oddechu, potrzebuje tego drugiego płuca. No i to było dla mnie to, bo chłopak z marzeniami z małego miasteczka Toszek, państwo prawdopodobnie nawet nie słyszeli tej nazwy, zanim Tomek jej nie wymienił dzisiaj. Jedno z tysiąca takich. Za małe, żeby ściągnąć ludzi z zewnątrz, a za duże, żeby ci, którzy mieszkają jakoś tam szerzej wyemigrowali. No i tak się toczy i tak trwa. Więc Tomek jest najbardziej znaną postacią, rzeczą wszystkim, jeżeli chodzi o Toszek. No i nie miał pieniędzy, nie miał koneksji, właściwie nie miał nic. Miał tylko swój talent i swoją chęć do działania. I przekuł ją w coś wielkiego. I uznałem, że to jest cudowna historia. I dlatego na państwa ręce ją mogę złożyć za 5-6 dni premiera.
1: Adrian Kowarzyk, panie i panowie, ten głos znacie z anteny Radia Wnet. Teraz jako autor książki Biegiem przez Stany Zjednoczone. Niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa. Mowa oczywiście o Tomaszu Soboniu. Powiedziałeś Toszek.
2: Tomasz Sobania. Tak się dziwnie odmienia.
1: No to tak dziwnie, wbrew temu, co uczono mnie, to tu, to tam, w różnych miejscach. Tomasz Sobania, no ja bym to jednak odmieniał, bo z Tomaszem Sobanią na przykład, o Tomaszu Sobanii i tak dalej, i tak dalej. Ale no, Vox Populi, Vox Dei, różnie to bywa, patrząc na nazwiska niektórych aparatczyków, że będę złośliwy, pisanych po II wojnie światowej w roku 1944. Tam to się można naczytać i wiedzieć, kto zapisywał te imiona i nazwiska, czyli władza, która była utrwalana trochę kolanem od strony wschodu. Ale nie o tym, powiedziałeś, Toszek, nazwa, której nikt nie zna. Być może, ale jak pięknie brzmi muzycznie, drogi Adrianie, bo przecież Peter Tosh, jeden z ulubionych muzyków wielkiego Boba Marleya. Więc Toszek, mały Peter Tosh. I łatwo to skojarzyć z muzyką reggae i wielkim Bobem Marleyem. Natomiast jesteś trochę skromny, bo ta opowieść po pierwsze może inspirować, po drugie ta opowieść ma szansę stać się dobrym czytadłem, znając twój styl i twoje pióro. Natomiast mnie nurtuje jedna rzecz, drogi Adrianie, ty mój, Adrian Kowarzyk, moim państwa gościem muzycznym piątku, bo zaczynać powinno się od wysokiego C. Tak pomawiam jako człowiek po zawodówkach, czyli historyk literatury, który dużo czyta, który dużo pisze o tych książkach.
2: Trochę ale mówisz o filmie. Hitchcock też tak robił.
1: Dokładnie.
2: Hitchcock też tak robił. Przepraszam, że akurat do filmu przeszedłem, ale tak jest. I tak chciałem zrobić.
1: Natomiast, Adrianie, bo tak naprawdę książka, która zaczyna się od epatowania porażką, tak trochę wpływa markotnie na czytelnika i być może los tej książki, którą trzyma w ręku. Natomiast ty zdecydowałeś się świadomie na taki zabieg, że zaczniesz od porażki, zaczniesz od tego, co się absolutnie nie układa, by potem krok po kroku, schodek po schodku iść ku glorii i chwale do zadowalającego i czytelnika, i głównego bohatera finału.
2: Mogę wyjaśnić dlaczego, oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Traktuję czytelnika, naszych słuchaczy również, jako człowieka mądrego, inteligentnego, myślącego po prostu. Nie trzeba mu podać wszystkiego na tacy. I ten człowiek zna już częściowo historię Tomka, a przynajmniej słyszał o polskim Forreście Gumpie, który opowiada się o wschodzie, więc który ze wschodu na zachód przebiegł przez całe Stany, prosto z Nowego Jorku, no nie tak prosto, bo droga była zawiła, ale z Nowego Jorku do Los Angeles, do miasta aniołów w 140 dni, 125 maratonów. No i skoro już wiemy, że jemu się udało, zresztą to jest też napisane na okładce, no to nie jest czymś strasznym, jak zaczniemy od porażki, bo przecież pokazujemy też jego tą ludzką twarz. Ja to trochę też od tej psychologicznej strony zadziałałem i to są jego słowa, to są dokładnie jego słowa. On napisał ten wstęp, ustaliliśmy, że tak to będzie wyglądać, że zaczniemy właśnie od momentu kryzysu, bo pojawił się ogromny kryzys na trasie i co ciekawe, nie w sferze fizycznej, jak się Tomek spodziewał, no bo szanowni państwo, to są ogromne przeciążenia, to jest wystawienie się na totalny chaos swoich mięśni. Przecież jak ludzie, macie znajomych, którzy biegają maraton, to jest teraz popularne, półmaratony. Po przebiegnięciu maratonu, oprócz tego, że szykujemy się do niego miesiącami, no to zazwyczaj kilka tygodni, kilka miesięcy to jest ten odpoczynek między maratonem a maratonem, jeżeli ktoś często biega. A Tomek miał do odpoczynku 12 godzin. Między maratonami, czy tam 14, przepraszam. Więc myślał, że ta fizyczność tutaj padnie, ale nie, to był problem natury psychologicznej. I to też jest ciekawa historia. Dlatego jest ten wątek poddania się, które nie jest prawdziwym poddaniem. bo pomimo tego, i on to napisał w tym wstępie, pomimo tego, że w głowie się poddał, to i tak się nie poddał. Położył się spać, to już jest późniejsza część książki, ale spokojnie zachęcam, bo to historia jest mocniej rozwinięta w książce, ale opowiem w skrócie. Po 30 którymś kilometrze przebiegniętym, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że był już u celu, no bo 42 kilometry to jest maraton. Uwaga, proszę Państwa, to był chyba jego 100 któryś maraton, więc no, miał szansę być wyczerpany. Czy 90 któryś, przepraszam. Nie dokończył go, po prostu nic nie szło. Zbiórka charytatywna, bo zawsze jego biegi wiążą się ze zbiórką charytatywną. Zbiórka charytatywna nie szła. Fundacja, na której były te pieniądze, po prostu się nawet nie starała. Informacja o jego biegu się do Polski prawie nie przebiła. On był rozgoryczony, rozżalony, bo myślał, że to, co robi, coś zmieni. Wpłynie na lepsze. On chce być przykładem i pokazywać innym, że patrzcie, chłopak z małego miasteczka, bez pieniędzy i koneksji, jemu się udało, wy też możecie. W ogóle to, skoro on może biec, takiego znajomi często mówili, jak pisałem tą książkę, myśleli sobie, kurczę, mam tyle wymówek, siedzę na tej kanapie, a Tomek biegnie przez całe Stany, no to ja zejdę z tej kanapy, jednak pójdę na trening. On chciał inspirować. I tak się zakręciłem w tej historii, że nie pamiętam, co chciałem. Aha, no i chciał zrezygnować, a i tak nie zrezygnował. Był taki twardy. Aha, wstał rano po tym niedokończonym maratonie i stwierdził, że to jest moment krytyczny i moment, który musi zapamiętać, że on teraz, jeżeli chce kontynuować, to ma do nadrobienia i musi przebiec 50 plus kilometrów tego dnia, żeby nadrobić też ten czas, ten dystans wczorajszego. Poszedł do Walmartu, który był, stali na parkingu Walmartu kamperem, bo tam jest to kwestia oszczędności. I na noc stali i kupił maszynkę. Ogolił głowę na łyso i powiedział, że on teraz jest nie do zatrzymania. I przebiegnie. I przebiegł. Proszę Państwa. Poddał się, a się nie poddał. To jest coś cudownego. Dlatego to jest na początku historii. Mam nadzieję, że to cię nie rozczarowało, Tomku.
1: Absolutnie. Ulec swoim słabościom, by potem zwyciężyć. Jak to klasyczna rama wielu znakomitych dzieł literackich, nawet u wielkiego Scotta Fitzgeralda, wielkim Gatsbym, panie i panowie.
2: To porównanie naprawdę bardzo, bardzo mi miło, ale gdzież ja? Gdzieś ja do takich.
1: Ale, panie i panowie, Adrian Kowalczyk, znany drzewiej z anteny Radia Wnet, Polska Agencja Prasowa, a teraz w pewnym telewizyjnym Maxie będzie premiera lada moment, więc proszę nasłuchiwać oczu i wypatrywać naszego niezwykłego załoganta, niegdyś z pokładu Radia Wnet, Adriana Kowarzyka. Znacie jego głos, znacie jego programy, no i cóż, no wpisał się tymi złotymi zgłoskami w historię Radia Wnet. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tej książce Biegiem przez USA, niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa, Tomasz Sobania. Natomiast czy zdarzały ci się, Adrian, momenty, kiedy musiałeś hamować ten narratocholizm, te opowieści głównego bohatera, bo rzeczywistość na przykład była mniej spektakularna niż pamięć, musiałeś fragmentaryzować pewne rzeczy, już myśląc o samej książce, no bo słuchając ciebie, słuchając opowieści o panu Tomaszu Sobania, no to jest gejzer emocji. Wyobrażam sobie, że jest narratocholikiem, że wystrzeliwuje jeszcze szybciej te słowa do rozmówcy niż my. No i robi się wtedy problem z bogactwem materiału, więc jak to wybalansowałeś? Jak to było, Adrianie?
2: Już tłumaczę. Tak, jest wulkanem energii, ale zazwyczaj jak z nim rozmawiałem, to tej energii już nie miał, bo proszę Państwa, Tomek sam przygotowuje te swoje biegi. I to nie jest tak, że ma wielkiego sponsora, który wykłada mu, no dobrze, to tu masz 300 tysięcy, przebiegnij sobie przez Stany. To tak nie wygląda. On do ostatniej chwili walczy o zdobycie tych środków. Bieg przez USA planował przez rok i organizował. Bieg przez teraz aktualny bieg, który biegnie, bo to jest 50 maratonów w 50 Stanach 50 dni. Jak mu się uda, a zostało mu 5 dni, drodzy Państwo, jak mu się uda, w sobotę kończy. Jak mu się uda, to będzie drugim człowiekiem na świecie, który to zrobił. Pierwszym Polakiem. Wszystko oczywiście w oktawie Święta Niepodległości 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych. Więc, kiedy z nim rozmawiałem, to zazwyczaj to było, prawie zawsze rozmawialiśmy telefonicznie, czy za pośrednictwem komunikatorów. On wtedy zawsze był w trasie, zawsze był w samochodzie, bo jechał z miejsca na miejsce albo żeby zdobyć jakieś tam drobniejsze środki na codzienne życie, dając wykład, czy jako mówca motywacyjny występując w jakimś klubie biznesu, no bo na tym komercyjnie zarabia, bo nie, bo to jest jego praca, plus bieganie, albo wracał z jakiegoś spotkania, gdzie próbował przekonać sponsora do swojej idei, bo to wcale nie jest takie łatwe, zaplanowanie i zebranie pieniędzy, więc on już był zazwyczaj wyczerpany, więc nie miałem problemu z tym nadmiarem. W tej historii wszystko się fajnie kleiło od początku do końca. Oczywiście wiadomo, że zawsze autor musi tak krawiec kleje, jak mu materii staje. Tu materii było troszkę więcej niż trzeba. Zawsze trzeba coś wykroić. I jak dobrze wiesz, Tomku, przygotowując swoje wspaniałe muzyczne programy, czy to weekendowe, czy to w tygodniu, serce boli, jak coś trzeba odrzucić. Tak to już jest. Tak to już jest. Trzeba po prostu kierować się też dobrem odbiorcy, więc tak już robiłem. Wszystkie najważniejsze, najciekawsze historie oczywiście są. Pominąłem niektóre wątki, które już na przykład się mogły lekko zdezaktualizować, etc. Ale też nie miałem problemu z tym. Tomek ma dobrą pamięć. Czasem niektóre rzeczy mu odświeżałem, bo kiedy on biegł przez Stany, na Facebooku co parę dni dodawał jakiś wpis. Dłuższy, krótszy, i te dłuższe, krótsze też stanowiły o jego stanie psychicznym. Bo gdy był w dobrym humorze, miał więcej czasu, nie był zmęczony, to były te wpisy dłuższe. I ja od razu widziałem, kiedy się czuł gorzej, bo na przykład nie było wpisu przez 10 dni. I to był wtedy ten kryzys. W każdym razie, ja mu przypominałem na bieżąco, co się działo w danym momencie, i on sobie to przypominał i wpadał. Wpadał na to, i to dochodziły nam kolejne fajne historie. A jeżeli chodzi o czas i przekręcanie faktów, etc., to tak jak mówię, Tomek ma niezłą pamięć. I co najważniejsze, drodzy Państwo, na początku samym pisania naszej książki umówiliśmy się, i to od Tomka wyszło, tylko szczerość. Nawet jeżeli ktoś mnie nie lubi, nawet jeżeli ktoś mnie znienawidzi, stwierdzi, że jestem narcyzem, kimkolwiek, jestem sportowcem, jestem zawodnikiem, daję tu z siebie wszystko, daję Wam całą prawdę. Całą prawdę. Na tyle, że kiedy to był jeden z pierwszych biegów, bieg w Hiszpanii, on był wtedy z tatą i z siostrą. Tata jest kierowcą tirów, więc na tydzień, nie pamiętam tego sanktuarium, do którego biegł. Teraz mi wyleciało z głowy. Drodzy Państwo, ale jest o tym rozdział, zaraz znajdę w międzyczasie.
1: Santiago de Compostela, bo tam są takie
2: Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Zapomniałem z tego wszystkiego, wywiad radiowy, jestem w pełnym podnieceniu. W każdym razie, on tej historii nigdy nie opowiedział, w książce ona jest. W pewnym momencie to był trzeci dzień biegu. On wtedy nie biegał. To pierwszy raz miał biec 7 maratonów w 7 dni. Wiecie, drodzy Państwo, wcześniej biegł 2 maratony w 2 dni. To jest duży przeskok. No bo to nie jest tak, że on nagle zaczął biec przez Stany. To było kroczkami. I biegł do tego Santiago. No ojciec widział, tata widział, że jest zmęczony. No i tak tata do niego, słuchaj, tak porozumiewawczo mu przymknął, puścił oko i powiedział, słuchaj, ale no nikt się nie dowie tak naprawdę, czy przebiegłeś, czy nie przebiegłeś, no to przebiegnij pół maratonu, powiemy, że przebiegłeś cały. Oczywiście, drodzy Państwo, nie denerwujcie się na tatę. Tata chciał dla syna dobrze. Widział, że on wylewa z siebie siódme poty. Tam było 30 stopni, lekkie góry. Chciał dla syna po prostu dobrze. Każdy chce dobra swojego syna, więc nie gańmy go za to. Ale Tomek powiedział, nie, tato, to byłoby oszustwo. Ja bym się sam z tym czuł. Co z tego, że nikt się nie dowie? Ja bym się z tym źle czuł. I on opowiedział tą historię. Potem oczywiście, że jak się skończyło, to skoczyli sobie w ramiona. Potem już nigdy tata nic takiego nie proponował. A tata tak na co dzień, to jest dla niego ogromnym wsparciem i zawsze w niego wierzył. Zawsze. Już kiedy Tomek jako nastolatek miał plany, że chciał robić rzeczy wielkie, tata zawsze go wspierał. Więc żeby było jasne, że to jest postać pozytywna, nie negatywna, ale to jest taka ciekawostka. On to szczerość? No jest duża szczerość.
1: Zaczęło się niepozornie.
2: Mogę też przytoczyć jakiś...
1: Zaczęło się niepozornie, skończyło na przebiegnięciu Stanów Zjednoczonych. Opowiedz mi trochę o tej ramie. Nie tyle ramie czasu, co ramie samoświadomości, tak? Bo powiedzieliśmy sobie, że to nie tylko książka o bieganiu, ale o charakterze, o tym, by pokonywać samego siebie. Trzymamy kciuki, by wszystko się spełniło, by wszystko było tak, jak trzeba, właśnie w przededniu też tej niezwykłej 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Natomiast mówię o tej takiej kodzie człowieka samoświadomego. Jak myślisz, czy największą siłą Tomka

0: trochę nie mający planu na siebie, a tutaj widzimy gotowy materiał nie tylko na książkę, ale człowiek, który no, gdyby się skupił, to mógłby sobie zaplanować coś, nie wiem, do 40 albo do 55, to co jest teraz w moim przypadku. I pytanie autora, radość czy trochę smutek, że to jest takie poukładane, czy jednak w tym też jest trochę żywiołowości, emocjonalności i tego wszystkiego, co nazywa się nieprzewidywalnością. Adrianie, ty mój.
1: Zapytałeś najpierw, czy motywacja, czy niezgoda na porażkę. Tak. Jedno wynika z drugiego. To na pewno jedno wynika z drugiego. On nie zgadza się na porażkę i to go motywuje, a też motywuje go, aby udowodnić sobie innym, a przede wszystkim sobie. Przynajmniej tak twierdzi. A jakie było to ostatnie pytanie?
0: A to ostatnie pytanie, czy to poukładanie nie zabija trochę tej emocjonalności, chaosu, tego, co nieprzewidywalne, co przynosi każdy dzień.
1: Nie zabija. Chłopak ma plan na siebie i ma go od dziecka właściwie, to zaraz przytoczę, jak będziemy mieli więcej czasu. On wie, co chce robić, ustawia sobie te cele, ale droga dążenia do tych celów jest bardzo kręta, skomplikowana, nieprzewidywalna, czasem chaotyczna, czasem partyzancka. Nie da się wszystkiego zaplanować, bo w końcu to jest życie. I to jest tytan pracy, ma ogromną samodyscyplinę, ale w tym wszystkim jest pewna, a nawet duża doza szczęścia, drodzy Państwo, bo to dyscyplina, praca, nawet czasem jak pieniądze do tego dochodzą, chociaż tu ich nie było, to jeszcze jest za mało, bo trzeba mieć to szczęście, nie wiem, wsparcie Boga, jakkolwiek to nazwać, dla każdego to jest coś innego, też jest fajnym człowiekiem i przyciąga też podobnych ludzi do siebie. Jest w tym wszystkim dużo fanu, dużo spontaniczności, pomimo tego zaplanowania. Na przykład powiem Państwu, że on już wie, że będzie biegał do 30 roku życia, czyli ma jeszcze tak naprawdę 3 lata. Zdradził mi, co jest jego celem ostatecznym. Jego celem ostatecznym, o ile mu się uda to zorganizować, bo tego nikt na świecie nie zrobił. Jego celem ostatecznym jest przebiegnięcie w ciągu roku maratonu w każdym kraju świata. Jak wiemy, kraje są trawione przez wojny, epidemie, przeróżne historie, które mogą mu na to nie pozwolić. Poza tym to są ogromne pieniądze. Tak. Wyzwanie logistyczne, kosmiczne. Ale tak, no to taki ma plan. Czy do niego doprowadzi, on sam nie wie. Chciałby. Więc tak, jeszcze a propos porażki. Jeszcze a propos porażki sukcesu, to mam pewien cytat. I uwaga, z końca historii raczej. Chłopak przebiegł, tak jak wcześniej mówiliśmy, przebiegł przez Europę, bo to słuchacze nie wiem, czy wiedzą, ale biegł na przykład z Częstochowy do Rzymu, gdzie niósł był posłańcem. Niósł z Częstochowy do Rzymu, ja już nie pamiętam ile to było, 2 miesiące czy 3 miesiące. Był posłańcem dziewczynki chorej na raka, małej Hani. Biegł z Częstochowy, ona mu tam dała list, który miał przekazać papieżowi. I on w ostatniej chwili nie wiedział, czy uda mu się spotkać na tej pielgrzymce z papieżem. Znaczy, wiedział, że na pewno się zobaczy z papieżem, że się dostaną, ale nie wiedział, że będzie tak blisko, że będzie mógł wręczyć. Udało się to. Dobiegł. Dzień przed dobiegnięciem usłyszał od księdza, który mu pomagał w tym wszystkim. Tam był powiedzmy takim macherem apostolskim w stolicy apostolskiej, że się uda. I on to zrobił. On dał ten list papieżowi. Dziewczynka wyzdrowiała. To jest prawdziwa historia. Nawet w książce jest powiedziane, nie wymienił dużo słów z papieżem, ale właśnie próbuję wyszukać, bo papież mu powiedział, mam. To jest Tomek. Papież zapytał mnie, jak długo biegłem, a ja odpowiedziałem, że 36 dni, 1500 kilometrów. Był pod wrażeniem. Tylko pokazał mi jakiś gest na koniec. Nie do końca rozumiałem, o co chodzi, ale wszyscy się zaśmiali. Później mi wytłumaczyli, że powiedział coś w stylu, chyba schudłeś. No to był ten bieg przez Europę. Innym razem biegł z Chorzowa, spod stadionu do stadionu FC Barcelony, gdzie spotkał się z Lewandowskim. No i jesteśmy przy tych Stanach. I teraz ten cytat. Wiem, że długie było wprowadzenie, ale...
0: Warto czekać.
1: Dobrze. Od razu po powrocie do domu, co się wydarzyło? Cytat. Pomyślałem sobie wtedy, że dużo się mówi o tym, jak poradzić sobie z porażką. Ale nikt nie uczy nas, jak poradzić sobie z sukcesem. Osiągnąłem największy cel mojego życia i nigdy nie czułem większej pustki. Drodzy Państwo, i to jest inne oblicze sukcesu. Tak. Bo kiedy osiągnął swój najwyższy cel, o którym myślał kilka lat, który planował przez rok, on odczuł ogromną pustkę. Nie odczuł ulgi. Znaczy ulgę tak, że już nie musi biec. tylko tą pustkę i te trzy miesiące.

0: Miesiące pierwsze po powrocie do domu były dla niego najtrudniejsze. Oczywiście pierwsze dni, pierwszy tydzień, dwa minęły pod znakiem medialnych wystąpień, bo wszyscy chcieli z nim rozmawiać. Ale potem zobaczył, że no, z mediami to też jest tak, że ma się tylko swoje 5 minut. Zresztą on nie robił tego tylko dla mediów, tylko żeby się poczuć lepiej. Ale poczuł tą pustkę, wyobraźcie sobie państwo, rzeczywiście. Wszyscy mówią, jak radzić sobie z porażką, ale nie jak z sukcesem. Pomogła mu psychoterapia, czego się nie wstydzi, o czym mówi, bo nie mógł sobie poradzić ze sobą. I to mu rozjaśniło wiele rzeczy. O tym też warto mówić. No więc tak, mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, Tomku.
1: Rzeczy samej, natomiast mawiam tak, wsłuchując się w twoje słowa o twoim bohaterze. Pan Tomasz Sobania, główny bohater tej książki, którą napisał mój serdeczny przyjaciel, nasz człowiek Radia Wnet, bo ci, którzy byli w Radiu Wnet, zawsze będą wnetowcami. Adrian Kowarzyk, tytuł książki Biegiem przez USA. Niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa. Natomiast no, dwie rzeczy bardziej niż wynikające z tej twojej opowieści, ale też z tej prawdy życiowej, że tak naprawdę ta droga, ten cel jest najważniejszy. To jest to jądro immanentne glorii i chwały tych wszystkich naszych pragnień i marzeń, bo kiedy to już się dostanie, kiedy już jest się na szczycie, kiedy już ta wstęga na piersiach, kiedy dobiegnie się do mety, no to właśnie wtedy, jak piszą klasycy, filozofowie, wielcy poeci, literaci i również pisze Adrian Kowarzyk w Biegu przez USA, niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa, jest właśnie to dojmujące poczucie, że coś już się skończyło, coś uciekło, czegoś nie ma i ta pustka, więc ja już, bo do tego momentu jeszcze nie dotarłem w twojej książce i już sobie ostrzę zęby moje literackie.
0: Ale to też powyjaśnię słuchaczom, że zacząłeś wczoraj, a ona ma 350 stron, z czego 60 to zdjęcia. Więc nic dziwnego, no. Musiałbyś zarwać całą noc. Tak. Także zwalniamy cię z tej odpowiedzialności.
1: Nie, z przyjemnością przeczytam, bo to się pięknie czyta, tak? Ja mawiam pozytywnie, że są czytadła, nawet filozoficzne, nawet matematyczne, czy psychologiczne, chociaż tym psychologicznym to pan Eliade, twórca opowieści o mitach, był niezwykłym macherem od pisania dobrych książek. Natomiast powiem tak, Adrianie, nie dlatego, że się znamy, że się lubimy i przyjaźnimy, że spędziliśmy wiele czasu w drodze Radia Wnet pod niebem Rzeczpospolitej, choć nie tylko, że to jest zaprawdę, powiadam, znakomite czytadło, które zostawia ślad w człowieku, gdzie możemy sobie podywagować, czy człowiek rodzi się już z genem mistrza, czy jest efektem doświadczeń, czy wychowania. Co wielkie marzenia robią, czy dają nam już tą zaprawę do formy bycia człowiekiem odważnym, czy jednak buntownikiem. No i zastanawiamy się, czytając, tak jest ze mną, Adrian, tak na gorąco, że zastanawiam się, co bardziej kształtuje człowieka, sukcesy czy momenty, gdy musi zmienić marzenia na inne, albo przebudować się, okopać zupełnie inaczej na tej wielkiej, na tym wielkim bastionie życia. Czy można powiedzieć, że największym przeciwnikiem człowieka nie są tysiące kilometrów, nie są tysiące rzeczy do zrealizowania, ale budowanie własnej legendy, tej rzeczywistej, która już jest, no bo w przypadku Tomasza Sobania możemy powiedzieć, on już jest człowiekiem legendarnym, czy człowieka, który dopiero buduje w sobie, on układa, tak jak powiedziałeś, jego wielkość zaczęła się od tego, że on sobie zaczął wyobrażać, układać w głowie, że zrobię to i to. Natomiast w finale, prawie w finale, Adrianie, ja myślę, że tego wszystkiego by nie było w przypadku pana Tomasza Sobania, gdyby nie dom rodzinny. Rodzina wielodzietna, skądś to znam, no z własnego życia. Tata, o którym wspominasz. No i jeszcze motyw ten, który mnie rozczulił. Oma. Babcia Elżbieta. Babcia Elżbieta. Poopowiadaj o tym, bo to też jest też książka, którą napisałeś, o tym walorze rodzinnym. Rodzina, o której dzisiaj się mówi bardzo mało albo przemilcza. Ta rodzina pojawia się jako slogan w ustach polityków jednej, trzeciej czy drugiej strony. Natomiast ty pokazujesz taką niesielską opowieść o rodzinie, tylko tak, jak to powinno wyglądać, że gdzie musi być ordung, gdzie musi być to zorganizowanie, no przy rodzinie wielodzietnej to musi być, no ale mówimy o Śląsku, więc ten ordung musi być, ale tak też jest. Dużo tkliwości, dużo miłości, dużo uczucia, no i nie tylko mama, nie tylko tata, o którym dużo jest, pan, który pracuje jako kierowca ciężarówki, często bywa poza domem, ale właśnie ta babcia Oma, i wydaje mi się, że ona też mu trochę przekazała tej mocy i siły, bo pomimo amputacji obu nóg babci pozostaje właśnie tym takim motorem napędowym tej rodziny z jednej strony, bo daje przykład, daje wzorzec, a z drugiej strony jest źródłem miłości, bo babcia to tkliwość, to czułość, to cukierki z takiego serdeczka wyciągane, no i to, co się nazywa tym codziennym wsparciem, bo wszyscy mawiają, dzieci kochamy, ale wnuki to dopiero będziemy kochać. Tak jest
0: to. No to prawda, wydaje mi się. Tomku, ty wszystko, wydaje mi się, że wszystko teraz tu opowiedziałeś pięknymi słowami. Ja nie jestem w stanie wbić się na wyższy poziom tutaj erudycji i opowieści, tak jak ty to zrobiłeś. No mogę tylko powiedzieć, że no, każdy z nas, mam nadzieję, że tak było, pamięta, miał, dożył tych czasów świadomości, kiedy mógł usiąść na kolanach babci czy dziadka i rozumie, jak to jest, bo rodzice to jest jedno, to są najważniejsze osoby na świecie, ale dziadkowie, wiadomo, rodzice wychowują, dziadkowie rozpieszczają, jak to się mówi. W tym wypadku babcia no, przekazała mu wiele, wiele, wiele ważnych i dobrych prawd. Ważna jest ta nasza, te nasze korzenie. Powrót do korzeni to jest też coś, co w Radiu Wnet zawsze było istotne, no bo bez tych korzeni jesteśmy jak ten liść na wietrze. No, możemy gdzieś polecieć, ale raczej niesieni falą tego wiatru, aniżeli ukierunkowani konkretnie.
1: No i piękna metafora do tego piórka, Adrianie, powiedziałeś właśnie. Liść i to piórko, jak w filmie Forrest Gump, do którego nawołujemy. Tak. Adrian Kowarzyk, panie i panowie, Radio Wnet, potem Polska Agencja Prasowa, no i za chwilę News Max, także wypatrujcie go, to nasz człowiek, Adrian Kowarzyk, uśmiechnięty, zapraszam. Przygotowany, nielegalnie ubrany. Ja go popatrywałem, gdzie w tym newsroomie popowskim prowadził rozmowy i pomyślałem sobie, wow, to nasz Adrian, daje radę, chłopak. Jeszcze no, nie powiedział ostatniego
0: zdania. Przyznam szczerze, że no mój radiowy tata, mój radiowy ojciec, Tomasz Ubranowski, przekazał mi najlepsze, co mógł. No i też skorzystałem też z tego doświadczenia i doświadczenia w Radiu Wnet.
1: Ale jak tak spijamy sobie z dzióbków, to powiem, z niewolnika nie ma pracownika, a Adrian Kowarzyk, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, miał w sobie właśnie ten gen ciekawości świata, zadawanie odpowiednich pytań, ale mu powiedziałem, mówię, Adrian, ty tak ładnie opowiadasz, wrażuję, że powinieneś pisać książki. No i proszę. Biegiem przez USA, niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa. W finale, Adrianie, powiedz mi kilka słów właśnie, nikt tego nie lubi. No, kiedy książka, gdzie będzie ją można kupić, czy jakieś formy promocji i tak dalej, ale ty to popowiedz, bo to jest właśnie twój czas, ten moment, freestyle, kiedy reklamujesz książkę i opowiadasz o niej te wszystkie historie, które są ważne dla tych, którzy już chcą ją nabyć, dostać autograf twój, Tomasza Sobania i tak dalej, więc czyń swoją powinność, Adrianie.
0: Oj, nie wiem, czy jest najlepszy w reklamie, ale powiem Państwu szczerze, no, jeżeli jeszcze Państwa nie przekonaliśmy, to już może być ciężko, ale powiem tak, ja nie podjąłem się tego, nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Tomek też nie. Robiłem to z poczucia tego, że ta historia jest godna i warta opowiedzenia. Ludzie powinni, znaczy powinni to złe określenie, ludzie, no nie, no powinni mieć do niej dostęp, powinni móc ją przeczytać, móc ją usłyszeć, bo oprócz książki czytanej, oprócz e-booka, proszę Państwa, w niedzielę, bo w niedzielę jest premiera, ukaże się też w wszystkich streamingach, etc., etc., audiobook, który moja skromna osoba przeczytała. 8 godzin opowieści, 8 godzin historii. Tomek też tam się pojawia jako takie pojedyncze słowa, które mi nagrał, będąc w Stanach, przecież w kamperze gdzieś tam albo w czasie biegu. W każdym razie profesjonalnie przeczytana książka, a jeżeli chodzi o książkę czytaną, książkę, przepraszam, na papierze, to jest 350 tysięcy znaków, grubo ponad. To oznacza, że to są prawie 350 stron, z których, jak Tomek wspomniał, styl, mam nadzieję, że nienaganny, mam nadzieję, że dosyć prosty, ale jednocześnie przekazujący te wiele uniwersalnych wartości, no bo to z jednej strony jest ten krew, pot i łzy, to pragnienie, to dążenie do osiągnięcia swojego celu, z drugiej strony pokazanie człowieka, sportowca, właściwie to... Coś jak w tej bajce, tej przypowieści, no zdjęcie z niego ubioru po prostu i pokazanie go takim, jaki jest. I on też dał to sobie zrobić, on chciał to zrobić. Pokazał swoje trudne strony, pokazał swoje braki, pokazał swoją ludzką twarz po prostu, bo na końcu, koniec końców to jest tylko człowiek jak my wszyscy, no bo skoro osiągnął największy cel w życiu i odczuł pustkę, no to naprawdę warto się dowiedzieć, co za tym wszystkim stało. No i co buduje taką potęgę sportowca? Jak do tego dojść? O tym jest w rozdziałach dotyczących dzieciństwa. Książka się dzieli właściwie na trzy akty. Pierwsze to jest dzieciństwo i biegi, te wszystkie biegi, które miały miejsce przed Stanami Zjednoczonymi. Drugi to jest właśnie bieg przez USA, bo to jest ta główna oś książki, najważniejsza historia. Wprawdzie on ukończył ten bieg rok temu, ale ta historia nadal jest świetna do opowiedzenia i będzie jeszcze długo. No, a może, jak nawiązywałeś, powstanie z niej film. Kto to wie, bo jest to gotowa historia na film.
1: Trzymam kciuki, dokładnie.
0: No i ta trzecia część to jest taki trochę wywiad rzeka i to, co się dzieje teraz z Tomkiem i przyszłość. Czyli stan na marzec. Powiem Państwu tylko tyle, że jeszcze dwa tygodnie przed startem swojego biegu mówił mi, pytałem, no dobrze Tomek, no wiadomo, jesteś zdeterminowany, masz to wszystko, co trzeba, ogarnąłeś kampera, dobrzy ludzie są wokół ciebie, no ale jak z kasą? No i powiedział, że przypomnę, wojna z Iranem cały czas trwała, mówimy o maju, czy właściwie zaczęła się. Tomek mi powiedział, Adrian, modlę się o to, aby ceny paliw jeszcze bardziej nie skoczyły, bo w górę, bo może mi nie starczyć na ten bieg. Także taka to jest historia. Poza tym dużo świetnych zdjęć, 60 zdjęć Tomka na fajnej wkładce, takiej śliskiej, stąd też cena książki 59,99, ona się bierze też stąd, że jest gruba, opasła, no i ma dużo zdjęć Tomek w Roswell, Tomek gdzieś tam nad jakimś wodospadem, gdzieś biegnie, tu jakieś spotkanie, tu gdzieś spotkał się z Alicją Bachedą Curuś, nie udało mu się spotkać z Tomem Hanksem niestety, ale to dlatego, że Tomek, palił się dom, znaczy paliły się domy dookoła, bo przypomnę, że gdy Tomek dobiegł, przebiegł przez te całe Stany, ten kryzys psychiczny, który się w nim pojawił, to też przez to, że jego cel, Los Angeles, zaczął płonąć. Drodzy Państwo, no, czy może być gorszy koniec biegu niż wbiec do spalonego miasta? Bo nie wiedział, jak się skończy ten pożar. Więc to są te wszystkie rozterki zwykłego człowieka, który robi rzeczy niezwykłe. To wszystko do kupienia we wszystkich dobrych sklepach, księgarniach internetowych. Wydawnictwo Nowe Res, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Grupa Zaczytani, wydawnictwo Nowe Res. Znajdziecie to, nie wiem, czy mam reklamować. No nie muszę. We wszystkich tych najbardziej znanych salonach. W Empikach, wszelkich Państwo to znajdziecie. Znajdziecie to w audiotekach, w tych wszystkich audiobookowych historiach. Legimi robi specjalną promocję e-booka. Będzie można kupić go ze zniżką pod hasłem, hasła jeszcze nie pamiętam. Trzeba śledzić Instagram Tomasza Sobani. Tomek Sobania, Instagram, Facebook, a tak w ogóle to Państwu polecam, bo wrzuca świetne rolki, czyli takie krótkie filmiki, gdzie on cały czas biegnie, ten stan powstanie i to jest naprawdę świetne. Nie wiem, czy odpowiednio zreklamowałem, chyba lepiej już nie potrafię. Lećcie do sklepów. Ja polecam. Adrian Kowarzyk.
1: Zwłaszcza, że jesteśmy patronem medialnym, jednym z patronów medialnych tej książki niezwykłej.
0: Tak jest.
1: Biegiem przez USA, niezwykła historia polskiego Forresta Gumpa, pióra Adriana Kowarzyka, któremu się kłaniam, którego ściskam. Dziękuję Ci pięknie, Adrianie. Przegadaliśmy ponad 45 minut, więc oddech muzyczny, bo myślałem, że bierze Nick Cave and the Bad Seeds. Nicka Cave'a widziałem dwa tygodnie temu i powiem szczerze, nagranie Joy będzie pięknym ukoronowaniem tej naszej rozmowy, twojego niezwykłego opowiadania o tym człowieku, który może być wzorem dla wszystkich.
0: Dziękuję Tomku, dziękuję wszystkim słuchaczom. Nick Cave.

Niezwykłe nagranie z oklaskami Joy, Nika Cave'a, grupy The Bad Seeds. Z tej niezwykłej podwójnej płyty koncertowej z oklaskami Live God, rok pański 2025.

0: Joy, czyli radość, szczęście. Nick Cave. Za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet. Słuchajcie, Radia Wnet.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: To jak? Kto wygra mundial?
4: Nie wiem, a co ty myślisz?
3: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
4: No wszystko fajnie, ale z kim?
3: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
4: Dobra, a kiedy? Kiedy?
1: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wnet Kultura.
7: O kulturze szeroko.
6: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
7: głęboko.
8: De Profundis.
9: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
5: To była autopromocja.
10: Wiadomości Wnet.
11: Sygnalista z warszawskiego zarządu dróg miejskich stracił pracę, mimo że wcześniej otrzymał od prezydenta Warszawy pisemną ochronę, donosi portal 0.pl. Jednym z powodów zwolnienia miała być utrata zaufania po złożeniu skargi na kierownictwo ZDM do prezydenta stolicy. Jak wynika z ustaleń, współpracownicy Trzaskowskiego przekazali treść zarzutów osobom, których skarga dotyczyła. Jak czytamy, troje pracowników ZDM w Warszawie zgłosiło zastrzeżenia do polecenia ubezpieczania za publiczne pieniądze samochodów zajętych na podstawie nieprawomocnych wyroków w przypadku mienia. W sporządzonej notatce służbowej wskazali, że ich zdaniem brakuje do tego podstawy prawnej, a takie działanie może być niegospodarne. Poprosili przełożonego o wydanie polecenia na piśmie, jednak go nie otrzymali. CBA sprawdzi przetarg, w którym Komenda Stołeczna Policji zakupiła specjalistyczny sprzęt od firmy należącej do komendanta Służby Ochrony Kolei, dowiedziało się RMF24. Prywatna firma Jarosława Garstki wygrała przetarg KSP na dostawę specjalistycznego sprzętu szkoleniowego. Kontrakt o wartości blisko 342 tysięcy złotych obejmował m.in. multimedialne trenażery strzeleckie oraz laserowe symulatory paralizatora. Jej Jarosław Garstka zapewnia, że działał zgodnie z prawem i nie ma sobie nic do zarzucenia. I jak podkreślił, dzięki tej transakcji policja miała zaoszczędzić prawie 200 tysięcy złotych. Iran podkreślił, że ma prawo kontrolować żeglugę w cieśninie Ormuz po incydencie z udziałem statku handlowego u wybrzeży Omanu. Teheran zaznaczył, że zapewnienie bezpieczeństwa w tym strategicznym szlaku morskim należy do państw regionu. Tajwański armator Evergreen Marine poinformował, że jego statek Ever Lovely, pływający pod banderą Singapuru, został trafiony w pobliżu wybrzeży Omanu przez niezidentyfikowany obiekt. Według brytyjskiej agencji statek został trafiony pociskiem kilka godzin po tym, jak Iran ostrzegł armatorów przed korzystaniem z tras, które nie zostały zatwierdzone przez władze w Teheranie. Armator przekazał, że uszkodzona została prawa burta oraz szyby mostka kapitańskiego. Załoga, ładunek i sam statek nie ucierpiały, a jednostka bezpiecznie opuściła cieśninę Ormus. Niemiecki sąd skazał na dożywocie saudyjskiego psychiatrę za śmiertelny atak na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu w grudniu 2024 roku. Mężczyzna wjechał wynajętym SUV-em w tłum, zabijając 6 osób i ranując ponad 300. Sąd uznał, że zbrodnia miała szczególnie ciężki charakter, co znacząco ogranicza możliwość przedterminowego zwolnienia skazanego. Podczas procesu oskarżony przyznał, że prowadził samochód, jednak zaprzeczył, jakoby celowo potrącał ludzi. Biegli stwierdzili u niego narcystyczne zaburzenia osobowości, ale uznali, że był w pełni poczytalny i pozostaje niebezpieczny. Prokuratura wskazała, że motywem działania była chęć zemsty po przegranym sporze sądowym oraz dążenie do rozgłosu. Europejskie służby pozostają w stanie podwyższonej gotowości z powodu rekordowej fali upałów. Wysokie temperatury doprowadziły m.in. do zakazu sprzedaży alkoholu podczas części wydarzeń we Francji oraz uszkodzeń na wierzchni dróg w Niemczech. Naukowcy oceniają, że to jedna z najpoważniejszych fal upałów, jakie dotknęły Europę. Jak pisze Reuters, we Francji i Wielkiej Brytanii padły czerwcowe rekordy temperatur. We Włoszech i w Polsce upały mają się nasilić w weekend, a termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. We Francji odnotowano co najmniej 55 zgonów w związku z wysokimi temperaturami. Z powodu upałów zamykane są niektóre zabytki, odwoływane lub przekładane wydarzenia plenerowe, a rolnicy mierzą się ze stratami w uprawach.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
11: I tak dziś w Polsce w ciągu dnia słonecznie i gorąco. Termometry w najcieplejszej porze dnia pokażą od 27 na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie i 34 stopni lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej jako tako tylko nad morzem od 22 do 26 stopni i ze względu na upały obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Alerty drugiego stopnia z trzech obejmują pas terenu ciągnący się od zachodniej do wschodniej granicy. Na północ i południe od tych obszarów obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
13: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
14: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
15: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
14: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
15: Wywiady z interesującymi ludźmi.
14: I dużo dobrej muzyki.
15: Oraz kultury polonijnej.
14: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
15: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
14: Niedziela.
15: 9 rano, czerwony dywan.
14: Zapraszają
15: Iza Smolarek
14: i Aleks Sławiński.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
17: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
18: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
19: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
18: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
19: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
18: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
16: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
20: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
5: To była autopromocja.

0: Digi, digi, digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Feel like I'm Zayda.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, z Amazonii, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. A u mnie temperatura 33 stopnie, wilgotność 90%, ale słyszałem, że również do naszej ojczyzny takie upały dotarły. Możecie trochę wczuć się w życie w Amazonii, przynajmniej przez pewien czas. U nas taka pogoda, tutaj to coś normalnego. Właściwie ta temperatura zawsze oscyluje w mniej więcej podobnie wokół 30-35 stopni. W mieście od nagrzanych betonów ulic może być jeszcze goręce, oczywiście to wszystko w cieniu i ta wilgotność, która powoduje, że ta temperatura odczuwalna często oscyluje w okolicy 40 stopni albo i więcej. Tak wygląda życie nasze w tej rajskiej krainie. Z zieloności pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Drodzy radiosłuchacze, módlmy się w tej koronce do miłosierdzia Bożego za naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, wszystko to, co piękne, dobre, wszystko to, co w naszym narodowym motcie Bóg, honor, ojczyzna. Wiemy, że to już się dzieje. Popatrzcie, nasze modlitwy nie pozostają niewysłuchane. Bóg zawsze wysłuchuje modlitw wiernego ludu. Prawda triumfuje. Niech triumfuje. A tych wszystkich wojowników w obronie prawdy niech Bóg i wszyscy nasi święci patronowie na czele z Matką Bożą, Królową Polski, niech otaczają szczególną ochroną przed złem, które niewątpliwie też zawsze chce atakować tych, którzy są apostołami prawdy. Módlmy się też za Brazylię, za młodzież brazylijską, młodzież polską, bo dla nas w tym naszym salezjańskim charyzmacie zawsze oczywiście ten młody człowiek jest ważny. Ten młody człowiek, który jest dzisiejszym dniem, ale też ten młody człowiek, który będzie ustawiał też naszą przyszłość, naszej ojczyzny, tutaj też Brazylii, Amazonii i całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz z zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Drodzy radiosłuchacze, nie brakuje i dzisiaj wiernych uczniów Chrystusa, wiernych apostołów prawdy, którzy prawdę głoszą również w naszej ojczyźnie. Dlatego co tydzień modlimy się, aby ta prawda, dobro, piękno, wszystko to, co szlachetne, triumfowało w naszych sercach i w naszej ojczyźnie. I to się dzieje. Widzimy to każdego dnia. Nie brakuje też tych apostołów świętych w historii świata, w historii Kościoła, drodzy radiosłuchacze. I nie brakuje też takich mediów jak nasze Radio Wnet, gdzie ta prawda zawsze triumfuje. Pomimo wszelkich jakichś trudności, Radio Wnet codziennie głosi prawdę, aby informować Was i też od lat możecie w Radiu Wnet słuchać tej naszej audycji Riksza Miłosierdzia. A dla tych, którzy chcieliby zobaczyć nasze audycje archiwalne, zapraszam Was na mój kanał Art43 na YouTubie. Tam znajdziecie playlistę z naszymi audycjami Riksza Miłosierdzia. Polecam Wam też bardzo serdecznie playlistę z filmami dokumentalnymi mojego autorstwa, autorstwa Michała Króla, gdzie bardzo często wspólnie z moim przyjacielem Michałem Królem realizowaliśmy filmy dokumentalne na całym świecie, a cel był zawsze ten sam, aby właśnie pokazywać piękne świadectwo wiary z całego świata i z Polski, bo są filmy oczywiście też o naszej ojczyźnie, z bohaterami z naszej ojczyzny i z ojczyzny naszej światowej ojczyzny. Zaplątałem się tutaj, ale z całego świata piękne świadectwa prawdy, często naszych misjonarzy, którzy pracują w różnych miejscach na całym świecie. Możecie obejrzeć filmy dokumentalne, które też trzeba się pochwalić. Taka chwila autoreklamy. Te filmy często osiągały laury, nagrody, nagradzane i były emitowane. I w polskich telewizjach, w telewizji Trwam, najczęściej możecie zobaczyć nasze filmy, kiedyś też w innych telewizjach, nawet i w telewizji tutaj brazylijskiej. Tu trzeba się pochwalić, że ostatnie też moje filmy, które tutaj realizowałem na życzenie przełożonego naszej salezjańskiej prowincji, inspektorii po salezjańsku, bo to się nazywa inspektoria w naszej nomenklaturze. Trzeba powiedzieć, że moje ostatnie filmy o naszych misjach tutaj w Amazonii zostały wyemitowane przez największą katolicką telewizję w Brazylii, Canção Nova, czyli nowa pieśń, nowa piosenka. To jest taka największa telewizja katolicka, która, trzeba powiedzieć, też została założona przed laty przez takiego w opinii świętości. Człowiek, który zmarł w opinii świętości, Jonas Abib, też był księdzem salezjaninem, później wystąpił ze zgromadzenia, utworzył swoją taką wspólnotę, też taką wspólnotę, która też jest swoistym zgromadzeniem zakonnym. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, bo to jest bardzo skomplikowane. Tutaj w Brazylii jest wiele takich stowarzyszeń, jest wiele nowych zgromadzeń i jednym z nich jest właśnie Canção Nova, największa telewizja, radio, internet, katolickie media, jakie tutaj działają w tym wielkim kraju, gdzie żyje 213 milionów ludzi, więc to jest telewizja na całą Brazylię. Trzeba się tym pochwalić. A dla Was, drodzy radiosłuchacze, specjalnie w prezencie szukajcie
Art 43. Możecie oglądać filmy. Proszę Was oczywiście o to, o co proszą wszyscy, czyli o lajkowanie, subskrybowanie. Wszystko to po to, aby prawda była głoszona, aby to, co dobre, dobra informacja, niech będzie dobrą informacją. Nie jak to hasełko głosi, że zła informacja to jest dobra informacja. Nie. My wyznajemy zasadę wręcz odwrotną. Niech dobra informacja będzie dobrą informacją. Prawda. Niech triumfuje prawda w naszych sercach, również i w mediach. I widzimy, że to się dzieje. Bóg zsyła nam ludzi prawdy. Zsyła nam tych, którzy o prawdzie świadczą. I wszystko to, co jak mówi Słowo Boże, mówi nam wyraźnie nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii, że wszystko to, co jest ukryte, wszystko to będzie głoszone na dachach, wszelkie jakieś brudne tajemnice, wszystko będzie ujawniane, głoszone na dachach. I to się dzieje. Pan Jezus mówi wyraźnie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Widzimy, że każdy, kto służy prawdzie, służy w duchu Chrystusowym, nam wszystkim, całemu światu. Tak jak się modlimy co tydzień, miej przebłaganie dla nas i dla całego świata. Na chwilę przerwiemy, posłuchamy teraz brazylijskiej muzyki, ale po piosence zapraszam Was, abyśmy poznali kolejnych uczniów, wiernych uczniów Chrystusa, apostołów prawdy, a konkretnie jednego tutaj z Brazylii, chociaż też w pewnej mierze z Europy, bo to był misjonarz, ksiądz Nazareno Lanciotti. Włoch z pochodzenia, ale przez wiele, wiele lat misjonarz tutaj w Brazylii. Co go wiąże z nami, salezjanami? Co go wiąże też z naszymi błogosławionymi, których niedawno wspominaliśmy, z naszymi nowymi 9 błogosławionymi salezjańskimi? To po piosence. Zapraszam Was. Posłuchajmy brazylijskich rytmów.

Z Zieloności pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Posłuchajmy słów Ewangelii. Pan z wami i z duchem twoim. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. A co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy radiosłuchacze, przed piosenką tak luźno zacytowałem Ewangelię, teraz konkretnie, żeby tutaj nic nie zagubić, bo zawsze, kiedy rozmawiamy o Słowie Bożym, trzeba konkretnie wziąć do ręki Pismo Święte i rzeczywiście przeczytać dokładnie to, co jest tam napisane. Tak jak mówił mój profesor biblistyki, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, nie to, co się nam wydaje, ale to, co jest. Trzeba rzeczywiście otworzyć Słowo Boże i przeczytać Słowo. Najlepiej tutaj jeszcze, żeby ta Biblia, którą mamy, żeby ona miała przypisy, Biblia katolicka z imprymatur, co dokładnie na ten temat uczy Kościół. Co uczy Kościół w danej dziedzinie, w danej perykopie, w danym miejscu Słowa Bożego. Ta Ewangelia mówi właśnie o tych wiernych uczniach, którzy są sługami prawdy i dla prawdy też są w stanie nawet oddać swoje życie. W poprzednich audycjach mówiliśmy o naszych męczennikach polskich, o 9 salezjanach, księżach, którzy zostali zamordowani przez Niemców w obozie w Auschwitz i w Dachau. Tych księży jeszcze było wiele, wiele więcej. Księża byli tą grupą, którą Niemcy uznali za szczególną.

jedynemu. Dopóki klękamy przed Maryją i prosimy ją o wstawiennictwo, aby ona wstawiała się przed swoim Synem w niebie, dopóty Polska będzie trwała i żadne tutaj zakusy wrogów takich czy innych nas nie pokonają, bo będziemy z Bogiem. Kiedyś jedna młoda dziewczyna, wolontariuszka, zadała mi pytanie. Było to w Nepalu, gdzie tam przez pewien czas pomagałem na misjach w Nepalu. Była to wolontariuszka z Niemiec i zapytała mnie, jak to jest teraz między nami Niemcami, a wami Polakami. Ja odpowiedziałem wtedy trochę żartobliwie, może trochę też zaczepnie, ale z pewną nadzieją, no, że 1000 lat już nasza historia, czasami były większe przerwy, czasami krótsze, czasami dłuższe. Niemcy próbowali w jakiś sposób zniszczyć nasz naród, nasze państwo, nawet i biologicznie wymordować nasz naród. Myślę, że powiedziałem jej wtedy tak, jesteście narodem bardzo inteligentnym i po tym 1000 lat walki myślę, że doszliście jednak do wniosku, że trzeba by się dogadać. Możemy się dogadać. Po co mamy walczyć? To była moja wtedy taka refleksja. Tych 9 naszych błogosławionych daje świadectwo prawdzie nieugiętej, nie ugięli się. To są nasi błogosławieni. 6 czerwca mieliśmy w Krakowie beatyfikację w centrum świętego Jana Pawła II, ale nie brakuje też w innych miejscach na świecie tych świętych. Świętych, którzy służą prawdzie, służą Chrystusowi na pierwszym miejscu i służą prawdzie, bo tak jak Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I tak samo stało się tutaj w Brazylii, gdzie przed laty przybył ksiądz Nazareno Lanciotti. To był ksiądz Włoch, pochodzący z Włoch, z Rzymu konkretnie. Był synem prostego też człowieka, murarza Giacomo i gospodyni domowej Antonetty. Miał 2 siostry. Tak zwykłe, normalne życie, tak jak każdy z nas ma rodzinę, tak i ten wtedy jeszcze nie kapłan, ale też młody człowiek wzrastał w wierze katolickiej, wzrastał w rodzinie katolickiej i rzeczywiście usłyszał też ten głos powołania kapłańskiego. Studiował filozofię, teologię 29 czerwca 1966 roku święcenia, przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze 5 lat posługiwał jako wikariusz w rzymskiej parafii świętego Jana Chryzostoma w dzielnicy Monte Sacro. I oczywiście była to praca, zwykła praca parafialna. I dzięki przecież takim kapłanom codzienności każdy z nas wzrasta w wierze. Dzięki prostym kapłanom każdy z nas otrzymuje sakramenty. I tak samo było z księdzem Nazareno. Ale gdzieś tam w jego sercu zaczynała kiełkować idea życia misyjnego. Już pracując w tej parafii świętego Jana Chryzostoma, swoją pracę skupiał na pracy z młodzieżą. Pewnie poprzez młodzież, a może w jakiś inny sposób, dowiedział się o takiej organizacji, która działała i nadal chyba jeszcze działa we Włoszech, Operazione Mato Grosso. Operacja Mato Grosso. To jest taka organizacja
która promuje

właśnie misję. Dzięki tej organizacji zetknął się z ideą misyjną. Operazione Mato Grosso, jak sama nazwa wskazuje, swoją nazwę wzięła od nazwy stanu, jednego ze stanów, tutaj wielki stan Mato Grosso w Brazylii, wielki stan w tak zwanym interiorze, we wnętrzu tego potężnego kraju brazylijskiego. Ta organizacja natchnęła tym misyjnym duchem naszego bohatera, księdza Nazareno. I tutaj już wam mówiłem wcześniej, że jest pewna zagadka, w jaki sposób ten ksiądz jest powiązany, ksiądz Nazareno, błogosławiony Nazareno Lanciotti, w jaki sposób jest powiązany z Salezjanami. Jest powiązany w ten sposób, że tą organizację Operazione Mato Grosso, operacja Mato Grosso, założył Salezjanin, który też zmarł w Peru w opinii świętości, ksiądz Ugo de Censi, włoski duchowny, a dla nas współbrat Salezjanin, który założył taką organizację, która rzeczywiście pobudziła tym misyjnym duchem naszego dzisiejszego błogosławionego, tego sługi prawdy, bo rzeczywiście dzisiejsza audycja jest audycją, która po raz kolejny pokazuje nam tych wszystkich, którzy pomimo trudności, nawet i cierpienia, rzeczywiście posługują naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, wierni tym słowom Chrystusa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ksiądz Nazareno przyjął misję w Żaru. To jest miasto, jak ich wiele pewnie w Brazylii, miasto w tym regionie Mato Grosso. Tutaj rozpoczął swoją pracę i tutaj tą pracę kontynuował przez wiele lat. Wyjechał w 1971 roku do Brazylii jako kapłan takiego specjalnego towarzystwa kapłańskiego Fidei Donum. To są kapłani diecezjalni, którzy wyjeżdżają na misję. Również wielu kapłanów z tego stowarzyszenia z Polski wyjeżdża na cały świat. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, kapłanów diecezjalnych, misjonarzy, których miałem okazję poznać na całym świecie. Wyjechał do tego regionu Mato Grosso. Możemy powiedzieć, przetłumaczyć tak swobodnie Mato Grosso, no, że jest to taka trudna ziemia. Trudna ziemia. I rzeczywiście tam swoją pracę kontynuował. Był wielkim kapłanem w tym miasteczku, mieście Żauru i pracował tam przez wiele, wiele lat. W ciągu 30 lat pracy misyjnej ksiądz Lanciotti dokonał transformacji, przemienił obraz tego świata. 12 października 1976 roku doprowadził do erygowania, czyli powstała nowa parafia Matki Bożej. Założył 57 wiejskich wspólnot kościelnych. Z czym to się wiąże tutaj w Brazylii? Z tym, że powstaje oczywiście 57 takich kaplic. Tak jak ja tutaj posługuję w wielu takich kaplicach. Czasami one są murowane, proste takie budynki z dachem dwuspadzistym. I czasami też są drewniane, z desek tutaj pozbijane. Nie wiem, jak to wygląda tam w Mato Grosso, bo tu ten kraj jest tak potężny, że trudno to ocenić. Wyszkolił około 200 szafarzy Eucharystii. Księży w Brazylii, patrząc na te odległości, jest rzeczywiście niewielu.
więc potrzebni są jak najbardziej szafarze, świeccy, szafarze Eucharystii. Tutaj po portugalsku nazywamy ich ministros de Eucharistia, czyli właśnie szafarze Eucharystii. W 1974 roku rozbudował przychodnie w jednym z najnowocześniejszych szpitali w regionie. Ufundował dom opieki Niepokalanego Serca Maryi dla opuszczonych i chorych. W 1978 roku otworzył szkołę, w której uczy się 600 dzieci, zapewniając im również wyżywienie. A w 1981 roku założył również niższe seminarium duchowne, z którego wywodzi się kilkunastu kapłanów. Jego styl duszpasterski był oparty na tym stylu, który każdy z nas zna. Nie był jakimś wielkim tutaj showmanem, ale przede wszystkim była to taka praca, tak jak my tutaj również i wielu kapłanów w naszej ojczyźnie codziennie prowadzi wytrwale pracę opartą na tym, co najważniejsze. Częsta spowiedź, różaniec, adoracja. Był często porównywany do świętego proboszcza Jana Marii Vianneya. Był również liderem kapłańskiego ruchu maryjnego. Organizował wielotysięczne takie spotkania modlitewne w całej Brazylii. Wielki bohater misji. Ale co się stało? Oprócz tego, tych wszystkich działalności dla ubogich, tych wszystkich spraw, którymi się zajmował, przede wszystkim było to zwykłe kapłańskie duszpasterstwo. Ksiądz Nazareno, oprócz tej pracy takiej charytatywnej, ale przede wszystkim tej pracy kapłańskiej, o której wam mówiłem, ksiądz Nazareno, nasz nowy błogosławiony tutaj z Brazylii, ale też z Europy, z Włoch konkretnie, bo był misjonarzem pochodzenia włoskiego, urodził się w Rzymie. Tak jak mówiłem wam wcześniej o apostołach prawdy, ksiądz Nazareno też był apostołem prawdy. Nie godził się na kłamstwa, nie godził się na wszystko to, co złe wokół nas, chociaż bardzo często mówię wam o pięknych rzeczach i o wielkiej serdeczności, dobrym sercu naszych tutaj parafian, w ogóle takim stylu bycia i życia w Brazylii, Brazylijczyków, takiej wielkiej serdeczności, jest też ta ciemna strona, a tą ciemną stroną życia w Brazylii jest ta sprawa braku bezpieczeństwa. Ksiądz Nazareno nie godził się z tym wszystkim. Potępiał handlarzy narkotyków, potępiał sutenerów, potępiał też loże masońskie. Dlatego nie wiem dokładnie, kto z tych grup bandyckich, jaki to był bandyta, czy to byli handlarze narkotyków, czy to byli właśnie jacyś inni przestępcy, postanowili go zabić. Wydano na niego wyrok śmierci. 11 lutego 2001 roku, a więc już w tym naszym XXI wieku, już przecież księdza starszego w starszym wieku, niestety odwiedzili bandyci w rocznicę objawień w Lourdes. Wieczorną porą, kiedy ksiądz Nazareno jadł kolację do domu parafialnego, weszli bandyci. Jadł kolację w towarzystwie przyjaciół. Mamy zatem świadków tego, co się stało. Do budynku wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców, którzy domagali się pieniędzy, domagali się otwarcia sejfu. Duchowny, nasz bohater, świadek prawdy,
błogosławiony Nazareno, powiedział, że on nie ma sejfu, nie ma tutaj sejfu. Napastnicy, mimo posiadania broni i tych wcześniejszych żądań, nie ukradli jednak żadnych pieniędzy, które obecni goście księdza Nazareno mieli przy sobie. Zamiast tego zmusili przyjaciół tego kapłana, tego misjonarza, do udziału w tak zwanej rosyjskiej ruletce. Na pewno, drodzy radiosłuchacze, znacie tą okrutną zabawę, którą widzieliśmy pewnie wcześniej w jakichś filmach i patrząc na filmy, może myśleliśmy, że to jest taka fikcja. No przecież nikt w ten sposób nie gra ludzkim życiem, życiem drugiego człowieka. Tymczasem właśnie błogosławiony Nazareno został zmuszony, aby razem ze swoimi gośćmi przy tym stole, przy którym jedli kolację, zostali zmuszeni do takiej gry. Przed opuszczeniem domu jeden ze sprawców podszedł do duchownego i szepnął mu do ucha: jestem diabłem, przyszedłem cię zabić, bo za bardzo nas dręczysz. Padł strzał w tył głowy. Kula utkwiła w kręgosłupie szyjnym. Następnego dnia księdza Nazareno, błogosławionego, został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala w Cuiaba. 13 lutego na oddział intensywnej terapii szpitala syryjsko-libańskiego w São Paulo, ale niestety nie udało się go uratować. Zmarł tam 22 lutego 2001 roku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany João Ru, właśnie w tym mieście, gdzie został posłany, gdzie poświęcił 30 lat swojego życia kapłańskiego, misyjnego. Świadek prawdy. Nie brakuje tych świadków prawdy również dzisiaj w naszej ojczyźnie. Tymi świadkami prawdy się cieszmy. Są oni pośród nas. I módlmy się też o opiekę nad nimi, o siłę, aby mieli siłę w głoszeniu prawdy. A kiedy prawda będzie triumfować w sercu każdego z nas, nasz świat stanie się lepszy. Nasza ojczyzna stanie się lepsza. I tak jak mówi nasz Pan Jezus Chrystus, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącenia do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Rzeczywiście w pędzie codzienności bardzo często zmusza nas rzeczywistość do skupiania się na tym, co tu i teraz, ale kiedy posłuchamy słów Ewangelii, kiedy popatrzymy na takich wspaniałych bohaterów, jak błogosławiony ksiądz Nazareno, kiedy popatrzymy na naszych błogosławionych salezjańskich, nowych 9 polskich kapłanów i na wszystkich innych męczenników naszej wiary katolickiej, którzy zostali zamordowani, bo to jest też ważne, z nienawiści do wiary. Z nienawiści do wiary. U nas bardzo często też z nienawiści do naszego narodu polskiego. Patrzymy na ich świadectwo, słuchamy Słowa Bożego i sami utwardzamy się w wierze. Nasza wiara niech będzie twarda, niech będzie mocna.

Prosto z zieloności. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Przyszedł też ten czas pożegnania w tej chwili, bo musimy kończyć naszą audycję. Poznaliśmy dzisiaj kolejnego bohatera naszych czasów, apostoła prawdy, dobroci, miłości Bożej, prawdziwego wyznawcę Jezusa Chrystusa, który w pewien sposób też połączony jest z rodziną salezjańską, bo ksiądz Nazareno był błogosławiony 13 czerwca, beatyfikowany, przepraszam, żeby tutaj precyzyjnie się wyrazić, beatyfikowany 13 czerwca tego roku 2026, a naszych polskich nowych 9 męczenników, kapłanów, salezjanów 6 czerwca. I ten nasz tutaj brazylijski, ale też europejski, włoski, błogosławiony misjonarz, ksiądz Nazareno Lanciotti, też powiązany z salezjanami, bo jednak ta organizacja, która go do życia misyjnego pobudziła, to Operazione Mato Grosso. Operazione Mato Grosso założone przez księdza Ugo de Cenci, Włocha, który też zmarł w opinii świętości, był misjonarzem w Peru. Znali się też osobiście, korespondowali ze sobą. Znali się. Święty do świętego ciągnie, drodzy radiosłuchacze. Na zakończenie, abyśmy w naszej wierze trwali, abyśmy nie bali się też głosić prawdy, gdziekolwiek to jest potrzebne, pomimo tego, że za głoszenie prawdy mogą nas spotkać też konsekwencje. Módlmy się za tych, którym nie brakuje odwagi, szczególnie w naszej ojczyźnie, aby nie brakło im też siły i opieki Bożej w trudnych nieraz i momentach życia, kiedy po stronie prawdy trzeba stanąć. To wszystko jest naszą siłą i tych wszystkich Bożemu miłosierdziu polecamy. I dla nich, i dla was, drodzy radiosłuchacze, dla całej ekipy Radia Wnet, prosto z zieloności, z Amazonii, błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Wiadomości wnet.
1: Bilans ofiar dwóch silnych trzęsień ziemi w Wenezueli wciąż rośnie. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez poinformowało, że zginęło już 589 osób, a blisko 3000 zostało rannych. Władze kontynuują akcję ratunkową, jednak pojawiły się rozbieżności dotyczące liczby poszkodowanych. Wcześniej minister zdrowia Carlos Alvarado informował, że rannych jest ponad 4300 osób. USA tymczasowo złagodziły sankcje wobec Wenezueli, aby umożliwić tamtejszym władzom finansowanie działań związanych z usuwaniem skutków katastrofalnych trzęsień ziemi. Jak podaje New York Times, zwolnienie z części sankcji ma obowiązywać do 23 października. Jednocześnie Departament Stanu USA poinformował o uruchomieniu pomocy humanitarnej o wartości 150 milionów dolarów. TikTok i YouTube wyłączyły w Indonezji łącznie około 4 700 000 kont należących do użytkowników poniżej 16 roku życia. To efekt nowych przepisów, które ograniczają dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Czytamy na portalu Edge Malaysia. Przepisy weszły w życie w marcu. Obejmują m.in. serwisy X, Instagram czy też platformę Roblox. Jak podkreślają indonezyjskie władze, celem regulacji jest ograniczenie cyberprzemocy i uzależnienia dzieci od mediów społecznościowych. Ministerstwo analizuje obecnie raporty przekazane przez firmy na temat wdrażania nowych zasad. Podobne rozwiązania wprowadziła w ubiegłym roku Australia. Nad zaostrzeniem przepisów pracuje również Wielka Brytania, która planuje objąć ograniczeniami nie tylko media społecznościowe, ale także platformy do gier i transmisje na żywo. Sygnalista z warszawskiego zarządu dróg miejskich stracił pracę, mimo że wcześniej otrzymał od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pisemną ochronę, pisze portal 0.pl. Jednym z powodów zwolnienia miała być utrata zaufania po złożeniu skargi na kierownictwo ZDM na prezydenta stolicy. Jak wynika z ustaleń, współpracownicy Rafała Trzaskowskiego przekazali treść zarzutów osobom, których skarga dotyczyła. Jak czytam na portalu, troje pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie zgłosiło zastrzeżenia do polecenia ubezpieczania za publiczne pieniądze samochodów zajętych na podstawie nieprawomocnych wyroków w przypadku mienia. W sporządzonej notatce służbowej wskazali, że ich zdaniem brakuje do tego podstawy prawnej, a takie działanie może być niegospodarne. Poprosili przełożonego o wydanie polecenia na piśmie, jednak go nie otrzymali. Warszawski ratusz wydał oświadczenie w tej sprawie, twierdząc, że do ZDM nie wpłynął dokument potwierdzający, że pracownik został objęty ochroną sygnalizacji listy przez jakąkolwiek inną instytucję. Przyczynami wypowiedzenia umowy były udokumentowane i powtarzające się nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków służbowych. Sprawa dotyczyła m.in. gospodarowania pojazdami, które po usunięciu z ulic przechodziły na własność miasta stołecznego Warszawy, a były pracownik odpowiadał za czynności związane z tymi pojazdami, w tym za procedury, których niedopełnienie mogło skutkować realnymi stratami finansowymi dla miasta. Czytamy w oświadczeniu warszawskiego ratusza. Europejskie służby pozostają w stanie podwyższonej gotowości z powodu rekordowej fali upałów. Wysokie temperatury doprowadziły m.in. do zakazu sprzedaży alkoholu podczas części wydarzeń we Francji oraz do uszkodzeń nawierzchni dróg w Niemczech. Naukowcy oceniają, że to jedna z najpoważniejszych fal upałów, jakie dotknęły Europę. Jak pisze Reuters, we Francji i Wielkiej Brytanii padły czerwcowe rekordy temperatur, we Włoszech i w Polsce. Upały mają się nasilić w weekend, a termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. We Francji odnotowano co najmniej 55 zgonów związanych z upałami. Z tego powodu zamykane są niektóre zabytki, odwoływane lub przekładane wydarzenia plenerowe, a rolnicy mierzą się ze stratami w uprawach.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: A słońce nie opuści nas do końca dnia, a nawet, jak już powiedzieliśmy, do końca weekendu. Po południu i wieczorem temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 31 do 33 stopni. Nieco chłodniej, około 28 na Suwalszczyźnie, nad morzem i na Podhalu. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam lokalnie 34 stopnie. W nocy bezchmurnie na ogół, tylko na północy okresami zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni. Na Suwalszczyźnie chłodniej 14.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
3: Wnet Kultura.
4: O kulturze szeroko.
3: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
4: głęboko.
5: De Profundis.
6: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
8: Popołudnie Wnet.
9: I chociaż nie ma takiego poczucia, może, że to popołudnie, bo tak jasno, to my na te w Radio Wnet Państwa serdecznie zapraszamy. Konrad Mędrzecki.
10: Bogusia Kleś.
9: A dzisiaj 26 dzień czerwca, prawie wakacje, chociaż pewnie zależy dla kogo i tak może wakacyjnie też trochę będzie. Dużo tematów przyjemnych i tych trochę trudniejszych, także w dzisiejszym popołudniu będziemy mówić o trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Niestety trochę ofiar w związku z tym szykowane akcje pomocowe. Połączymy się z misjonarzem, który jest na miejscu. Będziemy mówić także o proteście mieszkańców Bielan, bo przypomnijmy, że planowane jest tam zbudowanie spalarni śmieci. Czy to się wydarzy? Co mówią dzisiaj mieszkańcy? To się dowiemy po godzinie 16:40, ale zaczynamy, tak jak to najbardziej lubimy, od książek, od literatury i od gościa w studio. Witamy, pan doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze, dyrektorze też.
11: Dzień dobry Państwu, redaktorstwu.
10: Witam serdecznie. A propos książek, właśnie czytałem teraz taką książkę Pod osłoną nieba Bowlesa. I to jest na podstawie tej książki, powstał znany film. Książka jest może mniej znana, ale tam bohaterowie w taki upał jeszcze dwa razy większy niż u nas. Całe dnie siedzą w hotelu gdzieś tam w środku Afryki i czytają książki.
11: Pod Kilimandżaro, jeśli dobrze pamiętam.
10: Nie, to było Pod osłoną nieba. Ta książka, na podstawie której Antonioni zrobił. I tam nawet na okładce jest taka szklanka wypełniona piaskiem i tak cytrynka nabita na ten. To tak obrazowo. Bo książki są dobre na ten upał, prawda?
11: Na każdą pogodę są dobre, na upał są rewelacyjne. Chociaż ja akurat przestaję myśleć, jak jest gorąco i wtedy książka jest pobudzająca, więc wtedy działa albo koncert klawesynowy Góreckiego, albo denerwująca książka, albo miłe towarzystwo.
9: No, ale też działa miejsce klimatyzowane. Taka jest Biblioteka Narodowa. Zapraszamy. Można się tam ochłodzić. Trochę szukamy takich miejsc teraz. No, ale właśnie. Wielu warszawiaków i nie tylko czeka już na tę kolejną edycję literackiego pikniku, bo to wszystko w ramach imienin Jana Kochanowskiego. I będzie taki piknik w tym roku, chociaż czytany będzie inny genialny polski pisarz Bolesław Prus o takim pseudonimie.
11: Mój ulubiony pisarz. Po raz pierwszy mieliśmy imieniny w 2012 roku. Więc dość długo czekaliśmy.
10: Czyli
11: na
10: który
11: Prusa.
10: Jest ulubiony? Jan Kochanowski czy Bolesław Prus?
11: Bolesław Prus oczywiście.
10: No oczywiście. To Jezus Maria, ale pan deprecjonuje odprawę posłów greckich. Moja ukochana.
9: Ta biedna Urszulka.
11: Ale sam Jan Kochanowski we wstępie do odprawy posłów greckich napisał, że to właściwie tekst do niczego się nie nadaje. Może molom na pokarm albo na trąbki do apteki.
10: Może tak, to przesadna skromność, ale ja uważam, że to był nasz Szekspir.
11: To całkowita zgoda, a co więcej, imieniny Jana Kochanowskiego okazały się tak dobrym formatem, że koledzy ze Stratfordu przyjechali w 18 i 19 roku, żeby format przejąć i zrobić podobną imprezę w Stratfordzie o Szekspirze. Dwukrotnie przyjechali i niestety później była pandemia, wszystko się pozmieniało, ten pomysł współpracy upadł, ale byliśmy bardzo zbudowani tym, bo że przyjechali raz, to jeszcze o niczym nie świadczyło, ale przyjechali drugi raz po to, żeby przygotować swoją edycję. Także rzeczywiście Kochanowski, Szekspir, jeszcze Cervantes do tego.
9: A co jest takiego wyjątkowego w tym pikniku, w tym, jak to obchodzone jest, że to aż tak inspiruje?
11: Około 200 tysięcy ludzi przychodzi do Ogrodu Krasińskich od godziny 11 przed południem do 11 wieczorem. Wiele osób przychodzi kilkakrotnie, każdy z innym pomysłem. Raz, żeby kupić książki, bo jest 70 wydawców, którzy taniej sprzedają książki. Są ulubieni autorzy, ale przede wszystkim jest atmosfera. Można usiąść na trawie, można usiąść na ławce ze znajomymi, przyjaciółmi, samotnie. Można posłuchać na trzech scenach wydarzeń, rozmów poważnych, mniej poważnych, posłuchać muzyki. Są kawiarnie i restauracje, które wtedy się otwierają w Ogrodzie Krasińskich. Są warsztaty dla dzieci. Jest potańcówka, bo to są imieniny w Warszawie, więc oczywiście, że jest potańcówka. Co roku nowe wykonanie pieśni świętojańskiej o Sobótce. I pierwszą edycję wykonał Tomasz Stańko z Barbarą Wysocką. Niezapomniane wykonanie było Stanisławy Celińskiej. Wszyscy ją pokochali wtedy za to wykonanie. Czy Tadeusza Woźniaka, czy Kuby Więcka. W tym roku jest Brodka, więc my zmieniamy pokolenia wrażliwości, kulturę bardziej popularną z bardzo wyrafinowaną. I myślę, że za jakiś czas będzie to dobra kolekcja, jak artyści różnych pokoleń, którzy też się oczywiście starzeją w pewnym momencie, wykonywali ten utwór, który wytrzymuje próbę czasu.
9: No właśnie, czy to wszystko, co właśnie pan opisał, może się połączyć z Bolesławem Prusem?
11: I tak i nie. Kochanowski co roku zaprasza innych autorów na swoje imieniny. Tych, którzy wytrzymują... Kryterium jest tylko jedno. Trzeba wytrzymywać próbę czasu. Muszą być to dawni autorzy, ale których nadal się dobrze czyta. Lalkę się czyta rewelacyjnie. Jest niezwykle ironiczna. Chyba czytałem 7 razy. Po raz pierwszy w bardzo wczesnym dzieciństwie. I dopiero za którymś razem zrozumiałem, jak bardzo ironiczny jest to utwór. Oczywiście zdanie, kiedy idzie kupować kamienicę, chyba Rzecki, a nie Wokulski, i robi uwagę, że łatwiej w Warszawie umyć okna niż umyć nogi, patrząc na osobę myjącą okna. I tak dalej. Lalkę można czytać na różne sposoby. Można czytać jako opowieść o cywilizacji, o miłości. Mamy dyskusję, czy Wokulski był stalkerem. Czy prześladował biedną Izabelę
10: Wokulską.
11: Teraz
10: się pojawiła dopiero ta dyskusja, niedawno.
11: Prawda?
10: Niedawno.
11: Więc lalka cały czas nas drażni, szturcha, jak niektórzy autorzy samej lalki. A jak umiera Rzecki, wtedy, już nie pamiętam, chyba Szlangbaum pyta, i kto zostanie? No i wtedy wszyscy odpowiadają, my. I to jest smutne zakończenie.
10: To jest smutne zakończenie, ale ja ostatnio do Faraona wracam. To mi się, ta książka, to też jest niezwykle aktualna książka.
11: W ogóle, to jest traktat o władzy.
10: O władzy, właśnie. I to jest jakże aktualne, chwilowo nawet bardziej aktualne.
9: No bo chyba tak będzie, że te i to chyba tak jest. Nie, że tak będzie, że coś się dopełni z tego, mam nadzieję,
11: to
9: że nie.
11: To będzie zaćmienie,
9: ale
11: i Herhor przejmie władzę.
9: Nie chciałam powiedzieć, że te dzieła największe, nie wiem, trzeci wiek, Marek Aureliusz, sięgamy po rozmyślenia. I to działa. Jak to jest, że to nadal ma sens i mogę to wcielić?
11: Bo jesteśmy ludźmi i nasz świat jest taki sam właściwie jak kiedyś. Proszę mi wierzyć, świat nie był 100 lat temu czarno-biały, jak na filmie dawnym. Doba miała 24 godziny. Wszyscy mieli właściwie te same potrzeby.
9: A człowiek pragnął miłości.
11: Pragnął miłości, stabilizacji, bezpieczeństwa. Nie chciał być głodny. To wszystko kiedyś było tak samo, tylko o tym nie wiemy. Przeszłość to jest dzień dzisiejszy tylko kiedyś.
10: Ale ja bym powiedział, że mieli nawet lepiej.
9: To był Norwid.
10: Bo mieli poczucie sensu. A tutaj ja mam takie wrażenie, że wielu z nas nie ma poczucia sensu, generalnie rzecz biorąc. Takie jak
9: ale tak naprawdę tego, w głębi, ale to jest ważne, że tak naprawdę pragnie mieć. I to jest to, co nas łączy.
10: Pragnę.
9: Może trochę nie może znaleźć, ale pragniemy, bo jesteśmy smutni, jak nie mamy tego poczucia sensu.
11: Każdy chce być, mieć sens i każdy chce... Nie, to zabrzmi źle, być lepszy, w tym sensie nie lepszy od innych, tylko być lepszy od siebie. Czasami w sobie niesłusznie to zabijamy i między innymi lalka jest o tym. Wokulski chciał zawsze więcej niż miał. W różnych okresach to różnie wychodziło, dlatego lalka nadal jest aktualnym tekstem, bo opowiada o człowieku, o różnych postawach. A co ciekawe, Bolesław Prus miał agorafobię. Więc teoretycznie ludzi specjalnie nie powinien znać, czy mieć okazji poznać. A jednak był w stanie z drobnych elementów, które widział, stworzyć tak genialne dzieła jak lalka, emancypantki czy faraon. I to jest znakomite.
10: A co będzie czytane, jeżeli chodzi o samego Prusa?
11: Będą wyimki, bo jest zawsze mecz poetycki 18:30. W tym roku nie jest poetycki, bo jest prozatorski. Dwie obsady ekranizacji lalki będą się ze sobą wadziły, kto lepiej wykona utwory Prusa. I będzie oceniała publiczność. 10 tysięcy ludzi siedzących tym razem nie na trawie na środku ogrodu Krasińskiego, bo dzisiaj przesunęliśmy scenę pod drzewa, więc jeżeli ktoś z Państwa się obawia, że będzie za gorąco, wszystkie sceny zostały przesunięte pod drzewa. A jedna scena, której nie mogliśmy przesunąć, cały program będzie realizowany w Pałacu Rzeczypospolitej, który jest klimatyzowany.
9: Ach, no to pięknie. 27, czyli to jutro, o której startujemy, 10?
11: O godzinie 11 i do 11, a ja bardzo Państwa zapraszam na coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu wśród wszystkiego, co się wydarzy. O 14 w Pałacu chór Jerycho wykona Gaudę Mater Polonia, która w zeszłym tygodniu rękopis został skradziony przez Niemców i został odzyskany. Tydzień temu do nas przyjechał i w pięknej gablocie jest prezentowany. I wokół tej gabloty stanie chór męski Jerycho i wykona Gaudę Mater Polonia, a nie w tej wersji, którą znamy z uniwersyteckich uroczystości, tylko w ten sposób, w jaki Zygmunt Stary słyszał, kiedy go koronowano. Ja miałem ciarki, jak słyszałem.
10: Absolutna rewelacja. Jerycho w ogóle to genialny zespół. Tak naprawdę był gościem Radia Wnet. I jesteśmy zachwyceni. I się wybieramy. Ale będą też takie, że tak powiem, jakieś takie przenośne fontanny czy coś. No bo...
11: Fontanny nie będzie, bo mamy piękny pałac ze skarbcem Biblioteki Narodowej.
10: Ale tam przynajmniej na zewnątrz.
11: I tam każdy będzie mógł sobie wejść i się schłodzić.
10: Aha.
11: Można... Pałac jest oczywiście za darmo. Będzie też ostatnia szansa zobaczenia wystawy Jan Posełkini, jego o najstarszych tekstach w języku polskim, o kazaniach świętokrzyskich, o psałterzu królowej Jadwigi. Także też warto na to pójść.
9: I myślę, że Państwa zachęciliśmy.
11: Dużo się
9: więc
11: będzie działo.
9: Zapraszamy. No to z pewnością.
11: Wszyscy, którzy przyszli, wracali co najmniej raz.
9: Ach, no to o czymś świadczy. Już to jest 12 rok też, to podkreślmy, tak? No bo 12 edycji, rozumiem.
11: W 12 roku zaczynaliśmy.
9: No właśnie. A więc, drodzy Państwo, zapraszamy. 27 czerwca, sobota, Ogród Krasińskich w Warszawie oraz Pałacu Rzeczypospolitej.
11: Proszę przyjechać metrem, które jest chłodna.
9: Tak, Ratusz Arsenał, to jest ten przystanek. Najlepiej tramwaj, też tam pewnie Plac Bankowy, to będzie odpowiednio blisko. A opowiadał pan dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dziękujemy bardzo.
11: Dziękuję, zapraszam.
9: I mamy też utwór przygotowany. Tadeusz Woźniak, pieśń Jana Kochanowskiego. Czy tak może być?
11: To jest przepiękne. Ja byłem wzruszony, jak on to wykonał. Warto tego posłuchać.
10: Pani Toszuchu.

0: pieśni Jana Kochanowskiego w wykonaniu Tadeusza Woźniaka. Drodzy Państwo, jest godzina 16:23. Mamy kolejne połączenie w naszym dzisiejszym popołudniu. Ksiądz Przemysław Brodowski, który jest misjonarzem z Wenezueli, będzie nam teraz opowiadał też o pewnej paczce, o zbiórce w związku z tragedią, która się wydarzyła w minioną środę wieczorem 24 czerwca. Chodzi o trzęsienie ziemi, a właściwie dwa potężne trzęsienia ziemi. Szczęść Boże. Dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: No to może najpierw proszę opowiedzieć, jak to było. Rozumiem, że ksiądz był na miejscu. Jak wygląda dzisiaj sytuacja?
1: Tak, w środę po 6 wieczorem naszego czasu tutaj wenezuelskiego, czyli tam trzeba 6 godzin odjąć od czasu polskiego, zatrzęsła się ziemia. W Wenezueli raz na jakiś czas są jakieś takie niezbyt silne takie wstrząsy. Jednak tym razem no, to była wyjątkowo zupełnie inna sytuacja. Był pierwszy mocny bardzo wstrząs, który po chwili się wzmógł. Właśnie potem wyszło, że to były jednak dwa trzęsienia ziemi. Tak więc z tego powodu no, tym razem to nie było tylko chwila strachu, tylko naprawdę tym razem dużo, dużo strat nastąpiło. Więc od środy wieczorem, no niestety jest kraj pogrążony w chaosie. Ludzie się próbują organizować, tak samo my tutaj. Od środy mamy mnóstwo osób w kościele mieszkających po prostu, bo w swoich budynkach nie mogą mieszkać, więc tutaj mieszkają u nas w kościele. Tak naprawdę mamy tutaj noclegownię dla wielu osób i właśnie staramy się organizować tutaj na miejscu pomoc dla tych, którzy mieszkają u nas, ale też pomagać tym, którzy w innych miejscach w naszej parafii, czy też i poza, no niestety, ale stracili swoje domy.
2: No właśnie, bo te nawet takie duże budynki mieszkalne przewracały się, zniszczone. A lotnisko już działa, bo to kwestia pomocy. Wiem, że lotnisko było zamknięte. Nawet nie można było korzystać.
1: Tak, lotnisko, znaczy to chodzi o to lotnisko główne Majtekija, czyli no, to nie jest Caracas, to jest tak naprawdę La Guaira, czyli ten teren, który najbardziej tutaj oberwał ze wszystkich. Te samoloty, które nie wiem, może są jakieś filmiki, które przylatują z pomocą z całego świata, one przylądują na inne lotnisko w Maracay, to tam jest 2 godziny drogi od Caracas mniej więcej na zachód, więc po prostu używają póki co innego lotniska. No, z informacji, które mam, to lotnisko główne to jest teraz właśnie w odbudowie, więc tak, no tutaj niestety infrastruktura bardzo ucierpiała. Zawaliły się ogromne budynki, małe domki. U nas tutaj w parafii mamy przecież mnóstwo takich małych domków, które no niestety wiadomo są zbudowane bardzo często przez samych ludzi, którzy tam mieszkali bez jakichś wielkich umiejętności, więc no po prostu się zawaliły, nie wytrzymały takich wstrząsów.
0: Mówi się na ten moment o co najmniej 235 ofiarach śmiertelnych, oczywiście wiele tysięcy rannych. Możemy się jakoś zmobilizować, bo Fundacja Salvati organizuje paczkę właściwie też pieniężną. Proszę o tym opowiedzieć, bo tutaj jest taka zbiórka. Czy ksiądz może przybliżyć nam, słuchaczom, jak to zrobić, jak to działa?
1: Tak, na stronie salvati.edu.pl jest teraz zbiórka pieniędzy. My tutaj już zaczęliśmy pomoc jeszcze zanim, że tak powiem, no, jakakolwiek pomoc finansowa do nas spłynęła, bo byliśmy w stanie rozpocząć, ale oczywiście to mocno wyczerpuje i to jest tylko pomoc, co taka doraźna, jeśli chodzi o jedzenie, podstawowe lekarstwa, które akurat mieliśmy na stanie, więc mogliśmy zacząć pomoc, ale tu oczywiście pomoc będzie bardzo długofalowa. Trzeba odbudować domy, trzeba pomóc w remontach mieszkań, więc tutaj ta praca jest długofalowa i oczywiście to jest coś, co nas całkowicie przerasta. Tak więc jeśli tutaj chodzi o statystyki, to oczywiście bardzo ciężko mówić w tym momencie o jakichś statystykach. Na oficjalnych stronach jest jeszcze póki co, że ponad 50 tysięcy osób jest bez kontaktu, że nie ma kontaktu z nimi, ale to są tylko oficjalne osoby, które zostały zgłoszone, że nie ma kontaktu, więc na pewno tutaj jest jeszcze dużo większa ilość osób, no, które ucierpiały z powodu tych trzęsień ziemi. Więc to jest coś, co w kraju, w którym jesteśmy, który i tak jest pokrążony w kryzysie, nie było potrzeby żadnych trzęsień ziemi, żeby tu było ciężko, no to to oczywiście dla nas jest całkowita klęska. Tak więc jeśli ktoś mógłby wspomóc tą zbiórkę na salvati.edu.pl, będziemy bardzo wdzięczni. Już zaczęliśmy pomoc i po prostu no, będziemy na tyle, ile będziemy w stanie pomagać tutaj miejscowym.
0: Rozumiem, że ksiądz ma, mówiąc kryzys, ma na myśli po prostu także biedę, tak? Która w dalszym ciągu jest ogromna w Wenezueli.
1: Tak, oczywiście. No, tutaj no, nie ma co się oszukiwać. I tak ledwo wiązali koniec z końcem. Wiele osób wiązało koniec z końcem. Teraz strata domu, mieszkania, to dla nich to nie jest coś takiego, co oni są w stanie sami jakoś to nadrobić, że po prostu zacisną pasa i to zrobią. No nie, tutaj jest wiele osób uzależnionych od swoich rodzin, które mieszkają za granicami. Mnóstwo, miliony Wenezuelczyków mieszka za granicami kraju i oni utrzymują swoich. My tutaj, osoby, które przyjęliśmy, to są głównie osoby starsze, no też jakieś rodziny z dziećmi małymi, ale w większości osoby starsze, które po prostu same mieszkają i nie mogą wrócić, więc są tutaj no, tak naprawdę zdani na naszą łaskę.
0: Właśnie, a więc motywujemy, prosimy Państwa także o tę pomoc. Ta strona to salvatti.edu.pl i znajdą Państwo na pewno tam tę zbiórkę. Ksiądz Przemysław Brudowski, rozumiem, Pallotyn.
1: Pallotyn, tak jest, Pallotyn. Zgromadzenie Pallotynów.
0: Bo to jest także jeden z celów, jedna z destynacji Wenezuela, dokąd można się wybrać. Wolontariusze mogą się wybrać, jeżeli dołączą do Fundacji Salvatti. Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem i do usłyszenia. Mam nadzieję, że już z lepszymi wieściami.
2: Jesteśmy z Wami.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Do usłyszenia. Godzina 16:31. Za chwilę wysłuchamy wywiadu. Będziemy jeszcze w innym miejscu świata. Na chwilę przeniesiemy się na Filipiny. Tam Maciej Mikurda rozmawiał z pewnym Polakiem, który także tworzy swój biznes o tym kontakcie polsko-filipińskim. Będziemy mówić słowo, ale to za moment. Trochę wieści, bo to jest chyba ważny dzień dla kierowców. 26 czerwca to dzisiaj. Oddano do ruchu ostatni, dokładnie 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 na Pomorzu. Dzięki temu myślę, że są wieści dla wielu, którzy się wybierają właśnie w te rejony. Będzie można przejechać całą trasę z Trójmiasta do Szczecina drogą ekspresową, a podróż zajmie, panie redaktorze, tylko 3,5 godziny. Czy pan to sobie wyobraża?
2: No ja jeździłem poprzez półtorej godziny, ale mieliśmy takie
0: odrzutowcem
2: takim? Dobrego Mustanga, czerwonego, ale już nie,
0: ale
2: będę
0: to
2: wnikał.
0: Nie wiem, czy to tam było. No i to jest nie tylko dojazd szybszy nad Bałtyk do takich miejscowości jak Łeba, Ustka czy Darłowo, ale trasa także łącząca porty w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. No i właśnie, to jest takie rozwiązanie, więc chyba kierowcy się cieszą, drodzy państwo. A my się cieszymy, że jest ciepło, że jesteśmy w takim...
2: Wreszcie.
0: I cieszmy się, bo trochę się na to narzeka. Łapmy tego słońca. Słońce jest piękne, można pić dużo wody i tam się, prawda, tą wodą raz na jakiś czas okrasić, jeżeli tak można powiedzieć.
2: Kawkę może sięknąć.
0: Tak, ale słońca trzeba się cieszyć. Za chwilę wywiad Filipiny, tam tego słońca nie brakuje, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę, ale wcześniej utwór Bambuco, panie redaktorze, pan wybrał chyba taki utwór.
2: No tak, bo Bambuco, ja bardzo, no, nie lecę sobie w Bambuco, tylko puszczam.
0: Absolutnie, tak, no. Słuchamy Bambuco.

0: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki Radia Wnet. Z tej strony Maciej Mikurda, Filipiny, Tagig City. I dzisiaj mam tutaj dwóch gości, Bartka Wasiewskiego i Daniela Kisałę. Będziemy rozmawiać o polskich interesach, polskiej obecności biznesowej na Filipinach. Bartku, reprezentujesz Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Właśnie teraz odbywa się wizyta polskich przedsiębiorców na Filipinach. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
1: Dzień dobry Państwu. Faktycznie udało nam się zrealizować misję polskich firm z branży morskiej energetyki wiatrowej. To jest bardzo ciekawa branża, ponieważ w Polsce postawiliśmy na Bałtyku pierwsze farmy, morskie farmy wiatrowe, a Filipińczycy właśnie przygotowują się do tego typu inwestycji. Co ciekawe, mimo że branża jest trochę niszowa, nasze polskie firmy, które mają w tej kwestii doświadczenie, one z kolei mają też doświadczenie w wielu innych kwestiach inwestycyjnych. I firmy, które tutaj przyjechały, rozmawiały nie tylko i wyłącznie o farmach wiatrowych, ale również o inwestycjach infrastrukturalnych na Filipinach w ogóle. I tutaj wydaje mi się, że bardzo ważne jest dopowiedzenie, że mimo że Filipiny są tak daleko od Polski, to mamy bardzo dużo wzajemnie wspólnych tematów i liczę na to, że polskie firmy odniosą tutaj sukces.
0: Danielu, reprezentujesz firmę Sleepform, jesteś jej właścicielem, no muszę cię nazwać chyba przedsiębiorcą globalnym, bo z Waszyngtonu przyleciałeś na Filipiny, z Filipin do Kijowa. Pytanie, co w ogóle cię skłoniło do tego, żeby szukać możliwości biznesowych poza Polską, w innych częściach świata, a już szczególnie tutaj w Azji Południowo-Wschodniej?
2: Dzień dobry przede wszystkim. Tak, może globalne to za dużo powiedziane, z pewnością mamy takie aspiracje, z pewnością nasza technologia pozwala budować nie tylko w Polsce, co czynimy już teraz, ale także w Europie, co staramy się czynić i oczywiście na całym świecie. Technologia Sleepform służy głównie do budowania konstrukcji betonowych, wysokościowych konstrukcji betonowych, czyli infrastrukturę przemysłową, infrastrukturę obronną, no i energetyka wiatrowa, ta, która nas tutaj sprowadza tak naprawdę na Filipiny. W tej chwili robimy kilka projektów w Polsce. Liczymy na to, że uda nam się w Polsce zbudować w końcu pierwszy fundament betonowy, bo póki co niestety ściągamy monopale z Chin, czyli takie stalowe fundamenty, bo ich nie jesteśmy w stanie produkować w Polsce. Natomiast mamy potencjał, mamy know-how i mamy przygotowanych do tego ludzi, żeby budować fundamenty betonowe. A fundamenty betonowe postawione na Bałtyku tak naprawdę otwierają nam okno na świat, żeby zbudować te, wykonywać te fundamenty na całym świecie. Między innymi na Filipinach. Na Filipinach co prawda prawdopodobnie będą budowane fundamenty pływające z racji na głębokość tych tutejszych wód. Ale tak naprawdę te konstrukcje są bardzo zbliżone do fundamentów betonowych. Masz

0: szacuję, że faktycznie ostatnimi czasy zdarzyło mi się zrobić taką rundę po całym świecie, bo byłem i w Waszyngtonie, i byłem i w Kijowie. Teraz jestem drugi raz w Filipinach i wszystko wskazuje na to, że drugi nie ostatni, że tutaj te relacje faktycznie są takie bardzo pozytywne. Przede wszystkim jest duża otwartość Filipińczyków na współpracę z Polakami i to nas bardzo cieszy. A my z kolei, myślę, że my jako Polacy, no doszliśmy do takiego pułapu, że mamy się czym pochwalić. Dzisiaj to my dysponujemy know-how i dzisiaj to my możemy zaprezentować światu, że potrafimy coś robić dobrze, w wysokiej jakości, szybko i to jest nasza przewaga. To jest nasza przewaga, żeby, no zresztą chyba nie bez kozery znaleźliśmy się w 20. gospodarce świata. Czas przejść do pierwszej dziesiątki.
1: To jest twoja druga wizyta na Filipinach, tak jak wspomniałeś. Mówisz, że nie ostatnia, że pewnie będzie trzecia i następne. Więc jak rozumiem, dostrzegasz tutaj możliwości biznesowe. Jakiego rodzaju konstrukcje myślisz mogłyby być potrzebne Filipińczykom, a których ty mógłbyś ze swoją technologią im dostarczyć?
0: O, ja tu widzę ogromny rynek. Tu jest tak naprawdę do zbudowania niemalże wszystko. Nawet teraz patrząc, udzielając tego wywiadu, patrząc przez okno, widzę w oddali gdzieś tam w terenach górskich turbiny wiatrowe, które się kręcą. To jest jedna z tych rzeczy, które moglibyśmy tutaj bez wątpienia robić. Ale też cała infrastruktura, drogi, linie kolejowe. No, z racji zagęszczenia ludności tutaj raczej odpada możliwość budowania nowych dróg położonych i też górzystego terenu odpada możliwość budowania autostrad tak po prostu na lądzie, jak robimy to w Polsce. Tu raczej będą te tak zwane skyway, czyli te autostrady budowane na pewnej wysokości, wyniesione ponad poziom terenu. I to na pewno jest taki potencjał, ale też oczywiście infrastruktura portowa, ta cała infrastruktura nabrzeżna, nabrzeża RORO, za tym idące zbiorniki, magazyny i tak dalej, i tak dalej. Ogrom inwestycji, jaki tutaj jest do wykonania, myślę, że jest dużo większy niż w Polsce. No, choćby sama liczebność Filipińczyków wskazuje na to, no, że jest ich trzy razy więcej jak Polaków, także myślę, że potencjał jest bardzo duży.
1: Odbyłeś tutaj już kilka spotkań, zresztą przy dużej pomocy Pajchu, więc możesz już coś powiedzieć na temat tego, w jaki sposób na Filipinach no, wchodzi się na ten rynek. Czy są jakieś różnice w tych spotkaniach z tymi, z którymi miałeś do tej pory do czynienia z biznesmenami z Polski czy z innych części świata? Czy to jest łatwe tutaj zaistnieć w ogóle na Filipinach z perspektywy polskiego przedsiębiorcy?
0: Tak, dobrze, że zwróciłeś mi na to uwagę, bo zapomniałem, chciałbym tutaj złożyć podziękowania dla szczególnie lokalnej placówki Pajchu, bo faktycznie ci lokalni przedstawiciele Pajchu, czyli też naszego rządu, no, czynią ogromne starania, żeby tutaj ściągnąć jak najwięcej polskich firm, ale też tylko nie tylko na Filipinach, bo byłem w wielu innych krajach, czy też kontynentach, też przy współpracy z Pajchem, także wiele im zawdzięczam. Natomiast co do współpracy z Filipińczykami, ona jest trochę inna jak nasza europejska, ale to też nie jest nasz pierwszy projekt, który realizujemy w Azji. Wcześniej miałem okazję wykonywać różnego rodzaju prace projektowe w Chinach i myślę, że ta kultura jest bardzo, bardzo podobna. No, przede wszystkim wymaga cierpliwości. To nie jest tak jak u nas, że przychodzimy na spotkanie, omawiamy konkrety, zapinamy Excel i przechodzimy do, że tak powiem, części tej obsługi prawnej, czyli dogadujemy kontrakt. Tu wymaga jednak to zbudowania relacji. Tu najpierw się buduje relacje, dopiero później mówi się o biznesie.
1: Bartku, chciałbym Ciebie zapytać o takie spojrzenie geopolityczne na obecność Twoją tutaj na Filipinach, no bo nie jesteśmy w politycznej próżni. Filipiny to jest strefa wpływów z jednej strony amerykańskich, z drugiej strony chińskich. No i czy Ty, budując tutaj polską obecność biznesową na Filipinach, no czujesz się jakoś uwikłany w tę grę globalnych mocarstw?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, natomiast no, rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest wspieranie przedsiębiorców. W związku z tym, mimo że jestem przedstawicielem rządu i urzędnikiem państwowym, to tak naprawdę moim mandatem jest reprezentować przedsiębiorstwa i zajmować się głównie biznesem. Biznes, jak wiadomo, stara radzić sobie ciszej i spokojnie, niezależnie od różnych nastrojów geopolitycznych, aczkolwiek to, że Polska jest w tej samej strefie wpływów co Stany Zjednoczone, a równocześnie jest w Unii Europejskiej, daje nam tutaj na Filipinach bardzo dobry jakby rodowód, że się tak wyrażę, ponieważ jesteśmy szanowani ze względu na nasze kontakty z Amerykanami i rozważani jako ogromna szansa ze względu na naszą współpracę, naszą obecność w Unii Europejskiej i potencjalną współpracę Filipin z Unią Europejską.
1: Jesteś już tutaj od 8 lat i z perspektywy tego czasu, czy jak bardzo rozwinęła się obecność polska na Filipinach? Czy możesz powiedzieć, że jest to postęp? A jeżeli tak, to jak duży?
2: Ja muszę przede wszystkim tutaj złożyć ogromne podziękowania i gratulacje dla polskich firm. Ponieważ tak, owszem, nasza obecność na Filipinach się zwiększa, natomiast na początku naszej misji tutaj, bo PAIH otworzył swoje biuro tutaj 7 lat temu, to była głównie współpraca handlowa. A stopniowo mamy coraz więcej przedsiębiorców zainteresowanych współpracą infrastrukturalną, projektami inwestycyjnymi, wspólnymi projektami w obie strony zresztą, ponieważ zarówno Filipińczycy inwestują w Polsce, ale jak i Polacy przyjeżdżają z potencjałem, żeby inwestować na Filipinach. Niekoniecznie są to inwestycje kapitałowe, ja częściej namawiam przedsiębiorców właśnie do inwestowania swojego know-how na Filipinach, natomiast tak jak Daniel tutaj wspomniał, mamy czym się pochwalić, a ja jestem osobiście bardzo zbudowany tym, że polskie firmy przyjeżdżają na Filipiny i ogólnie do Azji często już przygotowane. Rozumieją różnice kulturowe i wykorzystują nasze placówki tutaj, zagraniczne biura handlowe, bardziej do jakby skonkretyzowania swoich ofert, a nie rozpoznawania tego rynku całkowicie od zera.
1: Także chciałbym również wyrazić gratulacje Tobie, Bartku, bo obserwuję też Twoją działalność i rzeczywiście jest się czym pochwalić i również gratulacje dla Ciebie, Danielu, bo trzeba mieć jednak pewną odwagę i taką chociaż minimalne żądzę przygód, żeby próbować swoich sił na Filipinach. Pozdrawiam również wszystkich, którzy nas słuchali stąd z Taguig City na Filipinach.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
4: Popołudnie Wnet.
5: I zapraszamy Państwa na ostatnią już rozmowę w dzisiejszym popołudniu. Konrad Mędrzecki, Małgorzata Kleszcza, a mamy połączenie z panią Jolantą Całką ze Stowarzyszenia Czyste Bielany. Za chwilę protest o godzinie 17:00 właśnie gdzieś tam na Bielanach przy rondzie Arkuszowej i Wulczyńskiej, jeżeli dobrze powtarzam, czego dotyczy dokładnie protest, co się dzieje dookoła i proszę opisać sytuację. Dzień dobry przede wszystkim.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie zbieramy się do protestu i będziemy chodzić po pasach i policja będzie nas eskortować po rondzie. No i a właśnie protestujemy przeciwko rozbudowie przedsiębiorstw odpadowych, które przetwarzają odpady na Bielanach. No bo niestety okazuje się, że ciągle są jakieś nowe zgłoszenia do Biura Ochrony Środowiska, że dany zakład, czy BYŚ, czy MPO się rozwijają i rozbudowywują. I nie godzimy się na to. Teraz wiemy, że ma powstać spalarnia, która właściwie nie ma racji bytu, żeby tutaj powstawać, bo nie ma tyle śmieci, ile wytwarza... Warszawa wytwarza 800 tysięcy śmieci, ton śmieci, przepraszam, 800 tysięcy ton śmieci, a już same dwa zakłady prawie 800 przetwarzają, prawda? Więc nie ma powodu, żeby budować jeszcze spalarnię. To jest tak jakby na życzenie przedsiębiorcy. No, tym bardziej, że spalarnie ostatnio zostało udowodnione, może jeszcze 10 lat temu nie było takich badań, ale teraz są badania, że one są, że popioły i żużle pozostałości po spalaniu odpadów są rakotwórcze. No i naprawdę nie chcemy. Zresztą zmagamy się tutaj ze smrodami, które są odorowymi, które są właściwie teraz, jak jest taka gorąca pogoda, to właśnie codziennie wieczorami mamy okropny zapach roznoszący się po okolicy, po osiedlach mieszkaniowych. No i po prostu nie godzimy się na to. No.
7: A kto podjął decyzję, żeby wybudować niepotrzebną spalarnię? No to, bo to jest...
6: Jakaś... No to jest... Tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest na tej zasadzie, że dowiedzieliśmy się, że ta spalarnia została wpisana do WPGO, czyli Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Została wpisana przez pana marszałka. I pan marszałek, zresztą pytaliśmy się go, no to powiedział, że to jest właściwie tak na życzenie przedsiębiorcy, no i po jakichś tam ich analizach. Ale tych analiz nie dostaliśmy, właściwie nie ma potrzeby, naprawdę nie ma potrzeby budowania spalarni. No. W momencie, nam się wydaje, że w momencie, kiedy wybudują tutaj trasę S7 i trasę Mostu Północnego, no to po prostu śmieciarki będą zwoziły te śmieci do spalarni tysiącami śmieciarek. Nie? To po prostu no nie godzimy się. No.
7: Ale uda się? Czy jest jakaś szansa? No bo to co? Jaki ma być wynik tego protestu?
6: No będziemy zbierać podpisy, bo muszę powiedzieć, że w marcu zrobiliśmy petycję w trakcie protestu. Podpisaliśmy petycję, złożyliśmy do marszałka, złożyliśmy do sejmiku, żeby usunęli tę spalarnię z planu WPGO. No i okazuje się, że 16 czerwca, parę dni temu, została przegłosowana, że niestety odrzucają naszą petycję. No i argumentem jest takim, że jednak potrzebujemy więcej, że jest więcej śmieci i to jest potrzebne. No wcale nie jest potrzebne.
5: Dlaczego te Bielany są takim korzystnym terenem dla tych, którzy chcą to wybudować i stworzyć tam? Dlaczego akurat tam?
6: No właśnie, dlaczego tam? No właśnie nie wiemy, dlatego że kiedyś nie było tutaj, oprócz MPO, to nie było odpadów. Dlatego, że właściwie wszedł jeden przedsiębiorca, który jest, potrafi zawalczyć o swoje, nie? I wydaje nam się, że to chyba to taki powód. No.
5: A przecież tam Las Bielański, także Campinos w okolicy.
6: A wiatry mamy zachodnie. I ten zakład jest od strony właściwie północno-zachodniej Warszawy. To smrody, odory po prostu są nawiewane na całą Warszawę, prawda? Znaczy na całą, może na całe Bielany. No, ale muszę powiedzieć, bo właściwie ja tłumaczę ludziom, tłumaczę radnym, burmistrzom, prawda, na Bielanach, że ta część, jeżeli zostanie wybudowana jeszcze spalarnia do tego i MPO się rozbuduje, bo też stara się o rozbudowę, czyli tu będzie, po prostu będzie gehenna. I właściwie rozmawiamy już z mieszkańcami, że te tereny będą niesprzedawalne. No, to po prostu pójdzie po naszych majątkach, po naszych nieruchomościach. Tu nikt nie będzie chciał mieszkać, bo jeszcze kiedyś to powstawały ładne osiedla, bardzo ładne. Ale od czasu, kiedy preferuje się odpady, no to po prostu wszyscy deweloperzy się usunęli, a powstają, przychodzą deweloperzy od centrów logistycznych, od śmieci.
7: No. To stare takie przysłowie jest rzymskie. Pecunia non olet. Pani mówi, że tam zapachy, a one, to nie ma zapachu. Pieniądze nie śmierdzą.
5: Nie śmierdzą.
6: No dokładnie. I właśnie jest to denerwujące, że nikt nie chce z urzędników nas zrozumieć, nie chce stanąć po stronie mieszkańców, bo przecież ja uważam, miasto jest dla mieszkańców. No, można ograniczyć w ogóle te zapachy, ale ile razy są kontrole, no to wszystko jest fajnie. No, ostatnie 3 dni to właściwie wieczorami nie da się wytrzymać. Nie?
5: Ile osób się zebrało mniej więcej na proteście? Pewnie
6: no,
5: jeszcze zbiera.
6: Zbiera się, tak. No, jest po prostu tą pogodą, to będzie mniej niż spodziewaliśmy się, bo zakładaliśmy, że będzie około 40 osób, no ale tak przypuszczam, że może być 20. No.
7: Ale to od czegoś trzeba zacząć. No.
6: No od czegoś trzeba zacząć, tak. No i właśnie nam się też spieszy oczywiście z tymi informacjami, dlatego że plan ogólny, bo to jeszcze właśnie o czymś może nie wspomniałam, że marszałek wpisał tą spalarnię do WPGO i ponieważ jest nadrzędny nad miastem, to projektanci z biura architektury muszą wpisać tą spalarnię do planu ogólnego. I to nie tak. Plan ogólny przeważnie mówi ogólnie, prawda? Że to jest w tej dzielnicy, to może powstać. Ale tutaj ta spalarnia jest imienna, jest stawiona pod adres. I ona jest pod adresem w planie ogólnym, prawda? Czyli właściwie jak będzie plan ogólny zaakceptowany, uchwalony, to po prostu zostanie wybudowana. Zresztą muszę powiedzieć, że rzecznik zakładu Byś powiedział nam już 2 razy, że on wybuduje to. Nie? No i to jest też bardzo przykre.
5: Drodzy Państwo, może ktoś akurat słucha, ktoś jest z Bielan okolic, albo po prostu go sfrustrowała sprawa, to można dołączyć, albo też szczegóły, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś jest z Bielan i o tej sprawie nie usłyszał lub jej nie poczuł. Więc czyste Bielany, tak się nazywa ten ruch, tak, to stowarzyszenie. Powodzenia i do usłyszenia, bo czy co dzisiaj może wniknąć też z tego protestu?
6: Będę informować i zobaczymy właśnie, co się wydarzy, bo mamy, ponieważ ze względu na pogodę, to ustaliliśmy na godzinę ten protest, do godziny 6, więc będziemy, mamy megafon, będziemy nagłaśniać. No. A jak i potem będziemy składać petycję do urzędu, więc będę informować Państwa, jakie są rezultaty.
7: To czekamy. Ja pamiętam takiego biznesmena z Ameryki, był taki serial, nazywał się Soprano i też się zajmował właśnie odpadami.
6: Tak? No, rodzina Soprano. Dużo tak. Jestem, tak.
5: Cieszę się, że możemy znaleźć chociaż moment na śmiech. Bardzo dziękujemy. Pani Jolanta Całka była naszym gościem. Do usłyszenia.
6: Tak. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
7: To pa!
5: A my takim przepięknym radiowym czasem, bo mamy 40 sekund, żeby się z Państwem pożegnać. Już teraz zapraszamy po pierwsze o równo godzinie 17 na serwis watykański, później mundialowe emocje, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, czy już wiedzą Państwo, komu Państwo kibicują?
7: I że Ekwador pokonał Niemcy.
5: No właśnie, tak. No ale jednak te trzy bramki Messiego to było coś. Tak, ale czy się temu aż tak dziwiliśmy? No nie ma Lewandowskiego, więc może aż tak nas to wszystkich nie porywa. Dobrego, spokojnego weekendu. My się słyszymy już w poniedziałek, a ja Państwa zapraszam po świetne książki na ulicach Mielną. Małgorzata Kleszcz.
7: Pa, i do naszego sklepiku też tutaj Radia
5: Jest,
7: Wnet.
5: Są jeszcze koszulki, są jeszcze kubki, koszulki z żyrafą albo torby, takie z naszym logo Radia Wnet. Zapraszamy. Konrad Mędrzecki, Małgosia Kleszcz, a Tomasz Rosłon audycję zrealizował. Antonina Bartyś ją wydała i to jak. Do usłyszenia.
7: Pa.
0: Popołudnie Wnet.
5: Ta audycja mogła się odbyć dzięki wsparciu naszych patronów na stronie patronite.pl/radiownet.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
8: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
4: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
8: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
4: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
9: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
8: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
4: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
10: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
11: Autopromocja.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
15: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
13: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
11: To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zaper w towarzystwie Jana Zaperta z portalu Pyta.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na dzisiejszej audycji porozmawiamy trochę oczywiście o meczach, trochę też o przeszłości futbolowej, trochę o przyszłości futbolowej, trochę o rzeczach okołomundialowych, o ciekawostkach, dykteryjkach, cymeliach związanych z tym turniejem. Ale na początek garść informacji. Już jest, przekroczył mundial półmetek. Kończy się rywalizacja grupowa. Zakończyli ją piłkarze w czwartek wieczorem grupy E. Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. Natomiast Ekwador nieoczekiwanie pokonał Niemcy 2-1. Do dalszych gier awansowali Niemcy, WKS i Ekwador. Następnie też zakończyli rywalizację gracze grupy F. Japonia podzieliła się ze Szwecją punktami 1-1, natomiast Tunezja uległa Holandii 1-3. Do dalszej fazy zawodów przeszli Holendrzy, Japończycy oraz Szwedzi, którzy, przypomnę, pokonali w barażu o awans do mundialu Polaków. No i kolejna grupa, Paragwaj, Australia 0-0, podział punktów, mecz słabiutki. I duża niespodzianka w drugim spotkaniu tej grupy, Turcja, która wcześniej dwa razy przegrała, tym razem pokonała team gospodarzy, czyli Stanów Zjednoczonych, 3-2, zdobywając gola w 8 doliczonej minucie z tego spotkania. Ale to jej nic nie dało. Turcy żegnają się honorowo z zawodami. Natomiast dalej zobaczymy reprezentację Stanów Zjednoczonych, Paragwajczyków oraz Australijczyków, a dziś wieczorem kolejne spotkania. Grupa I. Norwegia kontra Francja. Pojedynek snajperów, określają media to starcie między Erlingiem Haalandem a Kylianem Mbappé, a w drugim spotkaniu toczonym oczywiście równolegle Senegal zmierzy się z Irakiem, a już w sobotę czasu polskiego o 2:00 Arabia Saudyjska zmierzy się z Houston z RPA. Nie z RPA. Z Republiką Zielonego Przylądku. Oczywiście pomyliłem. Tyle jest tych drużyn, 48, można się zagubić. Natomiast w drugim spotkaniu starcie Urugwaj kontra Hiszpania. Urugwaj na razie zawodzi. Hiszpanie tak w pierwszym meczu zbrany, drugi znakomity, ale ze słabym rywalem. No i nad ranem o godzinie 5:00 w sobotni poranek w Polsce Egipt kontra Iran w Seattle mecz, i w Vancouver z kolei Nowa Zelandia zmierzy się z Belgią. To tyle takich informacji szczegółowych, a teraz byśmy cofnęli się w przeszłość, bo zawsze w piątki mamy taką trochę audycję bardziej publicystyczną. Przed tygodniem rozmawialiśmy o komentatorze radiowym Michale Franku, który relacjonował na antenie Polskiego Radia pierwszy polski mundialowy występ w roku 1938 na stadionie w Strasburgu. Biało-czerwoni zmierzyli się z Brazylią. To był jeden z najsłynniejszych spotkań w dziejach polskiego futbolu. Przegraliśmy 5-6 po dogrywce. Bohaterem naszym był Ernest Wilimowski, który zdobył 4 gole, ale był też w naszej drużynie bramkarz Edward Madejski. 6-krotnie wyciągał piłkę z siatki w tym debiucie biało-czerwonych w takiej imprezie mistrzowskiej, globalnej. A po mistrzostwach trafił do więzienia, ale bynajmniej z tego powodu, że zawiódł na boisku. Bo przypomnijmy, że przegraliśmy po dogrywce, jak już mówiłem, padał fatalna aura, towarzyszyła temu spotkaniu przynajmniej od drugiej połowy, niemal taka sama jak w tym słynnym meczu na wodzie Polska-Niemcy w 1974 roku we Frankfurcie. No ale Polacy byli równie gorąco i oklaskiwani jak Brazylijczycy i docenieni też przez obserwujących to spotkanie kibiców, dziennikarzy. No dwa słowa o tym Madejskim, bo to rzeczywiście jest postać bardzo mało znana. Trochę ją wypada odkurzyć, a zresztą potwierdza taką opinię, że los jest bezkonkurencyjnym scenarzystą. To był rocznik 14, on pochodził z Krakowa, takiej rodziny rzemieślniczej, specjalnie się w domu nie przelewano, ale był bardzo zdolny, rodzice go kształcili, skończył renomowane gimnazjum imienia Augusta Witkowskiego, a potem wstąpił na Fakultet Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał absolutorium, ale pracy dyplomowej nie napisał, nie wiem z jakich powodów. W każdym razie łączył tą naukę akademicką z grą w piłkę, no jak każdy chłopak w tamtych latach się oczywiście interesował piłką. Trafił najpierw do krakowskiej Juwenii, to była taka kuźnia kadr młodzieżowych, a następnie w 1933 roku związał się z Wisłą Kraków, w której grał przez 4 lub 5 sezonów, są różne wersje na ten temat. W każdym razie w pewnym momencie został zawieszony w prawach członka tego klubu, gdyż razem z dwoma kolegami wykazał się, jak to określono, niesubordynacją wobec władz. Nie wiadomo, na czym to polegało, na jakiś zatarg, jakiś konflikt. Tamci dwaj jego koledzy, którzy też byli tacy oporni i twardzi, zostali odwieszeni, natomiast Madejski nie, trenował samemu, ale proszę sobie wyobrazić, właściwie nie grał, grał tylko w meczach nieoficjalnych, ale został i tak powołany do reprezentacji Polski, doceniono jego kunszt i w 1936 roku jako rezerwowy wyjechał na igrzyska w Berlinie, gdzie Polacy, przypomnę, zajęli 4. lokatę. Tam jeszcze nie zagrał w swetrze z orłem w koronie, na tym swetrze wyhaftowanym wtedy. Natomiast potem został bramkarzem numer 1 naszej kadry i właśnie wyjechał do Strasburga, gdzie niestety ten pierwszy mecz się okazał meczem ostatnim. No niemniej takie porażki nieraz bardziej tkwią w pamięci, takie spektakularne niż wygrane. 11 występów w drużynie narodowej miał przed wojną. Pewnie byłoby więcej, gdyby nie rok 39, no ale stało się jak się stało. Druga wojna światowa, Madejski gra owszem, ale w takich tajnych rozgrywkach w Krakowie organizuje je, jednocześnie działa w Związku Walki Zbrojnej. Jednocześnie zajmuje się handlem takim obwoźnym, handluje mięsem, różnymi innymi rzeczami między Krakowem głównie, a Małopolską głównie, między Małopolską a województwem świętokrzyskim, a po tym jak Niemcy atakują Związek Sowiecki, to również jeździ na tereny Podola i Wołynia i tam przewozi rozmaite rzeczy. W pewnym momencie zostaje aresztowany, ale udaje mu się z tego aresztu, no, oskarżono o kontrabandę oczywiście, ale udało mu się jakoś z tego aresztu wymiksować. Są różne wersje na ten temat. Jedno dotyczy, że przekupił niemieckich tych żandarmów, inna, że tam pomogła mu tłumaczka, która właśnie była zatrudniona na tym posterunku. Tak czy inaczej udało mu się wyjść obronną ręką, że tak powiem, z tego incydentu. No i doczekał roku 45. Zaangażował się znowu oczywiście do Wisły i grał tam przez 4 sezony. A gdy w 49 roku już wiek skłonił go do tego, żeby zakończyć karierę, no to przypomniał sobie o swoim wykształceniu chemicznym i zaczął pracować w tej branży, w rozmaitych zakładach chemicznych, ponieważ najwięcej było lokowanych na Górnym Śląsku, to też się tam przeprowadził i jednocześnie pracując jako chemik, szkolił na rybek Polonii Bytom, to był klub założony, przypomnę, Bytomiu przez repartiantów z Kresów Wschodnich, ze Stanisławowa w znacznej mierze. I Madejski tam właśnie tą dzieciarnię trenował. No i proszę sobie wyobrazić, że nadchodzi rok 56, wydawałoby się, że odwilż w Polsce. To miało miejsce wcześniej, były lata stalinowskie, ale w 56 roku został aresztowany. O co chodziło? Mianowicie chodziło o to, że zarzucono mu, że dokumentację chemiczną polskich hut głównie przekazywał swojemu współpracownikowi, którym nawet pryncypałowi powiedziałbym, który z kolei przekazał ją dalej do Londynu. teoretycznie polskiej Polonii, ale zostali oskarżeni obaj o to, że w końcu trafiły te dokumenty do wywiadu brytyjskiego. Co ciekawe, to nie były żadne tajne dokumenty, to były jakieś dane dotyczące produkcji stali, surówki hutniczej i tego typu rzeczy, które można było po prostu znaleźć w dokumentacji bez żadnych problemów. To nie było, nie było żadnego sekretu, no ale ta szpiegomania, która w PRL-u cały czas obowiązywała w mniejszym lub większym zakresie, spowodowała, że stali przed sądem, no i Madejski, choć adwokat robił co mógł jego, żeby go wybronić, to jednak został skazany, bo taki podkazowy proces się odbył, na 6 lat więzienia. Potem mu ten wyrok zmniejszono o połowę, ale 2,5 roku i tak przesiedział w więzieniu. Gdy wyszedł początek lat 60., no to znowu zaczął pracować w tym branży chemicznej, znowu zaczął szkolić młodzież i tak było do końca lat 60. Potem zaczęły się dolegliwości zdrowotne spowodowane właśnie tymi obcowaniem z chemikaliami prawdopodobnie, więc przeszedł na rentę, przeszedł na emeryturę, a w roku 89, kiedy Polska odzyskała wolność, wystąpił o unieważnienie wyroku, o kasację wyroku i o rehabilitację i doczekał się takowej wiosną 92 roku. Został oczyszczony z zarzutów, dostał nawet odszkodowanie, no ale wiele już miesięcy się nie nacieszył życiem, bo niedługo potem zmarł, więc takie to są losy polskich piłkarzy. Teraz niekiedy obroty koła historii wytyczają ich życiorysy. Trochę teraz, żeby zrobić taki przerywnik muzyczny, to może poprosimy o piosenkę z roku 74, która towarzyszyła polskim piłkarzom, okazała się szczęśliwa dla Orłów Górskiego. Nosi ona tytuł Futbol, Futbol. Wykonawczynią jest Maryna Drodowicz, a kompozytorem Leszek Bogdanowicz, a tekst napisał Janusz Kofta.

0: Jak Państwo usłyszeli, Mary Lardowicz w kilku językach śpiewała tę piosenkę zagrzewającą do walki naszą drużynę. Piosenka przyniosła szczęście Orłom Górskiego. No teraz żadnej piosenki nie ma, bo Polacy nie awansowali, więc nie nagrano żadnej piosenki mundialowej w Polsce, o ile się orientuję. Natomiast, jak już wspomniałem, mundial przekroczył półmetek, więc można się pokusić o próby pierwszych takich drobnych podsumowań, no bo właściwie kończy się ta faza grupowa. Niektóre drużyny, jak już żegnamy, jak Curaçao, czy choćby Turcję. Także można chyba jakieś rozczarowania pierwszych powiedzieć coś. Janie, jak sądzisz?
1: Moim zdaniem największym rozczarowaniem tych mistrzostw jest Tunezja, która awansowała na te mistrzostwa, nie tracąc nawet gola. 22-0 mają bramki. No a tutaj no niestety się zupełnie nie pokazała. W pierwszym meczu przegrywając 1-5 ze Szwecją. Potem miała miejsce zmiana trenera na znanego i utytułowanego szkoleniowca Herve Renarda, który w 2012 roku i w 2015 wygrał Puchar Narodów Afryki z drużynami afrykańskimi, więc można było stawiać, że jednak tu sobie da radę, ale niestety efekt był 0-4 z Japonią. I Tunezja odpadła już w sumie po dwóch kolejkach.
0: No tak, to rzeczywiście było przykre zaskoczenie i dla ich kibiców, i chyba generalnie spodziewaliśmy się więcej po drużynie. No, zawsze można przegrać, no ale nie w tak spektakularny sposób, jak to się przytrafiło. Tunezyjczyków, no ale więcej spodziewaliśmy się też chyba po Turcji, zwłaszcza że Narda Giler tam gra, który w Realu jest głównym playmakerem.
1: No ja się akurat po Turcji nie spodziewałem wiele. Mam wrażenie, że to jest napompowana drużyna i no pokazali to.
0: No tak, no tak. To chyba z tych rozczarowań, no więcej, no bo tam, jeśli że Curaçao dalej nie awansowało, no to można by się spodziewać, bo to jest zupełna egzotyka piłkarska. Ale chyba może też jeszcze, co prawda, ma szansę awansu Korea. Ja myślałem, że no trochę lepiej wypadnie Korea.
1: No, Korea, drużyna, która przegrała 1-0 z RPA, miała tak gigantyczną przewagę, nie pamiętam, chyba 70% posiadania, ale na pewno była wysoka. No i w poprzednich meczach tak samo. Wysoki poziom posiadania, wiele strzałów, a rezultat marny.
0: No właśnie, co będzie dalej? Zobaczymy, jak w tych innych grupach te różne dziwne drużyny z dziwnych debiutujące na mistrzostwach, jak Demokratyczna Republika Kongo, no Uzbekistan, to specjalnie też jest w ogonie. No ale to jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, poczekajmy na koniec rund grupowych, tym bardziej, że ze znacznej części tych grup po trzy drużyny jest taki regulamin, mogą wyjść, więc może jeszcze coś się zdarzyć, a potem jest tylko jeden mecz. Jeden mecz to zupełnie rządzi się innymi prawami niż rozgrywki z grupowej. To może być jakiś przypadek, bramka samobójcza, których jest multum w tych mistrzostwach. Jakieś dziwne wydarzenia nieraz mogą sprawić niespodzianki. No niespodzianki i sensacje są solą tego typu rozgrywek. No ale skoro mówiliśmy o rozczarowaniach, to też mamy jakieś oczarowania. Pojawiły się też nowe twarze, które zaistniały w świadomości kibiców. Są takie dwie co najmniej, a nie tak?
1: Tak, tak. Jednym z nich jest Niemiec grający w VfB Stuttgart, Denis Undaf. Zagrał tylko 67 minut w tym meczu. Jest zmiennikiem, a ma 2 asysty i 3 gole już.
0: No tak, to rzeczywiście bardzo skuteczny, z dużą skutecznością i z kolei idzie młodość w drużynie Meksyku.
1: Tak, tak. Właśnie mamy na mistrzostwach zawodnika Tijuny, nie pamiętam gdzie oni grają, Gilberto Mora. Ma 17 lat i 240 dni.
0: I dał się już poznać dobre strony jako dobry dribbler i rozgrywający, także Guillermo Ochoa, bramkarz, który ma lat 40 i to jest jego chyba 6. mundial, ma godnego następcę. Co prawda to jest inna pozycja na boisku, ale też są, obaj są piłkarzami. No zapewne kolejne mecze jeszcze ujawnią jakieś talenty, które zafascynują kibiców, które wpadną w oko skautom, bo tam przecież jest też taki rynek transferowy, funkcjonuje obok i zdarza się często, że po mundialach jest właśnie okienko transferowe i zmieniają ci piłkarze kluby na coraz to lepsze trafiają do Europy, trafiają do tak się wielokrotnie zdarzało i tu w tym mierze, w tej materii nic się nie zmieni. No to może teraz jeszcze puścimy drugi utwór, który towarzyszył Orłom Górskiego w roku 1974. Nosi on tytuł A ty się, bracie, nie denerwuj. I tu słowa do słowa autorze tekstów napisał ten tekst Krzysztof Logan Tomaszewski. To jest poeta, dziennikarz, ale syn chyba najsłynniejszego sprawozdawcy Polskiego Radia Sportowego, Bohdana Tomaszewskiego. A co ciekawe, śpiewa Andrzej Dąbrowski, piosenkarz, perkusista jazzowy i piosenkarz, ale tam w chórkach też wspomagają go piłkarze i nawet trener Górski. To było nagrywane w Polskim Radiu, więc to taka dosyć osobliwa historia.

0: Tomasz Zapert, Jan Zapert, powracamy na antenę w Studio Mundial. Rozmawialiśmy już o pierwszych rozczarowaniach, o nowych gwiazdach, może to za dużo powiedziane, nowych postaciach, które zapadły w pamięć po tych dwóch, niekiedy trzech spotkaniach, ale też jakby nowe przepisy dały o sobie znać, szczególnie Paragwajczykom się to nie spodobało, ale myślę, że rzeszy kibiców też, bo to jest, to zostawia ten przepis o przepis, który spowodował czerwoną kartkę dla Paragwaju. Przypomnę, że to chodziło zakryte usta dłonią. Coś, jakieś epitety padły podobno z usta Paragwajczyka, ale nie, twardego dowodu na to nie ma. I spowodowało to jego wykluczenie, pokazanie czerwonej kartki. No to daje popis do rozmaitych manipulacji i dodawienie. To takie jest trochę jakby dwóch uczniów się pokłóciło w szkole, jeden coś tam powiedział drugiemu, nauczyciel, czyli sędzia nie słyszał, ten doniósł, ten obrażony i sędzia o czerwoną kartkę. Nie podoba mi się ten przepis. Ja nie, jak uważasz?
1: No według mnie to jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych ostatnich zasad wprowadzonych do piłki nożnej. Ze względu na to na przykład, że mógł sobie coś zażartować i dostaje czerwoną kartkę. No, mógłby na przykład żółtą dostać, a nie czerwoną od razu.
0: No właśnie, to nie ma tego jak zweryfikować za bardzo, bo tutaj no warto. No obraz tego, zakryte usta, jak mamy sprawdzić, co on tam powiedział? Co on tam powiedział? Czy rzeczywiście jakieś padły obelżywe sformułowania, jakieś obraźliwe słowa? No to nawet nie są gesty, to jest ruch warg, no co nawet niewidoczny, no bo zasłonięta twarz i czerwona kartka osłabienie drużyny, więc to może

0: Nie? Ten stadion trzeci raz gości uczestników mundialu. Który to jest obiekt, Janie?
1: Mówimy tutaj o Estadio Azteca, który gościł mistrzostwa w 1970, w 1986 i teraz w 2026 roku.
0: Tak, tylko że w 70 i w 86 odbywały się tam mecze finałowe. Przypomnę, w 70 Brazylia z Pele rozbiła Włochów 4-1, natomiast w 86 to chyba jeden z najsłynniejszych finałów mundialowych. Argentyna, prowadzona przez Diego Armando Maradonę, wygrała z reprezentacją Republiki Federalnej Niemiec, w której szkoleniowcem był Franz Beckenbauer. 3-2. Tym razem Estadio Azteca no, nie będzie gościł finału, bo finał jest na ziemi amerykańskiej. W ogóle te końcowe spotkania właśnie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, Kanada i Meksyk. W tym ostatecznej fazie turnieju już nie będą pełnić rolę gospodarzy spotkań. Może teraz znowu wątek muzyczny w naszej audycji. Rok 78, team Jacka Gmocha jedzie do Argentyny z nadziejami na medal, nawet mówi się o Mistrzostwie Świata, no i powstaje na ten temat piosenka zagrzewająca do boju jego podwładnych. Ciekawostka, sam Jacek Gmoch występuje w tej piosence, znaczy wmontowana jest jego wypowiedź, a zapowiada tę piosenkę redaktor Bohdan Tuszyński, ówczesny szef redakcji sportowej Polskiego Radia, wybitny dziennikarz, już niestety nie żyjący.

0: Halo, halo, tu Tango Mundial 78. Tango Mundial!
1: Piłkarski prezent, czyli krótko mówiąc funda. To argentyńsko-ton presowe Tango Mundial. Zanim się w czerwcu wojny nerwów zacznie runda, już dziś tańczymy pierwsze w kraju Tango Mundial. Każdy domator oraz każdy wagabunda ma jedno hobby, które zwie się Tango Mundial. A gdy się tanga rwącym rytmem zmęczy trochę, z trenerem gmochem pomówi sam na sam.
2: Ja bardzo cieszę się z jednej rzeczy, że wszyscyśmy zrozumieli, my, kierujący, dziennikarze, opinia publiczna, że tylko wspólnie, razem możemy coś dokonać. Przeniosło się to na drużynę i wyniki już są pozytywne, to znaczy stosunek zawodników do pracy i wyniki tej pracy są naprawdę budujące. Jestem bardzo zadowolony z tego.
1: A teraz lekcja dla kibiców w tanga skrętach. O Argentynie pewne rzeczy zapamiętaj. Buenos Aires lub Córdoba czy Parana to argentyńskie znane miasta, proszę pana. Pepe, Antonio, Juan, męskie to imiona. Maria Anna albo Rosa to jest żona. Gdy u nas lato, wtedy zima na ich ziemi. Empate remis, a wygrać to ganar. Panie Jacku, i co pan myśli o naszym tangu?
2: Bardzo dziękuję serdecznie za tę inicjatywę, jest ona nam bardzo pomocna. Serdecznie dziękuję i proszę o kontynuację tej inicjatywy, jeżeli można, tak proszę.
1: Postaramy się, ale i wy się starajcie. Piłkarski prezent, czyli krótko mówiąc funda. To argentyńsko-ton presowe Tango Mundial. Zanim się w czerwcu wojny nerwów zacznie runda, już dziś tańczymy pierwsze w kraju Tango Mundial. Każdy domator oraz każdy wagabunda ma jedno hobby, które zwie się Tango Mundial. Drużyno, kibic, twój przyjaciel i sekundant gra Tango Mundial, by chłopcom sprzyjał los. Adios. Adios.
3: Tylko z kronikarskiego obowiązku dodam, że wykonawcą tej piosenki był Jerzy Dąbrowski, dziennikarz Polskiego Radia, audycji znanej, popularnej Muzyka i Aktualności. Wracamy na boiska Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, konkretnie na stadiony, na których odbyła się Mundial. Zaczęliśmy o tym stadionie, który po raz trzeci gości piłkarzy. Co jeszcze można powiedzieć o tych stadionach, Janie?
4: No, według mnie ciekawostką największą tego jest, że większość tych stadionów była wybudowana dla futbolu amerykańskiego, a nie pod piłkę nożną. No, ciekawostkami, ciekawe stadiony według mnie to jest AT&T

0: stadium, ma rozsuwany dach, można tam klimę zrobić w środku, ma gigantyczny telebim na środku, znaczy na górze po prostu, i może aż pomieścić 90 tysięcy miejsc.
1: No to rzeczywiście jest gigantyczne, ale to z drugiej strony świadczy, że jednak tym sportem numer jeden jest takim masowym ten futbol amerykański cały czas, chociaż ja wiem, soccer, oni na to, na kopaną naszą mówią soccer po prostu, ale myślę, że tłumy na trybunach dowodzą, że jednak coraz popularniejszy jest ten soccer również w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście te stadiony robią wrażenie, bo są i klimatyzacja, i piękna architektura, no i właśnie te rozsuwane dachy, rozmaite technologiczne rozwiązania olśniewające. To teraz jeszcze byśmy rozmawiali może troszkę o obrońcy tytułu, o Argentynie. Leo Messi kilka dni temu obchodził 39. urodziny, dostał życzenia od swoich wszystkich byłych pracodawców i obecnych, czyli od Barcelony, Paris Saint-Germain i Inter Miami. Prezydent Argentyny Javier Milei też depeszę gratulacyjną mu przesłał. No na razie Leo Messi błyszczy w tych mistrzostwach, a cały dorobek bramkowy albiceleste to jest jego dzieło. Mogło być jeszcze więcej, bo jeszcze karnego nie strzelił, no ale widać, że to jest postać charyzmatyczna i no, można sobie wyobrazić drużynę Argentyny pozbawioną Lionela Messiego w ogóle?
0: No ja myślę, że można sobie wyobrazić. Argentyna na razie nie miała jeszcze takiego mocnego sprawdzenia, jak solidną jest drużyną, a jeden zawodnik zamiast Messiego, znaczy grający na tej samej pozycji, jest Thiago Almada z Atletico Madryt.
1: No zobaczymy, teraz mają mecz z Jordanią, więc czasami się tak zdarza, jak jest drużyna pewna awansu do rundy, z rundy grupowej do tej rundy pucharowej, no to zdarza się, że ten ostatni mecz jako sparingowy traktują selekcjonerzy i wystawiają drugą ekipę. To się różnie potem odbija na formie, więc nie wiem, czy Scaloni, coach argentyński, się na ten wariant zdecyduje. Zobaczymy, ten mecz jest w niedzielę nad ranem polskiego czasu z Jordanią, ale to znowu nie jest mocny rywal, więc nadal o tym, to tej sile Argentyny się będziemy mogli przekonać, musi trafić na jakiegoś solidniejszego przeciwnika. A teraz będziemy mieli za chwilę gościa w studiu, gościa ze Stanów Zjednoczonych, ale może jeszcze wcześniej puścimy jedną piosenkę, która się towarzyszyła tym razem podwładnym Antoniego Pieśniczka w Hiszpanii w 1982 roku. Też przyniosła nam szczęście słowa i muzyka Stefan Rębowski, wykonanie Bogdana Łazuka, Entliczek, pętliczek.

0: pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie

0: Kubiczek, pętliczek, co zrobi kierniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu? Czego będzie więcej?

0: Jest 17.46, kontynuujemy Studio Mundial, mamy małą zamianę, wraz z Żyrawką tutaj przyszedłem i z gościem, Grzegorz Milko, witam. Witam bardzo serdecznie w naszym gościu, w naszym studiu, nasz gość Krzysztof Ruciński, wprost z Waszyngtonu, człowiek związany z mediami, mieszkaniec Waszyngtonu od wielu lat, od 3 dni w Polsce, jutro już wracasz. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Grzegorzu. Dobry redaktorze, redaktora.
0: Przyleciałeś no, z oka cyklonu, można powiedzieć, bo my oczywiście oglądamy mundial. Myślę, że wielu z nas się po prostu zakochało w tym mundialu ze względu na atmosferę, na to, co się dzieje na trybunach, na to, jak pięknie się kibice prezentują. Na mecze, które też są dobre, niektóre są bardzo dobre, inne mniej, ale wiadomo, to jest turniej, on się rozwija. Natomiast powiedz, co przywozisz, jeśli chodzi o atmosferę stamtąd?
1: Każde mistrzostwa świata mają swoją atmosferę, każde mistrzostwa świata przynoszą coś tam. Wiadomo, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to wiadomo, że wiodące tam sporty to jest futbol amerykański i obecnie skończony sezon NBA, gdzie było super pod każdym względem, jeżeli chodzi o Nowy Jork, wszyscy wyczekiwali te 27 lat, moim zdaniem, tak? Jakoś tak? Wyczekiwanego mistrzostwa.
0: Tak, na Times Square.
1: Na Times Square, tam wszyscy po prostu szaleli. No ale wiadomo, że było takie lekkie, taka była niepewność, czy będą kolejne mecze i czy to będzie jakoś zakłócało te mistrzostwa świata, bo to wiadomo, że to było w tym samym czasie. No atmosfera, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, niesamowita pod każdym względem. My tu czujemy, niestety jeszcze nie byłem na żadnych meczach i tutaj oczekujemy na różne i czekamy na różne rezultaty, szczególnie dzisiejszej potyczki Francji z Norwegią, bo to będzie zależało od tego, czy ta Francja będzie grała, która moim lekkim takim jest koniem, jeżeli chodzi, no może nie koniem, bo to jest wiadomo, że to jedna z faworytów. No i czekamy na wyniki dzisiejszego spotkania. Chcę tylko powiedzieć, że te mistrzostwa świata troszeczkę inne są, bo to już takie nie jest prowadzenie, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, bo ona już była, prawda?
1: Już była, 94 rok i tam tak, MLS. Świetną robotę robi David Beckham. Wiadomo, że tak.
0: Ściąganie Messiego
1: i tam różnych tych nazwisk powodowało, że większe zainteresowanie jest. Stacja NBC, która cały czas transmituje codziennie tam różne wyniki, jeżeli chodzi o i aktualności, jeżeli chodzi o Premier League, czyli angielską ligę. Dodatkowo jeszcze mają takie kąciki fajne, co tam co weekend w różnych miastach, to tak zachęca za każdym razem, powoduje, że ta atmosfera cały czas wokół piłki rośnie i to tak właśnie za każdym razem widać, chociaż wiadomo, że człowiek by chciał taką mieć samą atmosferę jak w Europie, szczególnie tak tutaj w Polsce mamy za każdym razem, wszyscy jesteśmy tutaj zaangażowani, jest przyjemnie.
0: Tak, Krzysiu, jesteśmy zaangażowani, ale na przykład na Stadionie Narodowym dopingu nie ma, czy jest niewielki, jak gra reprezentacja. No niestety, to jest ten problem Stadionu Narodowego, że jest wielkie święto kolorowe, wszyscy tak. Są pięknie poubierani biało-czerwono, ale nikt nie prowadzi dopingu, bo PZPN nawet nie chce. Ale jak jest właśnie w Stanach? Jak gra reprezentacja? Jak to jest?
1: Nawet powiem ci, że swego czasu byłem tam, parę miesięcy temu był taki towarzyski mecz Kolumbii ze Stanami Zjednoczonymi. Siedziałem akurat po stronie Kolumbii, co w ogóle byłem zachwycony, bo jako fan piłki nożnej lubię po prostu za każdym razem wszystkie takie eventy, imprezy sportowe, tak. szczególnie na żywo. No oni po prostu siedzieli, tańczyli przez cały mecz. Amerykanie też próbowali co samo robić. I to był zwykły mecz towarzyski. To nawet nie porównujesz do oczywiście takiej, wiesz, o punkty, kiedy wiadomo, że jest inna atmosfera, jest napięcie, tak jak wczoraj pewnie podejrzewałem, że wszyscy, którzy oglądali w Stanach Zjednoczonych do końca Stany Turcja, gdzie tam do 10, chyba drugiej, czwartej było 2-2 i było zacięcie.
0: Ale Stany i tak miały już awans, nie?
1: Miały awans, co miło właśnie dla Stanów Zjednoczonych, właśnie fajnie, że dla Kanady, fajnie, że dla Meksyku, bo to są jednak są gospodarze i to wiesz, to jest niesamowite pod każdym względem, że udaje się. Wiadomo, że to przyniesie dużo jakiego dobrego wpływu.
0: No. Ja pamiętam ten 94 rok, kiedy ta reprezentacja Stanów naprawdę dobrze gra. Też między innymi z Kolumbią, no później ta przykra sytuacja ze Escobarem, który zginął, ale my wracając do piłki, to te Stany Zjednoczone rzeczywiście pokazywały się z fajnej strony, takiej trochę takiego show, ten Lalas, pamiętasz, tą budką, oczywiście.
1: No teraz Lalas jest ekspertem.
0: Co Lalas teraz
1: robi? No, jest ekspertem. Teraz główną stacją, która nadaje te mistrzostwa świata jest Fox i oni mają świetnych ekspertów, bo mają Thierry Henry, jest tak naprawdę teraz jest nowym takim ekspertem, który uważam, że jest cudowny, Zlatan.
0: Zlatan
1: jest po prostu takim charakterem pod każdym względem. No i takim człowiekiem, który wszystko tam tonuje, to właśnie jest Alexis Lalas. No wiadomo, że człowiek, który tam też ze strony amerykańskiej zrobił dużo i wpłynął na to wszystko, ale jest, ma duży wpływ na to wszystko.
0: Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy państwo wiecie, że właśnie Zlatan Ibrahimowicz został i dostał nagrodę za pracownika miesiąca.
1: Dokładnie. Dokładnie. To
0: zasłużył.
1: Zasłużył, uważam, pod każdym względem, bo ma takie swoje kąciki, takie, no takie, jak to my nazywamy, michałki różnego rodzaju. I tam te michałki powodują, że on tam ma swoje takie właśnie, no to typ w swoim stylu, bo on ma dużo reklam różnego rodzaju i też wszystko to sam styl.
0: Krzysztof, a powiedz właśnie, jak jest z tymi przerwami na te picie wody, prawda? Bo to jest tak, że my w Polsce to widzimy zawodników, no, którzy po prostu tam odpoczywają, piją wodę, słuchają trenera. To jakoś mi to nie przeszkadza. No serio, to tak jakoś akceptuję, że to jest. Nie, akceptuję, że to jest, bo ja się z tym ciekawy też patrzę na tych piłkarzy. Patrzę na ich charaktery, jak, co, który rozmawia, kto nie, jacy trenerzy. To jest tak, to jest też taka gra z poniekąd. A jak jest to w Stanach właśnie? Co, lecą reklamy i już?
1: No, jest kilka rzeczy, kilka aspektów tak naprawdę. Po pierwsze jest to, uważam, że to jest, zrobiło się, że to masz, nie masz tylko jedną pierwszą, drugą połowę, tylko zrobiły się
0: kwarty,
1: co ma olbrzymi wpływ i wkład na poszczególne późniejsze momenty i minuty. Wiadomo, że Stany to są pieniądze. I wiadomo, że te pieniądze są potrzebne przy każdym ruchu. Tam nie ma takiej możliwości, żebyś nie mógł zarobić. I to chyba będzie jeden z krajów... Zapraszam serdecznie. Ale z tego, co rozumiem, że wyliczenia są, to są wstępne wyliczenia, bo to jeszcze było bez awansu Stanów Zjednoczonych, bo teraz jest to awans, że stacja Fox zarobi około 250 milionów dolarów na tym właśnie, na samych tych, na piciu wody.
0: A, na tych reklamach.
1: Na tych reklamach. Na tych, a bo tam jest, ja widziałem, oglądałem wczoraj właśnie jeden z meczów i poprzednim jeszcze dniu w Polsce. No i właśnie oglądaliśmy z synem i właśnie z córką, o których bardzo serdecznie pozdrawiam. I to jest, nie pokazują reklam, jest tylko picie wody, jak mogłem.
0: Piją wodę. Przerwa na
1: wodnienie. A tam jest reklama jest wyliczona co do sekundy, co za do każdym sekundy. Razem i to jest kasa.
0: Ale Krzysztof, mówiłeś o tym i to właśnie warto państwu powiedzieć, że jakiś rekord padł w ogóle, jeśli chodzi o oglądalność.
1: Bo tam są porównania różnego rodzaju, oczywiście to są statystyki za każdym razem, no i z tego co mam wyliczeń, wychodzi, że ten mecz Paragwaju, ten pierwszy otwarcia, co wiadomo, że nie dość, że cenowo, jeżeli chodzi o bilety, był jakimś ewenementem, to przyciągnął około 24 albo 27 milionów, 24,7 milionów widzów przed ekrany Fox. Fox i to jest rekord, jednak tak, jeżeli chodzi o oglądalność tego typu eventów, sportów.
0: Sportu w ogóle. Przebił NBA, tak?
1: Tak, finał NBA. Bo oni porównywali to kiedyś, jak jeszcze Michael Jordan grał i tam było około 23, 1 czy 2 miliony, niedokładnie, nie chcę, żeby tutaj, ale nie, no, jest powyżej, bo to są
0: statystyki. Po przecinku. Ale co ciekawe, to był pierwszy mecz Stany-Paragwaj, tak?
1: Mecz. Nie wiem o pozostałych, bo podejrzewam, że wczorajszy, bo też był w nocy, pamiętajmy, że to był później niż...
0: No właśnie, bo tam też przecież ty żyjesz w tej strefie czasowej, taki trochę może bliżej nas, tak? No bo
1: tylko 6 godzin.
0: A z kolei zachodnie wybrzeże...
1: Kolejne trzy. Patrz, no to wyobraźmy sobie, bo to tak samo widziałem wczoraj, bo my mamy tak tam tą fan zone, to chyba wszędzie tak samo się nazywa. No i widziałem, że to była pełna, bo wszyscy tam pojechali sobie, oglądali i to widać, była taka pełna ekscytacja, było ludzi,
0: którzy... Taka strefa kibica amerykańska, tak? No. Niesamowite.
1: Strefa kibica.
0: To, co pewnie pamiętamy z 2012 roku Euro w Polsce, prawda? No to przecież my wszyscy byliśmy jedną wielką drużyną tego teamu. No,
1: no jest wsparcie, bo widać, że ten... Tak, znaczy, Amerykanie trochę inaczej postrzegają za każdym razem, bo to nie oglądają aż tak... z takim entuzjazmem i wiesz, takim zawartością, taką zapartością, że z takim czymś, co wiesz, oglądasz. Oni oglądają, ale nie ma takiego życia, wiesz, jak w Europie,
0: rozumiem. No dobrze, a jak odbieracie wy tam w Stanach, no bo przecież za chwilę wracasz i znowu będziesz jakby wszystko miał na wyciągnięcie ręki kibiców z innych krajów, no bo piękne obrazki, no Szkoci, szkoda tych Szkotów, że odpadli, no drużyna jednak słaba. Nie, kibice dojechali, drużyna nie. Ci kibice po prostu fantastyczni. Norwego tak, robią wielki show. Inne kraje. Jak właśnie jest to odbierane?
1: Nie, no super. To są za każdym razem pokazywane, wiesz, każda telewizja pokazuje różnego rodzaju właśnie urywki z różnych takich właśnie tam rzeczy, gdzie oni tam się zbierają. Mają swoje właśnie takie te pokazy, szczególnie na Times Square, z tego co rozumiem, że to jest takie miejsce, gdzie jak jest przed meczem, jeżeli jest mecz gdzieś właśnie w New Jersey albo w Filadelfii, to oni tam się zbierają, wiesz, i wywatują i próbują dopingować i przynoszą tą całą atmosferę. No, Norwedzy są Norwedzy, widać ewidentnie, że przodują, jeżeli chodzi o doping tym razem, prawda? I widać.
0: Ale naśladowanie no. Wioślarzy właśnie, Wikingów, tak? Wikingowie, którzy wypływali. Do końca nigdy nie ustalił, chyba historia nie ustaliła, czy to byli bardziej Duńczycy, czy Norwegowie, ale oni gdzieś tam łączyli się i potrafili z tymi łodziami na wiosłach dopłynąć do Stanów i na przykład splądrować okolice Nowego Jorku. No bo
1: a jak postrzegacie tą sytuację z Francją? Tam jak jest w Polsce odbierana, kiedy było wiesz, burza konkretna i przerwa na 2 godziny? Co się mówi w takiej sytuacji?
0: To znaczy, to byliśmy uprzedzeni, bo naszym gościem tuż przed mundialem był Jakub Kwiatkowski, Kuba Kwiatkowski, czyli dyrektor TVP Sport. Nie był gościem tak jak ty teraz w studiu, ale na połączenie wideo mieliśmy bardzo ciekawa, długa rozmowa i on uprzedził nas, że takie rzeczy mogą być, że w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie przepisy są nieubłagalne bezpieczeństwa. Jeśli idzie jakaś burza i jakieś pioruny już powiedzmy dochodzą do gdzieś w miarę w pobliżu, no to impreza jest zatrzymywana nawet na 2 godziny, więc troszeczkę o tym wiedzieliśmy, ale jak to wyglądało?
1: No, przede wszystkim jest tak, że my to wiemy o tym za każdym razem, bo nawet jest, to nawet nie chodzi o poszczególne imprezy, bo nawet jeżeli idziesz z dzieckiem na basen i zaczyna się jakaś burza i masz błyski, to musisz wyjść z basenu nawet z zakrytego. Mhm. Więc to są przepisy właśnie tam, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Nawet Thierry Henry opowiadał historię, bo jak grał w MLS-ie, szczególnie tam jest dużo w Nowym Jorku, to on mówił, że jak grali właśnie w New Yorku, to był Red Bulls, tak? To chyba jest nazwa. Tak.
0: Były 2 drużyny. Na
1: tak, i on chyba w Red Bullu chyba grał.
0: Tak, on chyba grał w Red Bullu, no.
1: I mówił, że czasami mieli przerwy, że on jechał do hotelu odpocząć.
0: Serio?
1: No mieli wiesz, hotel za każdym razem i to jest odpoczywasz, dopóki nie ma tego, wiesz, powiedziane, że teraz możecie już wracać, macie rozgrzewkę i tak dalej.
0: Niesamowite. Ale Krzysztofie, mamy jeszcze 2 minuty, pracowałeś w telewizjach, więc wiesz, jak to czas, prawda, antenowy nie jest nieubłagany. No to muszę cię spytać o Roberta Lewandowskiego, bo lada moment już będzie, jak on być może podpisze kontrakt z Chicago Fire. I co? Co na to Polonia? Co wy? Przylecicie pewnie na jakieś mecze, na konferencje.
1: Czekamy na to niesamowicie, bo to jest takie duże wydarzenie. Robert oczywiście to jest marka, to jest człowiek, który jest najlepszym piłkarzem, jakby nie patrzeć, moim skromnym zdaniem, to jest najlepszy człowiek, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Trzymamy kciuki, bo uważam, że jest dobry kierunek i to jest właśnie, jak widzisz, tam przyjechał Griezmann, jest Messi, jest paru chłopaków z innych krajów, dlaczego nie z Polski?
0: Ale w DC United też miałeś przecież, chodziłeś na DC United, prawda?
1: Chodziliśmy właśnie na naszego.
0: Klich, tak? Mateusz.
1: Właśnie go ostatnio spotykałem, bo przyjechał właśnie też tam był w DC, więc przychodziliśmy też do niego, ale to wiadomo, że tam Robert z szacunkiem to jest marka, to jest chłopak, jeżeli chodzi o... Będziemy chodzić, na pewno będziemy jeździć.
0: Będziecie jeździć. Czyli co, wracacie do Stanów jutro z rodziną i chcecie iść na jakiś mecz.
1: Czekamy na Francję dzisiaj, oby wygrała, bo wtedy będą grali właśnie w New Jersey. Zobaczymy, jakie są budżety, policzymy kasę. Zobaczymy.
0: A i po ile są bilety? Drogie są bilety?
1: No, wtedy byśmy płacili po 2200 dolarów za takie najwyższe siedzenia.
0: Serio? Za osobę?
1: Za osobę.
0: Ojej, no to dużo. Ale mimo wszystko są pełne trybuny, nie? Czyli to jest fenomen tych mistrzostw.
1: Wiesz co, bo dużo osób kupiło wcześniej. Ale też nie wszyscy kupują na ostatnią chwilę, bo wiem, że tu czas nagli.
0: Ale jeszcze sekundki, tak, ja to pilnuję. No, ale fajnie, że będziecie, że pójdziecie na jakiś mecz,
1: Czekamy tylko, bo wiem, że jest taka możliwość, że na ostatnią chwilę może coś tam spaść i wtedy zobaczymy, jaka
0: last sytuacja będzie. Last minute. Więc tak, a my też kończymy. Oczywiście zapraszamy w niedzielę, godzina 18:00. Stała pozycja, porozmawiajmy o sporcie, ale później od 7:00 rano w poniedziałek jesteśmy z Państwem. Wszystkie wyniki macie Państwo na bieżąco. 17:10 oczywiście studio Mundial. Ta nasza ekipa mundialowa, nie śpimy, naprawdę jedziemy cały czas na ekspresie do kawy, na kawach różnych, sypanych, rozpuszczalnych, po to, żeby nie spać, żeby oglądać wszystkie mecze, które nawet te, które się kończą nad ranem. Emocje coraz większe, bo lada moment będzie 1:16, prawda, czyli już drabinka
1: jest druga pierwsza, potem 16.
0: Tak, 16 będą odpadali, także wiele, wiele emocji i wszystko to na antenie Radia Wnet, na kanale YouTube Radia Wnet. Dziękujemy za dziś. Krzysztof Ruciński, wprost ze Stanów Zjednoczonych, Waszyngton, DC United.
1: Zadam ci ostatnie pytanie. Kto mistrzem?
0: Ach, ja mam takiego jednego faworyta. Dobrze, powiem teraz, na kogo postawiłem. Nawet parę groszy. Na Brazylię.
1: I tym chyba akcentem żegnamy się. Ja uważam, że jest, fenomenem jest Olisa i on zrobi wszystko.
0: Okej, dobrze. Dziękuję bardzo. Tomasz Szerosłon, audycję zrealizował Ksenia Parmańczuk, wideo. Grzegorz Milko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
3: www.wnet.fm. Reklama.
0: To jak? Kto wygra mundial?
4: Nie wiem, a co ty myślisz?
0: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
4: No wszystko fajnie, ale z kim?
0: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
4: Dobra, a kiedy? Kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
5: To była autopromocja. When I

0: Wieczór Wnet.
1: Potem jakoś tego media nie podają, więc może Donald Tusk się wysypał przypadkiem, może uprzedził wypadki. W Brudnowskim za 4 niecałe miesiące pracy, bo on potem się przeniósł do Brudnowskiego, tam zarobił ponad 300 tysięcy złotych, z czego oddał 108 tysięcy, ale tam brał mniej dyżurów, a i tak wypisał sobie więcej niż był podobno. Radio Wnet ma do tego, ja mam osobiście wypis dyżurów, bo to była wyjątkowo antypatyczna, jest być może dalej antypatyczna osoba i w Brudnowskim sami ludzie do mnie przychodzili, sami pracownicy szpitala, ratownicy medyczni, pielęgniarki, pielęgniarze, chętnie się dzieląc wiedzą, co ten człowiek robił, bo był taki butny, był taki chamski, tak nieprzyjemny dla podwładnych. No, jedna relacja brzmiała tak, że zagroził, że wyrzuci, zdejmie z posady jednego z ratowników medycznych, no bo nie chciał za niego wykonywać procedur medycznych. Powiedział mu, że on tego nie zrobi, bo to jest rola lekarza, na co miała paść odpowiedź od pana Dawida Kacprzaka, że on, jeżeli się to nie zgodzi, to on go wyrzuci i przyjmie inną osobę, która to będzie robić, bo on na dyżurach nocnych chce się wysypiać. Takie padły słowa w Brudnowskim od Dawida Kacprzaka i takich relacji jest masa, ale pytanie, czy on po prostu zarabiał dla siebie, czy to nie jest jakiś system przepompowania pieniędzy, panie pośle, bo to naprawdę, o co chodzi w tym układzie samorządowym?
2: Proszę państwa, dlaczego wymieniono na swoich? Dlatego, że ze służby zdrowia łatwo się pompuje pieniądze. No. Łatwo się pompuje pieniądze za pomocą lekarzy, którzy są powiązani w tej całej ośmiornicy. Tutaj powiem trochę, błąd polityczny jest, dlatego że gdyby lekarze płacili podatek dochodowy tak jak wszyscy inni, to nie byliby tak atrakcyjni. Natomiast atrakcyjność ich polega na tym, że oni płacą tylko i wyłącznie 14%, uwaga, zryczałtowanego podatku dochodowego. I to jest najtańszy pieniądz dzisiaj w Polsce legalny. Czyli inaczej mówiąc, wszyscy ci, którzy podpisywali, bo to trzeba podpisywać tam jakieś dokumenty, żeby te wypłaty, te faktury trzeba akceptować, trzeba potwierdzać stan faktyczny faktury ze stanem zaangażowania takiego werbalnego. No to proszę państwa, jeżeli tego nie robiono, to znaczy, że tutaj wszyscy interes w tym mieli. I proszę tylko nie robić z ludzi idiotów, dlatego że jeżeli pozwala się komuś w jednym szpitalu zarobić 4 miliony złotych w ciągu 12 miesięcy, no to ja przepraszam bardzo, to jest proceder, proszę państwa. To nie jest przypadek. To są dziesiątki, jak nie setki przypadków w całej Polsce. Pytanie brzmi, czy oni są beneficjentami tych pieniędzy? Czy oni tu nie robią tylko za płatnika podatku i za dzielenie tej kwoty? Prokuratura tu ma bardzo dużo pracy, ale to trzeba wyjaśnić. Dla mnie nie jest normalne, że z własnego, ja nie wiem, serca, dobroci, wszyscy przymykają oko, bo pracę stracą. Przecież oni pracę stracą w wyniku swojej działalności, czyli braku nadzoru, na przykład kadry czy rachunkowość, proszę państwa, potraci pracę w związku z brakiem nadzoru i kontroli. No. A każdy urzędnik w księgowości ma prawo do kontroli tego, co robi. Więc muszą sprawdzać, żeby kwitować. Poza tym, no proszę państwa, z jednej strony prokurator wychodzi i mówi 500 tysięcy wpłacił, ale szpital mu zwrócił. Ja tu się wypowiedziałem w tej kwestii, że w takich razach nie zwraca się pieniędzy, tylko tworzy się fundusz rezerwowy i na tym funduszu rezerwowym trzyma się do wyjaśnienia taką kwotę. Szpital nie może zwrócić, ale wtedy prokurator mówi, że no zwrócili, no nie zwrócili. Szpital zachował się tutaj w porządku. Natomiast samo to, że 500 tysięcy, ni stąd, ni zowąd, pół miliona złotych wpłaca na konto szpitala, ja myślę sobie, że to podniosło pewnego rodzaju awanturę, dlatego że to było przyznanie się do popełnienia przestępstwa, oszustwa, to było przyznanie się. No i teraz, proszę państwa, jedzie na sygnale karetka pogotowia od Donalda Tuska. Oczywiście w pierwszym rzędzie Dibua, mecenas, Przypomnę, że jest to szpital, proszę państwa, miasta stołecznego i DIBUA jest kancelarią prawną, która obsługuje miasto. Więc sprzeczność tutaj jest, proszę państwa, układ zamknięty. Proszę zobaczyć, jak to działa. DIBUA powinien być po drugiej stronie, powinien interesu miasta pilnować, a on broni człowieka, który okradał to miasto. Więc szczerze powiem...
1: Właśnie, okradał, ale chyba właśnie w układzie zamkniętym. To tak jakbyśmy... Tak. No tutaj najważniejsze jest to dowiedzieć się, dla kogo zarabiał pieniądze, zarabiał w cudzysłowie pieniądze w warszawskich szpitalach Dawid i mazowieckich także szpitalach Dawid Kacprzyk.
2: No, przede wszystkim zwracam uwagę na panikę w układzie warszawskim, polegającą na tym, że poszła informacja, że Dawid się zdenerwował, że został sam, że to miało być wszystko na legalu, że z niego zrobiono teraz potwora, a przecież on pomagał i tak dalej, i tak dalej. No to proszę państwa, no to wszystko przed nami tak naprawdę. Naprawdę wszystko przed nami. Teraz powstaje ta inicjatywa referendalna, która podoba mi się no, dowcip, bo nazwała się SOR.
1: Stołeczna Operacja Referendalna, tak się nazywa.
2: Tak. Stołeczna Operacja Referendalna, SOR i proszę państwa, operacja do tego jeszcze słowo. W tym wszystkim, także to podoba mi się. Jest duża szansa, że ten nierób, którego nazywam w ten sposób Rafała Trzaskowskiego, straci stanowisko. Proszę państwa, gdyby Warszawa, żeby Platforma Obywatelska przegrała Warszawę w referendum, to się wali świat Tuska. Państwo nie myślcie sobie, że Tusk, on sobie te czerwone serduszka, te marsze milionów, przecież wiadomo, że tam wszystko było finansowane. On się przyznał w pewnym momencie, że ten mniejszy marsz w TVN-ie, TVN podał, kosztował Platformę Obywatelską 4 miliony złotych. Więc ile kosztował ten duży marsz, ten, gdzie było tam coś około miliona ludzi?
1: Nie, no, miliona nie było, ale było dużo. Było 200-300 tysięcy, w tym mniejszym było około 150 tysięcy, tak się szacuje.
2: No tak, tak, ja podaję wyniki.
1: Ale tam ten był duży, ten pierwszy, 4 czerwca, naprawdę ja byłem na jednym i na drugim. Ten drugi, to powiedzmy, to był większy od takich kodowskich marszy wyraźnie, ale taki duży, ale ten 4 czerwca robił wrażenie, był porównywalny z marszem Obudź się Polsko, tak? To musiało być tak. po ćwierć miliona ludzi, co jak na polskie warunki jest bardzo dużo.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast ja mówię...
1: Oho! Pan poseł mówi i mówić przestał. Gdzieś tam połączenie się zerwało. Mam nadzieję, za chwilę wrócimy, bo coś tam pan poseł zaczął. Pewnie ktoś zadzwonił i żeśmy się przez sekundę rozłączyli. Za chwilę zobaczymy, czy pan poseł nas wróci. Państwo słuchają wieczoru?
2: Jestem? Nie. Jestem?
1: Tak, teraz jesteśmy. Właśnie urwało na słowach, że teraz będę mówił i się ucięło.
2: Jak u Tuska.
1: Tak.
2: Proszę zobaczyć, że pana Daniela nie ma, zginął. Proszę zobaczyć, że on jest dzisiaj wielkim nieobecnym i za niego wszyscy mówią, tylko nie on. Oczywiście wychodzą rzeczy z tomografią, zwłok, te fałszowania dokumentacji szpitalnej, aktów zgonu fałszowania. Ja nie wiem, po co się fałszuje akt zgonu. Gdyby ktoś był mi uprzejmy wytłumaczyć, na czym polega fałszerstwo aktu zgonu? Powód śmierci? Czy mamy w tej chwili podejrzewać, że to są akty zgonów, które w wyniku działalności jednego pana czy drugiego pana nastąpiły i dlatego inne przyczyny śmierci się podaje? No wiecie państwo, To już jest sytuacja bardzo poważna, bo to jest bezczeszczenie zwłok, wchodzi w grę. Jeżeli oni tam tomografu używali, jakieś tam coś, badania wykazywali, że śmierć z innych przyczyn była, a nie intubacji na przykład źle przeprowadzonej i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że ta sprawa śmierdzi, że to się dopiero wszystko jest przed nami. To jest tak samo jak i z Kłodzkiem. Urwali łeb aferze Kłodzkiej i proszę państwa powiem, że aferze trzeba się tej Kłodzkiej jeszcze bardzo przyjrzeć, bo tam wychodzą różnego rodzaju jeszcze sprawy, tak samo jak i to, że starosta jeleniogórski sfałszował swoją maturę, proszę państwa, i on objął potem skończył na tej fałszywej maturze studia i objął urząd i dochodzenie prokuratorskie zostało umorzone z powodu przedawnienia. A przecież, proszę państwa, ta sprawa jest prowadzona od ładnych kilku lat. Więc myślę sobie, że Platforma Obywatelska po prostu gdzieś tam z tyłu ma taki znaczek afera. No, jedna wielka afera to jest Koalicja Obywatelska. Myślę, że nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego nad tym. Ja w kampanii wyborczej w 2023 roku mówiłem, co to jest Koalicja Obywatelska. Mówiłem, kto to jest Tusk. Mówiłem, że się Tusk nie zmienił, że on łże, że niczego nie zrobi takiego i tak dalej, i tak dalej. Jednak mam pretensje do ludzi, do PSL-u, do 2050, że takiego hochsztaplera i takich hochsztaplerów oni wzięli sobie za wspólników do rządzenia Polską. Gdyby Polska dzisiaj miała jakieś wyniki finansowe, takie, wiecie, że nie można na przykład podważyć ich kompetencji, tak, jak było za Morawieckiego, że byliśmy drudzy w rozwoju w Europie, tak, a teraz jesteśmy przedostatni, proszę państwa, czyli inaczej mówiąc, nasz najlepszy wynik to jest zadłużanie się na potęgę. Jesteśmy przedostatnim krajem, no mistrzostwo świata po prostu. Nikt się w Europie tak nie zadłuża jak my. 1,2 miliarda, czyli 1200 milionów dziennie. Ja nie mam pojęcia, Łukasz, na co te pieniądze idą. No nie mam pojęcia, naprawdę.
1: No to jest się pytanie, gdzie one znikają. No może właśnie część tej odpowiedzi to jest pan Dawid Kacprzyk, a dokładnie dziesiątki, setki, tysiące takich Dawidów Kacprzyków rozsianych nie tylko po służbie zdrowia, ale i po innych miejscach. Zresztą służba zdrowia też swoją drogą, wydaje się, przy okazji tej afery mamy w końcu możliwość i potrzebę poważnie porozmawiać, jak ten system wygląda i jak to jest, że z jednej strony dziura w NFZ-cie 12, 14, już teraz 16 miliardów złotych, a z drugiej strony Dawid Kacprzyk 1 600 000 w rok bez specjalizacji, to nie jest najbardziej uposażony lekarz, więc coś tu chyba jednak nie gra, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy i może jakby się temu przyjrzeć, to i dziura w NFZ-cie byłaby co nieco mniejsza.
2: Ale wiesz, ale Łukasz, przede wszystkim, ja, proszę państwa, nie, jakby to powiedzieć, naprawdę ta cała sprawa szkodzi środowisku lekarskiemu. Jeżeli my stracimy do lekarzy zaufanie, no to pytam się, co nam zostanie, na litość boską, po cichu umierać? Przecież to jest tak, że ci lekarze, to większość tych lekarzy, to jest podobnie jak z sędziami. No wiecie państwo, jak ktoś bąka puści, to śmierdzi wszystkim, no. I to samo jest tutaj. Ja po prostu widzę, że wrzucamy do służby zdrowia coraz więcej pieniędzy, a kolejki są coraz dłuższe. Coraz więcej szpitali jest likwidowanych, coraz więcej porodówek jest likwidowanych i tak dalej, i tak dalej. To jest polityka śmierci. To jest eutanazja narodu polskiego. Oni przeprowadzają w ten sposób, proszę państwa, operację pod tytułem eutanazja narodu polskiego, no. I mało tego, teraz dzisiejsza informacja jest taka, że szpital wolski, w którym się mój syn urodził, najmłodszy, proszę państwa, tenże jegomość miał być zabrany z tego szpitala po tych swoich aferkach i miał być dyrektorem szpitala wolskiego bez żadnych kompetencji, no. To jest przerażające. Mało tego, oni już zwolnili dyrektora w szpitalu wolskim, żeby zrobić temu gałganowi miejsce. No to teraz proszę powiedzieć mi, czy jest tam coś, czy nic nie ma, czy wszystko jest w porządku? Ja bym przy okazji zobaczył, skoro to jest taka rodzina, że prokuratorem jest matka, a ojciec jest warszawskim deweloperem, to ja bym się jeszcze przyjrzał i tej rodzinie całej. Po prostu bym się przyjrzał, czy tenże deweloper gdzie buduje, co buduje, na jakich działkach buduje, w jaki sposób te działki pozyskiwał w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Bo prawdę mówiąc, była taka komisja, która badała. Przypomnijcie Państwo sobie, że Hanka Gronkiewicz-Waltz powiedziała a propos mieszkań, że przy moim boku stworzyło się zorganizowana grupa przestępcza, która po prostu zwyczajnie zajmowała się pozyskiwaniem, nielegalnym pozyskiwaniem kamienic i gruntów. Więc to jest, proszę Państwa, wszystko to jest gruba sprawa. Ja bym chciał, żeby oczywiście wszystko było w porządku. Ja bym bardzo chciał, tylko jakoś trudno mi w to uwierzyć.
1: To już teraz przejdźmy trochę do rządu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi dzisiaj, że Polacy chcą zmiany premiera. Minister w rządzie mówi, że Polacy już nie chcą tego premiera, chcą nowego otwarcia. Patrzę na sondaż Ibrisu, czyli pracowni raczej liberalnej, tak odbieranej przynajmniej przez wielu kontorów jako taka bardziej liberalna pracownia. Dla Onetu to już nie, tłumaczyć nie trzeba. Trzaskowski, spadek zaufania o 18 punktów procentowych. Anna Wrocki z kolei wzrost. No i taka właśnie trochę katastrofa dla Tuska, dla Trzaskowskiego. Wiatr, to jest ten wiatr zmian, że jednak ta afera tak przewiała sympatię Polaków i nawet
2: nie tylko. Nie tylko to, bo to się wszystko się nawarstwia. Proszę Państwa, to nie jest dzieło przypadku. To wszystko się nawarstwia. Sprawa Żeleńskiego, sprawa odebrania orderu Orła Białego. To wszystko, proszę Państwa, w jednym momencie się spina, ale to dlatego, to nie jest tak, że to się skądś wzięło. Przypomnę Państwu, że tenże człowiek, ten Dawid, czy jak mu tam, proszę Państwa, on ujawnił to w zeznaniu majątkowym, w oświadczeniu majątkowym.
1: Aha.
2: Gdyby nie to, my byśmy w ogóle nic nie wiedzieli, bo tam wszyscy byli zastraszeni. Więc myślę sobie, że tego wyjdzie. Już dziś słyszę, Kanał Zero bardzo często o tym mówi właśnie, już słychać następnych lekarzy, którzy mówią tak, tak właśnie było i pana pułkownika zostawcie w spokoju. No i oczywiście Donald Tusk, dla którego wzorem, że tak powiem, takiego moralnego, takim wzorem moralnym jest Murański niejaki, postać znana, a pan pułkownik dla niego jest podejrzany. No życzę powodzenia, panie Tusk, naprawdę życzę powodzenia. Natomiast to, że Pełczyńska-Nałęcz coś takiego powiedziała, no wiecie państwo, Pełczyńskiej-Nałęcz chyba już pali się grunt pod nogami. Mało tego, Żukowska nawet już powiedziała, że już chyba podziękujemy panu premierowi. Więc coś tam w koalicji już się dzieje, przestają się bać Tuska, bo widzą, z kim mają do czynienia. Tusk, proszę państwa, to jest kosmopolita, który naprawdę ma wiele ojczyzn. Na przykład ojczyzną jego jest Vaterland niemiecki. No, połowa rodziny jest w Niemczech, połowa jest w Polsce. Rozdarta dusza. Człowiek, jedna wielka tragedia. I prawdę mówiąc, ja mu nie zazdroszczę. Natomiast jedno, co on skrzętnie ukrywa, to brak umiejętności zarządzania. Brak umiejętności zarządzania, zjednania sobie ludzi. On tylko ludzi postrzega, człowiek jest lojalny albo nielojalny. Tak jak ten Kacperek. On może wyłożyć taki szpital, ale póki jest lojalny, nic mu się nie stanie. I to jest ta doktryna Neumanna, która ma na celu, proszę państwa, ubezwłasnowolnienie Rzeczypospolitej od nich, no, gałganów, no. A my, opozycja, musimy to wszystko ujawniać. I ja to ujawniam cały czas. I bardzo państwa proszę, porozmawiajcie z tymi, którzy nie wiedzą, na kogo głosować. Jak oni mieliby głosować, albo na przykład nie chcieliby na PiS głosować, to niech nie głosują w ogóle. Jeżeli mają problem z tym, niech nie głosują w ogóle. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj a propos Ukrainy w mediach społecznościowych, ten taki napad na Polskę, Polska została napadnięta przez Ukraińców, przez troli ukraińskich. I ja Państwu tylko przypomnę, że metodologię Fundacja Batorego utworzyła w 2014 roku. I jak sobie Państwo przypomnicie, to oni trenowali na mnie. Trenowali na mnie. I pamiętacie państwo, jak oni wylewali moje produkty i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest. Samo robią dzisiaj z polskimi produktami. I powiem tak, że oczywiście to nie przyniesie żadnego skutku, oprócz tego, że Polacy zęby zacisną. A to niedobrze, no. Niedobrze, dlatego że sąsiadów się nie wybiera, tylko się ich ma. I o ile Zełenski jest tragicznym przywódcą ukraińskim, który na wojnie geszefty robi zwyczajnie, a nie mówi o niezawisłej Ukrainie, on mówi o faszystowskiej Ukrainie. I naszym obowiązkiem jako sąsiadów jest im to mówić, bo oni być może tego nie wiedzą, no. Dlatego też powiedziałbym, że musimy bardzo ostro w tej chwili stawać, powiedzieć nie, nie, nie, koledzy, Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej i trzeba szybko Tuska zmienić. Bardzo dobrze, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, pani Żukowska bardzo dobrze mówi, bardzo dobrze mówią. Hołownia też się postawi, Hołownia ma być przewodniczącym klubu, z kolei 2050, o ile dobrze jestem zorientowany.
1: Tak, takie informacje podał PAP, ale wiem, że pan poseł ma więcej informacji, że to zamieszanie z Pełczyńską-Nałęcz, też klub Centrum, czyli ten klub Henik Kloski się wali, tam mówiono, że pan Komarewicz z Krakowa ma odchodzić. No. Może

0: Chyba nie. Natomiast no to oni sobie zrobią, że będzie mógł. No dobrze, niech tak będzie. Natomiast jeżeli oni potracą po jednym, po dwóch, po trzech posłów, to nie będzie klubów. No to proszę państwa, runie ten domek z kart. Runie po prostu i życzę tego polskiej polityce, żebyśmy mieli wcześniejsze wybory, bo trzeba tą bandę pogonić po prostu. No, tych nieudaczników, te 150 parę ministrów, proszę państwa, mamy dzisiaj więcej samochodów służbowych niż karetek pogotowia. To jest, a powiem, że na Saskiej Kępie, no taka stara warszawska dzielnica u tego całego Trzaskowskiego, słuchajcie państwo, to Saska Kępa łącznie ma około 60 tysięcy mieszkańców. W starej jej części, najstarszej części, mieszka około 30-40 tysięcy mieszkańców. Mamy tylko jedną stację benzynową. I wyobraźcie sobie, że już ci z, bo to jest orlenowska stacja, Obajtek wydał 1,5 miliona złotych na rebranding tej stacji, żeby ona wyglądała po ludzku i ona naprawdę jest potrzebna na Saskiej Kępie. Taka malutka stacyjka, taka jak kiedyś
1: była stacja. Jest, tankowałem nieraz.
0: No, proszę państwa, likwidują tą stację. Nawet na mapie Google już tej stacji nie ma. Dlaczego? Dlatego, że działeczka jest ładna, no. Już te łajzy łapy wyciągają, no.
1: No więc Orlen sprzedać może i zarobi, tylko że no nie tylko, czasami budowanie spółki to nie jest tylko szybki, łatwy zysk, prawda?
0: Ale jest jeszcze taka moralność i obowiązki Orlenu. To jest tak, że to nie była stacja orlenowska. Oni ją kupili, ale oni ją kupili po to, żeby ją prowadzić, a nie likwidować. I teraz jak oni to robią? Oni czekają na wakacje tak naprawdę. Nie dowiecie się, oni szukają pretekstu, żeby... Dlaczego ona jest zamknięta? No dlatego, że najpierw mi powiedziano, że uziemienia na zbiornikach nie ma. No to kuriozalne tłumaczenie. To do tej pory mogło nie być, tak? Teraz jest afera. No to teraz mówią, że nie, oni chcą taką nowoczesną zrobić bezobsługową, dlatego oni tak to robią. Daj Boże, żeby tak było, ale coś Jakubiaka-Nos mówi, że tu śmierdzi. I powiem wam, że za chwilę dosłownie dowiemy się, bo tam jest piękna działka obok, że powstanie apartamentowe, z tym apartamentowcu swoi kupią sobie mieszkania, będą mieli w pięknym miejscu na Saskiej Kępie.
1: Blisko Ronda Waszyngtona, dobrze skomunikowane. Tak,
0: to są dranie po prostu, no i my tych drani musimy pogonić, no to jest jedna wielka banda geszefciarzy. Oni nie chcą rozwijać Polski, oni chcą z Polski wyciągnąć ile można. Dlatego się martwię o to, że nie ma pieniędzy. Wiecie państwo, że oprócz tego, co wam mówią, że zadłużamy Polskę, na przykład tam jest deficyt budżetowy w wysokości tam na przykład 270, 320 i tak dalej, kilkadziesiąt, doliczcie od razu z 80 pozabudżetowego zadłużenia, ale proszę państwa, oni wyssali z rynku pieniądze. Brakuje pomiędzy rozrachunkami firm około 350 miliardów złotych. Pytam się, gdzie są te pieniądze? I czy Ukraina płaci za paliwa, za gaz? Oni podpisali, że LNG będzie do Ukrainy szło. No na litość boską. Czy Ukraina płaci za węglowodory, które z Polski otrzymuje? Czy prąd, który idzie do Ukrainy, jest za darmo? Dlatego my mamy najdrożej?
1: No i to są pytania, z którymi państwa na razie zostawiamy, odpowiemy w następnej audycji. Marek Jakubiak musi do Warszawy pędzić ze swojej wioski, więc nie zatrzymuje dłużej. Panie pośle, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, kłaniam się.

0: Wieczór Wnet.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wnet Kultura.
6: O kulturze.
5: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
6: Głęboko.

0: profundis.
1: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
2: Pięćdziesiąt lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
3: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tomga.
4: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
3: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
4: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
3: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
5: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
6: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
7: To była autopromocja.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Boskie Buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
3: Ach, zjadłabym coś boskiego.
4: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
3: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
5: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
6: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
8: Reklama.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Po reklamie.

0: muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Zegary wybiły punktualnie 19. Mamy piątek, 26 czerwca. Przy mikrofonie niezmiennie Radek Kruciński. Witam Was bardzo gorąco i to dosłownie w kolejnym wydaniu audycji Muzyczne IQ. Drodzy słuchacze, jeśli u Was termometry też dzisiaj zwariowały od tego potężnego upału, no to mam dla Was drobną ciekawostkę, która idealnie wpisuje się w ten lepki czerwcowy wieczór. Otóż, zaglądając dziś do kalendarza, odkryłem, że obchodzimy niezwykle adekwatne święto. Światowy Dzień Chłodnictwa. O, takie buty, zobaczcie. Data nie jest wcale przypadkowa, bo nawiązuje do urodzin Lorda Kelvina, znakomitego fizyka, który opisał prawa termodynamiki. I pamiętajmy, że chłodnictwo to dziś no nie tylko ta domowa lodówka, z której właśnie wyciągacie, no, pewnie zimną lemoniadę. To całe potężne, słuchajcie, układy przemysłowe, systemy medyczne, no i gigantyczne klimatyzacje budynkowe, które w takie dni jak dziś dosłownie ratują nam życie i sprawiają, że sprzęt w radiowym studiu nie przegrzewa się od emocji. A tych emocji dzisiaj u nas na pewno nie zabraknie i żeby utrzymać odpowiednią termodynamikę tę wspomnianą naszego programu, przygotowałem dla Was aż trzy świetne wywiady z dwójką artystów. Połączymy się telefonicznie, ale pierwszy z moich dzisiejszych gości siedzi już bezpiecznie obok mnie, a właściwie naprzeciwko mnie. Zanim jednak oficjalnie go przedstawię i zdradzę, kto ukrywa się po drugiej stronie stołu, zróbmy to, co w radiu najważniejsze. Pozwólmy przemówić dźwiękom. Na początku utwór, który no, zaserwuje nam trochę wytchnienia, niczym kojący spacer wśród zieleni. O tak bym to określił. Drodzy Państwo, rozkręcamy głośniki. Przed Wami kompozycja zatytułowana Ogrody Życia.

0: Kawał pięknej, niezwykle przestrzennej i bogatej w detale muzyki, tytułowe Ogrody Życia, właśnie wybrzmiały na naszej antenie, a to oznacza, że najwyższy czas odsłonić karty i przedstawić sprawcę całego tego muzycznego zamieszania. Drodzy słuchacze, ci, co regularnie podnoszą ze mną swoje muzyczne IQ, na pewno pamiętają nasze spotkanie sprzed kilku miesięcy. Gościłem wtedy w studiu człowieka, który po blisko 30 latach rozbratu z muzyką, tuż po swoich 50 urodzinach, postanowił wrócić do młodzieńczej pasji i wydał znakomitą, bardzo nostalgiczną i świetnie przyjętą, jak się okazuje, płytę Powroty. Dowiedziałem się, że świetnie przyjętą wśród audiofilów między innymi. Dziś wraca do nas z nowym materiałem i to z jakim rozmachem. Płyta Ogrody Życia, która swoją premierę miała 9 maja. I to projekt, słuchajcie, absolutnie monumentalny. To słowo nie jest wcale na wyrost. Poprosilibyśmy o zamknięcie drzwi, moi drodzy koledzy, bo słyszę jakieś szumy tutaj i nie wiem, czy teraz już jesteśmy w odpowiednim ogrodzie życia. O, dobrze. No tak, takie rzeczy, słuchajcie, się zdarzają tylko w audycjach na żywo. Ale wracam do tematu. Zaznaczę, że na płycie mamy do czynienia między innymi z wierszami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Edwarda Stachury, a to wszystko połączone z jazzem, bluesem i klasyką. No, z ogromną przyjemnością ogłaszam, że jest z nami kompozytor, klawiszowiec i główny wizjoner tego projektu, Leszek Komosa. Cześć.
1: Cześć Radku, witam Państwa bardzo serdecznie po raz drugi w tym studio.
0: Tak jest, Leszku. Zanim wejdziemy w te niezwykle gęste, muzyczne niuanse twojej nowej płyty, muszę zacząć od małego powrotu do przeszłości i pewnego logistycznego wyzwania, bo w twojej biografii jest taka piękna anegdota. W roku 1979 twoi rodzice stanęli przed dramatycznym, nie, życiowym dylematem, wyborem. Kupić wymarzonego, luksusowego Fiata 126P, zwanego potocznie maluchem, pewnie tak. Młodsi nie wiedzą. No, czy kupić małemu Leszkowi pianino? No i wybrali pianino. I gdyby stało się inaczej, kto wie, czym zajmowałbyś się teraz? Czy, powiedz mi, czy muzyka była zawsze tą jedyną, największą miłością? Od zawsze wiedziałeś, że chcesz iść w tym kierunku?
1: Myślę, że tak, bo od pierwszego kontaktu z instrumentem muzycznym, akordeonem, który dostałem w prezencie, na jakiś tam, nie wiem, mając 7-8 lat, przykleiłem się do tego instrumentu i później było już tylko gorzej, bo właściwie cały czas poświęcałem na naukę gry i na poznawanie nut. Grałem później oczywiście na fortepianie, na gitarze, grałem również na gitarze basowej, ale rzeczywiście fortepian i to pianino to był taki przełom, kiedy rodzice zdecydowali, żeby zamiast malucha kupić mi właśnie pianino, i wtedy sąsiedzi mieli tylko trochę problem, bo mieszkałem w bloku i potrafiłem do 3 w nocy grać na pianinie, także może sobie wyobrazić, co się działo.
0: Wyobrażam
1: ile
0: się.
1: Razy pukali do drzwi późno w nocy, no ale w efekcie tego jednak później po roku, dwóch ci sami sąsiedzi stali pod drzwiami i słuchali, jak gram.
0: Mhm. Ale nie przejmuj się, bo to nie ty pierwszy, tak? W jakimś mieszkanku gdzieś w bloku grywałeś na pianinie, przecież wielki Czesław Niemen robił dokładnie tak samo, ale tak się zastanawiam, czy być może posłuchałeś kiedyś swoich rodziców, jak rozmawiają między sobą, słuchaj, nie wiem, stary, co my żeśmy zrobili? Kupiliśmy mu pianino.
1: Nie, nigdy nie było czegoś takiego, nie było, bo po kilku latach, wiesz, oni sobie kupili tego malucha. także odłożyli kolejne jakieś pieniądze, bo wtedy pianino kosztowało tyle samo, co Fiat 126P. I po kilku latach kupili i uwaga, też jako ciekawostkę powiem, jest takie powiedzenie, zjeść ciastko i mieć ciastko. I ten maluch trafił później do mnie, jak miałem 18 lat, czy 19, jak zrobiłem prawo jazdy. Także i miałem pianino i też miałem malucha, którego dziedziczyłem po moim tacie, który nie chciał jeździć po prostu tym maluchem.
0: I zapewne nie jeździsz nim w trasy koncertowe, bo jak wiemy, ja już wiem, na płytę Ogrody Życia, no, składa się ogromny, ogromny zespół, moi drodzy, ale o tym za chwilę, bo chciałbym jeszcze wrócić do debiutanckiego albumu Powroty, bo ta była płytą wskroś instrumentalną, bardzo intymną. Zawarłeś tam swoje refleksje po latach przerwy. No, byłeś tam w zasadzie ty, twoja wrażliwość i te klawisze. Tymczasem na Ogrodach Życia dokonujesz wolty o 180 stopni, chociaż to cały czas ty. I wpuszczasz do swojego świata słowo. To, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem. Są teksty genialne, wspomniane już Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, jest Edward Stachura. Powiedz mi, jak trudny był to dla ciebie kompozytorski przeskok. Zrezygnować, wiesz, z tej instrumentalnej strefy komfortu i nagle oddać swoje dźwięki oraz wizje no, w głosy innych ludzi.
1: To nie było takie trudne, dlatego że 9 piosenek z tej płyty skomponowałem w okresie, kiedy miałem między 16 a 20 kilka lat. I one przeleżały sobie po prostu trochę w mojej głowie, w pamięci, w cudzysłowie, w szufladzie. I kiedy pracowałem nad płytą Powroty, ja równolegle już robiłem aranżację do tych utworów z płyty Ogrody Życia, bo ja chciałem cały materiał, który mi gdzieś tam grał w głowie muzyczny, zarejestrować. Na płycie Powroty są melodie niekoniecznie tak z przeszłości, bo część melodii ja rzeczywiście skomponowałem, część muzyki od nowa w Powrotach i tytuł Powroty jest niejako symboliczny, tak, jako mój powrót do muzyki. Tam właściwie tytułowy utwór jest taki bardzo, bardzo stary w cudzysłowie, który gdzieś tam grał w głowie przez wiele lat. Natomiast Ogrody Życia, no wyciągnąłem to, co mi najbardziej w sercu grało, bo ja bardzo dużo pisałem tekstów też w młodości. Zresztą na płycie jest kilka moich tekstów. Uwielbiałem poezję Stachury, brałem udział w konkursach poezji śpiewanej z różnym wynikiem, ale jednak i to było całe moje życie. Grałem na gitarze, komponowałem właśnie do tekstów poetów. Wtedy się czytało poezję. Wtedy nie było internetu, nie było komórek, nie było gier komputerowych. Słuchaliśmy listy przebojów, akurat Marka Niedźwieckiego w Trójce, autobiografię, Niepłaczewka, Manam i tak dalej. I równolegle czytaliśmy poezję fajną.
0: A dzisiaj ludzie słuchają Komosy, zobacz. Wiesz co, tak pomyślałem sobie, że taki skwar za oknem. I tak cytując wielkiego Stachurę, przypomina mi się utwór Ruszaj się Bruno, idziemy tak. Na piwo, tak?
1: Tak, tak.
0: No to byłby ten moment, oczywiście bezalkoholowy, moi drodzy. Dobra, dobra. Słuchaj,
1: ale jest trendem.
0: Tak, tak jest, ale rozumiem też, że inaczej troszeczkę się komponuje pod wokal, aniżeli tylko pod instrumenty, nie? Jednak musisz chyba gdzieś ten wokal masz w głowie wtedy, rozumiem. Czy słyszysz
1: ja,
0: to?
1: Ja generalnie komponuję, muszę mieć tekst. Najchętniej jak mam tekst, to komponuję do konkretnego tekstu. Wtedy czytając tekst od razu układam się w głowie po prostu linia melodyczna.
0: Okay.
1: I to u mnie działa w tą stronę. Ale też mógłbym skomponować samą muzykę, bo tak się stało z piosenką, jedną z piosenek na płycie, gdzie Julia Wasilewska dopisała tekst do melodii Sen o Tobie.
0: Dobrze, to co najważniejsze, bo już wywołałeś do tablicy, no najważniejsze, jedno z najważniejszych, no tak, bardzo ważna rzecz, słuchajcie, no te wokale. Wywołałeś do tablicy Julię Wasilewską, ale w ogóle zgromadziłeś na tym albumie fenomenalną, ale też bardzo intrygującą, zróżnicowaną ekipę wokalną. No, z jednej strony mamy ugruntowanego już wspaniałego Staszka Plewniaka, którego słyszeliśmy w utworze Ogrody Życia. Jego ciepła barwa to niemal taki ukłon w stronę natury Franka Sinatry chociażby,
1: tak,
0: prawda?
1: Nat King Cole.
0: Tak, tak, tak. Z drugiej strony zaprosiłeś potężną dawkę młodej, fantastycznej krwi, choćby finałową gwardię z The Voice of Poland z drużyny Kuby Badacha. Zdradziłeś nam też, że była szansa, że Kuba zaśpiewa na płycie, prawda?
1: No właśnie tak trafiłem do Łukasza Reksa i do Julki Wasilewskiej. Oczywiście oglądam The Voice of Poland i oni gdzieś tam wpali mi w oko, tak, jeśli chodzi o ich wokal. Kiedy wybierałem głosy na tą płytę, to właśnie zależało mi, żeby były dwa żeńskie zupełnie różne od siebie i dwa męskie zupełnie różne. Także Łukasz Reks ma bardzo soulowy głos, natomiast Staszek taki jazzowy, ciepły, balladowy. Julka znowuż jest bardzo musicalowa. No a Daria też jazzowy głos, bardzo ciepły, taki trochę tajemniczy. Także zależało mi na takim miksie, żeby...
0: To był ten klucz.
1: Tak, tak, tak. Żeby to były takie, tak jak w Ogrodzie, bo nieprzypadkowo to są Ogrody Życia, tytuł jest, bo porównuje trochę nasze życie do ogrodu, gdzie ten ogród rozkwita, zmienia się, część roślin odchodzi, umiera, rodzą się nowe. Ogród jest narażony na wichury, na deszcze. Trzeba to przetrwać, tak jak w życiu. I dla, dlatego zależało mi, żeby ta muzyka była właśnie taka kolorowa, różnorodna jak w ogrodzie i żeby te głosy były różnorodne. Także przez Kubę trafiłem, złapałem do nich kontakt i rzeczywiście proponowałem Kubie, żeby zaśpiewał, ale no, Kuba, umówmy się, ma tak zapełniony kalendarz wręcz na kilka lat do przodu aktualnie, że to nie było możliwe.
0: Mm-hmm, ale wspomniałeś o tym ogrodzie, pięknie. Ogród też może być dziwny, słuchaj, jak u Mehoffera, pewnie pamiętasz taki obraz, Dziwny ogród. Mhm. Chyba tak się nazywał, Dziwny ogród, także też musimy być gotowi, że to nasze życie pewnie nieraz nas zaskoczy i dobrze, bo czymże byłoby życie, jakby nas nie zaskakiwało, prawda? No dobra, to teraz sekcja instrumentalna. Pominę już fakt, że, no, że masz za plecami orkiestrę i chór, no bo to samo w sobie jest kosmosem, ale spójrzmy na sam zespół. Zaprosiłeś do nagrań absolutnych tytanów polskiej sceny. Marek Raduli na gitarze, dobrze wam znany, był u mnie, rozmawialiśmy kiedyś, Grzech Piotrowski na saksofonie, kolejny z moich gości, Gniewomir Tomczyk na zabębnami. No zastanawiam się, jak wygląda, wiesz, starcie wizji w studiu przy takich nazwiskach. Czy ty przychodzisz, wiesz, z gotowymi, sztywnymi partyturami i mówisz, panowie, tu są nuty, proszę mi to odegrać od A do Z? Czy jednak zapraszając na pokład takich gigantów, no, którzy zjedli na rzezie zęby i zjadają cały czas, dajesz im wolną rękę na jakąś improwizację, wiesz, zestawienie swojego własnego potężnego muzycznego stempla jednak na tych twoich kompozycjach. Jak to wygląda?
1: W przypadku płyty Powroty, tam rzeczywiście muzycy dostali dużą swobodę, jeśli chodzi o improwizację. Były moje główne tematy muzyczne, które musiały się oczywiście znaleźć, natomiast dużo smaczków dołożyli od siebie. Stąd ona brzmi bardzo żywo. Natomiast w przypadku płyty Ogrody Życia współpracowałem przy produkcji z Krzysztofem Falkowskim. To jest aranżer, kompozytor młodego pokolenia, który był moim szefem muzycznym przy całym projekcie, ponieważ na płycie gra i śpiewa ponad 50 muzyków. No i potrzebowałem takiego wsparcia prawdziwego dyrygenta, który poprowadzi tę orkiestrę, ponieważ ja nie jestem dyrygentem. Zaaranżowałem wstępnie moje utwory, natomiast rzeczywiście Krzysztof je dopracował, rozbudował aranżację na orkiestrę symfoniczną pełną z użyciem wszystkich instrumentów. I on był dużym wsparciem i on kierował tymi muzykami. Oczywiście w niektórych momentach, szczególnie w solówkach, tak, oni zagrali, dali coś od siebie, Grzechu Piotrowski, czy Marek Raduli, który gra wszystkie gitary solowe, wręcz Marek nagrał kilka różnych wersji do wyboru, żebyśmy sobie na etapie miksów skorzystali z tych, które są najlepsze dla nas. Także to była wspaniała współpraca z nimi, bo rzeczywiście z racji tego, że już przy drugiej płycie pracowaliśmy razem z Gniewkiem Tomczykiem, czy właśnie z Grzechem Piotrowskim, czy z Bartosiem Wojciechowskim na basie, to chłopaki już czuli, w jakim klimacie ja robię muzykę i wiedzieli, że to będzie projekt, gdzie będą mogli włożyć po prostu coś od siebie.
0: No to sprawdźmy, słuchajcie, teraz próbkę, jeden z utworów. Miałem na myśli całkowicie inny, wiecie co? Na początku chciałem, żebyśmy posłuchali Posłuchaj, porzucony przez nią. Bardzo ładna piosenka, którą na pewno posłuchacie zaopatrując się w ten album. Ale ja mam inny pomysł. Wspomniałem przed chwilą, że na tej płycie Leszek Komosa postanowił wpuścić do swoich kompozycji słowo. Cały czas o tym mówimy, od dłuższego czasu właściwie. I to słowo z absolutnie najwyższej półki. I za chwilę usłyszycie dowód na to, jak poezja potrafi pięknie korespondować właśnie z tym bogatym, orkiestrowym i jazzowym brzmieniem. Także rozsiądźcie się wygodnie. Przed wami utwór zatytułowany po prostu, a może aż, Miłość. Słuchamy i za moment wracamy do naszego warszawskiego studia.

0: No nie dość, że gorąco, to jeszcze i o miłości, a ta wiadomo, kojarzy się z wysoką temperaturą. Piękny utwór, słuchajcie, z najnowszej płyty Ogrody Życia mojego dzisiejszego gościa Leszka Komasy. Na co dzień, Leszko, od ponad ćwierć wieku z sukcesami zarządzasz potężną firmą. To nie jest żadna tajemnica. Działasz
1: Wystarczy w internecie wpisać tak, imię i nazwisko.
0: Dokładnie, działasz w branży mechaniki scenicznej, tak to chyba trzeba nazwać. To jest świat, wiadomo, ścisłych obliczeń, twardej stali, wielkich, nie wiem, kratownic, wyciągarek i żelaza. Dyscypliny takiej inżynieryjnej. No, a z drugiej strony na Ogrodach Życia dostajemy duszę romantyka, taką poezję i niesamowitą muzyczną wrażliwość. Ja zastanawiam się, czy te dwa światy w twojej głowie nieustannie ze sobą walczą?
1: Powiem ci szczerze, że ja nie wiem, jak ja to wszystko kleję.
0: No,
1: właśnie, te dwa światy. To jest świetne pytanie, ponieważ ja w latach 90., kiedy założyłem tę firmę, pod koniec lat 90., no nie sądziłem, że ona rozwinie się aż do takich rozmiarów i że będziemy wyposażać największe sale koncertowe i teatry w Polsce w tak zaawansowaną mechanikę sceniczną. Chyba sobie z tym poradziłem i to rozrosło się do takich rozmiarów, że ja generalnie dowożę, tak, cele, dochodzę do celu, który sobie założę i powiem wprost, może nieskromnie, uczciwość. Mhm. Uczciwość i dobre relacje z ludźmi i z pracownikami, szanowanie ludzi pozwoliło mi na to, żeby zbudować taką firmę. Ja nigdy nie szedłem na skróty. Zawsze wszystko robimy naprawdę rzetelnie, żeby wszystko dobrze działało i podobnie robię w muzyce, jak zauważyłeś. Jestem perfekcjonistą, zatrudniam świetnych ludzi i chyba tą moją wrażliwość muzyczną jednak można połączyć z biznesem. To się dzieje automatycznie, tak mi się wydaje.
0: Te dwa światy, ten twardy, inżynieryjny i ten artystyczny, no składają się właśnie na tą płytę, tak? Bo mamy tutaj do czynienia z niesamowicie przestrzennym systemem, prawda? Dolby Atmos. Tak się znają, skąd się w ogóle wzięła ta bezkompromisowość, o tak bym to nazwał, w kwestii samego brzmienia i technologii, no ale no chyba właśnie z tego, tak?
1: To jest troszkę przypadek, bo tak jak rozmawialiśmy poprzednim razem, ja trafiłem do Studia Polskiego Radia, do Tadeusza Mieczkowskiego, wyśmienitego reżysera dźwięku, jak większość ludzi z branży przynajmniej wie. Troszkę przypadkowo przez Grzecha Piotrowskiego, do którego poszedłem z moim pierwszym materiałem. No jak już poznałem Tadeusza i zrobiliśmy tą pierwszą płytę i Tadeusz na początku nawet mi napisał mi ostatnio SMS-a, powiedział, wiesz, myślałem, że to będzie taki niskobudżetowy projekt, zrobimy jakąś tam płytkę i sobie pójdzie ten chłopak, nie, spełni swoje marzenie. No i dopiero teraz mi to powiedział, że tak o mnie myślał, a w tej chwili no, zrealizowaliśmy z Tadeuszem drugą płytę Tadeusz jest, no powiem nieskromnie, również bardzo zadowolony ze współpracy i bardzo podoba mu się ta muzyka, to co robimy i ten rozmach. Także na pewno będziemy współpracowali dalej z Tadeuszem.
0: I pięknie, i bardzo się cieszę i zastanawiam się, ale chyba nie powinienem się już długo nad tym zastanawiać. Czy w Leszku Komosie ta kompozytorska tama pękła już na dobre? No bo wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia i masz już pewnie w głowie szkicę, podejrzewam, na trzeci, może jeszcze większy album. A może zamierzasz, no nie wiem, zdecydowanie wcisnąć hamulec? Jak to wygląda?
1: Hamulca na pewno nie wcisnę. Pojawiają się różne nowe projekty i pomysły związane z muzyką, również z tym materiałem, który już wydałem. No na razie nie chcę tego zdradzać, dopóki już nie będzie konkretów, bo mam różne drogi. Oczywiście muzyka gra mi w głowie, nowa, cały czas i spędzam dużo czasu przy fortepianie i w studio. No ale też nie wykluczam, że chciałbym wystąpić w roli producenta i napisać muzykę dla jakiejś bardzo dobrej, zdolnej osoby, wokalisty czy wokalistki, właśnie z takim prawdziwym brzmieniem naturalnym, żywym, jak ja robię właśnie na moich płytach, bo wydaje mi się, że w dobie sztuczności, w której żyjemy, brakuje takiej żywej, prawdziwej muzyki od serca. I być może, że chciałbym dać komuś szansę i wystąpić jako producent.
0: Cudownie. I ty wiesz, ty wskrzeszasz złote lata polskiej piosenki, jak powiedziałem już tutaj przed audycją. Ta orkiestra za wokalistami, to coś, to wiesz, taki sentyment, taką, czuję się, jakbym gdzieś oglądał jakąś retro TV, nie wiem, czy jest coś takiego. Wiesz, te stare nagrania z lat 70-tych, 80-tych, to jest to miłe wspomnienie, wiesz? Miłe uczucie.
1: Wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że muzykę, którą tworzę, to nie jest mój zawód. Ja z tego jakby... to nie jest moja działalność zawodowa, tak? Ja prowadzę firmę i to jest moja pasja, to jest moje życie takie, to jest moje hobby. I właśnie Tadeusz kiedyś powiedział, Leszek, jak już stworzyliśmy tą płytę Powroty, zmiksowaliśmy, powiedział, twoja muzyka pochodzi z głębi duszy i trafi do wielu serc. I to jest chyba piękne określenie, po którym dopiero ja uwierzyłem tak naprawdę w siebie. Kiedy właśnie Tadek mi to powiedział i ciągle mi powtarzał, Lechu, uwierz w siebie, bo to, co robisz, jest naprawdę super.
0: Leszku, i tymi pięknymi słowami musimy niestety zakończyć nasze spotkanie.
1: Strasznie mi przykro, bo świetnie mi się tutaj z tobą rozmawia.
0: Wiem, że nie ostatnie. To była absolutna przyjemność móc ponownie gościć w Muzycznym IQ. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Leszek Komasa, ale zanim jednak ostatecznie wypuszczę cię z naszego radiowego azylu na te rozgrzane do czerwoności warszawskie ulice, mam dla ciebie jeszcze jedną prośbę, no bo to jest twój album i twoje absolutnie autorskie dzieło, więc oddaję ci stery nad naszą konsoletą, tak to nazwę. Wybierz z całej tej przepięknej palety ogrodów życia jeden konkretny utwór specjalnie dla naszych słuchaczy. Czym poczęstujemy ich na sam koniec naszego spotkania, powiedz?
1: No, chciałbym zaprezentować utwór, który jest taki bardzo mój, osobisty i opowiada o tym, co się właśnie w ostatnim czasie u mnie w życiu wydarzyło. Ten powrót do muzyki, Mój świat, który zaśpiewa Staszek Plewniak.
0: Mój świat. Pięknie. Leszek Komosa. Drodzy słuchacze, przed wami muzyczna perła z dedykacją prosto od samego autora. Słuchamy, chłoniemy te detale i łapiemy oddech, a za chwilę kolejna rozmowa.

0: I jesteśmy z powrotem. Dźwięki powoli opadają, a nasz studyjny radiowy zegar nie ma dla nas litości. Gna nieubłaganie do przodu. Drodzy słuchacze, zmieniamy teraz logistykę naszego programu. Opuszczamy nasze warszawskie studio, chwytamy za radiowy telefon. No i biorąc pod uwagę dzisiejszy morderczy upał, łączymy się z miejscem, jak zakładam, gdzie prawdopodobnie wieje teraz cudowna, ożywiająca morska bryza. Mój kolejny gość to postać o życiorysie tak fascynującym i nieszablonowym, że można by z nim, słuchajcie, obdzielić kilka osób. Posłuchajcie tylko tej drogi. Zaczynał klasycznie od szkoły muzycznej pierwszego stopnia, ale potem postanowił chyba polecieć w kosmos, bo wylądował na studiach z lotnictwa i kosmonautyki w Poznaniu. A muzyka jednak gdzieś tam cały czas ciągnęła go w dół, a raczej na północ, bo przeprowadził się do Gdańska, gdzie zgłębiał inżynierię dźwięku i obrazu na Politechnice. Był ostatecznie trafił na Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki, którą właśnie kończy. Pod pseudonimem Michał kryje się Michał Pałka, artysta, dla którego głos jest absolutnym centrum dowodzenia. Miejmy nadzieję, że łącze gdzieś tam nad Bałtykiem nas nie zawiedzie. Halo, halo, Trójmiasto, Michale, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się głośno i wyraźnie.
0: Pięknie. I muszę zacząć od tego, co od razu rzuca się w oczy w twojej biografii, bo to jest absolutny ewenement. No mamy w polskiej muzyce inżynierów, mamy lekarzy, ale specjalisty od lotnictwa. No chyba jeszcze tu nie gościłem. I zastanawiam się, jak ta twarda, ścisła nauka o aerodynamice i orbitach przekłada się dzisiaj na twoje myślenie o dźwięku.
1: Wiesz co, no po prostu mam głowę w chmurach.
0: Dobre.
1: I to pozwala mi tak bardziej kreatywnie podejść do zagadnienia w ogóle całej muzyki. Ale żeby nie było to tak od podstaw, ta muzyka zawsze była ze mną i to lotnictwo też zawsze ze mną było, tylko muzyka wygrała. I dlatego poszedłem w tym kierunku, co nie zmienia faktu, że dalej uwielbiam uczucie wznoszenia się w powietrze i tego... takiego poczucia zostawiania wszystkiego na ziemi.
0: Mm-hmm. Słuchaj, tydzień temu, dokładnie 19 czerwca w serwisach streamingowych wylądował utwór, który jest absolutnym biletem chyba w jedną stronę, na Półwysep Helski. No bo to pierwszy single z nadchodzącej epki. Kawałek, który pachnie tą morską bryzą właśnie, nocnym ogniskiem na plaży i tą niesamowitą letnią wolnością. Utwór Latamy nad chałupami, prawda? Opowiedz więcej.
1: Tak, no i co ciekawe, właśnie zamieściłem tam słowo latamy, co jednoznacznie też nawiązuje do tej mojej kariery, powiedzmy, którą budowałem od samego początku. Sam utwór jest mocno osadzony w klimacie chałup. Starałem się w nim właśnie zamknąć takie poczucie trochę wolności, trochę takiej ucieczki. Urodziłem się we Wrocławiu i zawsze jeździłem na wakacje właśnie na północ i jak przyjechałem pierwszy raz na chałupy, to momentalnie się zakochałem i za każdym razem, kiedy jeździłem tam pod namiot, to miałem takie dziwne poczucie, że to jest jedno z miejsc, do których będę wracać całe życie. I faktycznie tak jest, bo przeprowadziłem się na północ, aktualnie mieszkam w Gdańsku i do tych chałup mam bliżej niż z Wrocławia czy z Poznania. I w tej piosence, którą wydałem, starałem się zamknąć takie najlepsze chwile, które mi zawsze towarzyszyły na chałupach i starałem się też podzielić taką cząstką. Myślę, że też w dzisiejszym świecie nieustannie pędzimy i też dużo mamy różnych zobowiązań i czasami brakuje takiego miejsca, w którym moglibyśmy uciec, takiego azylu. I właśnie tym azylem dla mnie są chałupy i też tekst tej piosenki mocno nawiązuje do takiego poczucia wolności i tym chciałem się ze swoimi odbiorcami podzielić.
0: Wiesz co, może i tak, znaczy to na pewno tak, no bo ty jesteś autorem, ale ja mam trochę taką refleksję po tej piosence, że mimo wszystko ukryłeś w niej taki ciekawy, bardzo ciekawy ciężar, no bo wspominasz, że tak jak mówisz, latamy nad chałupami, no opowieść o momencie tak intensywnym, że aż nierealny, można by powiedzieć, no że gdzieś tam pod spodem cały czas pulsuje ta świadomość, że jednak to wszystko zaraz się skończy, wiesz, i trzeba będzie wracać do tej codzienności. Zazwyczaj letnie hity to po prostu, wiesz, czysta, beztroska radość, a tutaj jednak jest coś, ty tam mówisz o tym lecie, które będzie trwało cały rok, nie, dobrze

0: pamiętam?
1: Tak. Niech na to będzie trwało rok. Wiesz co, bo to tak na dobrą sprawę trochę też nawiązuje do tego, że nic w życiu przecież nie może wiecznie trwać. Co nie znaczy, że nie można wracać w różne miejsca. Tylko za każdym razem ten wyjazd jest już inny. I nie tylko przez pryzmat tego, że nigdy nie będzie dwóch tych samych dni, ale my też się zmieniamy, nasze spojrzenie się zmienia. Dlatego ta nutka melancholii trochę jest o tym, że nie jesteśmy w stanie być tam cały czas, bo mamy inne zobowiązania, ale fajnie jest mieć to miejsce, do którego się wraca, mimo że za każdym razem ten powrót jest inny.
0: Tak, i się kończy. I ten pobyt się kończy, tak. I tak jak mówisz, ta melancholia przemijania, ona w twoim przypadku, w przypadku tej piosenki, nie przytłacza słuchacza, ale poniekąd zmusza go do tej refleksji nad tą uciekającą chwilą, tak jest. Więc co, ja wiem, że ty masz...
1: To jeszcze dodam, że to jest po prostu taki trochę miks emocji, bo dla wszystkich osób z południa, które chcą przyjechać nad polskie morze, no to jest jednak kawałek drogi już. Nie biorąc pod uwagę o różnych środkach komunikacji, które czasami jeszcze zwiększają ten czas podróży. I jak ci już przyjeżdża do tego upragnionego miejsca, do tego azylu, gdzie można poczuć tą wolność, to czasami właśnie nachodzą takie myśli, że kurde, ale to nie będzie trwało wiecznie i kiedyś trzeba będzie wrócić. I właśnie to jest ta melancholia.
0: Melancholia i taki rozdział, słuchajcie, ten utwór to jest też rozdział w twoim życiu, bo ty masz taki konkretny pomysł na to, by ta twoja twórczość była właśnie podzielona takimi etapami, takimi rozdziałami, które dokumentują chwilę w twoim życiu. W dzisiejszych czasach muzykę konsumuje się często jak fast food, wiesz, losowe playlisty, pojedyncze single gdzieś tam rzucane w eter. I tak się zastanawiam, czy to twoje rozdziałowe, tak to nazwijmy, podejście, to taki świadomy bunt przeciwko takiemu właśnie stanowi rzeczy?
1: Tak, no trochę jestem buntownikiem i trochę idę pod prąd. I też staram się w swojej twórczości pokazywać swoje spojrzenie na świat, taką autorefleksję. Powiedzmy, że to jest mój dziennik. Nie bez powodu nazwałem to rozdziałem pierwszym, bo to jest taki rozdział, który pokazuje, że już jestem na pewnym etapie, gdzie zaczynam dostrzegać trochę więcej i to jest mój etap, w którym zamykam swoją świadomość artystyczną i też życiową i idę dalej do przodu. I też ciekawa będzie perspektywa za kilka lat, jak spojrzę sobie na ten rozdział pierwszy i takie spojrzenie, jak kiedyś myślałem, albo jak kiedyś wyglądał świat, myślę, że będzie dla mnie bardzo cenny.
0: Mhm. Wiesz co, z tego, co znam z twojej twórczości i z tego, co do tej pory się ukazało, generalnie masz świetnie brzmiący, taki dopracowany w każdym calu autorski materiał, który wręcz prosi się o to, żeby zagrać go w ciepły gdzieś właśnie letni wieczór na plenerowej scenie. I chciałbym, żebyś tam zdradził, gdzie w najbliższym czasie będzie można złapać Michał na żywo.
1: Wiesz co, no na pewno w chwili obecnej będą to rejony Trójmiasta. Aktualnie już dopracowuję koncepcję takich wystąpień na żywo wraz z muzyką na żywo, bo muzyka, którą tworzyłem do tej pory, była głównie oparta na brzmieniach takich syntetycznych i chciałbym teraz wyjść już z takim materiałem bardziej, powiedzmy, akustycznym, też dostosowanym do konkretnych okoliczności. I nie mogę się doczekać, jak Latamy nad chałupami zabrzmią w wersji akustycznej z samym fortepianem, gdzie mam taką potrzebę i takie marzenie, żeby zagrać kiedyś tą piosenkę na scenie na plaży, albo nawet nie na scenie, ale po prostu na plaży w takich okolicznościach właśnie morskich, żeby podzielić się trochę taką nostalgią, która zawsze też mi się kojarzyła z morzem, ale też takim ciepłem, które bezpośrednio też wynika z tej piosenki. I sam też powiedziałeś, że to są trudne zagadnienia, ale ja mam wrażenie, że też w dobie współczesnego świata trzeba poruszać niektóre zagadnienia, które nie do końca są łatwe do skonsumowania, ale które nam towarzyszą, żeby nie zatracić takiej refleksji, świadomości i czasami podważania tego, co otrzymujemy albo co do nas trafia, żeby nie być biernym odbiorcą, tylko aktywnym, czynnym. I wydaje mi się, że też do takiego grona odbiorców kieruję swoją muzykę, do takiego, które będzie w stanie wziąć coś dla siebie, przetworzyć to po swojemu i podzielić się jakąś refleksją na temat danego dzieła ze mną, żebym ja też wiedział, jaki to ma wpływ dla moich słuchaczy.
0: Za chwilę podzielimy się twoją twórczością z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że zostaniesz im głęboko w serduchu. I jak już się pojawi ta epka, słuchaj, to też liczę na kolejne spotkanie i że porozmawiamy sobie wtedy dłużej i rozbijemy na części pierwsze każdy z tych trzech utworów, który będzie się składał na tą epkę. Z tego co wiem, będzie ich trzy. Tak. Ale za to, co teraz trzymam mocno kciuki za koncertowe plany i z tą niecierpliwością czekam na to kolejne muzyczne strony z twojego rozdziału pierwszego. Moim państwa gościem profesor z Gdańska był Michał U, tak się pisze, moi drodzy. Dobrego wieczoru i udanych lotów, nie tylko nad chałupami, drogi Michale.
1: Dziękuję pięknie. Wysyłam dużo słońca nad morza.
0: Wielkie dzięki. Drodzy słuchacze, zanim ostatecznie odłożymy sławkę i opuścimy Trójmiasto, zostaniemy jeszcze przez moment w tym wspaniałym nadmorskim klimacie, a za moment kolejny wywiad. Słuchamy, latamy nad chałupami.

0: I tak wracamy na naszą radiową, rozgrzaną do czerwoności orbitę. Przed nami ostatnia prosta dzisiejszego wydania muzycznego IQ. W tym dzisiejszym upale chłodziliśmy się już na różne sposoby. Była potężna dawka symfoniki, była bałtycka bryza, ale przecież nic tak doskonale nie przewietrza głowy jak soczysty, zagrany na pełnej wolności i najwyższej próbie jazz. Ponownie chwytamy za nasz studyjny telefon, ale tym razem porzucamy północ i kierujemy nasze radary na południe, a dokładnie w stronę Krakowa. Moim Państwa gościem jest Filip Wyrwa. Cześć Filipie.
1: Cześć, witam.
0: Filip Wyrwa to filar absolutnie fantastycznej, moi drodzy, krakowskiej supergrupy jazzowej Groovosophers. Dobrze to przeczytałem?
1: Tak, Groovosophers.
0: Groovosophers, tak jest. Filipie, w moim radiowym kalendarzu mam zaznaczone przy Waszej nazwie dwie niezwykle ważne daty. Już najbliższą środę, 1 lipca, Wasz najnowszy, w 100% koncertowy album ląduje we wszystkich serwisach streamingowych. Ale tak powiem jest. Ci szczerze, że to, co tak naprawdę przyspiesza bicie mojego serca, nastąpi 2 tygodnie później. 15 lipca to wydawnictwo ukaże się na najbardziej szlachetnym z nośników, czyli na czarnym krążku.
1: Dokładnie tak.
0: Pięknie, no, będzie się działo. A na nagranie tego koncertowego materiału wybraliście wielkopolskie Pleszewo i tamtejszą zajezdnię kultury. Powiedz mi, skąd ten nieoczywisty, logistyczny wybór?
1: Zajezdnia kultury jest mi znana z różnych właśnie występów różnych artystów, też jazzowych, mają serię Odjazdy Jazzu i kiedy nagraliśmy płytę studyjną, która się ukazała w marcu zeszłego roku, wysłaliśmy płytę, no i dostaliśmy zaproszenie na listopad. W międzyczasie na dwie trasy koncertowe zaprosiliśmy amerykańskiego trębacza Satisha Robertsona i w ramach drugiej trasy wystąpiliśmy właśnie też również z nim w Pleszewie i nagraliśmy tamtą płytę 15 listopada ubiegłego roku.
0: I wszędzie czytamy taką oficjalną notkę, że Groovosophers wystartowało jako supergrupa właśnie w marcu 2023. Ale tak zagłębiając się w waszą historię, no to przecież to tylko ułamek prawdy, bo wasze muzyczne DNA sięga aż 97 roku i legendarnych warsztatów jazzowych w Chodzieży, gdzie zrodził się Goddard Quartet. No ale przez lata też graliście w najróżniejszych projektach, od Another Pink Floyd czy Soku Orkiestra. Ja się zastanawiam, czy powołanie Groovosophers w 23 to było takie ostateczne spełnienie tych młodzieńczych marzeń z Chodzieży, czy musieliście po prostu...
1: Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. To tak jakby zawsze gdzieś było. Ja poznałem Tomka Karaszewskiego, który gra na saksofonie w naszym zespole i się przyjaźnimy od tamtych czasów. Przez 6 lat graliśmy, później życie jakby zweryfikowało. Tomek twierdzi, że przez 20 lat nie grał na saksofonie, chociaż nikt z nas mu nie wierzy, bo nie można chyba wrócić w taki sposób, jak gra obecnie. Natomiast z pozostałymi kolegami zespołu spotykałem się w różnych składach. Nagrywaliśmy różną muzykę, często był to rock progresywny, natomiast jazz grał tylko dla siebie w zaciszu swojego własnego pokoju i po 20 latach tak naprawdę poszedłem na koncert Grzegorza Madeja, który gra na Hammondzie u nas w zespole i zapytał mnie, czy nie chcielibyśmy wrócić do grania takiego jak kiedyś, bo kojarzył nas z dawnych czasów. A ja powiedziałem, no pewnie. Drugi telefon był do Tomka, Tomek też powiedział, no pewnie, no i tak się to potoczyło.
0: No i zobacz, ja teraz patrzę na waszą międzynarodową trasę, chociażby tą z przełomu lipca i sierpnia ubiegłego roku. Zagraliście tam 10 koncertów w 11 dni, odwiedzając 7 krajów. Chorwacka wyspa Murter, Bośnia, Słowacja. Ja się zastanawiam, jak organizm dojrzałego muzyka wytrzymuje tak mordercze tempo w busie. Wiesz, jak udało wam się w ogóle utrzymać tę niesamowitą, no, jazzową energię na scenie, kiedy de facto no, nie spaliście przez 1,5 tygodnia.
1: Trochę tak było. To było tak, że... Znaczy, dobrym elementem było, że odległości były w miarę przystępne. Tam tylko między Wiedniem a Murterem mieliśmy 500 kilometrów. Poza tym to takie były rozsądne odległości, więc dawaliśmy radę przejechać jakoś będąc ciągle żywym. Natomiast no, nauczka była taka, że kolejna trasa listopadowa już miała 4 koncerty i była w ciągu 6 dni, więc jakby byliśmy w stanie to lepiej ogarnąć i teraz kolejna się szykuje na wrzesień również z Satishem. Zagramy między innymi na Jazz at Home w Belgii, w Mechelen, a oraz na Hucie Jazzu w Krakowie i parę jeszcze innych koncertów. I też będzie to rozciągnięte w ciągu 10 dni, a zagramy pewnie 5-6 koncertów, żeby podołać.
0: No, chciałbym to zobaczyć, słuchajcie, chciałbym to zobaczyć na żywo, być tego świadkiem i mam nadzieję, że tak się też i stanie. Moi drodzy, w tle słyszycie jeden z utworów, właściwie utwór, który zapowiada to wydawnictwo, Squad Up, właśnie z tego koncertu, ale zaraz posłuchamy czegoś studyjnego. Ja, Filipie, trzymam kciuki za waszą zbliżającą się, z tego co wiem, wrześniową trasę, no i oczywiście za tą wielką lipcową premierę, kiedy już ten podwójny winyl Live at Zajezdnia Kultury ujrzy światło dzienne i trafi na półki. No musisz, a wręcz musicie całą ekipą wpaść do naszego warszawskiego studia. Wtedy rozłożymy ten materiał na czynniki pierwsze. Posłuchamy go, porozmawiamy o całości, bo czuję, że ten album no, skrywa jeszcze mnóstwo fantastycznych historii.
1: Z przyjemnością.
0: Bardzo się cieszę. Moim i Państwa gościem prosto z południa Polski był Filip Wyrwa z zespołu Groovers Sovers. Dobrego, chłodnego wieczoru, Filipie.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Drodzy słuchacze, i w ten oto sposób nasz radiowy zegar bezlitośnie wskazuje kilka minut do godziny 20. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza mieszanka od symfonicznych uniesień Leszka Komosy przez bałtycki powiew alternatywy od Michała aż po ten soczysty krakowski jazz skutecznie podniosła wasze, moje na pewno muzyczne IQ. No i nastroiła was idealnie na rozpoczynający się właśnie letni weekend. Mówił Radek Luciński. Wielkie dzięki za ten wspólnie spędzony czas. A na sam finał, tak jak mówiłem, żeby ta energia została z wami na całą noc. Zostawiam was sam na sam z krakowską supergrupą. Poczujcie przedsmak tego, co w lipcu wydarzy się na streamingach Groove Sovers i potężnie brzmiący utwór Baba.

0: muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: www.net.fm. Reklama.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Po reklamie.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Witam was bardzo, bardzo... Nie, to nie muszę inaczej powiedzieć. Cześć, czołem, siemka. Otwieram naszą audycję, nasze spotkanie przy muzyce i sentymentach. Nazywam się Ela Mazol. I mam 42 lata w tym roku. Kochani, spędziłam całe dzisiejsze popołudnie, naprawdę całe popołudnie, bo od 13 na basenie z moimi dziećmi, a potem jeszcze z moją siostrą, z jej mężem i z ich jednym dzieckiem, a potem jeszcze z moim mężem. I słuchajcie, było tak super. Był ten upał i woda była w doskonałej temperaturze i świeciło słońce i cała twarz, mimo tego, że smarowałam się jak opętana w ogóle kremem z filtrem, jest moja twarz cała rumiana. Jestem taka szczęśliwa. I mam dla was dzisiaj nową płytę, a wcale nie starą. Jak to możliwe, spytacie w audycji Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. A to tak to możliwe, że nie wiem, czy wspominałam, wcale nie wiem dobrze, że wspominałam. Ja byłam, nie wiem, czy się mówi tak, ale ja tak powiem, miusiarą, czyli osobą, dziewczyną, która słuchała zespołu Muse. I był on dla mnie czymś takim innym, nowym, bardzo oryginalnym. I mam głęboko w sercu te sympatie. I dziś zobaczyłam, że wśród premier, kiedy przygotowywałam się do innej audycji, jest nowa płyta zespołu Muse. Nosi ona tytuł The Wow Signal. Puściłam sobie jedną piosenkę i pomyślałam, że będziemy sobie słuchać reszty piosenek razem i sprawdzimy, czy ten Muse to tamten Muse i czy dziś będzie nam smakował jak 20 lat temu i wcześniej. Dlatego przed państwem teraz The Dark Forest i zespół Muse.

To zespół Muse z ich świeżutkiej płyty, świeżutkiej, nowiutkiej. O, tak zobaczyłam, naprawdę zobaczyłam dzisiaj ten album i pomyślałam, że dlaczego nie sprawdzić, czy wciąż nam się podobają te same rzeczy. No zdecydowanie słyszę w tym utworze tego Muse'a, którego słyszałam 20 lat temu. Czy dziś porwałby mnie tak jak wtedy? Bardzo mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Też dlatego, że ostatnio zrobiłam, znaczy nie ostatnio, to już było rok temu chyba, ale to ostatnio jest. Zrobiłam sobie takie ponowne spotkanie z Muse'em i rzeczywiście są utwory, które mnie niosą do dzisiaj, ale już tylko pojedyncze utwory, a wcale nie wszystkie. Anyways, dzisiaj słuchamy tej płyty, nosi ona tytuł The Wow Signal i teraz pora na utwór noszący tytuł Night Shift Superstar.

Mogę nawet wybaczyć w tym utworze taki rodzaj bicia w gitarę basową, znaczy w basóweczkę elektryczną, którego bardzo nie lubię, bo niosło to w sobie jakiś rodzaj retromanii, taki vibe. Że ja dzisiaj za dużo czasu spędziłam z nastolatkami na basenie, naprawdę. I nawet byłam świadkiem, jak jedne dziewczynki zaczepiły inne dziewczynki i była taka pyskówka, normalnie myślałam, że zaraz jak w West Side Story uderzą do siebie, zaczną zdejmować kolczyki i wiecie, będzie bójka na basenie. Ale nie było. Tak czy siak. Piosenka Night Shift Superstar zespołu Muse, co mnie dosyć zaskakuje. Bardzo słychać w niej inspiracje przeszłymi dekadami. Podoba mi się na tej płycie, że Muse nadal jest zespołem, który buduje swoje utwory na wielu powierzchniach, układa warstwy i warstwy w swoich aranżach i chociaż jest ich wiele, to nie jest ich za wiele, tylko jest ich w sam raz i pojawia się to, co lubię najbardziej, czyli wyraźna i solidna ściana dźwięku. Teraz kolejna piosenka. Nosi ona tytuł Cryogen.

Cryogen i Muse z ich nowiutkiej płyty noszącej tytuł The Wow Signal. Przyszło mi do głowy, że jedną rzecz muszę przyznać, nie jest to już muzyka nowoczesna. Ale myślę sobie, że zespół, który żyje na naszych sentymentach, to już nie musi być nowoczesny. Myślę, że warto, żeby brzmiał wspomnieniami. I naprawdę trudno jest mi ocenić, czy te piosenki są lepsze, czy gorsze, czy słychać rozwój przez tych 20 lat. Ale jakoś jestem zadowolona, jak sobie słucham. Zapraszam Was teraz na Shimmering Scars.

No, teksty nie są lepsze niż kiedyś. Takie są trochę... No, przepraszam za tę długą pauzę, bo ja nie chcę powiedzieć niczego brzydkiego. Bo grafomania to byłoby za mocne słowo, prawda? No nie, to nie są jakieś grafomańskie teksty. Tylko już nie mają głębi metafory. O, ja bardzo lubiłam w tekstach zespołu Muse i w ich piosenkach, że one były bardzo metaforyczne, a jednocześnie czytelne. I ta metafora to nie był tylko jakiś taki wybieg poetycki, udziwnienie, wiecie, trend. Ale coś, co rzeczywiście wzbogacało sposób patrzenia na jakąś sprawę. I lubiłam to. Zapraszam was teraz na piosenkę o tytule Be With You.

be with you. Ja sobie zawsze zadaję pytanie i znam tylko jedną artystkę, której się to udało. To znaczy być dorosłym i pisać piosenki o doświadczeniu osoby dorosłej z taką pasją, jak się pisało piosenki będąc młodym, o doświadczeniu osoby młodej. No, to Muse'owi się to nie udaje, ale fajnie jest, mi się przyjemnie słucha, to nie, że narzekam, tylko, no, tak, wiecie, muszę wymyślić zawsze, co powiedzieć, żeby nie było lipy i no, żebym w ogóle miała coś do powiedzenia. I tą jedyną artystką, która w moich oczach, której teksty się rozwijały wraz z nią w toku jej życia, to jest Kasia Nosowska. Kropka. Kolejna piosenka na nowej płycie zespołu Muse nosi tytuł Hexagons.

reelsami na Instagramie. To tak. Ale tak, ja już teraz słucham innej muzyki i tak jak Muse 20 lat temu był dla mnie taką supernową świeżości i brzmienia niepodobnego do żadnych innych, tak dzisiaj to mi się kojarzy z rockiem symfonicznym. No. I to nie jest mój ulubiony gatunek. Albo z jazz rockiem. Och, jeszcze gorzej. Ale to ja mówię o swoich odczuciach. Tak jak wiecie, ktoś lubi słodycze, ktoś nie lubi, ktoś lubi banany, ktoś lubi mandarynki. To ja lubię folk, a nie lubię rocka symfonicznego. Po prostu. Teraz będzie piosenka, która nosi tytuł The Sickness in You and I.

Tu Ela Mazol, słuchacie Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. Dzisiaj sprawdzamy, czy płyta Muse wydana dziś

Dzisiaj jest taka dobra jak płyty Muse, przepraszam, ja naprawdę dzisiaj może przedawkowałam słońce, ale słuchajcie, było tak fajnie. Czy jak płyty Muse, które dostawaliśmy od zespołu dwie dekady temu. Więc ja uważam, że te dwie dekady temu one były lepsze, były takie futurystyczne. Ale nie będę się powtarzać. Możemy o basenie porozmawiać. Wiecie, bo różnica pomiędzy chodzeniem na basen, jak się ma naście lat, a chodzeniem na basen, jak się ma 40 coś tam lat, jest taka, że jak wracasz do domu, to jeszcze musisz iść do kuchni zrobić wszystkim obiad, bo ile byście nie mieli ze sobą jedzenia, to i tak było za mało. Pozdrawiam samą siebie i gratuluję samej sobie, bo stanęłam na wysokości zadania, jedzenie było pyszne, a ja na nikogo nie krzyczałam podczas przygotowania. Zapraszam Was teraz do słuchania kolejnej piosenki zespołu Muse, Unraveling.

Muse w utworze o tytule Unraveling. Tak, tak, rok symfoniczny. Ktoś mi napisał przed chwilą, że nie, że nie, że Tool. Tool to jest Tool, a Muse to jest Muse. Teraz posłuchamy piosenki nadal z tej ich nowej płyty. Chyba już tylko z nowej płyty będziemy słuchać piosenek, bo wprawdzie poprosiłam Tomka, który dziś realizuje audycję, by nam tam dorzucił parę takich, wiecie, staraków. Ale może nie zdążę ich zagrać? Może tylko te nowości będą nam towarzyszyć? A może jedną mi się uda? Dlatego teraz w duecie z Ellie Goulding zespół Muse i piosenka od tytułu Hush.

breath and hush. Muse i Ellie Goulding w piosence o tytule Hush to już za nami. Na nowym albumie tego zespołu noszącym tytuł, uwaga, powtarzam, po raz chyba ósmy dzisiaj, The Wow Signal. Tak celowo tak mówię, bo tam jest The Wow wykrzyknik Signal. O, przepraszam, to słyszeliście, jak łyżeczka w moim kubeczku zatańczyła, bo właśnie dopijam kawkę, żeby jakoś dotrwać do północy, bo nie mogę położyć się spać wcześniej, bo będę miała poczucie zmarnowanego wieczoru. I teraz stanęliśmy z Tomaszem Rosłoniem, realizującym tę audycję, przed bardzo trudnym wyborem. Co wam zaproponować do słuchania i sobie na ostatnie minuty już naszego dzisiejszego Hands Up in the Air, czyli muzyka millennialsów. I postanowiliśmy wspólnie, że zamiast zagrać wam Space the Breeze, które jest ostatnią piosenką na tej nowej płycie, to zagramy wam Knights of Sidonia, która jest jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Muse. Tu Ela Mazol i Tomasz Rosłoń. Do usłyszenia za tydzień.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Wnet Kultura.
4: O kulturze szeroko.
3: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
4: głęboko.
5: De Profundis.
6: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
7: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
2: To była autopromocja.
8: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

Dobry wieczór, mówi Państwu Sławek Horwat, jak zawsze o tej porze z Wrocławia, oraz Tomasz Rosłom, który realizuje tę audycję z krakowskiego przedmieścia warszawskiego, fantastycznego przedmieścia krakowskiego. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy piosenką Chrisa Isaaca, ponieważ Mr. Chris Isaak jest dzisiaj szczęśliwym, chyba mam nadzieję, 70-latkiem. Gdyż urodził się w Stockton w Ameryce w roku 56, no to jak łatwo policzyć, no mamy 26, to jest jak mordę szczelił 70. Mr. Isaac, when you can hear me, I wish you all the best from me, my colleagues and Radio WNET and Polish Chart Top 20, Top 30, Top 40, doesn't matter. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tacy artyści istnieją jak Chris Isaak, bo to są wyraziści ludzie, którzy śpiewają, grają na gitarze i się bawią swoją muzyką, którą komponują dla nas wszystkich i dla siebie. Chris Joseph Isaak urodził się w 56 w Stockton, amerykański aktor i muzyk. Się okazuje, że jeszcze gra w filmach. Urodził się właśnie w tymże Stockton w Kalifornii jako syn Dorothy z domu Vongolo i Mr. Joe Isaac, jego tatuś. No i szczęśliwie nam gra do dziś i oby jak najdłużej tak się działo. Natomiast my mamy dzisiaj oczywiście 328 notowanie listy Polish Chart i podamy z Tomaszem Rosłonem kolejny utwór z tejże listy, to może przypomnijmy sobie, co było od 30 miejsca dzień temu. Remigiusz Schumann, Otwarte Miasto Wrocław, 30 miejsce. 29 Zbigniew Bodecki, Pszczółka Maja. Kaliber 44, Nasze Mózgi, wypełniające Marion, 28, 27, Jam Alive, Czerwony jak Cegła. 26, Irena Santor i Magda Umer, Tych lat nie oddanich. 25, Myslowic, Pacman. 24, Dzik Bonjour, warszawski Dzik Bonjour, Popularz i Wieszczel. 23, 22, Diuli, Nadal chcesz, i MSV Dureń 21. A na 20 teraz rozpoczynamy dalsze odliczanie i nie tylko będzie samo odliczanie, ale na razie się zajmijmy listą. Stanisława Celińska i przepiękna, a jednocześnie taka smutna w swoim wyrazie, modlitwa o pokój 20.

0: Słowa Zelińska, modlitwa o pokój na miejscu 20. Natomiast na 19, zanim rozpoczniemy emisję tej piosenki, chciałbym porozmawiać z Dominikiem Ochockim, który jest głosem i twarzą tej formacji, która to nagrała. I to jest, Państwo, czy to jest, dzisiaj rozmawiałem z Dominika tatą, Arturem, na temat tej piosenki, że jest to najbardziej chyba, tak bym powiedział, piosenka przebojowa, radiowa, która się narodziła w tej rodzinie, niezależnie od tego, że Meteorolid świetnym zespołem jest. Witam Cię, Dominiku.
1: Witam Cię, Sławku, i witam drugich słuchaczy.
0: Masz takie szczęście, że napisałeś piosenkę, która moim zdaniem skromnym nabiera jeszcze bardziej wartości, im więcej razy się ją przesłuchuje. To jest bardzo częste zjawisko, ale nie za częste dla wszystkich wykonawców, a tenże walor, o którym mówię, może najwyżej tylko cieszyć, bo wydaje mi się, że to tylko dobre piosenki potrafią coś takiego wywoływać w człowieku. Co ty sądzisz o tym?
1: Po pierwsze, bardzo mi miło. Fajnie słyszeć parę dobrych słów o naszym psie, który już, tak jak zresztą mówisz, troszeczkę już po internetach dryfuje i nie tylko, bo tak jak tutaj właśnie wspominasz, też w radiu go można usłyszeć. Fajnie, jak najbardziej się z tym zgadzam. Jakby to powiedzieć, no, pisząc ten utwór chciałem przekazać pewną historię, pewne wartości, które spotkały akurat blisko mi osobę. I cieszę się, że są ludzie, którzy też się z tym utożsamili i że sama muzyczna sfera też przyciąga i tą nóżką tupia.
0: Wiesz co, to jest tak, że z zjawiskiem tak zwanego psa ogrodnika chyba każdy się w życiu spotkał. No nie daj Bóg, że czasami na tym stanowisku sam występuje, to jest inny temat, bo to już jest bardzo w tym momencie narcystyczne, co się dzieje z takim człowiekiem. Natomiast najgorzej zostać takim, bym powiedział, ofiarą psa ogrodnika, który nie tylko tu chodzi o sytuacje uczuciowe, chociaż o to też chodzi czasami, ale jakby ta zazdrość po polsku jest czasem taka, że nie tylko się tę zazdrość wydobywa z siebie jako zazdrość, ale jeszcze dodatkiem jest ten pies ogrodnika, że ja sam to jestem, a po co mi to, po co ja się męczyć, ale dlaczego ten, i tu pada brzydkie słowo na przykład, może mieć coś, czego ja nie mam. I to jest taki rodzaj zazdrości, to jest właśnie często, nie wiem jak to jest za granicą, aż tak dobrze nie znam mentalności tych narodów, ale myślę, że to jest bardzo polskie.
1: To prawda, tutaj muszę się zgodzić i fajnie, że o tym powiedziałeś, bo w sumie nigdy nie patrzyłem na ten utwór pod tym względem i jak najbardziej się tym zgadzam i jak najbardziej to widzę. No i właśnie odkryłeś, widzę tutaj kolejne sedno tego tekstu, który wcale nie miał na celu być jakimś bardzo głębokim przekazem, a tutaj wszystko można znaleźć najwyraźniej.
0: No i tak jak mówię, dodatkowym walorem tego tej piosenki jest tutaj nie tylko ten przekaz, bo ten przekaz jest, w ogóle ta piosenka jest świetna z dwóch powodów. Znaczy już nic nie potrzebuje żadna piosenka więcej, jak ma te dwa elementy. Świetny przekaz i jeszcze do tego świetna muzyka, która wciąga, jak chodzenie po bagnach.
1: Bardzo mi się
0: zapowiadaj. Miło mi też i cieszę się, bo przekaż chłopakom, swoim kolegom z zespołu, jak i tym wszystkim, którzy się gdzieś tam napotykają po twojej drodze życia artystycznego, że mają pozdrowienia od listy Poliszczak i jak najbardziej Radio Wnet.
1: Dzięki śliczne, jak najbardziej przekażę, a Państwa zapraszam serdecznie do odsłuchania naszego utworu Pies Ogrodnika.

A nam kolejna piosenka z listy Polishard numer 328 i to jest oczywiście piosenka z zespołu Retrowizja Pies Ogrodnika. Natomiast teraz będziemy mieli małą podwójną okazję, żeby zagrać ten utwór. Właściwie potrójną, bo po pierwsze, aha, jeszcze miałem coś wyjaśnić. Jeżeli słyszycie jakiś taki dziwny dźwięk wokół mnie, to jest to wymiatacz, czyli wiatrak tak zwany, czyli helikopter, czyli coś, co mi daje możliwość przeżycia tego upału, czyli wiadomo, że chodzi o taki dmuchacz. Myślę, że nie będzie aż tak przeszkadzał. Przy okazji dziękuję darczyńcom, którzy mi to urządzenie podarowali rok temu podczas moich urodzin. Dziękuję Piotrek i Natalka i bardzo mi to pomaga. Nie wiedziałem, że będzie tak potrzebny. Tutaj kolega Tomek Rosłon też to słyszy, prawda Tomku? Cisza. I teraz będzie też mały wypad poza listę. Są, tak jak powiedziałem, trzy powody. Po pierwsze, ja uwielbiam tę piosenkę. Po drugie, tenże człowiek, który się nazywa Garou i tak naprawdę nazywa się Pierre Grant i urodził się w kanadyjskiej części Kanady, która się nazywa Quebec, czyli we francuskojęzycznej tak zwanej. Dzisiaj, tak samo jak Chris Isaak, tylko że rok 72 to straszny młokos, aż mu zazdroszczę, 72 rok. Urodził się w Sherbrooke i co ciekawe, w związku z tym, że śpiewa po francusku, został oznaczony przez prezydenta Francji orderem sztuk i literatury i mam nadzieję, że nie będzie musiał go nigdy zwracać. Czy coś mówiłem o orderach? Dobra. No i w takim razie, dlaczego Garou? Bo już powiedziałem, ten młody człowiek ma dzisiaj swoje urodziny. Podobnie jak Chris Isaak, tylko że jako 72-rocznikowiec to straszny młody człowiek. A jednocześnie jest synem Carmen, gospodyni domowej i Ireny, mechanika samochodowego, więc pochodził z bardzo robotniczej, typowej rodziny. No i ma siostrę o ileś tam lat starszą. To jest cała jego najbliższa rodzina, aczkolwiek dla Polaków sławił tym przede wszystkim, że Garou w roku 2002 wystąpił w fantastycznym swoim koncercie w Sopocie podczas Sopot Festival i nigdy w życiu już nie zapomnimy o nim, ponieważ zrobił to tak pięknie, że pobił wszystkie rekordy popularności wtedy w Polsce, a jednocześnie, co jest ciekawe, mówi po francusku, dostał order od francuskiego prezydenta, a teraz na Mistrzostwach Świata, na Mundialu, o którym też nie możemy zapomnieć, bo piłka rządzi światem, odbywają się mecze, które mają szansę wstrząsnąć tutaj całą tą koncepcją, ponieważ Francja gra z Norwegią. I nie wiem, czy Francji się opłaca wygrywać, gdyż jeżeli zdobędzie pierwsze miejsce w grupie, gdyż mają z Norwegami po 6 punktów, a dwa pozostałe zespoły mają 0, więc cokolwiek tam wymyślą, to już i tak nie wejdą dalej. Co najwyżej z trzeciego miejsca musiałby nie wiem ile bramek strzelić. Natomiast chodzi o to, że Francuzi niekoniecznie mogą być zainteresowani wygrywaniem zbyt wysokim, bo wchodzą na WKS, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, z którym przegrali przed Mistrzostwem Świata i to będzie chyba, że chcą bardzo się zrewanżować. Zobaczymy co, bo jest już 1-0. Chciałem powiedzieć 1-0, już jest dla, jak najbardziej, już patrzę, moją ściągę. Jest 1-0 dla, już jest 2-1 dla Francji, proszę bardzo, jak tam idzie szybko. A 1-0 jest Senegal z Irakiem, który już, tak jak mówię, Senegal musiałby nie wiem ile bramek strzelić, żeby wszedł dalej. W każdym razie teraz będzie Garou, aby sobie przypomnieć naszego dzisiejszego jubilata i tamten koncert z Sopotu z 2002 roku. Żyta!

To jest Garu i Zita i the same information for you, Mr. Garu. All the best from me, from my people who like this broadcast and from the radio WNET. All the best i happy birthday. No więc mamy już dwóch wybitnych artystów dzisiaj, że tak powiem, zagranych, którzy tylko tym się sławili, że obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Oczywiście Chris Isaak to jest bardzo doniosłe, czyli 70, a tutaj właśnie, jeśli chodzi o Garu, to strasznie młody człowiek, 72 rocznik, mój Boże. A w tym czasie widzę uśmiechniętego pod nosem tutaj kolegę Rosłona Tomasza, gdyż jego wiek, rocznik 72, dla niego to jest w ogóle kosmos. No, ale dla mnie to jest, powiedział, mleczna droga. Dobrze, w takim razie teraz będzie miejsce, uwaga, 18. I tutaj mamy zespół z Lubina, Miracle Rats, czyli taki znowu zwierzęcy, trochę jak ślimaki, przy okazji innego zespołu, Slumber, i posłuchajmy.

0: Polski.
1: To była formacja Miracle Rats i z Lubina i Slumber w ich wykonaniu. Piękny, fantastyczny utwór nowofalowy z czasów, które, znaczy stylistycznie pasujący mi do czasów, kiedy rozpoczęła się inwazja takiej formacji jak Kum Kaolik. Może pamiętają ci wszyscy, którzy pamiętają pierwsze indie w Polsce i takie te... Bo ja nie lubię tego słowa indie, gdyż jest nadużywane. Często ludzie, jak nie wiedzą, gdzie wsadzić swój utwór, to wsadzają do indie, bo to jest najbardziej wygodny. Taki śmietnik. Wszyscy jak mają coś, co nie wiedzą, co to jest, to do indie. Broń Boże, nie chodzi mi o to państwo Indie. Natomiast teraz będzie ważny komunikat. Chciałem namówić nawet kogoś z Wietnamu, mieszkającego w Polsce, kto by to powiedział od siebie, ale dzisiaj akurat nie miałem takiej okazji, żeby znaleźć dyspozycyjną osobę. Więc przeczytam to, co on napisał. Niejaki pan Van Binh Nguyen. Wrocław to od wieków zawsze jest miasto spotkań z różnych kultur. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, pisze Van Binh Nguyen, od wielu lat społeczność żyje sobie społeczność wietnamska i również grupka Polaków pochodzenia wietnamskiego, pracującego w różnych dziedzinach, na przykład w nauce, handlu i gastronomii. Do Polski przynieśliśmy ze sobą nasze tradycje, obyczaje, muzykę, tańce i szczególnie tak coś jak kuchnię wietnamską. To wszyscy chyba tu nawet się zgodzimy już do tej pory, ponieważ uwielbiamy chodzić do... Ja na przykład lubię zupy wietnamskiej produkcji, zwłaszcza zupę krabową uwielbiam, nie wiem jak państwo. Jest to różnorodność i żywnościowa, i kulturowa, i ten naród jest w ogóle bardzo bogaty w swoją tożsamość narodową, kulturę wyznaczoną też wojną, która, jak pamiętamy, w końcu lat 60. i początku 70. miała swoje apogeum. I te wszystkie napalmowe rzeczy straszne i takie różne historie się działy. Ten biedny naród musiał to wszystko znosić. W imieniu Stowarzyszenia Wietnamczyków we Wrocławiu serdecznie zapraszamy, pisze dalej Van Binh Nguyen, państwo na Festiwal Kultury Wietnamskiej. Uwaga, drodzy państwo, wszyscy wrocławianie i okolice, a także ludzie, państwo, którzy chcieliby przyjechać specjalnie na tę okoliczność, wcale się mnie nie zdziwił. Na wrocławskim rynku od 12 do 20. I teraz uważajcie, kiedy. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest fantastyczny pomysł. 4 lipca. Myślę, że Wietnamczycy dokładnie wiedzą, dlaczego tutaj się uśmiecham, bo to jest 4 lipca, jest przecież Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a oni mieli ze sobą parę spraw do wyjaśnienia. I jak wiecie dokładnie, w programie przygotowano dla państwa wyjątkową podróż do Wietnamu, pisze dalej Van Binh Nguyen. Na scenie w Wrocławiu będziemy mogli zobaczyć taniec smoka, tańce ludowe, muzykę ludową z wykorzystaniem atrakcyjnego, tradycyjnego instrumentarium wietnamskich muzykantów. Wyjątkowe występy artystów z Wietnamu, koncerty i tak dalej. Wszystko na wrocławskim rynku, na specjalnej scenie. Jestem pod wrażeniem, gdyż, drodzy państwo, mam takie szczęście mieć przyjaciela, który jest doktorem nauk humanistycznych. I

mocno gra w stylu Marka Knopflera. A Cheetoy to piosenka ludowa, którą śpiewa sam jego właśnie rodzony tatuś, czyli Van Bingen, który, drodzy Państwo, ma jeszcze na sumieniu, w cudzysłowie na sumieniu, bo to był gest piękny i jednocześnie świadczący o jego przywiązaniu do swojej ojczyzny. Kiedy Dante Song w latach 80. szalał i wygrywał konkurs chopinowski, ten sam pan, który teraz był niedawno na tym ostatnim konkursie chopinowskim i tam, że był szefem jury. Kiedy Dante Song przyjechał do Polski, żeby wziąć udział, nie miał się w co ubrać. No bo takie były realia wtedy, w tych czasach. Z Wietnamu się nie wyjeżdżało, nie wiadomo jak ubranym i tak dalej. I wtedy właśnie Van Bingen kupił mu garnitur. Ja pamiętam to jako młody człowiek, że nie wyglądał tak jak ubrany, nie był tak jak wszyscy inni w te fraki w kolorze ciemnym, czarnym i tak dalej, tylko właśnie w jasnym, marynarka i spodnie ze sklepu normalnego, z Polmody tak zwanej, której już niedawno nie ma. No trochę się rozgadałem, ale to warto powiedzieć, bo nie każdy ma takie doświadczenia. Pozdrawiam Cię Bing, pozdrawiam Cię Fryderyku, pozdrawiam mamusię Anię i całą rodzinę. I cieszę się, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Natomiast ja przypomnę, wszyscy wrocławianie, 4 lipca, 4 lipca. I to nie chodzi o święto Stanów Zjednoczonych, tylko o muzykę i spotkanie wietnamskiej kultury w Wrocławiu. A teraz Fryderyk Nguyen na gitarze, a wokalnie będzie się produkował Van Nguyen Cheetoy. I to jest piękna, tradycyjna piosenka wietnamska.

0: Na gitarze Frederic Nguyen, na wokalu Bambi Nguyen. I to nie była gitara marka Knopflera, chociaż bardzo podobna, urzekająco podobna wręcz. Natomiast co jeszcze chcę powiedzieć, to fakt taki, że zapraszają nas Wietnamczycy na swój fantastyczny koncert, który odbędzie się, uwaga, drodzy Państwo, trzeba to zapamiętać, 4 lipca. Kochani są. Uwielbiam Wietnamczyków. Za pomysłowość dnia, kiedy obchodzić takie święto, też ich uwielbiam. 4 lipca we Wrocławiu, na rynku, od 2 do 20. A teraz, drodzy Państwo, moim Państwa gościem jest Wiesław Tupaczewski z zespołu Kabaret Otto. I jak się tak nasłuchał Wiesław Tupaczewski tej wietnamskiej melodii ludowej, którą śpiewał tatuś Fryderyka, to podejrzewam, że następna jego piosenka po zasmażce i po pierogach to będą Sajgonki.
1: Sajgonki może będą, rzeczywiście. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Bardzo fajna muzyka ta wietnamska była, bardzo mi się podobała.
0: No mi też. Zwłaszcza, że znam ludzi, którzy to wykonywali i to
1: tak?
0: Są
1: super,
0: to tak,
1: naprawdę,
0: młody człowiek, syn tego, który śpiewał, to jest gitarzysta i lider zespołu Katedra Francis Tuan i jednocześnie pierwszy polsko-wietnamski doktor filologii polskiej, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: O kurde, no to ładnie.
0: Tak. Mieliśmy i nawet kiedyś, Wiesławie, taki dowcip mieliśmy, bo opowiem ci teraz, muszę ci to opowiedzieć, bo to jest fajne. Byłem kiedyś z Fryderykiem na występie jego jednoosobowego zespołu, gdzie on lupował tylko, żeby tam coś grało, co chwilę i śpiewał jako Francis Tuan i to było w takiej małej miejscowości Lwówek Śląski. No i pamiętam, że panie, no bo on bardzo tutaj bardziej przypomina Azjatę niż Europejczyka i wszyscy byli tacy zdziwieni, że on tak świetnie mówi po polsku i w ogóle ja tłumaczę takiej starszej pani, że no to jest Polak przecież. No panie, ale to nie jest Polak, bo przecież wiadomo, że to nie jest Polak. No ale on się wychował w Polsce, ma mamę Polkę i tatę ma w prawdzie z Wietnamu, ale on, a ja mówię, wie pani, coś powiem. On nawet jest doktorem filologii polskiej i wykłada ten język. Patrz pan, to nawet tamte po polsku mówią.
1: No. Ładne, bardzo więc, ładne. No.
0: No i właśnie no, ale... to jest takie...
1: No mów, bo
0: często mamy takie przygody z Fryderykiem, że jak idziemy gdzieś, to wszyscy do niego po angielsku mówią.
1: I to jest no ja powiem ci też taką przygodę. Mieliśmy kiedyś w Rzeszowie, zaszliśmy do restauracji wietnamskiej. Usiedliśmy, zamawiałem, podchodzi do nas właściciel. O, cześć Wiesiek! Studiowaliśmy razem na Politechnice Warszawskiej.
0: Tak, to jest piękne.
1: No, to jest piękne, naprawdę. Piękna sytuacja i wtedy sobie przypomniałem, że rzeczywiście studiowaliśmy rasę.
0: A ja teraz przez ciebie, właśnie przez was jako Kabaret Otto, a właściwie dzięki wam, jak tylko kupuję pierogi,
1: to dobrze.
0: Się narobiło. Myślę o was. Skąd u ciebie, może przyznaj się to wszystkim swoim panom i przyszłym panom, bo też tacy tu pewnie są. Skąd u ciebie takie zamiłowanie do piosenek gastronomicznych?
1: Wiesz co, to było tak, że ja sobie pomyślałem, że jaki jest element, który najbardziej Polskę charakteryzuje, gdybyśmy pisali piosenkę na Eurowizję, naprawdę. Tak sobie, taka kolej myślenia była. Gdybyśmy pisali piosenkę na Eurowizję. Jaki element byśmy chcieli podkreślić jako Polacy? No, jakiś element, z którym wszyscy kojarzą Polskę. No i myślę, że takim elementem są właśnie pierogi kojarzone z Polską. I komu byś nie powiedział słowo pierogi, to byś wiedział, o co chodzi, że to jest polskie.
0: Mm-hmm. No ale jakbyś wcześniej miałeś też zasmażkę.
1: No ale zasmażka nie była pisana na potrzeby międzynarodowe, tylko na potrzeby polskie.
0: Aha, rozumiem.
1: Żartuję,
0: ktoś mi powie, ktoś mi powiedział, że...
1: Ale, ale takim rzeczywiście torem myślenia poszedłem przy wybieraniu pierogów na podstawowy, że tak powiem, element piosenki.
0: Ktoś mi powiedział, że ostatnia afera orderowa to też ten pan, który to wywołał, to też zrobił to na potrzeby lokalne, a nie ogólnoświatowe, więc to czasem różne rzeczy się dzieją.
1: No, różne afery się dzieją. Tak, zrobił to na potrzeby lokalne, a się zrobiła, a rozniosła się informacja po całym świecie i bardzo dobrze.
0: No i właśnie teraz, jak się sprzedaje nowa płyta nagrana z naszą cudowną stacją Radio Wnet, WNET, jak mówią Anglicy, WNET.
1: No słuchaj, no sprzedaje się bardzo dobrze, już prawie pierwszy cały nakład prawie wyszedł.
0: No pięknie.
1: I musimy zamawiać następną partię.
0: No to pięknie, to znaczy, że tutaj to strzeliliście w dziesiątkę, czyli ten pomysł na to, żeby nie nagrywać dla stacji, która jest w likwidacji, o nawet, słuchaj, fajną piosenkę, nie nagrywamy dla stacji, która jest w likwidacji.
1: No jest pomysł na dwu wiersze, ale nie chcemy zaogniać sytuacji, wiesz, bo...
0: Nie, ale jeżeli chcecie wykorzystać, to jakby nie będę tutaj czerpał żadnych problemów ani zysków, bo to ja lubię strasznie wasze granie. Zresztą jeszcze nie mieliście naszej swojej własnej audycji, to byliście zawsze mile widziani u mnie. Dlatego cieszę się bardzo też, że ta piosenka jest cały czas gdzieś w tych górnych partiach, czyli dzisiaj będzie to 17 miejsce. 17 to fajna liczba, nie?
1: To super. 17 liczba, 17 to jest 17 litera alfabetu, to jest liczba Q. Czyli można powiedzieć, że tak jakby Ku sponsoruje dzisiejszą piosenkę.
0: Ku chwale.
1: Tak jest. Q.
0: No i teraz powiedzmy sobie tak, z tą radością w sercu, którą na pewno posiadasz ze względu na to, że mamy już zasmażkę, mamy już parówkę, mamy pierogi, będą kiedyś sajgonki.
1: Powiem ci szczerze, że bardzo lubię sajgonki, także może się zdarzyć.
0: Sajgonki, nawet dam tytuł dla ciebie, jeżeli chcesz. Sajgonki w kraju Stonki.
1: O, sajgonki z kraju Stonki, no bardzo dobrze.
0: No, także kartofla się, tutaj Perlandia się cieszy. A teraz, drodzy państwo, człowiek, bez którego nie wyobrażam sobie w ogóle polskiego kabaretu, czyli Wiesław Tupaczewski. Człowiek legenda, zapowiedź.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj chyba w całym kraju była śpiewana piosenka Wakacje.
0: No tak. No i ten jest też taki rebus, który krąży po Facebooku, że jest lampa, jest jak i jest Putin. No i właśnie na tym już skończę.
1: Ale to szczerze mówiąc nie zrozumiałem, jaki jest ten...
0: Są trzy obrazki. Jest lampa.
1: Lampa?
0: Jest jak. Taki jest lampa taka. No. Jest takie zwierzę jak. I Putin. No i koniec. Resztę można...
1: Rozumiem. Teraz zrozumiałem.
0: No to fajnie. Jedziemy. W takim razie sam Wiesław Tupaczewski, legenda polskiego kabaretu, zapowie swoją piosenkę Pierogi, która
1: bardzo
0: nie jest wcale taką byle jaką piosenką, bo ona spowoduje, że jak widzicie gdzieś pierogi, to zobaczycie, jak po wysłuchaniu tej piosenki, to jest na własne ryzyko to robicie.
1: No mam nadzieję, że na własne ryzyko słuchacie piosenki Pierogi, wysłuchacie piosenki Pierogi, która tak naprawdę jest o pierogach, ale też o czymś więcej. Zdecydowanie. Polecam. Kabaret Otto, Pierogi.

0: To był Cabaret Otto, wcześniej Miracle Rats i Slumber, a teraz perkusistka tej formacji, która teraz wybrzmi, to jest liderka też właśnie przy okazji Miracle Rats. Natomiast ja mam lidera tej formacji, która teraz wybrzmi, czyli Lazy Snails, Kajetana Kółko. Witam Cię, Kajetanie.
1: Witam Cię, Sławku. Witam wszystkich słuchaczy tej audycji. Cześć.
0: Cześć. Co tam w Lubinie? Też lampa daje?
1: Wiesz, co aktualnie jestem na urlopie, więc szczerze mówiąc nie wiem, ale z ostatnich donosień z mieszkańców Lubina to jest chyba podobnie.
0: Daleko jesteś? Gdzie jesteś?
1: Jestem na Węgrzech, w Budapeszcie.
0: O, Węgier, Modzior i tak dalej, to niektórzy nam do dziś dokuczają, że my się tutaj z Orbanem kumplujemy i tak dalej, więc widzisz, fajnie, bardzo fajny kraj, bardzo fajni ludzie, przynajmniej tych, co miałem okazję poznać kiedyś tam mieszkając za granicą. Pamiętam, przyszedł do mnie taki Węgier, Peter, i mówi, że przyniesie najlepsze, co na Węgrzech robią. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi, a on przyniósł to kaja. Nie, to że nie lokujemy produktów, broń Boże, ale pamiętam mu ten dzień. Także gratuluję Ci i cieszę się, że jesteś w takim dobrym kraju, gdzie winem i żywicą pachnącym, miodem i tak dalej. Natomiast powiedz mi, cieszysz się, że macie cały czas tą waszą cudowną piosenkę Me, Myself and I tak wysoko? Czyli to jest 19, nie, już mówię, które to jest 16 miejsce.
1: Powiem Ci szczerze, że z ostatnich notowań to byliśmy cały czas na pudle, nie będę ukrywał. Ale nadal...
0: Zacząłeś już myśleć urlopowo, nie?
1: Proszę?
0: Zacząłeś już myśleć trochę urlopowo i chciałeś też trochę odpocząć.
1: No, troszkę tak, bo tutaj zajmujemy się organizowaniem koncertów, ja szczególnie, jakichś tam wydarzeń, więc przydaje się czasami odpoczynek i właśnie właśnie teraz odpoczywam i relaksuję się, ale ciągle słucham i nadal gdzieś tam po części gdzieś ten wolny czas staram się wygospodarować na namawianie ludzi na głosowanie na nas.
0: Słyszałem, Kajetan, że po dniach Lubina, gdzie występowaliście jako jedyny zespół z tego miasta, to też nie, już podobno nie możesz żyć bez tabu. Bardzo się zaprzyjaźniliście z tabu, bo ja ich znam i pamiętam z Wielkiej Brytanii, jak przyjechali kiedyś do nas, jak jeszcze mieszkałem pod Londynem. Bardzo fajne chłopaki.
1: Bardzo, bardzo fajne. Naprawdę szybko się zaprzyjaźniliśmy i szybko poczuliśmy ten vibe wspólny. No, tutaj jeżeli mnie słucha, to Suchego bym pozdrowił. Pozdrawiam Cię, Suchy, o ile nas słucha. No, ale naprawdę
0: Suchy.
1: Bardzo, bardzo sympatyczny zespół, bardzo sympatyczni ludzie i tylko takich zespołów więcej.
0: No to fajnie. Natomiast teraz w takim razie, jak odpoczywasz na Węgrzech, to może Ci już nie będę przeszkadzał. Tylko powiedz mi, teraz na razie będzie ta przerwa krótka w głosowaniu, ponieważ mamy tę część, kiedy pokazujemy z Igorem i z kolegami nowe piosenki. Ale powiem szczerze, że bardzo sobie cenię to, co robi Lazy Snails, bo gracie bardzo dobrą muzykę. Nazwijmy to współczesny kolaż, który ja bym to określił jako muzyka rockowa, nowofalowa, delikatnie mówiąc podchodząca pod psychopop momentami też, a teraz z tego co słyszę, planujecie grać trochę ostrzej, dobrze słyszałem?
1: Bardzo dobrze słyszałeś. Szczerze mówiąc, już robimy nowe numery na drugą płytę, bo jesteśmy bardzo głodni wypuszczania kolejnych numerów. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jak w krótkim czasie zrobiliśmy lepszy rozwój, to już szczerze mówiąc, ta pierwsza płyta jest dobra, gdy była zła, to już mi nie wypuszczali, jest nawet bardzo dobra, szczerze, ale już robiąc drugą płytę, już mamy taką, odczuwamy wewnętrzną taką lekką przepaść pomiędzy tą pierwszą a drugą, przynajmniej taką, jaką mamy w głowach.
0: No macie w ogóle bardzo ciekawy zespół, bo powiedzmy sobie otwarcie, dwoje wokalistów, skądinąd on 20, ona 17, dwoje młodych muzyków 14-letnich, jeden basista, jeden gitarzysta, który jest z tobą razem na gitarach. No i tutaj jest też perkusistka, która ma zespół poboczny, swój własny, z którym, tak jak powiedziała nam ostatnio, nagrywa Przemysa rzeczy, tematykę bardzo osobistą, bardzo intymną, o której nie chcę mówić za bardzo, bardziej ją chcę wyrażać po angielsku. Więc jesteście grupą ciekawych dla mnie artystycznie muzyków i twórców tekstów. Tu gdzieś wyobraźnia producencka jest wam bliska i tutaj siedzi ze mną dzisiaj w studio w Warszawie Tomek Rosłon, który też wprowadził na listę swój utwór jako producent. I nie wiem, jak ty, Tomku, ty sądzisz, ale czy podobają ci się produkcje Kajetana Kółko, jak i zespołu Lazy Snails? Jeżeli podobają mu się, nie chcę na antenie mówić, ale podobają mu się, więc tutaj masz też, widzę ze strony właśnie kolegów, którzy robią podobne rzeczy jak ty, tylko po swojemu inaczej, że doceniają twoją, skąd u ciebie, bo wiem, że masz bardzo ciekawe pochodzenie rodzinne, jeśli chodzi, twój tata jest sportowcem i to bardzo znanym, dwa razy był mistrzem Europy. Skąd u was, u ciebie chyba nie było do tej pory muzykowania w domu, nie? To jesteś pierwszy tak naprawdę.
1: No właśnie tak, jestem pierwszy.
0: No, skąd się u siebie to wzięło? No właśnie, skąd się wzięło?
1: Wzięło się chyba to stąd, że była pandemia i podczas pandemii udało mi się odkryć zespół AC/DC i szczerze mówiąc, i coś tam zaczarowała mnie muzyka i też uważam, że AC/DC to jest taki zespół, który chyba jest bardzo bardzo czaruje osoby.
0: Zespół AC/DC to jest zespół, na którym moje pokolenie, słuchaj, moja młodość cała nastoletnia, jeżeli mi to mówi dzisiaj 18-latek, a ja miałem 18, jak wychodziło Highway to Hell, i w ogóle do dziś sobie żartujemy, że śpiewają o tym jako jedyni, że jak wygląda droga na hell. Natomiast pomyślę sobie, że to minęło lat temu, bo to były lata 80. To już jest ponad 50 lat i Kajetan Kółko, obecny 18-latek, mówi mi, że się inspirował na moich wzorcach. No to jest to, na sercu się robi bardzo fajnie, bo znaczy to tylko tyle, że no te wzorce są uniwersalne i będą wiecznie trwały, bo tak naprawdę jak ktoś ma powiedzieć, zauważając młodych ludzi, na kim się wzoruje, to najczęściej jest to w Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple. No i tak właśnie jak AC/DC. I to są nazwy, które będą zawsze ważne, wielkie i docenione przez twórców młodych, niezależnie od wieku, ponieważ po prostu tam słychać żywą, prawdziwą, szczerą muzykę.
1: Pięknie to ująłeś. Ja szczerze mówiąc, AC/DC jeszcze tutaj mniej słucham, ale to był taki pionier tej muzyki. No i potem się zaczęły inne zespoły i po prostu wszystko zajerałem się muzyką gitarową i przez to już zaczęło się słuchanie wszystkiego, od Zeppelinów aż po ciężkie rzeczy, takie jak Korn czy Limp Bizkit. Więc
0: a to już jest wasze pokolenie, znaczy nie moje, może no, nawet nie wasze, to są milenialsi bardziej. To są milenialsi, to jest to, co robi z tego pokolenia muzykę, gra Elemazur. Natomiast to jest ważne, że ta muzyka się broni, cały czas będzie się bronić. Natomiast wy będziecie mieli wkład w to, tę kontynuację, czyli to, co oni zaczęli. Zapowiedz Me, Myself and I i życzę wam, żebyście mieli lepsze miejsce za tydzień jeszcze niż macie do tej pory.
1: Dziękuję ci bardzo, Sławku. Sądzę, że na następny tydzień pojawi się już chyba numer z naszej płyty, która się ukazała równo 2 tygodnie temu. Chciałbym bardzo zachęcić słuchaczy, żeby, jeżeli jeszcze jej nie przesłuchali, do przesłuchania, bo to naprawdę jest dobra muzyka i nigdzie takiej muzyki nie można spotkać. Ale teraz, wracając do zapowiadania. Utwór wyjątkowy, niesamowity, jedyny w takim swoim rodzaju i na jedynej takiej antenie w Polsce, na świecie i we świecie. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do posłuchania utworu Me, Myself and I.

No i to była formacja z Lubina, formacja, która się nazywa Lazy Snails, czyli Leniwe Ślimaki. I fajna piosenka im się udała i w ogóle dobra płyta, z tego co mam już okazję wiedzieć o jej materiale, ponieważ gdzieś tam słuchałem po drodze, kiedy się ona kleiła ze sobą, te wszystkie utwory zostały na płytę desygnowane i potem to muszę powiedzieć, że szykuje się całkiem fajny młody zespół, który polega na tym, co ja zawsze mówiłem, że dlatego się muzyka rockowa zatrzymała przez moment na rzecz rapu i innych mocnych brzmień, nazwijmy to tekstowych, ponieważ no nie jest możliwe, żeby zrobić bunt, który jest podstawą muzyki rockowej w zespole, gdzie gra ojciec, syn i dziadek. To nie znaczy, że to jest coś złego, tylko po prostu tam nie ma buntu, no bo co, oni się buntują przeciwko sobie najwyżej. A tutaj jest fantastyczne, co jest wśród tej młodej grupy artystów, że jak oni są nastolatkami, góra 20, to jakby łączą ich te same rzeczy i niekoniecznie ja muszę się z nimi zgadzać, ale ja muszę szanować, że to jest ich myślenie. I za tym myśleniem takim właśnie tęsknię bardzo. Natomiast teraz czeka nas miejsce 15 i zespół Szamara z Poznania w utworze Adrenalina.

0: No i mamy tutaj fajną sytuację, bo mamy kilka wokalistek, które rządzą naszą listą nie od dziś i to tak można powiedzieć, mamy szczęście do tych wokalistek, bo to jest Lena z zespołu Szamara, która właśnie teraz wybrzmiała. To będzie pani, która będzie za chwilę śpiewać, zaraz ją przedstawię, będzie z nami rozmawiać. Natomiast są jeszcze Kasia z zespołu tutaj z Warszawy, zespołu Lustra i jest też Agnieszka Śpiewa. One są wszystkie bardzo fajne, dobre w swoim rodzaju gatunku, ale bardzo różnorodne i ten eklektyzm jest bardzo to, co wyróżnia naszą listę. Bo na przykład przed chwilą mieliśmy Adrenalinę, która jest utworem stricte rockowym. A teraz Danusia Wisiecka, która jest naszą fantastyczną osobą i artystką, która współpracuje z nami od dnia od dziś, to jest, ona zawsze potrafi zaskoczyć, bo raz to jest z pazurem rockowym, tak jak właśnie teraz przed chwilą leciała Adrenalina, a raz to jest coś takiego jak to, co teraz nastąpi, czyli Wołam. Danusiu, lubisz być eklektyczna.
1: No sama siebie czasem zaskakuję, bo nastroje mam różne. No i stąd się różne piosenki rodzą po prostu.
0: Czy coś szykujesz takiego, co zaskoczy nas w najbliższym czasie? Czy to będzie na razie granie z materiałem tylko, który już powstał?
1: Znaczy nie, oczywiście powstaje coś nowego. Cały czas jestem na etapie realizacji, znaczy realizacji, próby realizacji wideoklipu po to, żeby można było, mogłabym kolejną piosenkę puścić w świat. I myślę, że ona też was zaskoczy. Wszystkich mam nadzieję. Sama jak ją śpiewam, mam ciarki, więc mam nadzieję, że słuchacze również je będą mieć. Piosenka jest takim hymnem, który chwali dobro. No, dobro jest najwyższą wartością, uważam. No więc myślę, że za chwilkę was zaskoczę, słuchacze.
0: To znaczy, to jest bardzo piękne, co mówisz, bo mam nadzieję, że ta wojna się kiedyś skończy tu na wschodzie. Że też gdzieś kiedyś zakończy się ten głupi konflikt, który powstał, ten drugi, orderowy, jak ja to nazywam. I będziemy mieli potrzebę śpiewać o dobru, bo bez dobra i podania sobie ręki nie zbudujemy nowego świata, nowej Europy i nowej Polski.
1: Dokładnie, zwłaszcza pod... dokładnie tak.
0: No i tutaj
1: tak. Się... I właśnie w tej piosence o tym śpiewam. Złoty promień słońca ściągnę na dół, taki tekst tam leci, więc chciałabym być tą osobą, która takie dobro rozsiewa wokół siebie, przyciąga ludzi, może ich zmienia nawet, jeżeli jest taka możliwość. No więc moja mam takie w ogóle górnolotne marzenia. No i przez piosenkę staram się je realizować. Bardzo się cieszę, że jestem dosyć wysoko, to znaczy, że ludzie mnie słuchają. Może gdzieś tam przemawiam w jakiś sposób do nich, może przesyłam jakąś pozytywną energię. No ostatnio też słyszałam właśnie takie tego typu wypowiedzi, więc jest to dla mnie bardzo miłe, że po prostu swoją piosenką, swoją twórczością no daję coś światu. Może kogoś jestem w stanie odmienić na lepsze. No, to jest po prostu cudowne uczucie. No i myślę, że w tym kierunku będę na pewno szła. I nie zmienia to oczywiście tej opcji, że rockowo też się pojawię na 100%, bo pracuję nad kolejnym utworem, które no jednak teksty zawsze staram się, żeby były niosące jakieś wartości, przemawiające w jakiś sposób. No więc myślę, że zaskoczę za jakąś chwilkę. Tylko potrzebuję trochę czasu jeszcze, wiadomo.
0: Nie, ja się cieszę, że w ogóle tak uwierzyłaś w siebie, bo znamy się już dość długo, nigdy się nie widzieliśmy, ale znamy się już naprawdę, to już w latach można liczyć chyba. I pamiętam twoje początki, to nie znaczy, że ty nie umiałaś śpiewać, tylko ty nie podchodziłaś do swojego śpiewania na zasadzie, że to może ci przynieść jakąś taką radość, że komuś jesteś potrzebna, że ta muzyka jest komuś nie tyle potrzebna, ile bez niej trudno mu istnieć, bo skoro głosuje, no to siłą rzeczy ulega tejże nucie, którą ty preferujesz. I to mi się podoba, że twoja muzyka już teraz nabrała takich, niezależnie od tego, co to jest, czy to jest bossa nova, czy to jest muzyka z pazurem, czy to jest muzyka jeszcze jakaś, nazwijmy, na linii krainy łagodności, że wszystkie te piosenki twoje mówią o czymś, co kogoś dotyka, dotyczy i z czym się utożsamia.
1: No tak, Sławku, no to tak jak mówisz, na początku człowiek potrzebuje takiego zapalnika, że tak powiem. I powoli, powoli, jak gdyby idzie w tą stronę, którą sobie gdzieś tam wymarzył. Wiadomo, że jeżeli ma wsparcie, a na przykład z twojej strony akurat mam dużo wsparcia, więc też podbudowałeś mnie swoją osobą tym, że pozwoliłeś mi tak na tej liście bywać. To jest po prostu cudowne, więc wiadomo, człowiek tworzący muzykę i tworzący słowa, po prostu powoli, powoli no, zaczyna wierzyć w to, że to, co robi, ma właśnie sens. No, jest to po prostu cudowne, że udało nam się po prostu razem spotkać i uważam, że no, sama bym pewnie tak daleko gdzieś nie doszła, bo zawsze jest potrzebny drugi człowiek, ktoś, kto w ciebie uwierzy. W ogóle nawet nie jeden człowiek, więcej tych ludzi, którzy też cię wspierają dobrym słowem, czy jakimiś polubieniami na YouTubie, na Facebooku, no wiadomo, w rozmowach prywatnych. No jest to naprawdę budujące.
0: Nie, ja to słyszę.
1: Więcej dostajesz, tym więcej możesz dać znowu, nie?
0: Tak, tak. Ja to słyszę też od wielu wykonawców, a stricte też wykonawczyń, jak na przykład Agnieszka Śpiewa, jak na przykład Alicja Markowska, czy też inne wykonawczynie, które to podobnie mi mówią, że ktoś im dał szansę. Ja się cieszę z tego powodu, że tak to jest, bo od tego jestem. Jeżeli chcę grać muzykę, której nie wszyscy chcą ufać, grać i nie tyle nawet dlatego, że jest to muzyka, broń Boże, słaba, bo nie jest słaba, nigdy nie, takiej nie wpuszczę na listę, tylko chodzi o to, że cały świat muzyczny jest bardzo uwikłany i my wiemy, o czym mówimy, nie chcę o tym, bo to już jest po prostu nudne, kiedy cały czas tylko narzekamy na to, ale taka jest prawda, że no, świat muzyki jest, rządzi się swoimi prawami, tak jak PZPN i inne miejsca, które są poza obiegiem, jak ja to mówię, są same sobie, gdzieś tam się rządzą i dlatego tacy artyści jak twoja osoba i inne mają utrudniony start do wielkiej sceny, ale mam nadzieję, że to kiedyś się musi zakończyć, tak jak wszystko, co było robione na siłę i pod przymusem. Drodzy Państwo, i teraz mam do ciebie prośbę. Zapowiedz swój utwór, a ja się zamykam już i słuchajmy.
1: Mam zapowiedzieć?
0: Tak.
1: Drodzy słuchacze, w pierwszej kolejności no, chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie głosy, które oddaliście na moją piosenkę. Rozumiem, że Wam się podoba. Jest o uczuciach, o tęsknocie, czyli o czymś, co wszystkich nas dotyka. Więc jeszcze raz możemy razem posłuchać piosenki Wołam. Zapraszam serdecznie.

Piosence wołam Danusia Wisiecka i miejsce numer 14. Natomiast na 13 miejscu mamy naszych braci Czechów na czele z Daliborem, wokalistą z okolic Olomuńca i tak zwanego pasma morawskiego, co on nazywa Moravius. I tytuł jest po angielsku Fairy Tale, czyli no po polsku można by to powiedzieć legenda, klechda, podanie, baśń, cokolwiek to oznacza, będzie dobrze. I to jest nasza czeska formacja z listy Polish Chart, która śpiewa to akurat po angielsku. Proszę bardzo, lecimy.

0: To była formacja z okolic Ołomuńca, z czeskiego pasma Moraw, stąd Morawius, nazwa zespołu, i Dalibor na wokalu zaśpiewał nam Fairy Tale, czyli taka klechda, baśń, legenda. Natomiast artysta, który teraz się pojawi u Państwa, miał długą przerwę na naszej liście, aczkolwiek kiedyś był bardzo popularny. I myślę, że to popularność znowu zaczyna wracać. Jarem Giusza Schumana znam już ładnych parę lat. Mieszka on na co dzień ze szczęśliwą, fantastyczną swoją rodziną w Mosinie pod Poznaniem, aczkolwiek jest bardzo związany z Wrocławiem, o czym będzie też za chwilę będziemy rozmawiać, gdyż przecież dzisiaj też reklamowałem Wam to spotkanie z Wietnamczykami, które nastąpi 4 lipca na rynku wrocławskim, gdyż on też śpiewa w swojej jednej z piosenek o otwarte miasto Wrocław. Witam Ciebie, Remigiuszu.
1: Dobry wieczór.
0: Uwielbiam ten Twój uśmiech, który słychać. Dajesz dużo dobrych, nazwijmy to, vibe'ów, to się teraz tak ładnie mówi nawet. Zaczął to używać taki człowiek, który jest w moim wieku, a nawet chyba trochę starszy, jak Leszek Cichoński. Ty jeszcze nie używasz słowa vibe, ale tak się teraz mówi, że masz dobre fluidy, przekazujesz je ludziom. Masz silną wiarę w Boga, którą się można dzielisz chętnie. Więc można powiedzieć, masz wspaniałą rodzinę, 4 dzieci i cudowną żonę. Można powiedzieć, że jesteś spełnionym życiowo trochę w pewnym sensie.
1: No nawet nie trochę. Jestem.
0: Co porabiasz ostatnio? Bo drodzy Państwo, co się stało, że nagle sobie przypomniałem o

0: na biciu rekordu, a pamiętam, że dla ciebie jest to szczególne miejsce, bo ty nie tylko bijesz tam rekord, ale też jesteś człowiekiem, który tą gitarę słynną, którą posiadł w swojej dłonie, żeby ją ujarzmić, zdobyłeś niejako też w dużej mierze dzięki inicjatywie tejże osoby, czyli Leszka Cichońskiego.
1: Tak, tak. Dzień dobry, to prawda. Dlaczego jeszcze raz mówię dzień dobry, bo mówiłeś o tych różnych miejscach, ja mówię teraz dzień dobry z Cisnej. Jestem w Cisnej w Bieszczadach.
0: Tam, gdzie ten deszcz pada z Krystyny Prońko piosenki.
1: W tej piosence pada, a dzisiaj jest piękna pogoda. Wracając do gitary i do Leszka Cichońskiego, rzeczywiście tak się zdarzyło i to jakaś niezwykła w ogóle historia, dlatego że równocześnie w momencie, kiedy ja znalazłem się w pilnej potrzebie i kiedy chciałbym powiedzieć, że miałem na oku właśnie gitarę. To jest tak, oko gitarzysty ma to do siebie, że może innych rzeczy nawet nie widzieć, ale gitarę zauważa zawsze tą najlepszą. Więc miałem na oku taką gitarę, która była naprawdę potrzebna, ale na którą zwyczajnie nie było mnie stać. I wtedy zadzwonił do mnie Leszek z propozycją pomocy. Powiedział, że jako fundacja chcieliby po prostu pomóc potrzebującemu gitarzyście.
0: No gdyż przypomnijmy, może tutaj wejdę ci słowo, przepraszam, że jesteś od dziecka człowiekiem niewidzącym i jakby tutaj ten twój fantastyczny czas muzyczny, który trwa od wielu lat, predestynuje cię do czegoś więcej niż możesz sobie na to pozwolić, o tak powiedzmy sobie,
1: dlatego uśmiechałem się, mówiąc o tym, że gitarę miałem na oku, bo tutaj trochę inne funkcje oka jakby, albo inne oko jest.
0: Nie, my sobie żartujemy często, bo obaj cierpimy na różnego rodzaju dziwne rzeczy. Ty masz problem z niewidzeniem, ja mam inny problem. No i często potrafimy mieć do tego dystans i to taki bardzo konkretny. Ty też, na przykład często mówimy sobie, słuchaj, widzieliśmy się niedawno, a przecież wiadomo, że ty nie możesz powiedzieć, że widziałeś kogoś, ale to jest taki przepływ informacji, że spotkaliśmy się po prostu.
1: Bo to jest szersze pojęcie słowa. W tym przypadku widzę.
0: Tak. No i właśnie, mam dla ciebie pewną niespodziankę, ponieważ nie uciekaj mi jeszcze przypadkiem, gdyż tak jak powiedziałem, zaprosiłem w imieniu Wietnamczyków do Wrocławia, otwartego miasta Wrocławia, który tydzień temu leciał na nasze liście, gdyż oprócz szumnych, które też się pojawiły, pojawiła piosenka Szumnych. Jest piosenka, którą teraz chciałbym przypomnieć Państwu i Tobie, która mówi dobrze o tym Wrocławiu, o którym wszyscy mówią tak samo. W roku 16 był stolicą europejskiej kultury. No i cieszymy się bardzo, że ludzie doceniają to miejsce jako miejsce spotkań. Posłuchajmy, co sądzi o Wrocławiu nasz gość, czyli Remigiusz Szuman, i wrócimy do rozmowy, żeby zagrać miejsce numer 12.

0: Zawsze mam ciary, kiedy słyszę ten utwór, bo to moje miasto jest i bardzo je kocham. A jeżeli ktoś z Pyrlandii, miejsca pięknego równie, tak dobrze mówi o Wrocławiu. Mamy, Remiku, mamy dosłownie 4 minuty z przyczyn technicznych, żeby powiedzieć i zapowiedzieć niewidzialność Remigiusza Schumana światło, które zajęło miejsce 12, z czego ci gratuluję bardzo. Co to jest w ogóle za formacja, no, która tak wysoko zaszła? I to z piosenką Światło, która jest znamienitym przykładem duchowości w twoich tekstach.
1: Jestem w szoku, dlatego że to jest piosenka, no, którą trudno nazywać przebojową. Nie ma chwytliwych żadnych sytuacji w tej piosence. Natomiast ja w ogóle piszę teksty głęboko. Akurat ten tekst, no jest, myślę, że jeden z najgłębszych, jaki w ogóle napisałem. Jakby sięgnąłem głęboko do tego, co nas determinuje gdzieś z środka, do różnych doświadczeń, jakie nas spotykają w ciągu życia, i to, że tyle osób na nią zagłosowało, no to jest dla mnie taka sytuacja, która wraca wiarę w to, że nie musi być tylko bardzo powierzchownie, żeby słuchacze zwrócili na to uwagę, bo czasem można ulec takiemu wrażeniu, ale to nieprawda, jak się okazuje.
0: Drodzy Państwo, miałem okazję w Sulejówku pod Warszawą zapowiadać fizycznie ten zespół, Niewidzialność Remigiusza Schumana. Zresztą Remik to pamięta, bo był tam głównym sprawcą tego spotkania. Tam grali tacy ludzie jak Pospieszalski z WW, jak Piekarczyk z TSA. No, drodzy Państwo, to nie muszę więcej mówić, że jeżeli takie tuzy, i tam jeszcze powinien być Lica, który nie przyjechał wprawdzie, ale był na płycie, to znaczy, że doceniają Twoją twórczość. I cieszę się bardzo, że możesz teraz zapowiedzieć ten zespół Niewidzialność Remigiusza Schumana w utworze Światło na miejscu 12. A my zapraszamy już Państwa na jutro o na 20, że będziemy grali od 11 w górę i jeszcze inne rzeczy będą, niespodzianki. Natomiast Remiku, ja teraz zostawiam Ciebie sam na sam z słuchaczami. I wiem, że jesteś bardzo wzruszony, bo ten utwór jest dla Ciebie strasznie ważny. I cieszę się, że w tym wzrokiem duchowym, który dostałeś od Boga bardziej niż my wszyscy, ogarniasz i widzisz to światło, które świeci i będzie zawsze świecić i świeciło od czasu, kiedy narodziła się Ziemia.
1: Dziękuję Tobie, Sławku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkim życzę dużo, dużo światła. I zapowiadam Niewidzialność Remigiusza Schumana, Światło.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: Wnet Kultura.
5: O kulturze szeroko.
4: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
5: głęboko.
6: De Profundis.
7: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
8: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
9: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
8: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
9: Wywiady z interesującymi ludźmi.
8: I dużo dobrej muzyki.
9: Oraz kultury polonijnej.
8: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
9: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
8: Niedziela.
9: 9 rano, czerwony dywan.
8: Zapraszają
9: Iza Smolarek
8: i Aleks Sławiński.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz już może przejdźmy do zapowiadanej rozmowy. Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: To jest hałas informacyjny, który jest dookoła Stanów Zjednoczonych w tej chwili, jest już tak duży, że właściwie zastanawiam się, czy to są informacje, które w ogóle w Stanach w jakikolwiek sposób są komentowane. Pojawiła się informacja, że Marco Rubio dementował informację o tym, jakie były ustalenia pomiędzy Władimirem Putinem a prezydentem Trumpem. Czy coś w ogóle na ten temat pojawia się o sprawie, którą nazywa się jako duch Anchorage w polskich mediach?
2: Tutaj nie będę ukrywał, że to nie jest sprawa, która przebija się na czołówki amerykańskich mediów, chociaż oczywiście została ona dostrzeżona również w amerykańskiej przestrzeni informacyjnej, szczególnie w różnego rodzaju mediach skoncentrowanych na polityce międzynarodowej. Tutaj w tym duchu Anchorage chodzi o to, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zdementował twierdzenia Moskwy, przede wszystkim Siergieja Ławrowa, który twierdzi, że Amerykanie w jakiś sposób łamią porozumienia z Anchorage. Chodzi oczywiście o porozumienia, które zdaniem Kremla miały zapaść podczas zeszłorocznego szczytu spotkania pomiędzy prezydentem Trumpem a dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce. No, Moskwa twierdzi, że tam zostało coś zawarte, jakiś pakt został zawarty. Marco Rubio bardzo jednoznacznie stwierdził, że podczas tego szczytu nie doszło do zawarcia żadnego porozumienia, w związku z czym nic nie może być przez Amerykanów dzisiaj łamane. Tutaj ewidentnie Kreml prowadzi swoją własną grę, próbując no właśnie oskarżać Waszyngton o zdradę tych zobowiązań z Alaski. Jednoznacznie również Marco Rubio tutaj zastrzega, że Waszyngton w żaden sposób nie zgadzał się na jakieś ustępstwa terytorialne dotyczące Ukrainy, pomimo tego, że strona rosyjska właśnie tego typu zobowiązania próbowała na Amerykanach wymusić, chcąc ponad głowami Kijowa zawrzeć takie porozumienie, które miałoby zmusić Ukrainę do przekazania pod rosyjską kontrolę całości obwodu donieckiego, a zatem ergo całości Donbasu, również tych terenów, które nie są jeszcze okupowane przez wojska rosyjskie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kluczowe miasta, twierdze, takie jak Kramatorsk i Słowiańsk. Jednocześnie warto zauważyć, że tutaj swoją ofensywę prowadzi prezydent Wołodymyr Zełenski, który między innymi podczas szczytu G7 przekazywał liderom tych państw, że to Ukraina przejmuje inicjatywę na froncie, o czym mają świadczyć między innymi masowe ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium rosyjskiego. Chodzi o infrastrukturę naftową, o instalacje militarne, o zakłady produkcyjne, między innymi podzespołów wykorzystywanych w rosyjskich pociskach balistycznych i manewrujących. Także widać, mamy pewnego rodzaju taką intensyfikację działań dyplomatycznych wokół Ukrainy, choć to wszystko toczy się w sytuacji, w której Stany Zjednoczone w ewidentny sposób przesunęły swoje zainteresowanie właśnie z Europy Środkowej na ten teatr bliskowschodni działań wojennych, takiego zamrożonego konfliktu, bo mamy przecież potrwające 60-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni, pomimo tego, że w ciągu ostatnich godzin Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej miał zaatakować statek przepływający przez cieśninę Ormus. To był statek pod banderą singapurską. Doszło do uderzenia pocisku w okolicach mostka. Nikt nie został ranny. Natomiast to jest takie jawne naruszenie zasad tego zawieszenia broni. Jednak pomimo tego wydarzenia Waszyngton podkreśla, że te negocjacje trwają, że mają one doprowadzić do trwałego pozbawienia Iranu zdolności do produkcji broni nuklearnej, a ponadto, że to finalne porozumienie ma przewidywać, że Iran nie będzie pobierał żadnych opłat od statków pokonujących cieśninę Ormus. Co nie zmienia faktu, że no oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądało to finalne porozumienie. Tutaj wokół Iranu toczy się również wewnętrzna gra polityczna w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że wielu senatorów z partii republikańskiej no, jest przeciwnych tego porozumieniu. Tutaj jest mocna w Senacie frakcja takich jastrzębi, którzy uważają, że jednak Biały Dom powinien prowadzić zdecydowanie bardziej zdecydowaną, agresywną politykę względem Teheranu, tym również być może wznowienie działań wojennych. Jak na razie jednak prezydent Donald Trump wybiera te rozwiązania dyplomatyczne. No to wszystko też pokazuje, że właśnie z jednej strony Waszyngton przesunął ciężar swojego zainteresowania w rejon Bliskiego Wschodu, ale z drugiej strony Rosja próbuje wykorzystywać tę sytuację po to, żeby próbować rozgrywać Waszyngton, a z kolei Kijów oczywiście robi wszystko po to, żeby nie utracić zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się też takie nieoficjalne doniesienia, że prezydent Donald Trump mógł wydać taką nieformalną oczywiście, ale w pewien sposób zachęcać Kijów do dokonywania bardziej intensywnych ataków właśnie na cele znajdujące się w Federacji Rosyjskiej po to, żeby zmusić Rosję do większej uległości. Także, że w pewien sposób Waszyngton w tym momencie no, stawia na Kijów, na zdolności Kijowa wojskowe po to, żeby, ujmę to ze słów, zmiękczać stanowisko Kremla.
1: To są informacje, które teraz pojawiają się w przestrzeni publicznej. Prezydent Donald Trump całkowicie zamknie swoje granice dla osób ubiegających się o azyl. Oświadczył wczoraj, właściwie dzisiaj dla nas, doradca Białego Domu Stephen Miller. Czwartkowe orzeczenia Sądu Najwyższego otwierają drogę do deportacji setek tysięcy imigrantów, w tym około 350 tysięcy Haitańczyków objętych dotychczasową ochroną. Kluczowy doradca prezydenta określił, że wszystkie wnioski azylowe składane na granicy jako fałszywe, kwestionując, by którykolwiek z wnioskodawców był rzeczywiście prześladowany ze względu na rasę, religię czy pochodzenie etniczne. Czuć w mediach w Stanach Zjednoczonych nastawienie antyimigranckie?
2: Przede wszystkim ta decyzja Sądu Najwyższego jest rzeczywiście szeroko komentowana, ponieważ rzeczywiście ona otwiera drogę do deportowania tych ponad 300 tysięcy Haitańczyków, również około 4 tysięcy Syryjczyków, którzy mają w tym momencie taki status tymczasowej ochrony. I oczywiście tak, to jest bardzo mocno komentowane, to jest duże zwycięstwo Donalda Trumpa w tych z kolei bataliach sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym, bo tutaj warto podkreślić, że taka strategia demokratów zakłada no w zasadzie kwestionowanie większości działań amerykańskiej prezydenckiej administracji właśnie w postępowaniach sądowych. No tutaj Sąd Najwyższy zdecydowanie stanął po stronie Donalda Trumpa. Jednak myślę, że w pewien sposób no, oddaje to nastroje w Stanach, które generalnie są przychylne tej polityce imigracyjnej. Znaczy tutaj o wiele więcej kontrowersji budzi polityka gospodarcza Donalda Trumpa, o wiele więcej kontrowersji budzi kwestia Iranu. To ona dzisiaj gra na niekorzyść prezydenta Donalda Trumpa. Ostatnie badania wskazują, że poparcie dla niego spadło z 41% do 38% i takie tąpnięcie było zauważalne właśnie w związku z konfliktem z Teheranem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię nielegalnej imigracji, czy w ogóle szerzej masowej imigracji, to jednak, no oczywiście nie możemy tu mówić o konsensusie, ale wydaje się, że nastroje opinii publicznej jednak są zdecydowanie bardziej przesunięte w stronę poparcia dla ograniczania tej imigracji. No, granica w zasadzie została, mówię o granicy z Meksykiem, dosłownie w przenośni zabetonowana. No, w tym momencie nie ma napływu nowych nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. No, to jest problem bardzo poważny, chociażby tutaj, gdzie ja teraz jestem. Ja jestem w San Francisco, w Kalifornii. Kalifornia przyjęła bardzo wielu imigrantów. Tutaj samo San Francisco to jest tak zwane miasto sanktuarium, a zatem takie miasto, gdzie władze federalne mają bardzo ograniczoną możliwość przeprowadzenia działań deportacyjnych odnośnie nielegalnych imigrantów. No ale właśnie napływ, tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, które wskazywały, że ten ogromny napływ nielegalnych imigrantów no, po prostu doprowadził do kryzysu. San Francisco mierzyło się z bardzo dużym kryzysem, przede wszystkim bezdomności, który z kolei często wiąże się również z kryzysem opioidowym. Tutaj od 2 lat w San Francisco burmistrz jest taki bardziej, powiedziałbym, centrowy, no, zdecydowanie niekonserwatywny, to chyba jest niemożliwe, żeby w San Francisco był konserwatywny burmistrz, ale jest bardziej centrowy i już widać poprawę. Znaczy, przez 2 lata sytuacja w San Francisco bardzo się poprawiła. Jeszcze 2-3 lata temu tutaj na ulicach były po prostu obozowiska, miasteczka namiotowe, na ulicach było bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy, z którymi ja rozmawiałem, mówią, że po prostu dzisiaj jest lepiej. Choć też nie do końca. Ja miałem okazję właśnie dosłownie kilka godzin temu przejeżdżać przez Dolinę Krzemową, przez miejsca takie jak Palo Alto czy Mountain View, gdzie znajduje się siedziba Google'a. To są jedne z najbogatszych miejsc na kuli ziemskiej, a tymczasem pod siedzibą Google'a przy ulicach zaparkowane są takie kampery, w których mieszkają osoby bezdomne. Wiele z nich to właśnie nielegalni imigranci. To rzeczywiście coś niesamowitego. No, siedziba Google'a, ogromny, potężny obszar, a przy drogach, tak równo przy ulicy, stoją rzędy kamperów, w których mieszkają nielegalni imigranci. No, coś nieprawdopodobnego. Mm. Mówię, bogactwo, a jednocześnie skrajna bieda. Także to są te kontrasty w Ameryce, te problemy, z którymi mierzą się Stany Zjednoczone. Między innymi, choć oczywiście nie tylko, w związku z tym ogromnym napływem nielegalnych imigrantów za czasów prezydentury Joe Bidena.
1: I pochwalił pan prezydent Trump również prezydenta Nawrockiego, ale to może później o tym wspomnimy w Radiu Wnet. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Tomek dzisiaj w San Francisco będzie miał 18 stopni, bo sprawdziłam w międzyczasie, a my w Warszawie jedynie 31, więc to wyobrażenie moje o Kalifornii, że zawsze tam jest ciepło, gorąco i te plaże, to dzisiaj muszę zmienić. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję i spokojnej nocy w twoim przypadku życzymy. Dziękuję. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Tomek.
2: Pięknie dziękuję za uwagę i dodam tylko, że San Francisco to wietrzne miasto, tutaj zawsze wieje, pogoda jest zawsze zmienna. Taka dosyć okrutna, także gdyby się państwo wybierali, to proszę zabrać ciepłą kurtkę.
1: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. My mamy w studiu już gościa, ale przez chwilę jeszcze Aretha Franklin, Respekt, 30 minut po godzinie 7:00 słuchają państwo Radia Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani Martyna Jałuszyńska, radna miasta stołecznego Warszawy z Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę w czasie Arety Frank. Trochę szkoda, ale bo muzyka była przygotowana specjalnie dla pani. O której skończyła się rada miasta?
2: Skończyliśmy o 2 w nocy wczoraj.
1: Jak wyglądała końcówka obrad? Jaka była atmosfera na sali?
2: Końcówka obrad tak naprawdę była, wczoraj się odbywały 2 sesje. Była sesja zwykła, absolutoryjna i potem sesja nadzwyczajna zwołana, żeby wyjaśnić tę sprawę Szpitala Południowego. Ona tak naprawdę była już techniczna, dlatego że większość tych rzeczy została poruszona na początku sesji Rady Miasta, więc ta atmosfera na końcu już była spokojna. Tak naprawdę najwięcej emocji faktycznie wczoraj było od rana do mniej więcej popołudnia. Ta część o Szpitalu Południowym trwała około 8 godzin i ta część absolutoryjna pana prezydenta odbywała się już wieczorem i w nocy, więc zdecydowanie atmosfera już wtedy zdążyła ostygnąć.
1: Czy prezydent Rafał Trzaskowski uczestniczył do końca w obradach Rady Miasta?
2: Tak, wyjątkowo. Pierwszy raz tej kadencji był z nami przez całą sesję. Pan prezydent Trzaskowski raczej nie bywa na sesjach Rady Miasta. Widzimy go najczęściej 2 razy do roku na sesji budżetowej i sesji absolutoryjnej. Wczoraj był, wytrwale siedział i trzeba przyznać, że faktycznie słuchał i odpowiadał dość szczegółowo później na pytania, które radni zadawali.
1: Mhm. To teraz przejdźmy do tematu, który jest ekscytuje. To już chyba nie jest to słowo, które bulwersuje całą Polskę, czyli temat Szpitala Południowego. Czy do Rady Miasta dopływały jakieś informacje, że tam mogą być jakieś nieprawidłowości? Czy w kuluarach ktoś mówił, jak masz kłopoty ze zdrowiem, to możemy... Czy do pani dotarła wcześniej ta informacja przed tym, jak Kanał Zero opublikował na portalu wstrząsający materiał?
2: Nie, do mnie nic takiego nie docierało, natomiast no mówiąc całkiem szczerze, nie jest to dużym zaskoczeniem, dlatego że ja uważam, że tutaj to nie jest problem stricte ze Szpitalem Południowym. To jest problem z upolitycznieniem bardzo wielu warszawskich podmiotów przez Koalicję Obywatelską. I tutaj nie chodzi tylko o szpitale czy o rady nadzorcze szpitali, ale o wszelkie miejskie instytucje. I naprawdę Koalicja Obywatelska rządzi w Warszawie od 20 lat. I zapewniam Państwa, że od rad nadzorczych aż po naprawdę najniższe stanowiska w urzędach, podinspektorów i tak dalej. Tam wszędzie są działacze i politycy Koalicji Obywatelskiej. Myśmy wczoraj poruszali ten wątek, bo tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o ten Szpital Południowy, to jak już wiemy, Rada Nadzorcza została odwołana, ponieważ tam byli też politycy Koalicji Obywatelskiej i prezydent zapowiedział też odwołanie rad nadzorczych wszystkich szpitali w Warszawie, które podlegają pod miasto. To właśnie, znaczy odpolitycznienie tych rad nadzorczych, nie odwołanie, tylko odpolitycznienie w trosce o tutaj transparentność, o bezpieczeństwo mieszkańców, ale z jakiegoś powodu nie zdecydowały się na to, żeby odpolitycznić też rady nadzorcze innych miejskich spółek, takich jak tramwaje warszawskie, metro warszawskie, takich jak miejskie przedsiębiorstwo wodociągów, tak, oczyszczenia miasta. Tam wszędzie są politycy Koalicji Obywatelskiej, zasiadają w tych radach nadzorczych, pobierają wynagrodzenie za to. To są takie osoby jak wiceprezydenci, to są takie osoby jak radni sejmików, jak burmistrzowie dzielnic. No i nie bardzo rozumiem, dlaczego te rady nadzorcze miałyby nie być odpolitycznione.
1: Mhm. A jak Lewica głosowała, bo już dziś na początku poranka informowałam o tym, że pan prezydent Rafał Trzaskowski wyszedł z absolutorum z sali. Jak głosowała Lewica?
2: My jako klub zdecydowaliśmy się głosować przeciwko właśnie ze względu na te doniesienia, ale też na różne inne niedopatrzenia czy jakieś błędy, które pan prezydent naszym zdaniem popełnił w 2025 roku. No, zaczynając od tego przede wszystkim, że no, pana prezydenta przez połowę roku w zasadzie nie było, ponieważ prowadził kampanię wyborczą. Druga sprawa jest taka, że jako opozycji jest nam bardzo bardzo trudno w ogóle nawiązać jakiś kontakt z panem prezydentem, ponieważ on nie bywa, tak jak powiedziałam, na sesji Rady
1: Miasta.
2: Nam
1: medium też nie jest łatwo.
2: Nie spotykał się z nami, no nie mogliśmy wnieść do niego swoich uwag. Jeżeli chodzi natomiast o budżet, bo absolutorium to jest jedna rzecz, druga to jest przyjęcie sprawozdania z budżetu za 25 rok, no to trudno jest akceptować budżet, na którego kształt nie mieliśmy żadnego wpływu, bo wszystkie nasze poprawki praktycznie na budżet na 2025 rok zostały odrzucone, tak samo na 26, więc no nie będziemy tutaj świecić oczami za realizację budżetu, do którego nie mogliśmy się w żaden sposób przyczynić.
1: To pytanie, które chyba powinnam zadać na początku. Dlaczego pani została radną miasta stołecznego Warszawy? Dlaczego pani weszła w Radę Miasta? Co spowodowało, że chciała pani zacząć działać społecznie?
2: Moja działalność społeczna tak naprawdę nie zaczęła się stricte od tematów miejskich, ale faktycznie w pewnym momencie gdzieś tam do tego przyszła. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, wynikało to w pewnym stopniu z tego, że ja pracowałam w pewnym momencie z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi. No i jak człowiek pracuje z takimi osobami, to jego perspektywa na miasto też radykalnie się zmienia. Tak. Chodzę po mieście, widzę miejsca, które są niedostępne dla takich osób, widzę jakieś utrudnienia, które się napotykają. Odwiedzałam też osoby starsze, które nie były w stanie wyjść z własnych mieszkań, tak zwanych więźniów czwartego piętra, tak. Chociażby. No i to jest ta rzecz, której ja jestem przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, więc to jest taki temat, który poruszam. To jest dla mnie ważne, żeby walczyć o to, żeby miasto było jak najbardziej dostępne dla każdej grupy, ale też kwestie związane ogólnie z polityką społeczną, czyli też piecza, czy funkcjonowanie DPS-ów, praca pracowników socjalnych i też warunki pracowników socjalnych i pracowników miejskich. To są wszystko ważne tematy. No bycie radną...
1: Czy te tematy w ogóle się pojawiają na Radzie Miasta?
2: Pojawiają się na pewno zdecydowanie częściej na komisji, bo to nie są tematy, które są jakoś bardzo popularne i które się odbijają szerokim echem, więc to jest trudna praca, zwłaszcza mówię, jako radnej opozycji w Warszawie, bo też sytuacja w Warszawie jest specyficzna, tutaj Koalicja Obywatelska ma zdecydowaną większość i nie ogląda się za bardzo. Wczoraj też ważnym wątkiem było to, że Koalicja Obywatelska postanowiła zbadać tę sprawę Szpitala Południowego poprzez powołanie zespołów komisji rewizyjnej. Komisji rewizyjnej, w której większość ma Koalicja Obywatelska, więc miałaby kontrolować swoich własnych polityków. No i na naszą prośbę o to, żeby wyrównać te proporcje w komisji rewizyjnej, żeby było tam proporcjonalnie też więcej przedstawicieli innych ugrupowań, no odmówili, więc członkowie komisji z naszego klubu oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyli rezygnację, ponieważ no, powiedzieli, że nie będą tutaj...
1: W teatrze politycznym.
2: Tak, dokładnie. No i tak właśnie wygląda ta sytuacja i próby prowadzenia jakichś rozmów z Koalicją Obywatelską w Warszawie, więc to jest trudne jako radnej opozycji.
1: Jak pani ocenia wystąpienia urzędników Urzędu Miasta w kontekście szpitala? Bo to wystąpienia dla mnie były szokujące. Może tylko powiem państwu, jeśli państwo nie obejrzeli, a myślę, że to człowiek o stalowych nerwach mógłby tylko obejrzeć. Ja widziałam fragmenty wystąpień urzędników, którzy czytali regulaminy i cytowali po prostu rozporządzenia, które zostały stworzone, żeby pilnować.
2: Tak, no tutaj zasłużyła się pani Renata Kaznowska, wiceprezydentka, która przez prawie godzinę czytała właśnie regulaminy, informowała nas o tym, jak wygląda triaż na SOR-ze, jakimi kolorami oznacza się pacjentów. No to oczywiście wszystko było zrobione dlatego, że na początku tej sesji było bardzo, bardzo dużo mediów i dużo mieszkańców, którzy też chcieli wziąć udział w tej dyskusji. Muszę państwu wiedzieć, że na sesji jest tak, że tam powiedzmy, że są takie części proceduralne i później właśnie było to stanowisko, informacja prezydenta. Później są stanowiska klubów, które też mogą dłużej zająć, a potem jeszcze głos mają posłowie. I dopiero potem radni, a dopiero potem mieszkańcy. Więc my jako radni na głos, żeby zabrać w tych punktach dotyczących Szpitala Południowego, czekaliśmy 6 godzin. Mieszkańcy, którzy chcieli zabrać głos i byli tam o 10, czekali od tego samego czasu. Zabrali głos dopiero około 17, 18. No więc te wystąpienia pani prezydenta prezydent Kaznowskiej, pana prezydenta Męcin, wiceprezydenta Męciny, one były przede wszystkim po to właśnie, żeby znudzić media, żeby media poszły do domu, żeby mieszkańcy poszli do domu, żeby to się tak nie rozniosło.
1: Ale to, no, to było
2: po prostu kuriozalne.
1: To naprawdę, myślę, że to będzie przedmiot wielu memów i historii, które montażowo pani wiceprezydent Renata Kazanowska sobie załatwiła wizerunkową kaplicę, bo to nie da się tego obronić. Po prostu to jest potraktowanie mieszkańców miasta, publiczności i mediów jak idiotów, bo to jest już naprawdę masakra, której ja nie widziałam, szczerze mówiąc.
2: Wie pani, jak moje 2 lata w Radzie Miasta pokazują, że to naprawdę rzeczy, które się tam dzieją, mogą być zaskakujące dla przeciętnego mieszkańca, natomiast jeśli chodzi o panią prezydent Kaznowską, no to nie był wczoraj dobry dzień dla pani prezydent, dlatego że ona też, to pod nią podlega zdrowie w mieście, więc tutaj się pojawiało dużo zarzutów, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie szpitala. No i też została przyłapana na kłamstwie, dlatego że wypierała się znajomości z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, mówiła, że spotkała się z nim tylko raz. No a w międzyczasie, w czasie trwania tej sesji, internauci znaleźli też liczne zdjęcia pani prezydent i Dawida Kacprzyka, które pokazują, że to nie była jednorazowa sytuacja, kiedy oni mieli kontakt, więc myślę, że to był wczoraj trudny dzień dla pani prezydent.
1: Myśli pani o karierze politycznej dalszej? Myśli pani o tym, żeby następnym krokiem był Sejm i kandydowanie w przyszłych wyborach? I co jest bolączką dla pani taką, jest pani młodą osobą, to z perspektywy tej pani działalności społecznej, co jest taką największą bolączką, co panią uwiera w przestrzeni politycznej?
2: Dla mnie, odkładając na bok wszystkie kwestie związane z prawami kobiet, bo tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczy, jako przedstawiciel Wicielka Lewicy, że to jest też dla mnie bardzo ważne. A mnie osobiście bardzo ważna jest kwestia mieszkań. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja jako radna jestem jedną z najmłodszych radnych w Radzie Miasta. No jestem też osobą, która tutaj się przeprowadziła z innego miasta. Nie mam tu żadnej rodziny. I mnie nie stać na mieszkanie w Warszawie, nawet mimo tego, pobieram też dietę, więc to nie jest tak, że mam jakąś trudną sytuację bardzo finansową, ale ceny mieszkań w Warszawie są naprawdę dramatyczne. To jest dla mnie bardzo ważne. Ale znowu też te kwestie osób z niepełnosprawnością, asystencja osobista, dostępność ogólnie. No w Warszawie są na dobrym poziomie, ale w innych miastach jest z tym różnie. Tak, oczywiście, że myślę w jakiejś dalszej perspektywie, natomiast no w tej chwili jestem radną i chciałabym, mamy jeszcze, ta kadencja jest dłuższa, przed nami jeszcze 3 lata, więc raczej skupiam się na tym, żeby faktycznie udało się coś zmienić w moim własnym ogródku.
1: A co było dla pani najbardziej szokujące w takiej polityce miejskiej? Z czym pani się zetknęła? Co było dla pani takim dużym zaskoczeniem? Bo jak się obserwuje politykę ze strony zewnętrznej, ona trochę inaczej wygląda niż wewnętrznie.
2: Myślę, że największym zaskoczeniem było dla mnie, to też właśnie oczywiście w kontekście Warszawy, bo tak jak powiedziałam, tutaj ta sytuacja jest dosyć specyficzna, że zanim tam trafiłam, to wydawało mi się, że można racjonalnie rozmawiać na argumenty. Mhm. I że jeżeli będę miał dobre argumenty i będę w stanie i będę rozmawiać z przeciwnikami politycznymi, to będę w stanie ich przekonać. No prawda jest taka, że niestety bardzo często tak nie jest i czasem trzeba uciekać się no naprawdę tanich zagrywek, które po prostu dotrą do wystarczająco dużej grupy wyborców, odbiorców i będą wystarczająco głośne i dopiero wtedy można uzyskać jakiś efekt. To było widać przy okazji dyskusji o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie, gdzie naprawdę zasypywaliśmy przez miesiące radnych Koalicji Obywatelskiej merytorycznymi argumentami, no ale dopóki nie wyszła z tego awantura na całą Polskę, to nie było możliwości ich przekonać, a jak wyszła awantura na całą Polskę, to nagle na następnej sesji okazało się, że przecież od początku wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej popierali wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.
1: Ale udało się i to jest państwa sukces.
2: Tak, udało się, to jest duży sukces, wiemy już, że to działa, teraz oczywiście jest pierwszy miesiąc, kiedy ten zakaz obowiązuje w całej Warszawie, więc będziemy też oczekiwać na informacje, jak to się sprawdza. Myślę, że lato jest też takim szczególnym momentem, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa, ale bardzo się cieszymy, bowiem mamy już doniesienia od mieszkańców, że to, co miało się wydarzyć, czyli poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji, to się dzieje faktycznie.
1: No i zobaczymy jak... Bo ja czekam, szczerze mówiąc, na taką odwagę cywilną posłów w Sejmie, którzy zdecydują się na podniesienie akcyzy na alkohol i wprowadzenie zakazu, bo my mamy naprawdę nadal bardzo, bardzo tani alkohol.
2: To prawda, natomiast z badań tutaj robionych w całej Polsce wynika, że przede wszystkim obywatele czekają na ten nocny zakaz w całej Polsce, ale też na zakaz, przede wszystkim na zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych, bo to jest bardzo duży problem i tutaj poparcie jest. Była zresztą ustawa lewicy posłanki Anny Wichy w Sejmie, ona gdzieś tam jest, cały czas trwają nad nią prace i z tego, co się orientuje, to zdecydowana większość Polek i Polaków popiera te rozwiązania, więc na to przede wszystkim też czekamy.
1: Musimy kończyć, więc na koniec zapytam. Wierzy pani, że ta sytuacja ze Szpitalem Południowym zmieni coś w myśleniu o takim podejściu władzy do wyborców, że tutaj jedno opowiadamy, a drugie robimy?
2: Czy wierzę, że radni Koalicji Obywatelskiej zrozumieją, że to, co tam się działo i to upolitycznianie tych wszystkich podmiotów jest nie okej? Nie jestem przekonana, natomiast wierzę, że teraz uwaga mieszkańców Warszawy, ale też obywateli Polek i Polaków będzie zdecydowanie większa i w związku z tym trudniej będzie takie rzeczy robić i będzie większa tutaj kontrola społeczna. A to jest dobre, no bo faktycznie to nie jest proceder, który się dzieje tylko w Warszawie. Takie rzeczy zdarzają się też w innych miastach. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie, jak to wygląda w innych miastach w Polsce.
1: Cieszę się, że pani jako młoda osoba ma jeszcze ideały i wierzy w to, że to się uda. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie
2: bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Martyna Jałuszyńska, radna miasta stołecznego Warszawy z Lewicy, była gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Ja bym nawet nie oczekiwał tego oczywiście, że to oficjalnie będzie padało ze sceny i w dyskusjach wymiana poglądów. Ważniejsze były rozmowy kuluarowe w przerwach, przygotowaniach i wymianę uwag oczywiście po spotkaniach. Ja nie mówię, że w ogóle to nie istniało. Momentami ktoś wspomniał, ze strony ukraińskiej również, ale w moim odczuciu wszyscy unikali tego, dlatego że się koncentrowali w sposób bardzo pragmatyczny na konkretach, po które tu wszyscy przyjechali.
1: No to jakie padły konkrety? Bo to, co zbulwersowało opinię publiczną, to, że na przykład pojawiła się taka informacja, że polskie firmy nie będą brały udziału w odbudowie Lwowa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski komentuje, może to i lepiej, no bo ta firma, która już budowała, nie dostała pieniędzy, więc to trochę jakby w przededniu konferencji pokazuje, że my organizujemy konferencję, a jak konkretnie wygląda sytuacja Polski, jeśli chodzi o wpływ gospodarczy i odbudowę na Ukrainie?
0: Tak, dwa zdania na temat Lwowa. Oczywiście to są smaczki, które się wyłapuje w takiej sytuacji i niewykluczone, że być może celem mera Lwowa było taki smaczek wrzucić do tego kotła. Niemniej tam to, co się wydarzyło. Podpisano 5 stosunkowo niedużych kontraktów na różne zadania, dostawa sprzętu jakiegoś do szpitala i tak dalej. Z różnymi krajami, tak? Każdy był, z tego co pamiętam, z firmą pochodzącą z innego kraju. Jednym były Czechy, chyba na ten sprzęt medyczny nawet i tak dalej. Ale ja bym tego nie wyolbrzymiał. No i co z tego? Co to znaczy, że nie będzie żadnych kontraktów z Polską? Podpisano 5, a kontraktów będzie się podpisywało w najbliższej przyszłości i dalszej dużo więcej i na większą skalę. Oczywiście symbolika jest ważna, ale fakt, że był problem z polską firmą i z jej kontraktem w Lwowie, oczywiście też rzutuje na to, na atmosferę. To jest ponownie wyłapywanie takiego momentu symbolicznego i robienie z niego wielkiej skali. Natomiast normalnie w rozmowach, spotkaniach, w dyskusjach, w 160 z grubsza kontraktach, które zostały już podpisane i zawarte, porozumieniach, tam są konkrety, tam jest skala ponad 10 miliardów, tam są rzeczywiste rzeczy, a pamiętajmy o tym, że dzisiaj jest drugi dzień konferencji i o bodajże 14 godzinie jest druga faza podpisywania kontraktów. Oczywiście możemy wychodzić z założenia, że wczoraj podpisano większość, ale na pewno są jeszcze takie, które dzisiaj dotkną, że tak powiem, strony ukraińska i polska, czyli międzynarodowi partnerzy, i one zostaną zawarte. Więc patrzmy na to pragmatycznie, a nie szukajmy jakby dziury w sole.
1: Prezes Banku Światowego w trakcie wystąpienia w Gdańsku powiedział, że Ukraina będzie potrzebowała około 580 miliardów dolarów na odbudowę w ciągu najbliższej dekady. To oznacza, znaczy to są pieniądze, które naprawdę wzbudzają zapewne nie tylko w świecie gospodarczym, ale w ogóle w świecie duży szum. To jakie sektory z Polski, jakie firmy z Polski mają szansę na to? Kto się dogadał, tak mówiąc już kolokwialnie, na to, że będzie brał udział w tej odbudowie?
0: Ponownie rzucanie takich liczb, oczywiście to szacunki są robione i to już się od pewnego czasu zdarza. 580 miliardów euro, mniej więcej, przepraszam, dolarów, to właśnie około 500 miliardów euro, ponieważ u nas się częściej już używa euro w skali europejskiej, więc to może lepiej trafia do słuchaczy i do czytelników. Ale pamiętajmy o tym, że to są pieniądze, które przewidywane są na ewentualną odbudowę terenów zagrabionych, póki co czasowo zakładamy, przez Rosję. I odbudowa w najbliższym czasie na tych terenach się nie zacznie, dlatego że nawet jeśli zostanie podpisane jakiekolwiek porozumienie o zawieszeniu broni, już nie mówię nawet o pokoju, to nikt tam nie wejdzie i Ukraina sama, jej firmy, obecne firmy ukraińskie, nie wejdą na ten teren w celu odbudowy. Więc to są oczywiście tak zwane szacunki maksymalne na pierwszą dekadę. I co najmniej 1/3

0: Powiedziałbym, że więcej z tych pieniędzy jest już praktycznie zebrana, dlatego że porozumienie między krajami już rok temu sobie sygnalizowano, że zebrane zostały środki z funduszy prywatnych firm, zebrane w sensie gotowe do zainwestowania na skalę ponad 150 miliardów. Są pożyczki unijne dla Ukrainy, znaczna część przede wszystkim Facility Program, prawda, który 50 miliardów i część z tego na inwestycje, jest pożyczka 90 miliardów i też duża część z tego na inwestycje. Więc jakbyśmy już dzisiaj próbowali zsumować te różne kwoty, oczywiście brakuje, ale jeżeli patrzymy na realną część inwestycji, która będzie dotyczyła terenów wolnych od okupacji rosyjskiej, to chyba nie jesteśmy, przynajmniej szacunkowo i jako przymiarka do tego, co można i potrzeba zrobić, zbyt daleko. A perspektywa 10 lat mówi o tym, że jeżeli nastanie jakikolwiek pokój, miejmy nadzieję szybciej niż później, to dodatkowe pieniądze zaczną płynąć, ponieważ szanse rozwojowe, szanse inwestowania z zyskiem, zwłaszcza dla kapitału prywatnego, będą olbrzymie. Wiemy, jakie są możliwości w Ukrainie. Teraz, jeżeli chodzi o branże, sektory, odbudowa nam się oczywiście wszystkim kojarzy z odbudową zniszczeń, tak? Czy to są drogi, czy koleje, czy miasta, infrastruktura miejska. I to jest oczywiście jeden z elementów. To są wielorakie rzeczy wchodzą w grę, bo tu jest oczywiście sama infrastruktura taka bezpośrednia, ale również energetyczna, czy też wodna, inne. To te rzeczy, które uległy zniszczeniu. Również mieszkalnictwo, tak? Bo w wielu miastach to uległo uszkodzeniu. W związku z tym tu różne branże, różne dziedziny wchodzą w grę, ale niewątpliwie w skali całego kraju odbudowa, ale budowa nowej nawet, tak bym to bardziej podkreślił, nowocześniejszej, bo o to chodzi, na miarę XXI wieku infrastruktury, czy to kolejowej, czy też drogowej, przede wszystkim energetycznej. Wiemy, że jest właśnie strukturalna zmiana w podejściu do rozwoju energetyki. Ona musi być rozproszona do względów strategicznych. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. To samo dotyczy zresztą nie Ukrainy, ale krajów sąsiedzkich i o tym się myśli. Także to są te dziedziny, w które można wejść praktycznie rzecz biorąc od ręki, a jednocześnie cała dziedzina technologii nowej, czy to jest technologia ICT, popularnie komunikacyjna i cyfrowa, czy też oczywiście nowy sektor, który się wykazał niezwykłą potrzebą i możliwością w ostatnich kilku latach wojennych, to jest sektor obronny i tak się przyjęło używać dual use, czyli podwójnego zastosowania. Ale dzisiaj można powiedzieć, że w warunkach napięć międzynarodowych, zagrożenia wojną, no większość rzeczy nabiera charakteru dual use, bo i porządna autostrada też jest dual use, bo mogą używać nie tylko mieszkańcy cywilni, podróżujący, czy na urlop, czy do pracy, ale i wojsko. Tak się buduje te struktury, żeby one służyły tym celom. Nie do jednego, ale co najmniej dwóch.
1: My w Radiu Wnet bardzo lubimy energetykę, bo to wydaje nam się najważniejszym problemem również Polski. Ukraina zaczęła już jakiś czas temu kupować paliwo jądrowe od Westinghouse. Podpisana została umowa z polskim Orlenem na tutaj gaz skroplony. Jakie de facto pan obserwuje ruchy związane z budową energetyki? Czy na przykład czy na Ukrainie istnieje zainteresowanie takie jak w Polsce SMR-ami? Albo czy Ukraina będzie inwestować w fotowoltaikę? Jak pana zdaniem wygląda podejście władz Ukrainy, biznesu ukraińskiego do energetyki?
0: Wspomniałem już o hasło energetyka rozproszona. I energetyka rozproszona to nie są wielkie zakłady energetyczne, już nie mówię o konwencjonalnych, ale również produkujące energię jądrową. No do tej pory takie mieliśmy. Mieliśmy, prawda, złe doświadczenia w niektórych przypadkach, niekoniecznie ze względu na sytuację wojenną w Czarnobylu, ale problem obecnie w tych warunkach jest też z tym obiektem, bo jest celem bardziej lub mniej skutecznych ataków i raczej nie przypadkowych. podatkowych, więc zamierzenia są takie, żeby pójść w tą rozproszoną, drobniejszą energetykę i w dużym stopniu, oczywiście, ja nie wiem, czy oni MSR-ami w tej chwili się interesują, są to bardzo kosztowne inwestycje i pewnie w tej chwili może nie pierwszego rzędu, ale w współpracy z Komisją Europejską i oczywiście my jesteśmy członkiem Unii, więc i z firmami również z naszego obszaru jest mowa o ekologicznej energetyce zielonej, prawda, rozwoju energii zielonej, w ogóle cały program jakby gospodarki zielonej jest poważnie traktowany w Ukrainie. Jest to obszarowo bardzo duży kraj i możemy sobie wyobrazić w bardzo raczej prosty sposób rozwój właśnie energetyki odnawialnej, czy to fotowoltaiki, czy też wiatrowej. I ona jest w dużym stopniu rozproszona, bo można takie farmy stawiać na różnych obszarach, w różnych częściach kraju i narażenie ich na dużą skalę zniszczenia w sytuacji agresji, bombardowań i tak dalej. Przy rozproszeniu jest dużo mniejsze, jest to bardziej korzystne i zrozumienie jest pełne, więc w tym kierunku, a wiemy, że u nas na przykład fotowoltaika, ale i farmy wiatrowe, no sięgają w tej chwili, jak się ocenia, pod względem wydajności i produkcji energii już chyba pewnych limitów, tak, że już za dużo będziemy szybko to rozwijać w najbliższych latach, to za chwilę sięgniemy, bo musi być jakiś balans, sięgniemy limitu, musi być jakiś balans między różnymi źródłami energii.
1: Musimy kończyć, bo jest godzina 8:00,
0: oczywiście.
1: Ale ukraińska spółka chce wydobywać węgiel w Polsce. Myślę, że ten zielony ład ulegnie jednak dużej modyfikacji na naszych oczach. To jak pan by ocenił ten pierwszy dzień, jeśli chodzi o konferencję i spotkanie z Ukrainą?
0: Dobrze, odnośnie węgla, on nie zniknie całkowicie. Koncepcja unijna była, żeby były jakby gwarancje w tych bardziej standardowych źródłach energii, sytuacji, kiedy nie ma wiatru, nie ma słońca i nie ma energii odnawialnej, więc to ja bym rozumiał w jakim stopniu. Natomiast no, efekty, nikt jeszcze nie zaprezentował jakby pełnej listy i szczegółów kontraktów, które już zostały podpisane, czy będą podpisane dzisiaj, ale wiem, że z tej dziedziny w tym kierunku były prowadzone rozmowy i takie porozumienia zostały podpisane. Skala ogólna jest nam znana, a skala poszczególnych kontraktów pewnie za chwilę będzie znana.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet o tej porze, tak porannej już. Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan, przepraszam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
1: Przed chwilą na portalu Zero.pl pojawiła się informacja o tym, że sygnalista z Zarządu Dróg Miejskich został zwolniony z pracy, mimo że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił mu ochronę na piśmie. Sprawa dotyczy ubezpieczenia aut, które były zajęte jako mienie, które jeszcze nie zostało, zabór nie został zasądzony, ale to jest jedna pewnie z wielu historii, którą będziemy obserwować. Do jakich wniosków należy dojść? Co należy zmienić w polskiej polityce, żeby po prostu nie narażać polskiego systemu ochrony zdrowia, polskiego systemu zarządzania drogami miejskimi i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy wymieniać całą listę upolitycznienia spółek Skarbu Państwa.
2: Moim zdaniem problemem nie jest upolitycznienie, bo mamy demokrację i polityczny nadzór i polityczne nominacje będziemy mieli. Problemem jest taka quasi-mafijna kultura polityczna, przynajmniej w części partii w Polsce, polegająca na tym, że z nieprawidłowościami się nie walczy, nieprawidłowości się kryje. I ta quasi-mafijna kultura polityczna wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, złej konstrukcji ustaw określających nadzór nad instytucjami państwowymi. Nadzór nad samorządami i samorządowymi instytucjami jest czysto teoretycznie pozorny. W większości wypadków nie jest sprawowany, dlatego że we właściwych instytucjach u wojewodów czy w instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę po prostu nie ma wystarczającej liczby ludzi ani kompetencji, żeby ten nadzór sprawować. Niezwykle rzadko dokonywane są jakiekolwiek ingerencje. Poza tym, jeżeli rządzi w instytucji nadzorującej ta sama partia lub powiedzmy partia z tej samej koalicji, która jest niżej, no to często jest to oko przymknięte. Druga sprawa to jest niewydolność instytucji związanych ze ściganiem przestępstw. Sądy działają wolno, prokuratura jest sparaliżowana, niedofinansowana, czy kadrowo niedostatecznie mocna. To wszystko działa po prostu zdecydowanie za wolno. I trzecia sprawa to jest przyzwolenie społeczne. Moim zdaniem to jest być może największy problem, paradoksalnie, bo najrzadziej się ten problem wymienia. Gdyby partie, które robią złe rzeczy w rodzicach, straciły wyborców, przegrywają następne wybory, to mielibyśmy tego znacznie mniej. Natomiast jest jakaś część naszego społeczeństwa, wydaje mi się, że całkiem spora, dla której tak naprawdę nieprawidłowości, ich skala ma zupełnie wtórne znaczenie wobec po prostu satysfakcji z kibicowania tej czy innej opcji. I wielu wyborców w Polsce jest w stanie pozwolić na wszystko lub prawie wszystko wybranym przez siebie reprezentantom, byle dopiec tej drugiej, jakiejś innej grupie politycznej, której się nie lubi. Żeby było jasne, to zjawisko nie ma jakiejś tam szczególnej barwy, czy to jest prawica, czy lewica, to jest po prostu zjawisko jakiejś takiej, moim zdaniem, przesadnej identyfikacji politycznej z partią, która powoduje, że tym, których ta partia wysyła do instytucji, pozwalamy na zbyt wiele i nie wyciągamy wniosków politycznych o ukaraniu partii. Moim zdaniem wyborcy, którzy oczekiwali dobrego zarządzania, widzą partię, która dopuszcza się takich praktyk, powinni po prostu ostentacyjnie głos przenieść na konkurencję, namawiać do tego rodziny znajomych, i gdyby politycy widzieli taki mechanizm, to by się bali po prostu wyborców, a politycy w Polsce nie boją się wyborców, bo wiedzą, że wystarczy rzucić parę frazesów, podniecić odpowiednie emocje i rozum się wyłącza, i to jest tragedia naszego kraju.
1: To przejdźmy teraz do poważnych to również rzeczy, czyli do konferencji, która odbywa się w Gdańsku. Tam wystąpienia dotyczące naszej przyjaźni. Premier Donald Tusk powitał panią premier, że zachęcił do tego, żeby się czuła jak w domu. Czy polski rząd powinien zgodnie z oczekiwaniami uzależnić udział polskich firm w odbudowie Ukrainy od gwarancji państwowej, arbitrażu międzynarodowego, czy jakichś realnych zabezpieczeń? Pytam w kontekście tej firmy, która wygrała właściwie wszystko, co mogła wygrać, a pieniędzy za odbudowę Ukrainy nie odzyskała.
2: Znaczy to był konkretny kontrakt, tak? To nie była odbudowa Ukrainy, to była nowa inwestycja z tego co ja wiem. Ja myślę, że życie gospodarcze polega na tym, że każda firma musi sama podejmować decyzje, jaki poziom ryzyka chce podjąć i jaki poziom zabezpieczenia. Myślę, że media i politycy powinni ostrzegać polskich przedsiębiorców, żeby nie wpakowali się w problemy, to znaczy sytuacji gospodarczy w Ukrainie nie należy w żadnym wypadku idealizować. Wydaje mi się, że przez media jest silnie nakręcony jakiś rodzaj takiej, nie wiem jak to nazwać, takiego trendu, moda to może złe słowo, ale takiego trendu. Jakbyśmy uczestniczyli wszyscy w jakimś procesie o nie wiadomo jakim znaczeniu gospodarczym, politycznym, gdy tymczasem tego procesu nie ma. W mojej ocenie to ta dyskusja o budowie Ukrainy jest dyskusją w dużej mierze sztucznie kreowaną. Być może jest to narzędzie polityki zagranicznej ukraińskiej w jakimś tam zakresie. Być może jest to narzędzie PR-owe też rządu. Wydaje mi się, że w wypowiedzi i postawach członków rządu jest bardzo dużo hipokryzji. To znaczy jest próba wygrywania jakiejś proukraińskiej emocji w części naszego społeczeństwa, a nie realnego organizowania jakiejkolwiek polityki. I po prostu przedstawiciele życia gospodarczego, przedsiębiorcy muszą zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę, że tak naprawdę politycy mają ich i to, co oni tam będą robić na tej Ukrainie w nosie, polityce opcji rządzącej, i że jeżeli pojawią się problemy, to mogą być stani sami na siebie. To nie znaczy, że nie da się tam zarobić pieniędzy, szczególnie na handlu, na sprzedaży. Natomiast moim zdaniem trzeba, i tak wynika z moich rozmów z politykami, którzy robili tam biznes, znaczy z politykami, przepraszam, z przedsiębiorcami, trzeba rygorystycznie trzymać się po prostu zasad bezpieczeństwa, tak jak się to robi przy wszelkiego rodzaju kontaktach o obniżonym poziomie zaufania, tak? To znaczy być może czasem, nie wiem, dostarczać towar partiami, oczekiwać wysokich zaliczek, zapłaty, być przygotowanym na to, że może być różnie.
1: Po godzinie 12 Radio Wnet będzie gościć Krzysztofa Habiera i gościem Magdy Łuchaniuk będzie przedstawiciel tej firmy. To o tych szczegółach nasi słuchacze dowiedzą się. Natomiast pojawił się nowy sondaż. Prezydent w nowym sondażu Ibris na zlecenie Odnetu ma 54,8% poparcia. Zdecydowanie ufam 23,8%, raczej ufam 31%. To ponad 8 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Tutaj gigantyczny spadek notuje oczywiście prezydent Rafał Trzaskowski. Niektórzy wieszczą, że ta afera ze szpitalem południowym to będzie sytuacja jak ośmiorniczki dla Platformy, że to jest koniec Koalicji Obywatelskiej, a pana zdaniem jaka diagnoza polityczna teraz jest aktualna? Czy to przeminie wraz z innymi aferami, które nas spotykają?
2: No wszystkie afery z czasem bledną, natomiast niektóre też poza tym, że zbledną, to zostawiają w pamięci społecznej jakieś silne wrażenie skutkujące zmianą poparcia czy emocji i identyfikacji z partiami, z danymi partiami politycznymi. Czy tak będzie w tym rodzaju, w tym przypadku? Ja nie wiem. No, uważam, że prognozowanie też jest bardzo trudne, dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem dyskusji o partii. W mniejszym stopniu na przewidywanie bardziej na fakt. Co nie znaczy, że próba przewidywania nie ma sensu, po prostu jest ona trudna. Musimy sobie to powiedzieć wprost. Wydaje mi się, że ta sprawa przesuwa sam fakt pewnej wyrazistości i zrozumiałości dla zwykłego obywatela, no ma potencjał zmiany poparcia społecznego i może być tak, że ta sprawa uruchomi pewną negatywną dla Koalicji Obywatelskiej dynamikę, przez którą ona przegra następne wybory. Uważam, że to byłoby sprawiedliwe, że tym się należy. Uważam, że to jest sprawa absolutnie zawiniona przez klimat w partii rządzącej w samej jej centrali, bo przypomnijmy, że struktura warszawską Koalicji Obywatelskiej zdaje się, że ręcznie nadzoruje obecny szef MSW, który jest z kolei człowiekiem wysokiego zaufania i krytym na różne sposoby przez obecnego premiera i lidera Koalicji Obywatelskiej. No więc tak, uważam, że tutaj należy się partii rządzącej, żeby jej nos został utarty przez wyborców, tak powiedzmy. I uważam, że jest do tego potencjał. Natomiast czy to się stanie, to zależy wyłącznie od wyborców. Wydaje mi się, że wyborcy też potrzebują mieć na kogo przenieść swoje głosy. Na pewno duża część wyborców Koalicji Obywatelskiej, nie mówię, że wszyscy, ale duża część nie jest gotowa przyjąć swoich głosów na partie takie jak Konfederacja czy PiS. W związku z czym być może oni potrzebują po prostu wyborczo jakiegoś rodzaju propozycji o charakterze centrowym, jakiejś, że tak powiem, kolejnej wersji uśmiechniętej Polski, proeuropejskiej i nowoczesnej, jakiejś takiej listy złożonej głównie z marketingu politycznego, z fajnie brzmiących haseł, a nie przykrych diagnoz politycznych, bo po prostu mamy w Polsce grupę takich wyborców, która wcale nie chce słuchać surowych diagnoz politycznych, nie interesują może też za bardzo dyskusje programowe czy ideowe. Po prostu chcę takiego dobrze zrobionego marketingu politycznego, prostych haseł typu, żeby było normalnie, albo żeby było tam, żeby się Polska rozwijała. I tyle. I być może ktoś taką ofertę przed wyborami przedstawi i się okaże, że poparcie partii Tuska się posypie. Ja uważam i zresztą nie tylko uważam, ale wiem to z rozmów z ludźmi zaangażowanymi w politykę, także w koalicji rządzącej, że ta partia Donalda Tuska jest w dużej mierze wydmuszką, że to jest wehikuł medialno-wyborczy. W rzeczywistości w dużej mierze tą partią nikt nie zarządza, jest ona wydrążona z jakichkolwiek standardów, nie mówiąc już w ogóle o jakichś ideałach, nie mówiąc o realnych instrumentach kontroli. Także jeżeli ona się posypie, to może pójść proces bardzo szybko. I uważam, że to by się należało i dla Polski byłby to proces korzystny.
1: A ja dziękując panu marszałkowi za wizytę w Poranku Wnet, zacytuję mecenasa Jacka Dibła, który wczoraj, jeśli pan marszałek nie widział, to może w przerwie proponuję obejrzeć wywiad z Telewizji Polskiej z dziennikarką Justyną Dobrosz-Oracz. Tam mecenas Jacek Dibuła tłumaczy wielogodzinne dyżurze słynnego lekarza z szpitala południowego, odpowiadając w ten sposób, że jeśli człowiek chce, niech tak pracuje, to ja też myślę, że tutaj wszyscy będziemy pracować jak chcemy i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Bosak, marszałek Sejmu Konfederacja, był gościem Poranka Wnet.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Do widzenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest profesor Krzysztof Bielecki, człowiek, lekarz, przede wszystkim chirurg, który od dekad patrzy na medycynę nie z poziomu tabletki, nie z poziomu tabelek, tylko z poziomu ceny życia ludzkiego, która jest najważniejsza. I w tej debacie o Szpitalu Południowym nie możemy o tym zapomnieć. Dzień dobry, profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, i dziękuję za takie miłe introduction, wprowadzenie.
1: Bo ja tutaj przed wejściem do studia widziałam, profesor przyniósł dyplom, żeby pokazać nam, ale ja państwu pokażę, bo mamy tutaj kamerę. To jest kopia dyplomu profesora. Profesor ukończył z wyróżnieniem w latach, odbył studia w latach 1955-1962. A ukończył profesor egzaminy 3 maja 1962 roku. To jak profesor...
2: Panie redaktor, ja przyniosłem to nie, że się pochwalić i podziękować Panu Bogu, że dożyłem tych lat i jeszcze głowa pracuje, mam dwoje prawnuków, z tego jestem dumny, ale żeby pokazać Państwu, że w sprawach służby zdrowia, celowo mówię służby, nie używam słowa ochrony zdrowia, bo nadal uważam, że służyć choremu, potrzebującemu człowiekowi nie jest żadnym wstydem i obniżeniem, degradacją społeczną. I chciałem pokazać Państwu, że po 64 latach bycia lekarzem aktywnym, do dzisiaj przyjmuję pacjentów i robię mniejsze zabiegi operacyjne, bo krytycznie oceniam, że już na te duże nie mogę się porywać. Tacy ludzie jak mnie podobni, a mamy dużo takich ludzi, którzy dziesiątki lat przepracowali, ci właśnie lekarze powinni zasilić kadry rad nadzorczych szpitali, wszystkie urzędy łącznie z Ministerstwem Zdrowia. Nie polityka, tylko merytoryczny nadzór ludzi, którzy przeżyli życie w służbie zdrowia. Ja wspominam z sympatią, z nostalgią ministra Ryszarda Żochowskiego, który był ministrem zdrowia w latach 1993-1997. I za jego czasów jeszcze w głównym budynku ministerstwa był taki ogromny napis: polityce wstęp wzbroniony.
1: Naprawdę?
2: Tak jest.
1: Nie
2: do dzisiaj ja to widziałem na własne oczy i z sympatią na to patrzyłem. W momencie, jak on odszedł, zmarł, ten napis też zniknął. I chciałoby się, żeby ten napis wrócił z powrotem. Było kiedyś Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Dlaczego wydzielono opiekę społeczną z Ministerstwa Zdrowia? Bo przecież opieka społeczna najczęściej dotyczy ludzi poszkodowanych również i
1: zdrowie,
2: na zdrowiu i na życiu. Panie redaktor, wiem, po co mnie pani tu zaprosiła. Jest ta... afera, bo tak podam, afera w Szpitalu Południowym. Ja chcę tylko pozdrowić serdecznie wszystkich pracowników, którzy pracowali w dawnym Szpitalu Soleckim. Bo mój szpital na Solcu, Solec 93, który niestety brutalnie zamordowano i zamknięto we wrześniu 2022, po to, żeby otworzyć sztandarowy projekt Szpitala Południowego. Po to, żeby zabrać kontrakt Szpitala Soleckiego dla Szpitala Południowego, bo to i tutaj zagrała polityka. Ja nie chcę komentować tego, bo się nie znam na tym, bo kontrakt Szpitala Soleckiego przeniesiono do Szpitala Południowego. Ja, który walczyłem o szpital na Solcu, miałem zakaz wstępu do szpitala na Solcu, podpisany przez ówczesnego prezesa Szpitala Południowego. Bardzo mi przykro było, a ja tam zaczynałem pracować bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, po studiach, i tam się uczyłem chirurgii w klinice profesora Kubiaka. To, co się stało w tej chwili, ja nie byłem przy tych wydarzeniach w Szpitalu Południowym, dlatego pani pozwoli, że ja nie będę tego komentował. Poczekamy, aż prokuratura to wszystko zakończy. I ja tylko chcę pozdrowić tych ludzi, którzy z Solca przeszli do Szpitala Południowego, pielęgniarki, salowe, lekarzy, ordynatorów, że przykro mi bardzo, że znaleźliście się pod pręgierzem teraz tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym.
1: No jak powinno być?
2: Ja powiem tylko, profesorze, jak powinno być. Wszystkiemu jest winna, a nie wiem czy polityka, ale taka tendencja ogólnoświatowa, że zdrowie traktuje się jak towar. Nie, panie redaktor, nie, nie. Ja będę krzyczał wszędzie, gdzie mogę. Zdrowie nie jest towarem i w służbie zdrowia nie można wprowadzać zasad ekonomicznych, tak jak przy produkcji gwoździ, telewizorów czy innych urządzeń towarowych. Tu powinniśmy nadal pamiętać, że lekarz musi być dobrym człowiekiem i musi leczyć również i ducha. Duchowość człowieka, ponieważ człowiek dla mnie to jest cud. C to jest ciało, U to jest umysł, a D to jest duchowość, czyli wszystkie niematerialne cechy, które każdy człowiek ma. Każdy, który zapada na zdrowiu, choruje, boi się. I to niezależnie od postępu medycyny, od tego, czy będziemy operować laparoskopowo, robotem, czy klasycznie. On się boi i stojąc przed gabinetem lekarskim, on nie wie, jaki będzie wynik tego badania. W związku z tym, wchodząc do gabinetu, musimy wytworzyć zaufanie. Zaufanie tego chorego do lekarza. Wie pan, jaki jest procent zaufania w Polsce? To są badania New England Journal of Medicine.
1: Myślę, że małe.
2: Impaktowe czasopismo światowe, Impact Factor jest około 50. Oni wykazali, zrobili ogólnoświatowo takie badania. My jesteśmy na 29. miejscu na świecie, a zaufanie wynosi 43%.
1: I to było przed tymi wydarzeniami ostatnimi, no, i przed to tą było, aferą.
2: A teraz upublicznianie tego, co się tam stało, przedsądowa, i tu mam żal, nie będziemy o tym mówić, bo to jest kolej. Proszę sobie wyobrazić, że pani czy ktoś z pani bliskich jest teraz pacjentem idącym do Szpitala Południowego. Jak ci ludzie się czują? Proszę państwa, jeszcze raz podkreślam, pacjent wchodząc do lekarza musi spotkać dobrego człowieka, życzliwego. Ja tu sobie wynotowałem takie 4 lekcje powołania lekarskiego. I w piątek w Kurierze Warszawskim ja to nazwałem, że ten doktor, który popełnił jakoby takie czy inne przestępstwa, nie czuł powołania lekarskiego. Bo to jest nadal powołanie, jest kapłańskie i lekarskie. I nadal będę upornie mówił, uparcie, że to jest powołanie. I są 4 lekcje powołania lekarskiego. Pierwsza lekcja. Ratowanie zdrowia i życia każdego człowieka. Lekcja 2. Odrzucenie wszelkiej dyskryminacji. Wszyscy wobec lekarza i służby zdrowia są równi. Decyduje tylko ciężkość choroby, bezpośrednie zagrożenie życia. Lekcja 3. Życzliwość i osobista troska lekarza. Ja wszystkim medykom startującym, początkującym, rezydentom mówię, traktuj kolejnego chorego, jakby to był pierwszy pacjent w twoim życiu. Pierwszy pacjent, czyli z dokładnie i z troską. I lekcja 4. Służenie choremu wyłącznie z pobudek szlachetnych, a nie z chęci odniesienia korzyści. A teraz wprowadzenie towarowej definicji na zdrowie zrobiono ze służby zdrowia Lidla, Biedronkę, z całym szacunkiem do tych magazynów towarowych. I teraz kto ma więcej pieniędzy, kto ma lepsze dojścia, lepszą pozycję, to sobie wybiera z górnej, z dolnej półki. A co reszta? A co tych bidaków, którzy nie mają pieniędzy, nie mają dojścia, nie mają znajomości, to co? Skazujemy ich na powolną śmierć? Moim nauczycielem religii był ksiądz Twardowski. On ukierował moją etykę i zasady postępowania. I on, jak ja mówiłem księdzu, że nie słyszę czasami chorego na obchodzie, a on się mnie pytał, a w jakiej pozycji byliście? No to ja mówię, że księdza chory leżał, a ja stałem dumnie, wielki pan profesor, nad nim. A widzisz, gdybyś się nad nim pochylił, to byś usłyszał, co on mówi do ciebie. W związku z tym lekarz to jest naukowiec, on wie więcej od chorego na temat medycyny, ale jednocześnie to jest osoba, która się pochyla nad potrzebującym, cierpiącym człowiekiem. Taka powinna być mniej więcej medycyna. Inna sprawa, i teraz proszę panią, bo pani ma pewnie ograniczony czas dla mnie, więc powiem tylko...
1: I bardzo żałuję, że mam ograniczony czas dla profesora, od razu
2: powiem.
1: Teraz
2: powiem krótkie trzy wnioski. Pierwszy wniosek, odpolitycznić całą służbę zdrowia, tam powinni być ludzie merytorycznie i sięgnijcie, panowie, do emerytowanych internistów, chirurgów, pediatrów, którzy zjedli zęby na medycynie. Oni, nawet jak popełną pomyłkę, będąc urzędnikami, to nikt z tego z powodu nie umrze. Oni mogą dużo zrobić. Czyli odpolityczniamy służbę zdrowia. Drugie. Numer jeden służbą zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Prywatna służba zdrowia jako dodatek uzupełniający, ale podstawową opieką zdrowotną jest publiczna służba zdrowia, bo wszyscy płacimy składkę zdrowotną. I teraz przyjrzyjcie się państwo, kto nie płaci składki zdrowotnej? 11 grup, nie ma czasu, żeby wymieniać. Ludzi nie płaci składki zdrowotnej. Nie tak dawno spojrzałem na dane, składkę zdrowotną na 37,5 miliona ludzi, mieszkańców Polski, zapłaciło niecałe 17 milionów. To skąd ma być pieniądze w służbie zdrowia? I trzecia, lekarz musi mieć jedno miejsce pracy, godnie finansowane, żeby mu starczyło na godne życie, żeby nie musiał biegać z pracy do pracy. Dzisiaj przeglądam informacje, rekordzista 4 doby pod rząd miał dyżur. Panie prezesie Naczelnej Izby Lekarskiej, niech pan nie pisze do premiera, żeby premier ustalił czas pracy lekarza. To każdy z nas ma we własnym sumieniu ocenić, ile mogę pracować, żeby być bezpiecznym dla chorego i bezpiecznym dla siebie i dla własnej rodziny. I ostatnie zdanie powiem. Nieraz przepychanki mieliśmy w szpitalu, na sali operacyjnej. Kto w tym szpitalu jest najważniejszy? No i odpowiedzi były różne. Dyrektor, ordynator, anestezjolog, chirurg. Nie, proszę państwa. Najważniejszy w szpitalu, w przychodni jest chory. Chory, potrzebujący człowiek. I do tego musimy wrócić zgodnie z przysięgą Hipokratesa, z danymi Platona, Arystotelesa. Nie wyważajmy otwartych drzwi, bo mimo postępu chory jest taki sam, jak był 1000 lat temu, 10 lat temu, wczoraj, dzisiaj. Każdy chory się boi.
1: Profesorze, wzruszył mnie profesor, ja mam po prostu, nie wiem co powiedzieć, ale to po prostu cieszę się, że profesor był gościem Poranka Wnet i że mogłam usłyszeć prawdziwego lekarza, bo to jest to częste pytanie, które zadaję, a co z przysięgą Hipokratesa? Czy ktoś jeszcze w nią wierzy? Czy ktoś jeszcze wie, po co jest w tym zawodzie?
2: To jest bardzo niepopularne, a my teraz składają lekarze tak zwane przyrzeczenie lekarskie, które się tam zmienia w zależności, nagina to się do sytuacji. Nie, proszę państwa, mimo całego postępu, uważajcie, całe było takie, że... Ja może jeszcze jedną rzecz powiem. Proszę państwa, żeby być mądrym, trzeba być dobrze wychowanym. I zawsze mówię, wychowanie przed wykształceniem. Najpierw musimy być dobrze wychowani, dopiero potem się kształcimy. Nie odwrotnie, bo mamy wykształconych
1: I tu możemy zestaw impertynencji wyrzucać.
2: Ale powołam jeszcze na wybitnego lekarza. Każdy lekarz powinien o tym znać go. Władysław Biegański, który żył w latach 1857-1917. Filozof, logik, filozof medycyny, świetny lekarz, internista. Że on powiedział, że ideałem wychowania jest wytworzyć w uczuciach każdego człowieka wstręt do złego, a zamiłowanie do dobrego. I często powtarzał, nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję, profesorze, za wizytę i mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia wizyta u mnie w...
2: Trzymam panią za słowo.
1: Oczywiście.
2: Bo ja mam opracowanych 67 pomysłów, co zmienić w służbie zdrowia. Myśli pani, że kogoś to zainteresowało?
1: Nie. W środę zapraszam po godzinie 18, jeśli profesor się zgodzi, na antenie na żywo porozmawiamy o tych wszystkich.
2: Możemy do czwartku rano rozmawiać.
1: W przyszłą środę państwo będą mogli to usłyszeć, jeśli profesor będzie miał chwilę, więc wszystkiego dobrego. Profesor Krzysztof Bielecki jest ze wzruszenia po prostu. Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w net. We'll be right back.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani Ewa Tomaszewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: To jest zaszczyt, że będziemy wspominać akurat z panią te wydarzenia 76 roku. Zapowiedziałam już, że zaczniemy od Ursusa, od tych wydarzeń czerwcowych w 1976 roku. Robotnicy, pracownicy Ursusa mówią dość. To jak pani wspomina tamten czas? Co się działo? Jak ta fala buntu społecznego narastała?
2: Może ta decyzja o podwyżkach była takim szokiem.

0: Generalnie w sytuacji, w której niedobór produktów żywnościowych jest czymś niemal stałym, kiedy kolejki po podstawowe produkty, no z takiej zwykłej pani domu zajmowały przeciętnie 3 godziny, 4 godziny dziennie. To po prostu sytuacja, w której podnosi się ceny, w której no, ludziom przestaje wystarczać na zapewnienie podstawowych potrzeb, jest sytuacją nie do akceptacji. Poza tym, jeżeli człowiek pracując na pełnym etacie, wykonując solidnie
1: swoją pracę,
0: często bardzo ciężką albo skomplikowaną, nie jest w stanie zarobić na to, żeby mieć podstawowe środki utrzymania na przeżycie przez miesiąc z własną rodziną, to jest to sytuacja niepokojąca i nie dająca się zaakceptować. Więc właściwie był to taki wybuch rozpaczy też. To po prostu oznaczał, że do pierwszego nie starczy i do każdego kolejnego miesiąca i nie mamy pewności, czy podobna zmiana w krótkim czasie nie nastąpi. Także tutaj no, trzeba brać pod uwagę to, że ludzie zostali postawieni pod ścianą.
1: I tutaj ten bunt był też buntem w obronie własnej godności.
0: Pani... Tak, bo to, że nie można zarobić uczciwą pracą na podstawowe środki utrzymania, to jest właśnie sprowadzanie człowieka do takiej sytuacji, w której jego godność się nie liczy.
1: I zaczyna się ten bunt, który przybiera ogromną skalę, bo jednak komunistów też zaskakuje. Mówimy dziś o Ursusie, ale mamy też potężny strajk w Radomiu. Radom zapłacił ogromną cenę za wtedy swój bunt.
0: No, cena Radomia to jest cena płacona do dziś, prawdę
1: Dokładnie.
0: Mówiąc. Przecież to było miasto, które było na indeksie, na którego rozwój wszelkie środki były obcinane. Miałam wtedy w pracy koleżankę pracującą w sekretariacie, która chciała skończyć studia. Próbowała się dostać na studia wieczorowe. Nie przyjęto jej, bo urodziła się w Radomiu.
1: Naprawdę? To aż tak głęboko poszło?
0: Tak, to tak głęboko poszło i każdy, kto miał cokolwiek w papierach związane z Radomiem, jakiego by nie dotyczyło to okresu.
1: Warchoły z Radomia.
0: Tak, to było pod hasłem Warchoły z Radomia, było tępione. Ale też prawdą jest, że przy takich wydarzeniach jak w Radomiu nie dało się tego zaklajstrować, że nic się nie stało. Natomiast wyciszano informacje o wielu innych ośrodkach. Przecież Płock skazany był na milczenie, nie tylko na to, że były represje wobec ludzi, którzy wzięli udział w proteście, ale po prostu jakby wykasowano ze świadomości społecznej fakt, że cokolwiek działo się w Płocku. W Warszawie też przecież w innych zakładach były protesty, na przykład u Świerczewskiego. Jedna z moich koleżanek, Ala Cybula, brała udział w takim proteście, straciła pracę wówczas. No do tej pory ma dużo niższą emeryturę, bo po prostu tych lat pracy brakuje, bo miała wilczy bilet, tak jak wiele spośród nas w różnych innych okolicznościach jakby sobie na ten wilczy bilet zasłużyło. W każdym razie to, że Ursus się przebił, to była zasługa tych, którzy w trakcie protestu wymyślili, że jeżeli będzie protest w zakładzie, to nikt go nie zauważy.
1: Nie usłyszy.
0: I wobec tego postanowili rozkręcić

0: rozkręcić szyny.
1: I
0: ludzie wyszli na szyny, rozkręcili szyny kolei dalekobieżnej. Chodziło o to, żeby pociągi, przede wszystkim te, które są w komunikacji międzynarodowej, żeby stanęły, żeby informacja o tym, że coś się dzieje w Ursusie, nie została przemilczana i zadeptana. I to był taki wyraźny sygnał, że po prostu tego się nie da utajnić. Tam z moich znajomych, na przykład Emil Broniarek, brał udział w tych wydarzeniach, jego matka, sąsiedzi. Emil niestety już nie żyje, także po prostu wielu spośród uczestników tego protestu do dzisiejszego dnia nie dożyło, ale kiedy zaczęły się represje, to oni byli tymi, którzy później starali się bardzo aktywnie wspierać Solidarność. Emil był drukarzem w regionie Mazowsza. Po prostu w jakiś sposób przełamana została sprawa obaw przed represjami, mimo ich drastycznego charakteru.
1: No tak, bo tam była ścieżka zdrowia, bicie.
0: Które przecież pierwszy raz są pierwszą ścieżkę zdrowia, jaką znamy z literatury, to mamy w Beniowskim Słowackiego.
1: Dokładnie.
0: Przez Rosjan zastosowaną wobec polskich patriotów.
1: To wspomnienie pana Mirosława Cholewińskiego, który opowiadał, tak, bo był wtedy młodym człowiekiem, jak gdzieś przygotowując audycję, znalazłam taką opowieść, że pan Mirosław opowiada, że był wysportowanym młodym człowiekiem lat 18, więc się w ogóle nie bał tego bicia, ale w pewnym momencie się zorientował, że jeśli nadal będzie sztywno się trzymał i nadal nie pokaże po sobie, że go to jakoś bardzo obchodzi, to go zabiją. Po prostu go zatłuką, wyrażę się kolokwialnie. Ale bo za chwilę nam się kończy poranek wnet, a ja pani miała później doświadczenia polityczne duże, robiła pani mnóstwo rzeczy zawodowo, to państwo na pewno znają w jakiejś części pani życiorys. Jak pani patrzy na tamte doświadczenia państwa, później zdrady polityczne, zmiany, informacje o tym, że ktoś współpracował, bo to jak w normalnym życiu, nie każdy jest przyjacielem ten, który się dzieje. Czy warto było wtedy podnieść głowę i czy ta cena...
0: Zawsze warto. Zawsze warto. Po prostu zawsze warto się przeciwstawiać temu, co jest złe, co jest nie do akceptacji. Jeżeli będziemy milczeć, jeżeli będziemy godzić się na takie traktowanie, to po prostu świat będzie się stawał coraz gorszy, coraz trudniejszy dla nas do przeżycia, też ten okres życia w takim świecie, ale też i dla wszystkich. Nie można się godzić na pozbawianie ludzi godności, nie można się godzić na pozbawianie ludzi wolności i zdrowia za to, że mówią prawdę, że tej prawdy chcą bronić, za to, że starają się dbać o własne rodziny, żeby nie zdychały z głodu, bo ktoś ma inne pomysły ideologiczne. Po prostu trzeba się przeciwstawiać takim postawom, jakiekolwiek by władze nie były.
1: To w jakim miejscu dziejowym jesteśmy? W jakim miejscu teraz jest Związek Solidarność?
0: Związek Solidarność jest cały czas na miejscu tego, któremu zależy na tym, by dbać o właściwe warunki pracy, o godne warunki pracy i sprawiedliwy sposób wynagradzania, o dbałość o bezpieczeństwo w pracy, o to, by ludzi bez powodu albo z powodów na przykład politycznych czy innych ideologicznych nie wyrzucano z pracy, wspiera osoby wyrzucone z pracy bez uzasadnienia, stara się zapobiegać masowym zwolnieniom. W tej chwili jest to niestety bardzo poważny problem w całej Polsce.
1: Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję, ale słuchacze piszą, że jeśli pani się zgodzi, to chcielibyśmy zaprosić panią na taką godzinną rozmowę, żeby porozmawiać o tej historii, o pani historii, o pani życiu. To jeśli będzie możliwe, oczywiście to byłoby dla nas zaszczytem.
0: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że warto porozmawiać na przykład o takich sprawach jak przygotowanie na wypadek zachowań nieetycznych władz o charakterze dyktatorskim. Mieliśmy przez wiele lat do użytku książeczkę Obywatela, Służba Bezpieczeństwa i to było bardzo pomocne. Myślę, że warto do tego wrócić w sytuacji, jaką mamy teraz w kraju.
1: Ewa Tomaszewska była gościem Poranka Wnet. My wspominamy tu te czerwcowe wydarzenia, które w 1976 roku rozpoczęły marsz zmian w naszym kraju. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję i liczę na tą rozmowę, bo zobowiązałam się już publicznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Prawo bez cenzury.
2: Order Orła Białego, o którym teraz jest głośno, przeżywał czasy swych wzlotów i upadków. To najwyższy order Rzeczpospolitej. Ustanowił go głównie z powodów prestiżowych król August II Mocny, który był Niemcem z saskiej dynastii Wettynów. Objął polski tron po wyborze w wolnej elekcji po śmierci króla Jana III Sobieskiego. Na potrzeby tej elekcji przeszedł nawet na katolicyzm. Jego rządy, jak to rządy Niemców w Polsce, przyniosły nam duże szkody polityczne. Wciągał Polskę w wojny i uzależniał od Saksonii i innych mocarstw. Ale to ten Niemiec został wybrany na polskiego króla w końcu XVII wieku przez przykupną szlachtę. I to ten Niemiec, nie myślący specjalnie interesami Polski, ustanowił w 1705 roku Order Orła Białego. Wielka szkoda, że podobnego orderu nie ustanowił wcześniej nasz wielki polski król, bohaterski obrońca chrześcijańskiej Europy przed morderczym islamem, zwycięzca nad Turkami spod Wiednia, król Jan III Sobieski. Osobisty, bezpośredni dowódca prowadzący połączone armie i szarży słynnej polskiej niezwyciężonej husarii w decydującej bitwie z wojskami osmańskimi. Gdyby to Jan III Sobieski po Wiktorii Wiedeńskiej ustanowił podobny polski order odwołujący się do bohaterskiego rycerstwa i polskich wojowników, honorujący ich ofiary, krwi, poświęcenie i męstwo dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej, waga i szlachetność urodzenia tego orderu byłaby bardziej w polskich dziejach zakorzeniona. Tak mi się wydaje. No ale ustanowił ten order Niemiec z dewizą za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla tronu i państwa. Nazwa orderu miałaby nawiązywać do rycerstwa polskiego walczącego pod chorągwiami i proporcjami Orła Białego. Order otrzymał błękitną wstęgę, którą zawieszano od lewego ramienia do prawego boku wraz z przypiętym na szarfie krzyżem maltańskim z orłem wykonanym ze złota i srebra, ozdobionym czerwoną i białą emalią oraz drogimi kamieniami. Po początkowym zainteresowaniu tym orderem, rozdzielaniu go na lewo i na prawo, a nawet sprzedawaniu go potem każdemu chętnemu, jego ranga spadła. Później nawet popyt na jego kupno spadł, a potem nikt nie chciał go kupować już nawet za marne pieniądze. Po trzecim rozbiorze Polski order przestał być nadawany, a w 1831 roku car w ogóle zniósł order Orła Białego i order Virtuti Militari jako ordery ówczesnego Królestwa Polskiego. W latach 1831-1917 carowie Rosji nadawali go jako odznaczenie Imperium Rosyjskiego z niektórymi tylko elementami Królestwa Polskiego. Po 1831 roku order Orła Białego nie był już traktowany jako kontynuacja polskiego orderu rycerskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sejm Rzeczpospolitej ustawą z 4 lutego 1921 roku odnowił ten order jako najwyższe odznaczenie państwa. Otrzymał on wtedy dewizę za ojczyznę i naród, przywracającą jego powagę i wyjątkowość jako najbardziej zaszczytnego polskiego orderu państwowego, przyznawanego najwybitniejszym Polakom i najwyższej rangi przedstawicielom obcych państw. W okresie dwudziestolecia międzywojennego order Orła Białego otrzymało około 24 Polaków i około 88 obcokrajowców. Wśród Polaków kawalerami orderu Orła Białego byli m.in. Józef Piłsudski, generał Józef Haller, Ignacy Jan Paderewski, Adam Sapieha, Józef Beck, ksiądz Zygmunt Łoziński czy Gabriel Narutowicz. Order Orła Białego otrzymało prawie 3 razy więcej obcokrajowców, głównie władcy i prezydenci. M.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson za oczywiste zasługi dla odrodzenia po zaborach niepodległej Rzeczpospolitej. Order otrzymali też na przykład królowa Holandii Wilhelmina, cesarz Etiopii Haile Selassie, Ferdynand Foch, ale też Philippe Pétain i Mussolini, jeszcze przed czasami faszyzmu. Po II wojnie światowej w PRL order Orła Białego został ustawą z lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach zniesiony. Uchylono wtedy przedwojenną ustawę z 1921 roku, która ten order ustanawiała. Order Orła Białego zastąpiono innym odznaczeniem komunistycznym, orderem budowniczych Polski Ludowej, ustanowionym w 1949 roku. Order Orła Białego ponownie przywrócono ustawą w październiku 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Pierwszymi, którzy ten order otrzymali z rąk polskiego prezydenta, był papież Jan Paweł II w 1993 roku oraz król Szwecji Karol Gustaw. Dewizą przywróconego w 1992 roku Orderu Orła Białego jest powtórzone z ustawy z 1921 roku hasło „Za ojczyznę i naród”. Od 1993 roku kolejni prezydenci przyznali Order Orła Białego około 194 Polakom i około 100 obcokrajowcom. Razem około 300. 300 tylko w 33 lata. Po 1992 roku spośród obcokrajowców otrzymywali je głównie stosownie do zwyczajów międzynarodowych monarchowie i monarchinie odwiedzający Polskę i głowy różnych państw, prezydenci, premierzy czy kanclerze. Dla nich ten order był maskotką z egzotycznej Polski i z pewnością złożono potem do jakiejś zakurzonej, zapomnianej szuflady jak bibelot z Afryki. Order zaspokajał monarszą i dygnitarską próżność. Nie miał dla nich w istocie żadnego znaczenia. Ustanowienie tego orderu przez Niemca w Polsce, Augusta II z dynastii Wettynów, mogło mieć dla niektórych tylko ewentualnie sentymentalno-rodzinne znaczenie. Wśród uhonorowanych po 1992 roku Polaków wiele było moim zdaniem wątpliwych postaci, które akurat dla polskiej ojczyzny i narodu nie położyły cenniejszych zasług. Można listę odznaczonych znaleźć w internecie i mocno się zdziwić co do niektórych przypadków. Wśród cudzoziemców, jak wspomniałam, byli głównie monarchowie i głowy chyba wszystkich europejskich państw. Był prezydent Jacques Chirac obrażający Polaków, był komunista ukraiński, prezydent Leonid Kuczma, też odważnie odsyłający teraz ten order Polsce. Był nienawidzący i szkodzący Polsce niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Była prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, szkodząca Polsce i litewskiej Polonii. Jako komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu blokowała wszystkie inicjatywy regionalne, krytykowała demokratycznie wybrany w Polsce rząd PiSu za niepopieranie reelekcji Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. To ona też jako prezydent Litwy zaostrzyła antypolską politykę oświatową, ograniczając nauczanie w języku polskim. Prezydent RP w 2019 wręczył jej jednak Order Orła Białego za jakieś nie tyle wybitne zasługi dla Polski i Polaków, ile chyba za wyjątkowe szkodzenie polskim interesom i na Litwie, i w Unii Europejskiej. Nie rozumiem, za jakie zasługi, za jakie znamienite, w cudzysłowie, zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej uhonorowano też na przykład ówczesnego prezydenta Ukrainy Poroszenkę. Za jakie znakomite i znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej Polskiej Ordery Orła Białego otrzymują staśmy jakichś obyczajów międzynarodowych, na przykład Wielki Książę Luksemburga czy Sylwia Królowa Szwecji, albo Wilhelm i Maksyma, król i królowa Niderlandów, czy Albert II i królowa Paola z Belgii i prawie wszyscy inni europejscy królowie. Wątpię, by mieli świadomość charakteru tego orderu otrzymanego od narodu tak doświadczonego w przeszłości, dla którego to akurat odznaczenie ma tak duże też godnościowe znaczenie. Wątpię, czy w ogóle wiedzieli coś głębiej o Polsce. Warto przypomnieć przepisy ustawy z października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Przepis artykułu 4 ust. 2 mówi, że, i tu cytuję, ordery i odznaczenia mogą być nadawane też cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczpospolitej oraz stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Zaś przepis artykułu 10 ust. 2 tej ustawy, przywracający Order Orła Białego, mówi, iż order ten nadawany jest za znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo iż przepis ten, który przed chwilą cytowałam, artykułu 10, przywracający Order Orła Białego, mówi o przyznawaniu go tylko za, cytuję, za znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej, koniec cytatu, to do jego stosowania rozciągnięto w praktyce przepis artykułu 4, który zezwala nadawać ten order także stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Czyli szeroko zezwala na traktowanie tego najwyższego odznaczenia od państwa polskiego dowolnie, jak prestiżowy, oficjalny prezencik dla każdego wyżej postawionego w hierarchii politycznej i społecznej gościa dla zaspokojenia jego zagranicznej próżności. Gościa bez żadnych zasług dla Polski, a często szkodzącego Polsce otwarcie. Order Orła Białego stał się rodzajem standardowego prezentu dla cudzoziemców bez konkretnych zasług dla Polski. O braku szacunku dla tego orderu i polskich wysokich odznaczeń świadczy obecna akcja ich odsyłania pocztą niezasłużenie nagrodzonych za nic Ukraińców, dowodzących, że w ogóle na te zaszczyty jako zwolennicy zbrodni wołyńskiej na Polakach nie zasłużyli nigdy. Praktyka obdarowywania orderem Orła Białego cudzoziemców, ale i Polaków, powinna zostać gruntownie przemyślana. Znamienite zasługi dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej to co innego niż zwyczajowe, bezzasadne rzucanie pereł przez obce wieprze polskimi imponderabiliami. Naszymi wartościami godnościowymi należałoby zaprzestać obdarowywania stosownie do zwyczajów międzynarodowych najwyższym polskim orderem Orła Białego, bo to rozmywa jego rangę i narodową wagę. Powinien być on przyznawany też ewentualnie obcokrajowcom, ale tylko za rzeczywiste, znamienite, wyjątkowe, realne, weryfikowalne zasługi dla chwały i pożytku RP. Dla politycznych, zagranicznych gości i monarchów należałoby ustanowić osobny order. Obecna praktyka rozrzucania orderu Orła Białego, symbolu polskiej wdzięczności, kilogramami na lewo i na prawo, ładnym paniom i panom, upokarza Polskę i Polaków. Krystyna Pawłowicz.
1: Prawo bez cenzury.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: No pięknie, pięknie nam daje czadu elektrownia słoneczna, główna na niebie. Ja pamiętam takie powiedzenie z młodości mojej, ja z Pragi jestem. Git planeta żaru kopsa. No i żaru kopsa, ale my o energetyce też. Profesor Ludwik Pieńkowski.
3: Dzień
2: witam
3: dobry.
2: Serdecznie. Wiceprezes Zbigniew Zieliński.
3: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. My staramy się być jak zwykle na bieżąco ze sprawami energetycznymi. Śledzimy los wiatraków. Mamy nadzieję, że może się trochę stopi od tego słońca, tych wiatraków. Ale to już inna sprawa. Natomiast dwa dni temu Tomasz Stępień,
3: tak,
2: były bardzo ważny menadżer od energetyki i teraz też bardzo ważny menadżer od energetyki. Tam jest kilka takich literek, a później ATOM, to jest Stowarzyszenie Pracodawców, tak?
3: Polski Związek Pracodawców Budownictwa ATOM.
2: No to bardzo ważna sprawa, ATOM. No właśnie, i on wyraził zaniepokojenie pewnego typu, ponieważ okazuje się, że pewne projekty mogą, że tak powiem, nie pójść w związku z wojną na górze, tak?
3: No
2: tak,
3: wojna na górze.
2: Krótko mówiąc.
3: Tak. O co chodzi? Chodzi o Choczewo, o wybudowanie naszej pierwszej elektrowni jądrowej i zasadniczym elementem, który rozstrzygnie, czy ta budowa jest prowadzona, czy jest to dobry projekt dla Polski, to jest udział polskiego przemysłu. Takie kluczowe słowo, local content się nazywa, 40% ma być po stronie polskiej.
2: Nawet więcej niż przy wiatrakach na Bałtyku, bo tam mieliśmy 30 tylko.
3: Tak, tak. No i tu jest duży problem. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie oczywiście są w silniejszej pozycji i stawiają twarde warunki. Po pierwsze, to najchętniej by zatrudniali po prostu polskich pracowników, a nie rozmawiali z polskimi firmami, takimi jak Budimex, Airbud, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal czy Vinci, czyli tych przedsiębiorstw, które są w tym Polskim Związku Pracodawców Budownictwa zorganizowane. No ale oczywiście to jest nie do przyjęcia dla Polski, bo wtedy żadna kompetencja w Polsce nie pozostanie, żadne referencje się nie wytworzą i to będzie na pewno źle. Druga rzecz to, jeżeli już z przedsiębiorcami Amerykanie chcą rozmawiać, to na przykład chcą, żeby umowa była zawarta na warunkach prawa amerykańskiego, co oczywiście niemalże jest odcinającym warunkiem nie do przyjęcia dla polskich firm. Dalej, finansowanie. Oczywiście Amerykanie to chcą od nas, od polskich elektrowni jądrowych, dostać bardzo duże zaliczki i to szybko, a rozliczać etapami i nieważne, czy będzie wybudowana elektrownia, czy nie. Natomiast oni z podwykonawcami to chcą dawać małe zaliczki, a rozliczać najlepiej nigdy. Więc tu jedynie, jeżeli będzie zdecydowana postawa wszystkich po stronie Polski, partnerów, jest szansa na odniesienie sukcesu. No w czasach konfliktu pomiędzy
2: koalicją
3: narastającego konfliktu, to jest coraz trudniejsze. Rok temu powiało taką nadzieję, bo rok temu ten Polski Związek Pracodawców Budownictwa wybrał na prezesa tego nowego stowarzyszenia, które sobie dopisało słowo ATOM, Tomasza Stępnia. No, Tomasz Stępień jest menadżerem.
2: Jest kojarzony z ubiegłymi czasami.
3: Z ubiegłymi czasami. To gdy ministrem był Piotr Naimski, to został wybudowany Baltic Pipe i głównym menadżerem do budowy Baltic Pipe'a był właśnie Tomasz Stępień. W końcówce rządów PiS-u pan Tomasz Stępień był prezesem polskich elektrowni jądrowych. No i oczywiście można tylko podziwiać motywację pana prezesa Tomasza Stępnia, że się chce dalej angażować w sprawy publiczne, ale dużo trudniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten związek wielkich polskich firm budowlanych zdecydował się na wybranie jako twarz do rozmowy z rządem właśnie pana Tomasza Stępnia, menadżera kojarzonego z PiS-em.
2: Ale może to jest po prostu, to są normy takie prawdziwe, no tak. Że on jest dobrym fachowcem.
3: Tak, no i cieszyć by się można. No rok temu ten układ budził nadzieję, że zadziała, no bo był jakiś podział. Co prawda podział bardzo asymetryczny, no bo on dawał premierowi Tuskowi no, możliwość w zasadzie nic nie robienia. Całą czarną robotę by miał zrobić prezes Stępień. A wiadomo było, że i tak całe, jeżeli osiągnie sukces, to wszystkie laury spadną na rząd. On, o prezesie Stępniu mało kto...
2: Będzie można wziąć kolejne pożyczki.
3: Tak, a na prezesa Stępnia może tam 0,5% spadnie laurów sukcesu, a PiS będzie mówił, a PiS się dokleja do sukcesu Tuska, tak?
2: I co, i teraz się
3: no i teraz ten ostatni wywiad jest bardzo niepokojący, ponieważ no, między wierszami można przeczytać, że ten układ, który rok temu jeszcze był możliwy, no po wybuchu ostatniej no, wielkiej afery ze Szpitalem Południowym, kiedy widać, że Koalicja Obywatelska podjęła walkę absolutnie ze wszystkimi sygnalistami, ze wszystkimi krytykami, totalną, no to ten układ, który może doprowadzić do sukcesu dobrego kontraktu z Amerykanami, no nie doprowadzi. No oczywiście najwięcej wygrają na tym Amerykanie, no bo oni i tak dostaną kontrakt, tylko że polskie firmy dostaną dużo gorsze warunki, bo nikt nie będzie ich bronił, bo mówię, żeby dobre zawrzeć kontrakt, to potrzeba no, wszystkich. No tu oczywiście jest jakaś nadzieja, duża nadzieja, że na przykład prezydent Nawrocki w to się włączy, ma przecież olbrzymi autorytet w Ameryce i nie wiem, co tu można by zrobić, ale najważniejsza rzecz to, żeby ten kontrakt był zawarty. Oczywiście wydaje się, że ustąpienie premiera Tuska w tej sytuacji no byłoby wręcz wskazane, bo inaczej...
2: No ważne to, żeby było wiadomo, nie tak jak ostatnie te pożyczki, że nie wiadomo właściwie ile procent, ale dobra, pan wiceprezes.
4: Ja właśnie dlatego, czy ten local content nie jest tutaj jakimś takim panaceum na wszystko, czy warto w ogóle się tym zajmować, ponieważ będzie decydował generalny wykonawca, czyli amerykańskie te konsorcjum Westinghouse Bechtel i tak, przecież tak czy siak oni są skazani na udział firm lokalnych. I jeżeli będą chcieli na jakichś warunkach prawa amerykańskiego, no to nikt nie podpisze, więc będą musieli się zdecydować na te warunki, jakie są tutaj. No chyba, że zatrudnią firmy amerykańskie czy koreańskie.
3: Raczej azjatyckie, czy też jakieś afrykańskie firmy. Ilość pracowników tanich do zdobycia na świecie jest bardzo duża.
4: Kompetencje trzeba mieć do tym budowlane.
3: Nie. 20% local content to są prace podstawowe budowlane.
4: No tak, jakiś piasek, beton. Drogi nie można zrobić, stoi znak zakazu. Także to po prostu, bo w ten sposób możemy nie wybudować tej elektrowni, chcąc zamiast 20% 25%, moim zdaniem.
2: Ale może to jest takie rozwiązanie, tak mi się przypomniały stare czasy, bo tak jak było za komuny, to był taki pomysł, że powinniśmy wywołać wojnę z Stanem Zjednoczonym,
3: się poddać.
2: Niego się poddać no, i wtedy byśmy wszyscy byli jedną rodziną, byłaby prawo i wszyscy bylibyśmy Amerykanami natychmiast, tak?
3: Tak.
2: I by te prawo nas, że tak powiem, nikt nikogo by nie bujał, no bo bylibyśmy jednym wielkim narodem, tak?
3: No tak, i tu...
4: Może właśnie warto tam, żeby popchnąć tą budowę, niż czepiać się tu
3: 10%. Aż się chcę powiedzieć do prezesa Stępnia, że w tej trudnej sytuacji, bo niewątpliwie atak na jego musi nastąpić po tym wywiadzie, w którym komentowany był i Manipel, i WP, takie standardowe u nas różne portale internetowe.
2: No to, takie torpedowce.
3: Takie torpedowce, tak.
2: No, sygnały, że strzelamy w tym kierunku.
3: Strzelamy, no tak. Bo przecież albo rząd Tuska ustąpi, co wydaje się, że jest najkorzystniejsze z punktu widzenia budowy elektrowni jądrowej i pewno nie tylko, albo będzie chciał rozbić to stowarzyszenie i pertraktować oddzielnie tam z Budimexem, Erbudem, Mostostalami czy Vinci,
2: gdzie
3: czy Polimexem. Tak. Trzeba pamiętać, że te wszystkie wielkie firmy budowlane zawsze będą zależne od każdego rządu, no bo one żyją z dużych kontraktów zawieranych z rządem, z inwestycjami infrastrukturalnymi. Ale no, przy obecnym nasileniu konfliktu tolerowanie przez Tuska
2: No ale są przecież te obiektywne rady nadzorcze, prawda?
3: Tak, tak, bardzo obiektywne. Tak. Nie, nawet usłyszałem, że ktoś sobie przypomniał, że jest domniemanie niewinności.
2: Tak?
3: No tak, w telewizji słyszałem.
2: No to niesamowite.
3: Niesamowite. No już przez dwa lata. Przez dwa lata nie było domniemania niewinności. Można było torturować księdza, a tu nagle okazuje się, że można domniemywać niewinność.
2: No to jak się stoi po właściwej stronie barykady, to jest domniemanie niewinności. Jak się stoi po niewłaściwej. Tak,
3: no w pustyni i w puszczy jest widać dobrze przerobioną lekturą przez niektórych. Tam szczególnie jeden cytat.
2: Ale
3: tak?
2: To jest lektura. Kolonialne.
4: Ale już chyba nie obowiązujące.
2: Chyba jest już na indeksie.
3: Tak? Na indeksie.
2: W samych swoich. Tam powstaje, pojawia się słowo murzyn.
3: Ojej.
4: Ale w samych swoich była to zupełnie inaczej postawiona sprawa realistycznie. Jak babcia wręcza granaty i mówi sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No to jest bardziej... No,
3: możemy tu życzeniowo sobie myśleć różne rzeczy, natomiast to chciałbym życzyć dużo wytrwałości panu prezesowi Tomaszowi Stępniowi i całej naszej branży budowlanej, żeby w tej trudnej sytuacji wytrwali. No, chciałoby się powiedzieć tak, jak kiedyś zaśpiewał nam Wojciech Młynarski, może puścimy to pod koniec, róbmy swoje. To jest chyba w tej sytuacji najważniejsze, co możemy zrobić.
2: No właśnie, za chwilę zajmiemy się troszeczkę naszą wspaniałą planetą, co żaru kopsa, i powiemy, jak to może mieć wpływ na nasz system energetyczny, ale powiem, że właśnie, ale proszę pamiętać zawsze, że są cuda. Ja wczoraj sobie wróciłem do książki Kompleks Polski Tadeusza Konwickiego i tam jest taka sytuacja, że panowie czekając w kolejce do jubilera przed świętami, wyszli, bo tam trzeba było się zapisywać do tej kolejki, oni mieli tam dużo czasu i poszli do takiej, to się nazywało Meta kiedyś, i poszli na lornetę z galaretą, lornetę z meduzą, to się tak nazywało. Meduzą, no ale generalnie rzecz biorąc, nagle wyłączyli prąd. Ale proszę państwa, telewizor działał. Cały czas oni byli bardzo zdziwieni. Telewizor działał i oni obchodzili ten telewizor, mówią, kurczę, przecież nie ma prądu. A okazało się, że działał. No ale co? A u nas działa słońce, to tak, po pierwsze nie musimy grzać, tak, dogrzewać się, ale musimy się chłodzić. Chłodziarki też wymagają energii, tak?
3: Tak, chłodziarki wymagają, klimatyzacja wymaga energii i to, co w Polsce się stało obecnie przez ostatnie lata, to doszło do takiego zrównoważenia, które wydawałoby się, że jest naturalne, że jak świeci słońce, to potrzebujemy klimatyzacji, czyli dobrze byłoby, żeby ta energia słoneczna była właśnie konsumowana przez klimatyzatory. I pewien rodzaj tej równowagi osiągnęliśmy. Także dzisiejsze słoneczne, ciepłe dni, mamy się czym chłodzić. To słońce też chłodzi.
2: O. Ale biedne wiatraki, nie ma wiatru, tak stoją. Takie.
3: Biedne wiatraki czyhają na nas, bojowe wiatraki.
4: Ale ponieważ będą wiały.
3: Bo jak patrzymy na prognozę pogody, to co w przyszłym tygodniu może się dziać,
2: to
3: mają być straszne wichury. No oczywiście energetyka wiatrowa, chyba to parę lat temu zaprzestali się chwalić swoimi osiągnięciami w czasie wichur. No bo oczywiście w czasie wichur też dachy są zrywane, ludzie ponoszą straty. Ale pamiętam, kiedyś mieli fatalny PR, bo oni wtedy tutaj wiadomości jakiegoś tam telewizji oglądam, tak, pierwsza wiadomość, wiatraki osiągnęły wielką moc, bo były huragany. Druga wiadomość, zerwano ileś tam dachów. No to już też wiatraki się...
2: Co dobre i złe wiadomości.
3: No tak, dobre i złe. No to teraz w czasie huraganu...
2: będzie energia na to, żeby te dachy odnowić.
3: Tak? Tak, ale poprawili znacznie PR. Już nie chwalą się wielką produkcją, kiedy ludzie tracą dobytek i są nieszczęścia.
4: No tak, ale jeśli chodzi o moc w Polsce, nazwie to zainstalowaną, tutaj profesor mnie strofuje, że to nie jest ważne, bo zainstalowana fotowoltaiki w tej chwili jest 25 gigawatów. Kiedy świeci słońce, możemy ją wykorzystać i to pokrywa całe zapotrzebowanie. Z kolei wiatru mamy 15 gigawatów. To też jest już dosyć sporo. Prawdopodobnie tego wszystkiego jest trochę za dużo.
2: Przyrost o 5 od 2024 roku.
4: Tak, i w tym roku las powstaje w okolicach Choczewa, to zamiast tych reaktorów atomowych to rosną wiatraki. To w tempie jeden na tydzień, czy półtora tygodnia. Także tempo jest niesamowite.
2: I to wszystko się udaje, ta biurokracja.
4: Ale tam jest takie tempo, to jak się czyta artykuł, to jest po prostu entuzjazm. Jedyny problem to finansowanie. Ale poza tym organizacja, wydajność, kooperacja, to
2: ale
4: wszystko
2: możemy
4: tam
2: pożyczyć.
4: Działa.
2: Mamy dobrego pożyczkobiorcę, tak?
4: No właśnie.
2: Finansów, wszystko, no to, wszystko pożyczyć. Nie wiadomo na ile procent, ale pożyczyć.
4: Norweskie fundusze europejskie, wtedy wszystko się dodaje. Ale chciałbym wspomnieć o tym, że dzisiaj w radiu została podana informacja, że kopalnia Bielszowice wchodzi w stan likwidacji, kopalnia węgla, KWK Bielszowice. I to jest jakby taki kontrapunkt do tych wiatraków, że kolejna kopalnia, 1700 osób, powolutku będzie likwidowana. I chciałbym też przy okazji wspomnieć...
2: Ale może nie będzie tak źle. Telewizja też jest w stanie likwidacji. I
4: a ciągle trwa.
2: Coraz się rozwija i w ogóle trwa i ma sukcesy, grami, nie grami.
4: No zgadza się, ale jeszcze można wspomnieć o kopalni Jankarski. Miała w Polsce powstać kopalnia Jankarski. To jest na działkach wydobywczych w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni Bogdanka. Jankarski to taka nazwa, tylko ona nie powstała do tej pory. Natomiast autorem tego przedsięwzięcia jest taka firma australijska Prairie Kopacze, czyli Prairie Mining. I oni podkupili te działki jakoś sąsiadujące z Bogdanką, co blokowało rozwój kopalni. I potem doszło do sporów sądowych i jednakowoż nie dostali zgody na budowę, a powinni. I w świetle prawa unijnego im się to należało i wygrali kilka procesów i w Singapurze, na całym świecie. I to jest to 1,2 miliarda złotych Skarb Państwa musi zapłacić tej firmie. I ta firma już nie nazywa się w tej chwili Prairie Kopacze, tylko Green X nazywa się i zajmuje się łupkami miezionośnymi właśnie w okolicach Nowej Soli. Badania prowadzili na podstawie między innymi tej Lumina, tam zaczęła też budować. I to jest dosyć,
5: Lumina nic nie zaczęła budować.
4: Dosyć ciekawe. No, jeszcze nie, ale to jest może o tyle ciekawe, że myśmy troszeczkę nakłamali, jeśli chodzi o zawartość srebra w tydzień temu. I to się nazywa Cooper Schiffer Pass miedzionośny, który zaczyna się tak w okolicach Wrocławia, idzie przez pod Zieloną Górę, Nowa Sól, pod Berlin i później koło Stuttgartu i tak dochodzi do granicy Francji. To jest pozostałość po Morzu Cechsztyńskim, które jest przyczyną tutaj naszego bogactwa, między innymi w sól i miedź. I KGHM znajduje się na skraju tego pasa. Te kopalnie KGHM-u, natomiast Nowa Sól jest na środku. Efekt jest z grubsza taki, że w KGHM-ie zawartość miedzi w rudzie jest 1,5%, czy tam 1,6, a srebra 50-60 gramów na tonę urobku.
2: Czyli malusieńko,
4: Można powiedzieć, ale się opłaca bardzo, mimo to KGHM, pomimo podatku miedziowego, jest firmą, która dobrze prosperuje.
2: To podniesiemy podatek.
4: No, a to właśnie. I teraz, natomiast w tym środku tego pasa, no to zawartość miedzi jest nie 1,5, a 3-5%. No i proporcjonalnie srebra.
2: Ale do kogo to
4: jest,
2: należy?
4: No właśnie należy do Luminy.
2: Lumina.
4: Do tych Kanadyjczyków. Natomiast srebra jest 200-250 gramów na tonę, 5 razy więcej niż u nas. I to jest dosyć interesujące. I teraz ta Lumina oczywiście, tak samo jak i Niemcy, potrzebują polskich hut miedzi. Więc być może wydobywają.
2: Lumina czyja jest?
4: Kanadyjska.
2: Kanadyjska.
4: Natomiast Green X, które się zajmuje tym pasem miedzi w Niemczech, jest firmą
2: ona
4: taką.
2: Była piesek preriowy najpierw, teraz będzie szakal.
4: Może być szakal, ponieważ tam pracuje bardzo wielu Polaków, którzy się zajmowali, polskich profesorów właśnie dla Green X, geologów, którzy prowadzili te badania. No w ogóle, można powiedzieć ogólnie, może nie w ogóle, tylko ogólnie jest tak, że te sukcesy firm zagranicznych opierają się na Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie były te badania wcześniej wykonywane. I oni, tak samo Lumina z tego skorzystała, ale jest jeszcze trzeci przypadek pod utraty działek, to jest Jastrzębska Spółka Węglowa o mały włos nie przegrała o pola pod którą Dębienko 1. To ale, też sąsiadujące. Ale nie przegrała. No nie przegrała, ale też spory jakieś, ale o mały włos. Czyli mamy kolejny przypadek, to jest to węgiel koksujący. Mamy kolejny przypadek, że z naszymi złożami ktoś się pojawia i tam już jest nawet lepsze, my o tym nie wiemy. I teraz wracając do tego, co mówił prezes Chrudziński o trudnych warunkach wydobycia w KGHM, wysoka temperatura, około 40 stopni. Na tej głębokości 1300-1200 metrów, to w przypadku, kiedy zawartość pożądanego surowca jest 4 razy większa, czy 5 nawet, może nawet jeszcze więcej, ale w każdym razie większa jest znacząco, to tam się opłaca kopać mimo trudniejszych warunków i wymagających na przykład większego zastosowania automatów czy maszyn zdalnie sterowanych niż ludzi.
3: I... No, wydaje mi się, że tutaj nie jesteśmy na tyle kompetentni, żeby rozstrzygać, czy to jest opłacalne, czy nie. Natomiast jedno na pewno możemy rozstrzygnąć, że jeżeli nasi pracodawcy, ten związek pracodawców budownictwa, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, pracownicy, rząd, prezydent, jeżeli całe społeczeństwo nie będzie pilnowało jednym chórem własnych interesów, to nawet krawężnika w Lwowie nie pozwolą nam wybudować. Takie są realia. I oczywiście, dlaczego uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby premier Donald Tusk ustąpił? Ponieważ doszedł do krawędzi. Do krawędzi, za którą jest już wojna totalna, która paraliżuje państwo w każdym aspekcie. Nie bronimy żadnego naszego interesu.
2: Ale przecież chyba jemu o to nie chodzi.
3: Tak nie wiem, czy jemu o to chodzi. No jest premierem rządu polskiego, więc na pewno w jakimś sensie mu to chodzi. Tylko w takim sensie, w jakim on to rozumie. Pytanie jest, czy to jest taki sens, w jakim my to rozumiemy.
2: Ale generał gubernator też niby miał dbać o to, żeby się w generalnej gubernii dobrze żyło.
3: I tak, jeżeli był taki objaw, że wszystkiemu był winien PiS, tak? I szukamy, że tak powiem, winnych. Ale teraz wszystkiemu winni są Amerykanie, okazuje się. Tutaj to, omawialiśmy ten wywiad prezesa Stępnia, ten wywiad jest tak napisany, zredagowany, tak jakby to Amerykanie byli winni temu, że local content, że kontrakt może być niekorzystnie zawarty. Naprawdę no póki, Amerykanie są od tego, żeby bronić interesów amerykańskich, a my jesteśmy od tego, żeby bronić interesów Polski. No
2: tak. Póki będzie lubił prezydent Trump Nawrockiego, będzie zły.
4: No, to na pewno.
2: Polityki.
3: No. Ale tu wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do rozwiązań, o których my jako wyborcy musimy jak najszybciej pomyśleć, że celem jest

0: mówił o Wołyniu. I, bo my musimy pilnować naszego interesu. I jeżeli spójnie nie robimy tego, no okazuje się to, co Ukraińcy są winni temu, że nie możemy krawężnika wybudować w Lwowie? No przecież to jest...
1: Znaczy nie, no to jest ogólna słabość naszego państwa i tu nie ma co do
0: tego... To nie jest ogólna słabość państwa, to jest słabość tego rządu.
1: No państwa, ale całe państwo, mamy sądy, wszystko, mamy energetykę, mamy wojujący dwutlenek węgla. Tempo wojny z dwutlenkiem węgla jest tak nieprawdopodobne, że to po prostu widać. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, to zamieszanie, które skoro już do tego sięgamy, to poprzednie wybory, to na rok przed wyborami miało miejsce, te ośmiorniczki się pojawiły, które wpłynęły na wynik i teraz jest dokładnie ten sam okres, około rok, półtora roku i takie trochę, no także szykuje się zmiana władzy, natomiast znaczy jednej zmiany na drugą, może tak. Natomiast ja to się tym trochę martwię, ponieważ jak patrzę, znaczy martwię się tym, że wróci to, co było w tym kontekście, że wojna będzie się toczyła, jeśli chodzi o dotlenek węgla, tak samo transformacja energetyczna będzie szła, likwidowane będą kopalnie bez zmiany. Zresztą to te wyborcze, to możemy wyjrzeć tutaj przez okno i zobaczyć, jak nam się miasto zamienia w ogród botaniczny i jest ciekawe, czy mieszkańcy to akceptują, czy nie. Wydaje mi się, że tak.
2: Nie wiem, jak mieszkańcy reagują na ogród botaniczny. Ja na przykład byłem dzisiaj tutaj w drodze do pracy w parku Ujazdowskim. Przepięknie. Kaczuszki zadowolone.
1: No, ja to rozumiem, ale...
2: Stały się. Bardzo mi się podoba taka odrobina zieleni, ale...
1: Marszałkowska, w postaci ogrodu botanicznego.
2: Nie, ale ja mówię o parku Ujazdowskim.
1: Ja nie mówię, żeby z parkami walczyć. Ja nie chciałbym, żeby się Marszałkowska zabiedziła w ogród botaniczny. Tak jak teraz były chodniki, nie ma chodników. Ludzie się nie mieszczą na chodnikach. To miałem okazję ostatnio przetestować komunikację miejską, tak zwaną ZM1, za metro, jak nie działało metro.
2: A tam na przykład na Apolu są też takie małe uliczki. Wszyscy jeżdżą i motorynkami, i jeżdżą i samochody nie mają wstępu, ale czasem jeżdżą i to też tak jakoś, i ludzie chodzą i w ogóle, i wszyscy zadowoleni, tak, no świetnie, i gorąco, no tak właśnie, jak u nas teraz w ogóle, może nie jest tak,
1: to że... Chciałbym, żeby było podobnie właśnie, żeby to było działające, żywe, a nie jakieś tylko turystyczne lokale się tam pojawiały, tak jak w Krakowie.
0: No, nie wiem, ja bym chciał widzieć trochę spójności. Przypomnę, że w momencie referendum przystąpienia do Unii Europejskiej, takiej jaka ona wtedy była, gdyby była wtedy taka jak dzisiaj, to nie wiem, jakbym głosował. No jednak zjednoczenie narodu było i wspólne wartości były reprezentowane. Podobnie było wcześniej przy przystąpieniu do NATO. Także takich bardzo... Tutaj przed chwilą była pani senator Ewa Tomaszewska, wspominając Radę Ursus, czyli wydarzenia, które doprowadziły do naszej wolności. Ta wolność jest najważniejsza, ten nasz globalny cytat z Don Quixota, który mówi, że Sancho, pamiętaj, że wolność jest największą wartością i dlatego warto jej bronić. No, jest czymś, rycerze Don Quixota będą zawsze
2: teraz
0: walczyć.
2: Teraz wolność je się na śniadanie, a prawdę złu i dobru służy. Gdy kretowiskiem szczyt się staje, tak długo, lecz nie chwili dłużej. I to będzie koniec cytatu, kawałek wiersza.
1: No właśnie, tego niestety ja obserwuję Ursus i jak to były ogromne zakłady i one po prostu już ich nie ma i to mnie martwi. No, bardziej niż takie ogólne wishful thinking.
0: No właśnie. No, będą fabryki dronów, miejmy nadzieję. No,
1: ale... Nie będzie żadnych fabryk, niestety.
2: Nie, nie sorry, będzie, ale... proszę, konstatacja pana wiceprezesa.
1: Może jak się coś zmieni,
2: nie będzie
1: to tak.
2: Niczego, ale ma za to piękną żyrafę. Piersi, tak. Fantastyczna. Zapraszamy tutaj do nas do Radia Wnet. Można zakupić sobie koszulkę z żyrafą, a w ogóle też pamiętajcie państwo, żebyśmy też jeszcze zanim już nie będzie nic czego, to żebyśmy nadawali, to patronite.pl/radiownet. Ludwik Pieńkowski, panie profesorze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Panie wiceprezesie, bardzo dziękuję. Zbigniew Zieliński. W przyszłym tygodniu ja śmigam do Kołobrzegu zrobić między innymi inspekcję wiatraków na Morzu Bałtyckim. Zobaczymy. Jadę z lornetą.
1: Niepotrzebna jest niepotrzebna.
2: Ale nie wiem, co będzie z meduzą.

0: Zobaczymy. Przypomnę, polecam w ogóle. Tadeusz Kordwicki wspaniałe książki pisał. Pa!
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Łączymy się ze Zbyszkiem Dąbrowskim, gospodarzem audycji Tres por Tres i Republika Latina w Radio Wnet. Dzień dobry.
2: Dobry, buenos dias.
1: Buenos dias, no właśnie, chociaż tego nie powiedzą dzisiaj Wenezuelczycy. Jak nie wygląda sytuacja po trzęsieniu ziemi? Przypomnijmy, to jest historyczne, jeżeli chodzi o skalę rażenia i no prawdopodobnie o ilość ofiar, których niestety z każdą godziną przybywa.
2: Wenezuelczycy, może zaczniemy od tego, no mimo wszystko chyba zawsze myślą pozytywnie, ale rzeczywiście jest to olbrzymi dramat dla kraju, dla jego mieszkańców. Myślę, że dla wszystkich osób, niezależnie od opcji politycznej. Tak jak wspomniałaś, to mamy tutaj rzeczywiście olbrzymie zniszczenia. Mamy bardzo wysoką ilość ofiar, bo jest to w tej chwili, na ten moment, z tego co widzę, to jest według oficjalnych danych 235 ofiar śmiertelnych, 4300 rannych i 157 osób zaginionych. Natomiast tak jak wspominałem również we wczorajszej audycji w Tres por Tres, prawdopodobnie są to dane mocno zaniżone z kilku powodów. Po pierwsze, przypomnę Państwu, że no, rozmawiamy cały czas o rządach reżimu maduristowskiego, który no, nie do końca zawsze podaje prawdę, ale nawet być może gdyby chciał, no to weźcie Państwo pod uwagę, że cały czas trwa akcja ratunkowa, cały czas trwa akcja poszukiwawcza i po prostu te nowe informacje o ofiarach rzeczywiście one się będą po prostu pojawiały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że no tutaj, jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś o historycznym trzęsieniu ziemi, no nie do końca się z tobą zgodzę, bowiem takich niszczycielskich trzęsień ziemi na terenie Wenezueli było już kilka. Ja do tego tematu za chwileczkę jeszcze powiem, jeszcze przejdę. Przypomnę tylko, żebyście Państwo mogli sobie zubikować na mapie, gdzie to trzęsienie, czy te trzęsienia ziemi miały miejsce. One miały miejsce w środowe popołudnie czasu.